34 minuty po godzinie drugiej jest przednoc Nocy Muzeów. Nocy Muzeów szczególnej, bo po długiej przerwie w swoje podwoje zaprasza także Polskie Radio. Wiele o tym mówimy na antenie. A przede mną, no tak, jest no taki nie za duży. Cztery okna z lewej, drzwi na klamkę. Czerwone fotele, z przodu dwa reflektory, podwójne reflektory z prawej strony i lewej, z tyłu kwadratowe, takie prostokątne pionowe światła, to efekt fiatyzacji. To autosan, autosan kultowy autobus. Ci, którzy żyli 40, 30, 20 lat temu, wiedzą, że takim można było dojechać wszędzie i w mieście, i poza miastem. A dziś, no dziś już coraz trudniej spotkać na drogach. Prawie to niemożliwe. Tylko w kilku miejscach takie autobusy jeżdżą liniowo. No a gdyby ktoś chciał sobie przypomnieć, jak miękko jest na fotelach ze sprężynami z gąbką, jak mruczy silnik i jak to jest z tyłu na tych czterech fotelach, to autosany zapewne przyjadą, bo dzisiaj w Warszawie za 14 godzin rozpocznie się parada autobusów. Najpierw zabytkowe autobusy różnych typów i z różnych epok przyjadą pod Dworzec Wschodni od strony ulicy Lubelskiej. To ta strona bardziej praska, tam od Wedla jest dojazd, no ale oczywiście też i pociągami i można przejść tunelem od ulicy Kijowskiej. Najpierw autobusy przyjadą, będzie zbiórka, uformują paradę i pojadą ulicą Lubelską, Zamońską, Zielenicką, mostem Poniatowskiego, Wisłostradą, Aleją Armii Ludowej, czyli trasą Łazienkowską, Aleją Niepodległości, Stefana Batorego, Wołoską do zajezdni Woronicza. To będzie parada zabytkowych autobusów, w czasie której odżywają wspomnienia, a później te zabytkowe autobusy będą jeździły na dwóch liniach. Na linii z zajezdni Woronicza do metra Wierzbno i na linii z zajezdni Woronicza do stacji metra Wilanowska. No i dodam, że to jest bardzo blisko Polskiego Radia. Więc warto się wybrać i radio ma 100 lat, to tylko

ciut mniej niż autobusy w Warszawie, a więc to wszystko się jakoś tak splata i warto sobie przypomnieć, jak to było kiedyś. Jedynka w drodze. Jeszcze będziemy do godziny trzeciej.

miłośnikom komunikacji mógłbym powiedzieć muzyka z czasów Autosana i Karusa i Jelcza, ale to zespół Cure z lat 80. Od prawie przez 3 godziny w programie pierwszym rozmawialiśmy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Co warto zapamiętać? Na przykład to, że jeżeli jedziemy w tunelu i dojdzie do jakiegoś spowolnienia, zatrzymania ruchu, to odstęp od poprzedzającego pojazdu minimum 5 metrów, taki zachowujemy też w czasie jazdy, że jeżeli widzimy pojazd używający niebieskich świateł błyskowych, to zawsze jest to pojazd uprzywilejowany. Na obszarze zabudowanym nie wyprzedzamy go, ale jak się zatrzyma, to możemy omijać. No i od 3 czerwca do lat 16 wyposażamy ludzi do lat 16 w kaski. Problem tylko w tym, że do kiedy ktoś może się czuć jak 16-latek.

No i jeszcze jedno, jeżeli jesteśmy na drodze, to oczywiście stosujemy się do poleceń służb mundurowych, ale takie polecenia, czy też pokazywać jakiś sposób jazdy, kierunek, czy też obowiązek zatrzymania się, mogą osoby ubrane w płaszcze kierowanie ruchem, także piloci przejazdów ponadnormatywnych. Należy stosować się do ich poleceń, a w Jachrance trwa zjazd polskich przewoźników ponadgabarytowych, ponadnormatywnych. Na co dzień konkurują w walce o klienta, ale też spotykają się po to, aby wspólnie rozwiązywać problemy. Proszę mieć do nich szacunek na drodze, bo oni tworzą dobry wizerunek polskiego transportu, a poza tym tak naprawdę to jest bardzo ciężka praca. Jedynka w drodze powoli się kończy. Cóż mogę powiedzieć dla tych, którzy są na drodze, że tak. Mogę powiedzieć, że gdzieniegdzie mogą być opady i w tych opadach mogą być, może być dużo deszczu, czyli opady mogą być obfite. No i jest zimno, jak się wyjdzie z samochodu, z kabiny od 2 do 4 stopni. I tylko na południowym wschodzie 11. To była jedynka w drodze, w przednoc nocy muzeów. No jak to w tej audycji, zachęcam do zainteresowania się muzeami związanymi z techniką, motoryzacją, albo wybranie się na takie imprezy jak Parada Autobusów. I kończy się niedaleko Polskiego Radia, które też otwiera swoje podwoje. Dominika Jędz, Tomasz Cieślak, Kajetan Tłokowski. Do usłyszenia.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: To miejscowość o bardzo oryginalnej nazwie. Masłomęcz, województwo lubelskie. Ale nie o język polski tu chodzi przede wszystkim, a o historię sprzed blisko 2000 lat. Historię gotów, którzy według archeologów przywędrowali do Polski ze Skandynawii. Najpewniej słyszeli od swoich zwiadowców, że Kotlina Chrubieszowska to bardzo atrakcyjny obszar. Dziś w Masłomęczu koło Chrubieszowa jest odtworzona wioska gotów. Tam też zajrzymy.
0: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę. Dziś od 9 rano.
1: Patryk Bedliński, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Sejm wybrał 15 sędziów członków KRS, zabyło 235 posłów z klubów tworzących koalicję rządową. Przeciw zagłosowały obie konfederacje. Klub PiS nie wziął udziału w głosowaniu, wyjmując karty.
3: Koalicja rządowa mówi o przywróceniu praworządności i odpolitycznieniu KRS. Maciej Tomczykiewicz, SKO, dzisiejszy wybór określił słodko-gorzkim, bo wśród powołanych osób znaleźli się też nominaci opozycji, jak sędzia Łukasz Piebiak.
4: Konieczność powołania pośród przyzwoitych ludzi moralnej kreatury, której nawet PiS dotąd nie chciał eksponować, zachowując resztki wstydu.
3: Opozycja zarzuca rządzącym hipokryzję, bo wybór odbył się na podstawie ustawy, którą obecna koalicja uznała za niekonstytucyjną. Przemysław Wipler z Konfederacji przypomniał też o zabezpieczeniu wydanym przez Trybunał Konstytucyjny.
5: Ludzie, którzy zostaną teraz wybrani do Krajowej Rady Sądownictwa, będą kwestionowani.
3: Ze względu na to zabezpieczenie głosowanie zbojkotowali posłowie PiS-u. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Umawiają wizyty, przypominają o badaniach i organizują proces leczenia. Koordynatorzy onkologiczni wspierają chorych na nowotwory. W szpitalach pracuje ich około 1000, ale to nie wystarcza. Wielu pacjentów potrzebuje pomocy, mówi Elżbieta Potentas z Centrum Onkologii w Białymstoku.
6: Żeby taka osoba czuła się pewnie, czuła się bezpiecznie przede wszystkim, bo to chodzi o bezpieczeństwo. Tak koordynator nie leczy, koordynator nie diagnozuje, koordynator daje to poczucie bezpieczeństwa. On jest zawsze dostępny, on jest pod telefonem, do niego można się zgłosić. Co więcej, to są osoby, które czują tą misję, czują to powołanie, które rzeczywiście

0: wiedzą, że one mają być wsparciem dla pacjenta.
1: Pani Joanna, pani Janina choruje na raka i korzysta ze wsparcia koordynatorów.
2: I są bardzo miłe te panie, bo tam mam kilka telefonów podanych do koordynatorów. Tak powinno być. Taka pomoc, bo człowiek jak jest chory, to oczywiście wiadomo, że w innym świecie żyje, a to jest takie no, przypilnowanie naszych spraw, tych badań. To jest bardzo ważne.
1: Od 3 lat działa Krajowa Sieć Onkologiczna, która wzmocniła rolę koordynatora. Nie żyje 21-letni mieszkaniec Lubina, który był poszukiwany w związku ze strzelaniną na osiedlu Przylesie. 3 dni temu w mieszkaniu przy ulicy Jastrzębiej, zdaniem śledczych, zastrzelił 2 mężczyzn, a 3-go ranił. Informacje o naszym pościgu otrzymały wszystkie posterunki w Polsce, relacjonuje aspirant Sylwia Serafin.
3: Policjanci interweniowali na terenie jednego z powiatów w Wielkopolsce. Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który nie był znany okolicznym mieszkańcom, a przebywał w ogólnodostępnej altanie. Kiedy jeden z funkcjonariuszy zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej.
1: Nieoficjalnie wiadomo, że 21-latek i jego ofiary byli znajomymi, zanim doszło do tragedii w mieszkaniu przy Jastrzębiej. Spędzili ze sobą przynajmniej kilkadziesiąt minut. Podłożem konfliktu prawdopodobnie były narkotyki. Jest pomysł na budowę metra w 9 największych miastach Polski. Program roboczo nazwano Metropolska. Resort infrastruktury zapowiada, że niedługo przedstawi szczegóły.
4: Podziemna kolej ma powstać m.in. we Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu. Celem programu jest rozwiązanie największych problemów komunikacyjnych w metropoliach. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że założenia będą niedługo gotowe.
5: Udało nam się w naszych budżetach wygospodarować naprawdę dużo większe środki i zamierzamy dla nich zrealizować konkretne, rozwojowe inwestycje.
4: Program będzie wdrażany wspólnie z samorządami. Resort infrastruktury zapowiada, że tunele będą pełnić funkcję zarówno transportową, jak i obronną. Mają służyć jako schrony.
5: Mamy obowiązek uwzględniać kwestie związane z ochroną ludności.
4: W tej chwili Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, w którym funkcjonuje metro. Do jego budowy przymierza się też Kraków. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Polskie Radio w Noc Muzeów otwiera swoje drzwi dla słuchaczy. Od 19:00 przewodnicy będą oprowadzać słuchaczy po siedzibie głównej Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie. Młodzieżowa czwórka zaprasza do tańca, mówi szefowa anteny Justyna Dżbik-Kluga.
6: My ruszamy wcześniej, o godzinie 18:00 już się rozgrzewamy specjalnymi audycjami. Też nasz DJ Bert będzie już tam rozgrzewał deki DJ-skie, żeby ta muzyka zabrzmiała jak najpiękniej. Mamy kilka dyżurów DJ-skich, na początek DJ Bert, bardzo uznana postać polskiego środowiska klubowego, czyli Norbert Bożym. Po Bercie zagra Kugar, czyli Lulu Zupczyńska, nasz nowy nabytek. Na koniec Harper, też wieloletni DJ Polskiego Radia i czwórki. Na pewno będzie funkowo, będzie bujająco, to już będzie końcówka Nocy Muzeów przed pierwszą.
1: W Noc Muzeów będzie można także zwiedzić budynek radiowej Trójki przy ulicy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
1: W nocy na zachodzie silne zamglenia, na południu opady deszczu, na południowym wschodzie zanikające burze. Na termometrach w nocy od 2 stopni na północnym zachodzie, 5 w centrum, do 11 na południowym wschodzie. W dzień przeważnie od 14 do 16, chociaż na krańcach południowo-wschodnich nawet 21.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Noc Muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00, w sobotę, 16 maja. Zapraszamy. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
8: Zapraszam do radiowej jedynki w nocy, Danuta Kryńska.

chwytająca za serce, charakterystyczna dla Chrisa Martina i zespołu Coldplay, najnowsza z 2024 roku ballada All My Love. Płyta Coldplay Moon Music zebrała raczej dobre recenzje. Wielu cieszy powrót grupy do stylu, w którym debiutowali, ale też są tacy fani Coldplay, którym nie podoba się zachowawczość nowego repertuaru zespołu. Tak czy siak, płyta Moon Music cieszy się ogromnym zainteresowaniem, sprzedaje się bardzo dobrze, nawet na wymagającym amerykańskim rynku. Szalenie zapracowani muzycy Coldplay znaleźli czas dla Łatwoganga, włączyli się w jego charytatywny stream i Chris Martin przesłał Łatwogangowi filmik, na którym zaśpiewał po polsku. Zespół Coldplay ma w naszym kraju rzesze fanów, którzy zapewne pamiętają, a my teraz z okazji dzisiejszej rocznicy wydania będziemy wspominać. Pamiętają płytę Coldplay Ghost Stories. Album bardzo interesujący.

Dymny, naszpikowany emocjami wokalisty. Jego emocje są smutne, wynikają z cierpienia po rozstaniu ze słynną aktorką, ale głos Chrisa Martina i teksty, które Martin śpiewa, dają nadzieję na dobry przyszły czas.

0: I guess that could be called classical music.
1: Może nazwa muzyka klasyczna miałaby tu nawet sens.
0: 20th century
1: był to klasyk dwudziestowieczny, zwiędłe liście, liczący sobie 30-40 lat, czy coś koło tego. Choć zwrotu muzyka klasyczna ludzie używają w odniesieniu do rzeczy wykonywanych przez zespoły symfoniczne, tak zwane poważne, oraz do utworów z dawnych wieków, XVIII-XIX, lub do utworów dwudziestowiecznych, wyrosłych z muzyki dawnej. No ale to nieporozumienie, ponieważ ludzie mawiają, Bach to klasyka, Chopin to klasyka. Może z pewnego punktu widzenia tak, ale Bach pisał muzykę barokową, a Chopin romantyczną. I to z dużej litery. Są zaś inni piszący klasyczną, jeszcze inni pisali, czy piszą neoklasyczną i tak dalej. Dlatego to wyjaśniamy. Następny utwór może być nazwany klasyką przez jednych, barokiem przez drugich. Jest to muzyka Jana Sebastiana Bacha. Jest to kanon oktawowy. Ale rozwinięty przy pomocy dwudziestowiecznych muzycznych środków wyrazu. I grany jest, tym razem nie przez dawne flety, ale przez cztery saksofony: sopran, alt, tenor i baryton. Posłuchajmy.

0: That's the New York saxophone.
1: To był nowojorski kwartet saksofonowy.
0: Usually if you have a
1: zwykle,
0: singer,
1: kiedy mamy do czynienia z wokalem,
0: piano, bass,
1: są też fortepian, bas, perkusja, także inne instrumenty i wszystkie towarzyszą soliście. Ale jest wokalistka nazwiskiem Janet Lawson. Ma grupę nazywaną Janet Lawson Quintet. Są tam fortepian, bas, perkusja, saksofon barytonowy i głos. Czasem śpiewa ona utwory z tekstem, czasem zaś improwizuje jak instrument muzyczny. A szczególnie lubi twórczość Charlie Parkera i Johna Coltrane'a. No ale tego nie śpiewa na tej płycie. Czasem jest po prostu członkiem kwintetu, piątym instrumentem w zespole. Tak czasem robił Duke Ellington z Kay Davis czy Urszula Dudziak z Michałem Urbaniakiem. Oto Janet Lawson Quintet, typowy zespół, ale też grupa improwizatorów wykorzystująca głos jako instrument.

0: That was Jitterbug Waltz.
1: To był Jitterbug Waltz Fatsa Waller'a w wykonaniu Janet Lawson Quintetu. Ona jest poza tym bardzo ładna. Nigdy jej nie spotkałem. Jeszcze. Ale powinniście zobaczyć okładkę jej płyty. Jest ładna. Wokół niej grupa chłopaków z brodami. Na szczęście ona nie ma brody. Ale posłuchajmy jeszcze muzyki. Oto jedna ze studyjnych nowych orkiestr, pochodząca z Hollywood, z Kalifornii. Prowadzi ją Don Menza, który pracował z orkiestrą Buddy Richa przez długi czas. Solista grający na saksofonie tenorowym, kompozytor i aranżer. I napisał ten oto utwór, który nie zmieści się w całości. Jest to poświęcone Dizzy Gillespiemu. Gra tu pięciu trębaczy solistów i nosi tytuł Dizzyland. Oto Don Menza i jego orkiestra.

0: Autopromocja.
1: To miejscowość o bardzo oryginalnej nazwie. Masłomęcz, województwo lubelskie. Ale nie o język polski tu chodzi przede wszystkim, a o historię sprzed blisko 2000 lat. Historię gotów, którzy według archeologów przywędrowali do Polski ze Skandynawii. Najpewniej słyszeli od swoich zwiadowców, że Kotlina Chrubieszowska to bardzo atrakcyjny obszar. Dziś w Masłomęczu koło Chrubieszowa jest odtworzona wioska gotów. Tam też zajrzymy.
0: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę. Dziś od 9 rano.
1: Patryk Bedliński, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio.
2: Minęła godzina 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Amerykańskie dowództwo zabiera głos w sprawie anulowania wysłania 4000 żołnierzy z Brygady Pancernej do Polski. Generał Christopher Laneve poinformował, że decyzję podjęto w związku z reorganizacją sił w Europie.
3: Szef dowództwa europejskiego Stanów Zjednoczonych otrzymał instrukcje dotyczące redukcji sił, poinformował generał Christopher Laneve, pełniący obowiązki szefa sztabu armii USA. W kongresie odpowiadał na pytania dotyczące rozmieszczenia wojsk w Polsce. Generał Grynkowicz otrzymał w tej sprawie instrukcję, ściśle z nim współpracowałem, konsultując kwestię tego, jaki konkretnie oddział miałby zostać wysłany i uznano, że najbardziej sensownym rozwiązaniem będzie odstąpienie od rozmieszczenia tej brygady w miejsce działań, poinformował Leniw. Odnosząc się do drugiej pancernej brygady grupy bojowej, sekretarz armii Dan Driscoll dodał, że planowane rozmieszczenie jednostki zostało odwołane kilka dni temu. Przesłuchujący generała demokratyczny kongresmen Joe Courtney wyraził zdziwienie tymi decyzjami. Polska to nasz sojusznik, który płaci blisko 5% PKB na obronność. Tam miały zostać rozmieszczone siły. Biały Dom odwołał również 5000 żołnierzy z Niemiec. Nasi sojusznicy i przeciwnicy zwracają na te działania uwagę. To okropna wiadomość, podkreślił kongresmen. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Premier Donald Tusk uspokaja w sprawie żołnierzy amerykańskich w Polsce i zapewnia, że bezpieczeństwo naszego kraju nie ucierpi.
4: Otrzymałem zapewnienie, i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską. Polska była, jest i będzie najbardziej stabilnym, najbardziej lojalnym i skutecznym sojusznikiem zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i innych państw natowskich. Jestem przekonany, że będziemy mogli liczyć dziś i w przyszłości także w tej sprawie na wzajemność.
2: Z kolei w Niemczech nie zostanie rozmieszczony amerykański batalion artylerii dalekiego zasięgu. Sejm po raz trzeci uchwalił rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. Zgodnie z nią Komisja Nadzoru Finansowego ma kontrolować krajowe spółki.

0: zajmujące się handlem kryptowalutami. Wyznacza też katalog kar za nadużycia. Poprzednie wersje ustawy zawetował prezydent.
1: Koalicja rządząca odrzuciła propozycję kilkunastu prezydenckich poprawek do rządowej ustawy. Przetrwała tylko jedna. Komisja Nadzoru Finansowego będzie musiała co roku sporządzać i publikować raport o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. W takiej sytuacji szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki nie wróży ustawie powodzenia.
2: No to będzie kolejne weto w takim razie. Będziecie mieli merytoryczne kolejne weto, które merytorycznie kolejnie przegracie.
1: Rządowa ustawa ma stworzyć warunki do działalności przedsiębiorstw kryptowalutowych na polskim rynku oraz chronić potencjalnych klientów, powiedział minister finansów Andrzej Domański.
3: Oszczędzających, inwestujących na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
1: Ustawa trafi teraz do Senatu, który może zaproponować kolejne poprawki do projektu. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Warszawska policja informuje, że wczorajsza interwencja w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego telewizji Republika, była reakcją na zgłoszenie o zagrożeniu życia dziecka i została przeprowadzona zgodnie z procedurami, mówi rzecznik komendanta stołecznego policji, podkomisarz Jacek Wiśniewski.
4: Po usłyszeniu takich informacji policjanci nie mogli się nie pojawić. Pojawia się ze strony głosu po drugiej stronie taka informacja. Dzwonię z linii zaufania, chciałabym zgłosić zagrożenie życia. Dostałam wiadomość, podyktuję pani. Jestem na ulicy Wiktorskiej i tu pada dokładny adres ile i mieszkanie w Warszawie. Popełniam samobójstwo w toalecie. Operator dopytuje, czy aby na pewno, jaka to ulica, żeby była pewność, tak, taka ulica.
0: Według policji funkcjonariusze zastali w mieszkaniu kobietę, która nie chciała się wylegitymować. Telewizja Republika informowała, że funkcjonariusze skuli ją. Policja podkreśla, że działania wynikały wyłącznie ze zgłoszenia. Alarm okazał się fałszywy. Nikt nie został zatrzymany. Dziś w Warszawie i w wielu innych miastach, a wczoraj w Krakowie. W całej Polsce w ten weekend należy do muzeów. Prawie wszystkie instytucje kultury otwierają swoje drzwi dla zwiedzających. W Krakowie największą popularnością cieszyły się wczoraj Wawel, sukiennice, podziemia rynku czy gmach główny Muzeum Narodowego.
5: Taka motywacja, że takie zgrupowanie, prawda? Wszyscy w jednym czasie idą i jest do tego jeszcze większa motywacja, żeby wyjść z domu i pozwiedzać.
6: Pretek, żeby wyjść, żeby pozwiedzać, to jest w ogóle super akcja i naprawdę najsmutniejsza rzecz jest taka, że jest to na terenie całego Krakowa i po prostu trzeba sobie wybierać.
7: Muzeum Farmacji, Dom Matejki, Muzeum Lotnictwa Polskiego.
8: Lubisz chodzić do muzeum?
9: Tak. Bo można coś pooglądać.
10: Warto poznawać i czegoś nowego się dowiedzieć.
11: I znać historię.
0: W ubiegłym roku podczas Nocy Muzeów w Krakowie odnotowano ponad 100 tysięcy odwiedzin. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
0: Na zachodzie silne zamglenia, na południu deszcz, a na południowym wschodzie zanikające burze. Temperatura od 2 stopni na północnym zachodzie, 5 w centrum, do 11 na południowym wschodzie. W dzień przeważnie od 14 do 16, a na krańcach południowo-wschodnich cieplej, tam do 21 stopni.
12: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
13: Noc Muzeów w Polskim Radiu. Jedynka zaprasza na wyjątkowe słuchowisko na żywo i w streamingu. Upadek pierwszych ludzi Antoniego Ferencego. Występują Karolina Gruszka, Mateusz Damięcki, Sławomir Orzechowski. Reżyseria Tadeusz Kabicz.
14: Będą mieli Państwo szansę poznać trochę od kuchni nasz proces, posłuchać, w jaki sposób pracujemy i to będzie się przeplatało jakoś z tekstem, także mam nadzieję, że będzie ciekawie. Karolina Gruszka, zapraszam serdecznie.
13: Dziś po 21:00 zapraszamy do Studia Jedynki, do słuchania na antenie radia i oglądania na kanale Polskiego Radia w serwisie YouTube.
12: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
15: Radiowa Jedynka o świcie. Stanisław Sojka na dobry początek dnia.

Trudno uwierzyć, ale ten przebój Stanisława Sojki ma już 38 lat. Piosenka z płyty Radioaktywne. Stanisław Sojka zbierał materiał na płytę przez dobrych kilka lat, dokładnie 5. W tym czasie artystycznie dojrzewał, rozwijał się. Siłą rzeczy płyta Radioaktywne dokumentuje przemianę Sojki z muzyka jazzowego na wykonawcę popowo soulowego. Piosenka Absolutnie Nic, absolutnym hitem po dzisiejsze czasy, bardziej nam bliskie. Jak Stanisław Sojka jest bardzo ważną postacią polskiej piosenki, tak Laura Pausini jest gwiazdą włoskich nagrań popowych. Laura Pausini ma świetny głos i jest autentyczna w przekazywaniu emocji. Laura Pausini obchodzi dziś urodziny.

0: ascolta quello che ho qui dentro.
1: Wielka gwiazda włoskiej piosenki i zarazem dzisiejsza jubilatka Sporo Piosenek. Pausini zaśpiewała w duetach, ma też w repertuarze nagranie wyjątkowe, bo wspólne z ukochaną siostrą.

0: Laura Pausini jest pierwszą włoską artystką, która dostała nagrodę Grammy i nagrodę Złoty Glob w kategorii najlepsza piosenka oryginalna. Nominowana była do Oscara, ale statuetki Oscara niestety nie dostała.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Bez nagrody Grammy, bez Złotego Globu, niestety też bez Oscara. Ostatnia płyta Zbigniewa Wodeckiego ukazała się równo 11 lat temu.

Ostatni album Zbigniewy Wodecki nagrał z zespołem Mitch and Mitch. Album koncertowy, podwójnie platynowy, znakomity. W radiowej jedynce przed świtem Jamie Cullum.

Dzisiejszy przedświt w radiowej jedynce kończy fantastyczny duet Grażyna Łobaszewska i Mieczysław Szcześniak. Pięknej soboty, Danuta Kryńska.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Dziś w połowie maja wspominamy świętego, który, choć żył w XVII wieku, jego kult trwa nieustannie. Święty Andrzej Bobola, bo o nim mowa, to jedna z najbardziej znanych postaci w dziejach polskiego kościoła katolickiego. Urodził się w Strachocinie na Podkarpaciu w rodzinie szlacheckiej. Przyszło mu żyć w niespokojnej epoce, gdy Rzeczpospolita była potężnym państwem, ale jednocześnie zmagała się z wojnami, konfliktami politycznymi i sporami religijnymi. Już we wczesnej młodości wstąpił do zakonu jezuitów. Był człowiekiem wykształconym i ambitnym. Studiował filozofię oraz teologię, a po przyjęciu święceń kapłańskich poświęcił się pracy kaznodziejskiej i misyjnej. Działał głównie na terenach dzisiejszej Białorusi i Polesia, gdzie obok siebie żyli katolicy, prawosławni i unici. Zyskał opinię kapłana oddanego ludziom, pełnego odwagi i wielkiej gorliwości religijnej. Pomagał ubogim, prowadził rozmowy o wierze i próbował łagodzić konflikty między mieszkańcami tych ziem. Ze względu na skuteczność swej działalności duszpasterskiej nazywano go łowcą dusz. Wielu ludzi pod wpływem jego nauk wracało do kościoła katolickiego, co jednocześnie budziło sprzeciw jego wrogów. W XVII wieku wschodnie tereny Rzeczypospolitej były areną powstań kozackich i brutalnych walk, podczas których duchowni katoliccy często padali ofiarą prześladowań. W maju 1657 roku Andrzej Bobola został pojmany przez kozaków w pobliżu Janowa Poleskiego. Według relacji był poddawany ciężkim torturom, ponieważ nie chciał wyrzec się swej wiary. Po jego śmierci zaczęto otaczać go kultem jako świętego męczennika. Duże znaczenie miało odnalezienie jego ciała po wielu latach. Mimo upływu czasu zachowało się ono w bardzo dobrym stanie, co wierni uznali za znak świętości. Z biegiem lat coraz więcej osób przypisywało mu cudowne wstawiennictwo. W 1853 roku papież Pius IX ogłosił go błogosławionym, natomiast kanonizacji dokonał w roku 1938 papież Pius XI. Obecnie święty Andrzej Bobola jest jednym z patronów Polski, a jego relikwie znajdują się w sanktuarium noszącym jego imię w Warszawie na ulicy Rakowieckiej, ważnym miejscu pielgrzymkowym. Dla wielu Polaków święty Andrzej Bobola pozostaje nie tylko postacią religijną, ale również symbolem patriotyzmu, odwagi i niezłomności. W trudnych chwilach historii narodu modlono się za jego wstawiennictwem, prosząc o pomoc i opiekę dla Polski. Do dziś przedstawiany jest jako wzór wierności wartościom i wytrwałości mimo cierpienia. Życzę Państwu dobrego dnia. Małgorzata Glabisz-Pniewska.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: To miejscowość o bardzo oryginalnej nazwie. Masłomęcz, województwo lubelskie. Ale nie o język polski tu chodzi przede wszystkim, a o historię sprzed blisko 2000 lat. Historię gotów, którzy według archeologów przywędrowali do Polski ze Skandynawii. Najpewniej słyszeli od swoich zwiadowców, że Kotlina Chrubieszowska to bardzo atrakcyjny obszar. Dziś w Masłomęczu koło Chrubieszowa jest odtworzona wioska gotów. Tam też zajrzymy.
0: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę. Dziś od 9 rano.
2: Patryk Bedliński, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 5, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Będą dodatkowe pieniądze na doposażenie Straży Granicznej. Rząd inwestuje w nowe zapory, monitoring i systemy antydronowe. Poinformowali o tym premier Donald Tusk i minister Marcin Kierwiński.
4: Według rządzących działania służb w związku z ochroną wschodniej granicy przynoszą efekty. W pierwszym kwartale 2026 roku nie było żadnej udanej próby jej nielegalnego przekroczenia. Premier Donald Tusk zaznaczył, że to także rezultat inwestycji w uszczelnianie bariery przy granicy polsko-białoruskiej.
5: To, że my mamy zero nielegalnych przejść przez tą granicę w pierwszym kwartale 2026 roku, to jest efekt działania całego państwa, ofiarności i kompetencji funkcjonariuszy Straży Granicznej, wielkich nakładów.
4: Nakładów na Straż Graniczną ma być więcej. Rząd przygotowuje rozwiązanie, które ma zapewnić finansowanie służb po wecie prezydenta do ustawy związanej z programem SAFE. Mówił o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: Polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe.
4: Odpowiednie rozporządzenie dotyczące dofinansowania służb ma być gotowe 22 maja. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega przed próbami dołączenia Białorusi do wojny przeciwko Ukrainie. Według niego Rosja rozważa wykorzystanie terytorium Białorusi zarówno do działań przeciwko Kijowowi, jak i potencjalnie przeciwko jednemu z państw NATO.
7: Będziemy nadal bronić Ukrainy, bronić naszych ludzi. Poleciłem naszym siłom obrony i bezpieczeństwa przygotować plan reakcji. Na posiedzeniu sztabu go rozpatrzymy i zatwierdzimy. Kierunek czernichowsko-kijowski będziemy wzmacniać. Partnerzy również wiedzą, co się dzieje i do czego Rosja nakłania Białoruś.
3: Warunkiem zmian na Białorusi będzie pogrążenie się Rosji w kryzysie, uważa Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości mówił w radiowej Trójce o realnej perspektywie dla demokratycznej Białorusi.
8: Kiedy Białoruś zostanie pozostawiona sama sobie, no bez tego, jak na razie, no w tych warunkach, które ja teraz obserwuję, no to ja żadnych możliwości na zmiany nie widzę.
3: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w

0: więzieniach reżimu Aleksandra Łukaszenki. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, a co za tym idzie na światowym rynku paliw, jest napięta. Zdaniem ekspertów szansa na szybką zmianę niewielka.
1: Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex podkreśla, że to, co chroni konsumentów przed wysokimi cenami paliw, to przedłużony po raz kolejny pakiet ceny paliwa niżej.
2: Gdyby nie wprowadzony pakiet, dzisiaj ceny benzyny czy oleju napędowego przewyższałyby znacząco poziom 7 zł za litr, chwilowo przekraczając nawet poziom 8 zł.
1: Rzecznik Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna powiedział, że program CPN pozwala utrzymać inflację pod kontrolą.
3: Niższe ceny paliw ograniczają wzrost kosztów usług, które w dużej mierze wpływają na poziom cen w całej gospodarce.
1: Jeden z zawodowych kierowców spotkany przez nas na stacji w Poznaniu chwali program.
4: Lepiej, że tak, jakby miało być drogo. Z dnia na dzień wiadomo, ile kosztuje.
1: Obowiązywanie pakietu zostało przedłużone do końca maja. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
0: W weekend będą obowiązywały niższe ceny paliw niż wczoraj. Do poniedziałku litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 37 groszy, benzyny 98-oktanowej 6 zł i 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 82 grosze. Poważny wypadek na Giewoncie w Tatrach. 7 osób porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej. Jedna straciła przytomność i zsunęła się kilka metrów po skałach, doznając poważnych obrażeń. Poszkodowanym udzielono pomocy, mówił Łukasz Stępek, ratownik dyżurny TOPR.
5: Ze względu na niekorzystne warunki śmigłowiec nie mógł od razu wystartować, natomiast udało się po krótkiej chwili, że wystartował i desantował się poniżej. Ratowany nie w tym samym miejscu, bo zbyt silny wiatr uniemożliwiał desant naszych ratowników na miejscu. Potem grupa ratowników z centrali też została ten rejon dotransportowana i po jakimś czasie dotarli do ratowanych, którym udzielono pomocy.
0: Ratownicy ostrzegają, w najbliższy weekend warunki do uprawiania turystyki górskiej będą niekorzystne. Prognozowane są opady deszczu, a w wyższych partiach Tatr śniegu. Dziś mogą wystąpić burze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W weekend załamanie pogody. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Jak mówi Agnieszka Prasek z IMGW, na południu kraju może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy.
7: Te burze nadal będą utrzymywać się głównie na południowym wschodzie i południu. Tutaj nadal spodziewamy się intensywnych opadów deszczu. Te opady lokalnie do 20-30 mm. Właściwie z soboty na niedzielę ta strefa cały czas będzie utrzymywała się właśnie na południu i południowym wschodzie.
0: W niedzielę opady mogą być jeszcze bardziej intensywne, miejscami nawet do 100 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w dzień przeważnie od 14 do 16 stopni, najcieplej na krańcach południowo-wschodnich do 21.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Reklama. Autopromocja.
9: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami, historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia, koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00, w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
6: Autopromocja.

0: prosto z rynku.
1: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Dzień dobry. Zapraszam na przegląd najważniejszych i najciekawszych tematów gospodarczych mijającego tygodnia. A dziś w audycji Prosto z Rynku sprawdzimy, w jakiej kondycji jest nasza gospodarka, bo mamy najnowsze dane o PKB i inflacji.
2: Jesteśmy na takim wysokim poziomie dynamiki wzrostu gospodarczego, który utrzyma się także w kolejnych kwartałach. To są poziomy, o których zdecydowana większość państw Unii Europejskiej może pomarzyć.
1: Powiemy też o nowej unijnej propozycji o jednym bilecie na kolei.
3: Trzymam kciuki za Komisję Europejską, żeby wreszcie jej się coś udało, bo na razie nie możemy doprosić się o pieniądze na kolej dużych prędkości, najprostszych, ważnych spraw dla transportu.
1: Powiemy też o stratach na polach i w sadach, bo trwa szacowanie szkód po wiosennych przymrozkach.
4: W niektórych gatunkach może to być nawet 80%, jak w przypadku jabłek, czereśni, wiśni, ale każdy gatunek upraw sadowniczych, a więc każdy owoc, który kupujemy w sklepie, który pochodzi z Polski, został przez przymrozki bardzo mocno dotknięty, a jego zbiory ograniczone.
1: W audycji powiemy więcej także o tym, że Komisja Europejska chce zakazać importu

0: importu brazylijskiego mięsa. Zajrzymy też jak zwykle na giełdy i sprawdzimy nastroje inwestorów. To wszystko do godziny 6. Zapraszam, proszę z nami zostać.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziś jest sobota, 16 maja, a to jest audycja...
1: Prosto z rynku.
0: A na początek naszego dzisiejszego spotkania powiemy więcej o niespodziewanym ruchu Brukseli. Unia Europejska uderza w Brazylię za niespełnianie unijnych norm w produkcji mięsa. Stawia krajowi ultimatum. Albo do 3 września dostosuje się do europejskich norm dotyczących stosowania antybiotyków, albo import produktów mięsnych zostanie wstrzymany. O szczegółach Tomasz Matusiak.
2: Od września Brazylia będzie miała zakaz eksportu do Unii Europejskiej zwierząt i ich produktów, a więc wołowiny, drobiu, jaj czy miodu, potwierdza Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To jest część większej procedury, która dotyczy tego, żeby do Unii Europejskiej nie docierało mięso, które jest przy produkcji wspomagane środkami przeciwdrobnoustrojowymi. Mówimy popularnie antybiotykami. Od 2022 roku takich środków nie można używać przy produkcji mięsa i w ogóle żywności w Unii Europejskiej. No i to oczywiście też obowiązuje kraje, które eksportują do Unii Europejskiej.
2: W 2000

0: W 2024 roku powstała lista państw, które spełniają wymogi i mogą eksportować żywność do Unii Europejskiej. Tym razem na tej liście zabraknie Brazylii, mówi Karolina Florek, zastępca głównego lekarza weterynarii.
1: Ten załącznik zawiera listę krajów, które takie gwarancje przedłożyły. Natomiast Brazylia, pomimo iż był dwuletni okres od 2024 roku, żeby wdrożyć stosowne działania i przedstawić je komisji, takiej dokumentacji nie przedłożyła. W związku z tym nie znalazła się na liście i na ten moment przegłosowane zostało, że takie wprowadzanie nie będzie możliwe.
0: Unia Europejska wysyła Brazylii polityczny i handlowy sygnał. Nie wystarczy być rolniczym gigantem. Trzeba jeszcze spełniać europejskie standardy, żeby sprzedawać do Unii Europejskiej, komentuje Jacek Zarzecki z Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny.
2: Komisja Europejska wielokrotnie zwracała uwagę Brazylii, między innymi w raportach w roku 2024 i 2025 Dyrekcji Generalnej Zdrowia Komisji Europejskiej, że nie są w stanie zapewnić, że mięso, między innymi wołowina, nie zawiera środków zakazanych w Unii Europejskiej. Zresztą w roku 2026 mięso z hormonami wzrostu trafiło do Unii Europejskiej. Można przypuszczać, że Brazylia będzie próbowała teraz wdrożyć rozwiązania naprawcze, tak aby odzyskać możliwość eksportu do Unii Europejskiej, bo to jest duże uderzenie w sektor wołowy, ale także brazylijski sektor drobiarski.
0: Brazylia jest największym eksporterem wołowiny i drobiu ze wszystkich krajów Mercosur oraz jednym z największych eksporterów na świecie.
3: Tymczasem Holandia w tym tygodniu zablokowała statki ze śrutą sojową z Argentyny i Brazylii, wykryto w nich niedopuszczone w Unii Europejskiej odmiany GMO.

0: Duch, trucizna chyba zaczyna działać. Miała być pełnia, a znowu jest nów.
1: A to jest audycja Prosto z Rynku, w której teraz powiemy o rolniczych stratach, bo wiosenne przymrozki zniszczyły sady i plantacje w całej Polsce. Mróz przyszedł między 20 a 30 kwietnia. Temperatury przy gruncie spadły wtedy nawet do minus 8 stopni. Najbardziej ucierpiały sady na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w województwie świętokrzyskim. Sadownicy alarmują, że to największa klęska od kilkudziesięciu lat. Rząd zapowiada pomoc i został już wysłany wniosek do Komisji Europejskiej o uruchomienie wsparcia dla poszkodowanych gospodarstw. Izabela Kostyszyn.
2: Zmarzły m.in. jabłonie, czereśnie, wiśnie i owoce jagodowe. Wielu gospodarzy praktycznie straciło całe tegoroczne plony. Jak mówi Mirosław Maliszewski, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezes Związku Sadowników RP, skala zniszczeń jest ogromna.
3: Skala tych przymrozków jest w tej chwili szacowana. W niektórych gatunkach może to być nawet 80%, jak w przypadku jabłek, czereśni, wiśni. Ale każdy gatunek upraw sadowniczych, a więc każdy owoc, który kupujemy w sklepie, który pochodzi z Polski, został przez przymrozki bardzo mocno dotknięty, jego zbiory ograniczone.
2: Straty dotyczące tylko jabłek oszacowano na miliardy.
3: Oceniamy, że w przypadku jabłek może to być nawet 4-5 miliardów złotych strat, które ponoszą polscy producenci, czyli za taką kwotę tych jabłek nie wyprodukują i takiej kwoty nie uzyskują z tytułu ich sprzedaży.
2: Rolnicy liczą teraz na szybkie wsparcie finansowe. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnił w Sejmie, że działania już ruszyły, a szacowanie strat przez komisje powoływane przez wojewodów trwa.
4: Niezależnie od prac podejmowanych przez komisję, w dniu 6 maja wystąpiłem do komisarza Hansena, komisarza do spraw rolnictwa i żywności Komisji Europejskiej, z wnioskiem o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy Unii Europejskiej dla producentów owoców, którzy ponieśli straty spowodowane wystąpieniem tegorocznych przymrozków. Jednocześnie na podstawie obowiązujących przepisów producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty.
2: Ale pomoc dla rolników nie jest tylko doraźna. Producenci rolni zrzeszeni w organizacjach mogą korzystać z funduszy unijnych przeznaczonych na zabezpieczenie i ochronę przed przymrozkami, mówił Stefan Krajewski.
4: Do wsparcia kwalifikują się inwestycje w zakup instalacji chroniących drzewa i krzewy owocowe przed przymrozkami, na przykład urządzenia do mieszania powietrza, nagrzewnice przeciwprzymrozkowe, generatory dymu. Pomoc ma charakter refundacji 60% podniesionych kosztów inwestycji.
2: Problem jest jednak w skomplikowanych formalnościach, których trzeba dopełnić, aby takie urządzenie wybudować, zwraca uwagę Mirosław Maliszewski.
5: Ta nowelizacja prawa wodnego sprzed kilku lat oznacza, że dzisiaj, aby wybudować jakiekolwiek urządzenie chroniące przed przymrozkami, a woda jest najlepszym instrumentem do chronienia przed przymrozkami w postaci zraszania nadkoronowego, trzeba spełnić szereg formalności, które dla małego, średniego gospodarstwa są nie do przebrnięcia.
2: Z przymrozkami łączy się też problem ubezpieczeń. Rolnicy uważają, że działa on wadliwie. Oferty są często zbyt drogie albo nie obejmują realnego ryzyka. Minister Krajewski zapowiedział pracę nad reformą systemu ubezpieczeń upraw.
4: Podejmujemy pracę nad tym, żeby ubezpieczenia miały charakter powszechny i obowiązkowy i te prace rozpoczynają się w tej chwili w ministerstwie.
2: Minister Stefan Krajewski przypomniał, że w budżecie na ten rok zaplanowano 629 zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
1: A przypomnijmy, państwo pokrywa 65% składki.
6: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: A teraz czas na rozmowę gospodarczą. Dziś powiemy więcej o kondycji naszej gospodarki. Sprawdzimy, jak radzi sobie ona z wyzwaniami geopolitycznymi, z tym, co dzieje się teraz na świecie. A mamy co komentować, bo znamy już najnowszy wynik PKB za pierwszy kwartał tego roku. GUS podał też dane o kwietniowej inflacji. Komentuje je dla nas Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka z banku PKO BP.
1: Prosto z rynku.
0: Tempo wzrostu polskiej gospodarki spowolniło, bo w pierwszych trzech miesiącach tego roku nasz PKB wzrósł w ujęciu rok do roku o 3,4%, ale nadal ten wynik jest całkiem dobry.
2: Tak, te dane muszę powiedzieć, że chyba traktowałabym je jednak jako dobrą informację, chociaż w komentarzach przeważało zestawienie, że konsensus, czyli taka przeciętna prognoza ekonomistów była nieznacznie wyższa, kształtowała się na poziomie 3,6%.
0: Właśnie i pojawiały się też takie komentarze, że nasza gospodarka hamuje, że mamy duże spowolnienie, a to chyba nie tak.
2: To nie tak, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę uwarunkowania dosyć, no w ostatnich latach nietypowe, które towarzyszyły pierwszym dwóm miesiącom roku, czyli styczeń i luty, kiedy mieliśmy do czynienia no, z wyjątkową, jak na ostatnie standardy, śnieżną i mroźną zimą, bardzo silnie negatywnie wpływającą na poziom aktywności w budownictwie, także mającą swoje negatywne oddziaływanie na sektor przetwórstwa przemysłowego, czy chociażby na naszą skłonność do tego, by wyjść, czy też pojechać do sklepu na zakupy, albo korzystać z usług. I w podanych takich miesięcznych za styczeń i luty my obawialiśmy się, że ta skala hamowania polskiej gospodarki w pierwszym kwartale będzie nawet głębsza i zobaczymy wzrost gospodarczy na poziomie bliższym poziomowi 3,0. Tymczasem marzec przyniósł już bardzo silne nadrabianie tych zimowych strat, no i łącznie wynik 3,4. Uważam, że w takich warunkach jest wynikiem całkiem solidnym.
0: I w jakiej kondycji jest nasza gospodarka, pani zdaniem? Jakby pani ją określiła w tym momencie?
2: Myślę, że jesteśmy na takim wysokim poziomie dynamiki wzrostu gospodarczego, który utrzyma się także w kolejnych kwartałach. To są poziomy, o których zdecydowana większość państw Unii Europejskiej może pomarzyć i z wynikiem 3,4 będziemy także w pierwszym kwartale wśród tych liderów wzrostu gospodarczego i ten wynik odzwierciedla dwie rzeczy. Po pierwsze solidnie rosnącą konsumpcję w tempie powyżej 3% rok do roku. Drugim bardzo silnym motorem, który zyskuje na znaczeniu jest aktywność inwestycyjna i tutaj oczywiście nie bez znaczenia są bardzo duże środki unijne, które nam się kumulują, których przepływ do gospodarki kumuluje się w 2026 roku. My zakładamy, że w pierwszym kwartale inwestycje rosły około 7%, natomiast w kolejnych kwartałach będą już rosły w tempie dwucyfrowym i łącznie

0: To jest między innymi bardzo ważny element, który będzie nam generował taki wzrost gospodarczy, który w całym roku szacujemy na 3,5%.
1: W tym tygodniu poznaliśmy też odczyt kwietniowej inflacji. No i on potwierdził wcześniejsze dane. Inflacja nam w Polsce rośnie.
0: Inflacja rośnie, chociaż w samym kwietniu ten wzrost był już dużo mniejszy niż to, co zobaczyliśmy w marcu, bo tylko 0,2 punkta procentowego. Natomiast to jest trajektoria, na której niestety pozostajemy. No i zakładamy, że już w danych za maj możemy zobaczyć inflację nawet nieznacznie przekraczającą poziom 3,5%, a głównym winowajcą są oczywiście ceny paliw. Pomimo rządowego programu CPN, który skalę wzrostu cen paliw nam ogranicza, one i tak są około 8% droższe niż były rok wcześniej.
1: Przypomnijmy, że ten program CPN został znowu przedłużony.
0: Tak, i w momencie wprowadzania tego programu padła taka deklaracja, że będzie on utrzymywany tak długo, dopóki sytuacja na rynku ropy i w związku z tym z cenami paliw się nie znormalizuje. A tutaj niestety na horyzoncie nie widać jakiegoś szybkiego powrotu cen ropy do poziomów sprzed konfliktu, co może sugerować, że program CPN zostanie z nami na dłużej.
1: Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka z banku PKO BP, była naszą gościnią. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. A my już za kilka minut podsumujemy jedno z najważniejszych wydarzeń społeczno-gospodarczych w Europie, czyli Kongres Impact.

0: A my kontynuujemy tematy gospodarcze. W mijającym tygodniu gospodarczo-technologiczne serce Polski biło w Poznaniu, gdzie odbywał się Kongres Impact. To jedno z najważniejszych wydarzeń tego typu w naszym regionie. Konferencja podzielona była na wiele ścieżek tematycznych, łączących gospodarkę, technologię, finanse, politykę, kulturę i media. Wśród gości wydarzenia byli m.in. premier Donald Tusk, Darren Acemoglu, laureat ekonomicznego Nobla, czy artysta Jeff Koons. Na miejscu był także Błażej Prośniewski.
1: Tegoroczny Impact otworzył premier Donald Tusk. Szef rządu w trakcie swojego wystąpienia mówił, że nasz kraj stał się najlepszym miejscem do życia i jak dodał, obecnie przeciętna Polka i przeciętny Polak są 3 razy zamożniejsi niż wtedy, gdy zaczynaliśmy naszą przygodę z wolnym rynkiem i demokracją. I właśnie demokracji i jej kondycji Donald Tusk poświęcił dużą część swojego wystąpienia.
2: Jest gdzieś zaszyte kłamstwo w tej tezie, że demokracja zbankrutowała, że wolność przestała być tą nadrzędną wartością i że trzeba zupełnie nowego systemu, nowego ładu geopolitycznego, ale przede wszystkim nowego systemu, nowego typu relacji między władzą a obywatelem, żeby podołać współczesnym i przyszłym wyzwaniom.
1: Nie znaczy to jednak, że te wyzwania powinniśmy ignorować. Na to uwagę zwracała m.in. dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego Krystalina Grigorijewa. Z szefową IMF na wspólnym briefingu prasowym pojawił się minister finansów Andrzej Domański. Teraz jesteśmy najszybciej rozwijającą się gospodarką. Uczestniczymy w spotkaniach G20. Ale jak pani dyrektor powiedziała, musimy skupić się na przyszłości. Musimy się skupić na tym, co jeszcze potrafimy. A ważnym wątkiem tegorocznego Kongresu Impact był także rozwój sztucznej inteligencji. O zagrożeniach, jakie ona niesie, mówił m.in. laureat Nagrody Nobla z ekonomii Darren Acemoglu. Według profesora rozwój AI powinien odbywać się w kontrolowanych warunkach, takich, które będą na przykład wzmacniać pozycję pracowników, a nie prowadzić tylko do prostego obniżania kosztów pracy. I to właśnie według noblisty jest definicja tak zwanej przez niego dobrej sztucznej inteligencji. So one important...

0: Jednym z najważniejszych elementów tego, co uważam za dobrą AI, jest coś, co nazywam AI wspierającą pracowników. Chodzi o taką sztuczną inteligencję, która współpracuje z ludźmi, poszerza ich możliwości i pozwala im wykonywać nowe zadania znacznie lepiej. Może to oznaczać szybkie rozwiązywanie problemów, obsługę bardziej zaawansowanych urządzeń, zdobywanie nowej wiedzy i kompetencji technicznych, czy po prostu efektywniejsze wykorzystywanie czasu pracy. Wszystkie te rzeczy sprawiają, że pracownicy stają się jeszcze ważniejszą częścią procesu produkcji, zamiast być z niego wypychani czy marginalizowani.
1: Jednocześnie, jak dodawała Beata Stelmach, prezeska Totalizatora Sportowego, mimo iż sztuczna inteligencja ma olbrzymi potencjał i dobrze użyta może przynosić wiele korzyści, to nie powinniśmy jej całkowicie ufać.
2: AI jest narzędziem. To jest narzędzie, które może nam bardzo mocno ułatwić życie i prowadzenie różnych biznesów. AI nie zastępuje nam ani pracy, ani wysiłku, ani myślenia. Mimo że to jest inteligencja, to jest cały czas sztuczna inteligencja.
1: AI, choć zdominowała tegoroczne impaktowe dyskusje, to oczywiście był to tylko jeden z wielu poruszanych wątków. W sumie na 9 scenach w ramach 25 bardzo różnorodnych ścieżek tematycznych zagościło 650 mówców, którym przysłuchiwało się ponad 7 tysięcy gości.
3: Tymczasem wiemy już, że przyszłoroczna, 12. odsłona kongresu także odbędzie się w Poznaniu w dniach 12-13 maja 2027 roku.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: A teraz w audycji Prosto z Rynku powiemy o nowej unijnej propozycji. Jedna podróż, jeden bilet. Komisja Europejska proponuje nowe przepisy ułatwiające rezerwację biletów kolejowych i podróże po Europie. Bruksela zaproponowała, by na specjalnych platformach internetowych spółki kolejowe udostępniały wszystkie swoje bilety. Ten pomysł budzi jednak w Polsce mieszane odczucia. O szczegółach Aleksander Przoniak.
1: W praktyce pomysł brukselskich urzędników wyglądałby tak. Pasażer kupuje bilet na konkretną trasę, którą chce pokonać. Nie interesuje go, który przewoźnik ją obsługuje. Każdy będzie musiał uwzględnić taki bilet. Podobnie ma być w przypadku przesiadek. Bruksela chce, by na specjalnych platformach internetowych spółki kolejowe udostępniały wszystkie swoje bilety i oferty w sposób neutralny i przejrzysty. Sprawę komentuje ekspert transportowy Adrian Furgalski. Jego zdaniem propozycja jest dobra, ale do jej realizacji daleka droga.
2: Nie mamy wyszukiwarek, które by w Polsce, owszem, pokazują wszystkie rozkłady jazdy pociągów, ale już nie znajdziemy wspólnego rozkładu jazdy dla autobusów. Wielu krajów nie ma dostępnych rozkładów, które by całościowo traktowały kolej, całościowo traktowały transport lotniczy.
1: Ekspert wskazał, że dziś każdy kraj ma swój system taryf. Swoje systemy mają także poszczególni przewoźnicy. Scalenie tych systemów byłoby bardzo złożonym i czasochłonnym zadaniem. Na polskim rynku przewozów konieczna jest m.in. reforma systemu ulg. Dopiero tak zintegrowany transport może stać się elementem europejskiej sieci.
2: Żeby tak się stało, przede wszystkim trzeba uporządkować ulgi. Dzisiaj każdy rodzaj komunikacji ma różne ulgi dla tej samej kategorii społecznej. Prace nad tą ustawą podobno trwają, ale nie widzieliśmy żadnych założeń. Nie było jakichś takich prekonsultacji.
1: Do pomysłu Komisji Europejskiej odniósł się także minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Nazwał go marzeniami i przeciwstawił realnym potrzebom transportowym. A wśród nich są m.in. pieniądze na budowę kolei dużych prędkości w Polsce.
3: Trzymam kciuki za Komisję Europejską, żeby wreszcie jej się coś udało, bo na razie nie możemy doprosić się o pieniądze na kolej dużych prędkości. Najprostszych, ważnych spraw dla transportu trudno jest uzyskać od Komisji Europejskiej. Jestem jednym z bardziej surowych recenzentów Komisji Europejskiej. Bardzo nam jest potrzebne wsparcie polityczne Parlamentu Europejskiego, frakcji w rozmowie z Komisją Europejską.
1: Na razie nie wiadomo, czy i kiedy pomysłem zajmą się poszczególne państwa.
0: Komisja Europejska podkreśla, że uproszczenie systemu ma zwiększyć liczbę osób wybierających kolej.

0: powoli zbliżamy się do godziny 6:00, a to oznacza, że zbliżamy się także do końca naszego dzisiejszego spotkania. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze tradycyjnie informacje z rynków finansowych. Inwestorzy, jak mówi Dawid Czopek, zarządzający w Polaris Fees, kończą ten tydzień w mieszanych nastrojach.
1: Środek tygodnia był bardzo udany dla inwestorów i indeksy giełdowe biły kolejne rekordy, także w Polsce byliśmy bardzo blisko rekordów wszechczasów. Natomiast od czwartku, a szczególnie w piątek, zobaczyliśmy istotne schłodzenie nastrojów inwestorów. Myślę, że mogło mieć to związek ze spotkaniem prezydenta Trumpa z przywódcą Chin. Może rynek oczekiwał trochę bardziej konkretnych efektów tego spotkania, szczególnie w postaci większych nacisków na władze irańskie związane z odblokowaniem cieśniny Ormus. Także tydzień kończymy w mieszanych uczuciach i choć dobre sesje przeplatały się ze słabymi, to jednak piątkowa sesja była i tak mało udana. Również polski złoty osłabiał się w ciągu tygodnia. Też w początkowych dniach tego tygodnia polski złoty pozostał stosunkowo silny, ale kolejne dni tygodnia przynosiły jego osłabienie. W piątek, podobnie jak na giełdach, panował słaby nastrój na polskim złotym.
0: I na tym kończymy nasze gospodarcze podsumowanie tygodnia. Ja za dziś Państwu bardzo dziękuję. Do usłyszenia i pięknego weekendu Państwu życzę.
2: Jedynka. Polskie

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: To miejscowość o bardzo oryginalnej nazwie. Masłomęcz, województwo lubelskie. Ale nie o język polski tu chodzi przede wszystkim, a o historię sprzed blisko 2000 lat. Historię gotów, którzy według archeologów przywędrowali do Polski ze Skandynawii. Najpewniej słyszeli od swoich zwiadowców, że Kotlina Chrubieszowska to bardzo atrakcyjny obszar. Dziś w Masłomęczu koło Chrubieszowa jest odtworzona wioska gotów. Tam też zajrzymy.
2: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę. Dziś od 9 rano.
1: Patryk Bedliński, zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na trasach jest mały ruch i nie mamy też informacji o niepokojących zdarzeniach i zjawiskach, ani o kolizjach i wypadkach, co oczywiście bardzo dobra informacja dla kierowców. Zakończyły się utrudnienia m.in. na S6 między węzłami Gdynia, Wielki Kack i Koleczkowo w pobliżu Chwaszczyna. Tutaj w nocy samochód osobowy uderzył w barierę i było zwężenie w kierunku Szczecina, ale mamy już potwierdzenie od służb, że na 36 km

0: Można przejechać bez żadnych problemów. Podobnie w Łódzkiem na drodze krajowej nr 74 na trasie Paradyż-Żarnów w pobliżu Mazurkowa. Tutaj samochód ciężarowy wypadł z drogi, obowiązywał ruch na przemian jednym pasem na 20 km i też informacja o tym, że trasa jest odblokowana, chociaż potwierdzimy ze służbami, czy ten samochód na razie stoi tylko na pasie awaryjnym i będzie usuwany z drogi, czy już całkowicie zakończyły się problemy z przejazdem. Jeśli byłby to ten pierwszy przypadek, to trzeba byłoby, to droga będzie zablokowana na pewno jeszcze dziś na czas usuwania tego samochodu z drogi. Droga krajowa nr 12 na Mazowszu, odcinek Radom-Zwoleń w pobliżu Niemianowic. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe, jedna osoba została ranna. Na 515 km kierowcy byli zmuszeni do jazdy na przemian jednym pasem, stąd także dobre informacje z tej części krajowej 12 na Mazowszu, że można przejechać już bez większych utrudnień. Przypominam o remontowanym odcinku autostrady A1 między węzłami Toruń Południe i Lubicz, to na jezdni w kierunku Gdańska. Tam na 7-kilometrowym odcinku obowiązuje zwężenie. Z tego powodu tutaj przy dużym natężeniu ruchu samochody zwalniają. Prace remontowe są też na A6 na wysokości granicy w Kołbaskowie. Na fragmencie kilometrowym jest tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
1: Minęła 6:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Nie ma decyzji o ograniczeniu amerykańskich wojsk w Polsce, zapewnia premier. Redukcja armii USA w Europie była spodziewana, mówi Donald Tusk. Sędziowie Krajowej Rady Sądownictwa wybrani przez Sejm, koalicja rządowa mówi o praworządności, opozycja o neosędziach. Zapraszamy do radia w Noc Muzeów. Radiowa Jedynka otwiera się dla słuchaczy.
2: Będzie można nie tylko zobaczyć to studio, ale też wejść do studia, porozmawiać na antenie.
1: Premier uspokaja. Nic nie zmienia się w sprawie obecności amerykańskich wojsk nad Wisłą. W Polsce nadal jest 10 tysięcy żołnierzy USA, a decyzje dotyczące redukcji amerykańskich wojsk w Europie były spodziewane od miesięcy, mówi Donald Tusk.
3: Otrzymałem zapewnienie, i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską. Polska była, jest i będzie najbardziej stabilnym, najbardziej lojalnym i skutecznym sojusznikiem zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i innych państw natowskich.
1: Media za oceanem podają, że 4 tysiące żołnierzy USA miało trafić do Polski, państw bałtyckich i Rumunii. Środki z programu SAFE trafią nie tylko do wojska, ale także do służb mundurowych i na inwestycje infrastrukturalne, zapewniają szefowie Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oba resorty wypracowały mechanizm, który pozwala na to mimo prezydenckiego weta do ustawy o SAFE. Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone m.in. na walkę z dronami, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
4: Rozbudowane zostaną systemy antydronowe, bardzo blisko współpracujące z tymi systemami, które planuje Wojsko Polskie i pan premier Kosiniak-Kamysz. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej, wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne, więc to są pieniądze niezmiernie ważne.
1: Według MSWiA nowe środki mają zwiększyć możliwości ochrony granicy z Białorusią oraz bezpieczeństwa na Bałtyku. Nie ma zgody co do sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Sejm głosami koalicji rządowej wybrał 15 sędziów członków KRS. Wśród nich jest Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości wskazany przez klub PiS, zamieszany w aferę hejterską zarządów Zjednoczonej Prawicy. Posłowie tej partii nie zagłosowali jednak za swoim kandydatem, wyjmując karty do głosowania. Michał Fabisiak.
5: Od teraz koalicja zamierza uznawać KRS. Od jej polityków nie usłyszymy już więc o neosędziach. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o bardzo ważnym momencie.
6: To jest pierwszy taki organ, który będzie w całości odbudowany i będzie przywrócona praworządność.
5: I zapowiada, że nowa KRS ruszy do pracy. Zacznie więc opiniować kandydatów na sędziów. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że dzisiejszy wybór był bezprawny ze względu na zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny.
7: Za zakazujące pracy nad tym punktem wyboru sędziów. Nie wolno tego robić.
5: To oznacza, że teraz PiS nie uznaje KRS, a i sędziów już zaczyna określać

0: Neosędziami. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Akt małżeństwa zawartego za granicą przez parę jednopłciową zalegalizowany w Polsce. Po raz pierwszy Warszawski Urząd Stanu Cywilnego wpisał do polskich ksiąg taki akt małżeństwa. Jacek Czarnecki z Radiowej Jedynki mówił w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów, że w związku z decyzją Stołecznego Urzędu projekt ustawy o statusie osoby najbliższej ma większe szanse na akceptację przez wszystkich koalicjantów.
2: Bo skoro jest możliwość zawarcia małżeństwa w Berlinie i nabycie może niepełnych praw, bo premier powiedział, zero adopcji na przykład dla takich par, ale przede wszystkim tego, że ludzie będą się mogli na leście czuć w Polsce jak małżeństwo, tak, że jak ktoś zachoruje i jego partner pójdzie do szpitala, to dostanie informację, bo jest jego małżonkiem, więc takie obawy PSL-u myślę, że padną w tej chwili.
1: W marcu Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok zobowiązujący do uznania w Polsce związku dwóch mężczyzn zawartego w Berlinie.
3: To są aktualności Jedynki.
1: Ma być rozejm i ma trwać 45 dni. Izrael i Liban zgodziły się na przedłużenie zawieszenia broni, poinformował amerykański Departament Stanu. Optymizmu jednak brak.
4: Kluczowe jest to słowo przedłużenie, które niesie obawy, że porozumienie również będzie obowiązywać tylko na papierze. Poprzednie zawieszenie broni, ogłoszone przez prezydenta Donalda Trumpa miesiąc temu, szybko zostało złamane. Najpierw przez Izrael, który powstrzymywał się od ataków na Bejrut, ale cały czas prowadził operację wojskową i masowo wyburzał wioski na południu kraju, a kilka dni później przez Hezbollah, który odpowiedział rakietami wystrzelonymi na północny Izrael. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szecha.
1: Polskie Radio otwiera dziś drzwi swojej kuchni w Noc Muzeów. Radiowa Jedynka zaprasza do siebie słuchaczy. Będą oni mogli wziąć udział choćby w specjalnej audycji muzycznej z prowadzącym Marcinem Wojciechowskim.
5: Będzie można nie tylko zobaczyć to studio, ale też wejść do mnie do studia, porozmawiać na antenie, być może zapowiedzieć piosenkę, pozdrowić kogoś bliskiego.
1: Dla zwiedzających otwieramy się o 19:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Kasper Ruud awansował do finału turnieju tenisistów w Rzymie. Norweg pewnie pokonał Włocha Luciano Darderiego w 2 sets-1. Ruud zagra w finale turnieju tej rangi po raz 27. Nie poznał jeszcze jednak finałowego rywala, ponieważ z powodu deszczu przerwano mecz Janika Sinera z Daniłem Miedwiediewem przy prowadzeniu Włocha 4-2 w 3 secie. W turnieju kobiet na kortach Foro Italico o tytuł zagrają dziś Amerykanka Coco Gauff i Ukrainka Elina Svitolina, która w półfinale wyeliminowała Igę Świątek. Piłkarze Pogoni Szczecin są już pewni utrzymania się w Ekstraklasie. W meczu przedostatniej, 33. kolejki, portowcy wygrali w Lubinie z Zagłębiem 1-0. Pomocnik Pogoni Jan Biegański tak podsumował grę swojej drużyny.
7: Takiego meczu się gdzieś spodziewaliśmy, że będą nisko bronić. My piłką dobrze operowaliśmy. Uważam, że troszeczkę zbyt wolno w pierwszej połowie. Aczkolwiek dochodziliśmy do tych sytuacji. Mieliśmy te swoje sytuacje. Byliśmy kilka razy groźni. No nie wykorzystaliśmy gdzieś tam w pierwszej połowie. Uważam, że ostatnie 10 może minut pierwszej połowy oddaliśmy inicjatywę. No i ostatnie 10 minut drugiej połowy. Ale no Zagłębie musiało się otworzyć, musiało zaryzykować. My gdzieś też mieliśmy okazję na zamknięcie meczu na 2-0 i też inaczej by ten mecz był postrzegany.
6: W innym wczorajszym spotkaniu Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź 1-0 i także jest już pewna utrzymania się w Ekstraklasie. Żeglarka olimpijskiej klasy Formula Kite Izabela Satrian stanie przed szansą walki o medal Mistrzostw Świata w Portugalii. Polka zakończyła eliminację na 7. miejscu. W finałowym wyścigu wystąpi czołowa 8. W rywalizacji mężczyzn Polacy uplasowali się na odległych lokatach. Tymczasem we Francji trwają Mistrzostwa Świata olimpijskiej klasy 49er z udziałem naszych żeglarzy. Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak awansowały na 9. miejsce, a na 10. pozycji są Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch. Ponownie o sporcie za godzinę.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
9: Pogoda.
1: Dziś dużo chmur i przelotny deszcz. Więcej przejaśnień tylko na zachodzie, północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze kraju od 12 do 16 stopni. Nieco cieplej na krańcach południowo-wschodnich od 19 do 22. Ciśnienie w Warszawie to teraz 989 hektopaskali.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.

0: Klimat.
1: Jakość powietrza w większości kraju jest teraz dobra lub bardzo dobra. Prawie całość energii, 96%, pochodzi z paliw kopalnych. W lasach w większości terytorium Polski utrzymuje się małe zagrożenie pożarowe.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Informacje w kilku miejscach, pisma w różnych systemach. Prowadzenie gospodarstwa wymaga jednoczesnego kontaktu z wieloma instytucjami. Od 30 czerwca 2026 roku portal rolnika zbierze te sprawy w jednym miejscu. Mapa gospodarstwa, kalendarz naborów, historia płatności, powiadomienia o ważnych pismach. Jeden portal zamiast kilku systemów. Szczegóły na portalrolnika.gov.pl. Produkcja została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia Portal Rolnika finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama. Autopromocja.
6: Noc muzeów w Polskim Radiu. Jedynka zaprasza na wyjątkowe słuchowisko na żywo i w streamingu. Upadek pierwszych ludzi Antoniego Ferencego. Występują Karolina Gruszka, Mateusz Damięcki, Sławomir Orzechowski. Reżyseria Tadeusz Kabicz. Biblijna historia przeniesiona do warszawskiego metra. Jabłko, pierwszy pocałunek, nieposłuszeństwo i upadek w zaskakującej współczesnej odsłonie. Dziś po 21:00 zapraszamy do Studia Jedynki, do słuchania na antenie radia i oglądania na kanale Polskiego Radia w serwisie YouTube.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Kościoły w Polsce i na świecie.
7: Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Ewa Jóźwiak. Dzisiejszą audycję Kościoły w Polsce i na świecie przygotowaliśmy we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym. W ten weekendowy czas, kiedy wielu z nas wybrało się w podróż po Polsce, warto odwiedzić Żychlin koło Konina i tamtejszą parafię ewangelicko-reformowaną. Parafia w Żychlinie jest jedyną parafią ewangelicko-reformowaną zachowaną od czasów polskiej reformacji do dziś. Początki parafii należy wiązać z ufundowaniem przez Piotra i Katarzynę Żychlińskich w 1610 roku drewnianego kościoła. W historii parafii były okresy lepsze i gorsze, były też momenty poważnego zagrożenia. Tak było na przykład w okresie Konfederacji Barskiej, gdy w czasie napadu na plebanię został zamordowany ksiądz Joachim Majewski. W połowie XVIII wieku dobra żychlińskie przeszły w posiadanie innej rodziny ewangelickiej, Bronikowskich, którzy stali się nowymi patronami zboru. Za ich czasów w pierwszej połowie XIX wieku zostały zbudowane wszystkie istniejące do dziś zabytkowe nieruchomości parafialne. W XIX wieku elita zborowa, jaką były rodziny szlachty ewangelickiej, w wyniku koligacji z rodzinami katolickimi powoli odeszła od wyznania przodków. W mniejszym stopniu dotyczyło to miejscowej ludności. Dopiero obie wojny światowe doprowadziły do rozproszenia znacznej części parafian.

Ewangelicko-reformowany zespół kościelny w Żychlinie charakteryzuje architektura typowa dla budownictwa sakralnego tego wyznania na obszarze Rzeczypospolitej. Obiekty zespołu stanowią zwarty kompleks i do dziś użytkowane są zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Wszystko to nadaje całości charakter unikatu w skali kraju. Budynek kościoła wzniesiony został w 1822 roku w stylu klasycystycznym na planie prostokąta z dachem trójspadowym. Wnętrze proste i skromne, z centralnie umieszczoną kazalnicą, po obu stronach której znajdują się klasycystyczne epitafia Melanii Kurnatowskiej i Teodora Pretwica oraz portrety szczególnych dobroczyńców parafii, Adama Bronikowskiego i jego żony Joanny Florentyny z Potworowskich-Bronikowskiej. Wzdłuż trzech ścian biegnie drewniana empora. Znajdują się na niej wystawy czasowe, fotografie przedstawiające ważne wydarzenia parafialne. Na frontowej części budynku kościoła widnieją dwa cytaty biblijne. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą oraz oddajcie cześć Panu. Na terenie parafii w 1840 roku został zbudowany przez miejscowego szlachcica Rafała Bronikowskiego grobowiec w formie miniatury kościoła. W 1942 roku Niemcy zbezcześcili to miejsce, usuwając i paląc trumny. Obecnie w mauzoleum zgromadzono pamiątki poświęcone historii zboru oraz umieszczono XVI-wieczną płytę nagrobną z warsztatu Santiguciego z lapidarium. Wspomniane przed chwilą lapidarium zostało utworzone w latach 1985-91 w obrębie dawnego cmentarza, to jest wokół kościoła i dzwonnicy. Gromadzi ono cenne historycznie i artystycznie epitafia i nagrobki pochodzące z całej Polski, z terenów, gdzie istniały niegdyś reformowane parafie, a pozostały niszczejące cmentarze, których uratować się już nie da. W żychlińskim lapidarium zgromadzono nagrobki i epitafia z terenów dawnej jednoty wielkopolskiej, czyli z cmentarzy w Skokach, Łagiewnikach Kościelnych, z taboru Kołosycowa. Znalazły się tutaj również nagrobki dawnej jednoty małopolskiej z Sielca koło Staszowa i Wielkanocy koło Miechowa oraz czesko-braterskie nagrobki z nieistniejącego cmentarza w Kucowie pod Bełchatowem. W lapidarium znajdują się 53 obiekty wpisane na listę zabytków ruchomych pochodzące z okresu między połową XVI wieku a połową XX wieku.

Plebania, znajdująca się obok kościoła, została zbudowana w 1839 roku. Jest klasycystyczna, lekko stylizowana na dworek i nosząca cechy charakterystyczne dla wielkopolskiego budownictwa wiejskiego. Obok kościoła znajduje się również dzwonnica. Ufundowana była ona w 1788 roku przez Adama Feliksa Bronikowskiego. Nieco później drewnianą konstrukcję przeniesiono na murowany cokół, którego piwniczkę przeznaczono na lodownię. Wewnątrz dzwonnicy wiszą trzy dzwony z 1623 roku, z 1727 i z 1870 roku. Innym ciekawym obiektem związanym z ewangelikami reformowanymi w Żychlinie jest cmentarz założony w 1811 roku.

Znajduje się on około 400 metrów na północ od reszty zespołu. Architektura grobowców rodzin szlacheckich, Rzychlińskich, Potworowskich, Chlebowskich, Opiców, nagrobków duchownych i właścicieli ziemskich oraz członków ich rodzin nawiązuje do stylu pozostałych obiektów.

0: W 2013 roku do parafii w Żychlinie po blisko 200 latach nieobecności powróciła Biblia Brzeska, która była tutaj prawdopodobnie od czasów powstania zboru. Wydana w 1563 roku, jest powszechnie uważana za pierwszy polski przekład całej Biblii z języków oryginalnych. W 2021 roku parafia zorganizowała na terenie miejscowości wykonanie muralu Ściana Reformacji. Miejscowi ewangelicy pragnęli upamiętnić swoją historię, a co za tym idzie, również historię Żychlina. Mural przedstawia wizerunki postaci zasłużonych dla reformacji, miejscowości i regionu. Ściana Reformacji uwiecznia również Biblię Brzeską oraz symbol ekumenizmu. Inspiracją dla artystów była recina Reformatorzy przy stole oraz pomnik Reformacji w Genewie. Tak więc znalazły się tam wizerunki Jana Husa, Ulryka Zwingliego, Marcina Lutra, Jana Łaskiego, Jana Kalwina, Mikołaja Reja, Stanisława Lutomirskiego, Jana Amosa Komeńskiego, Fryderyka Chopina i Muzy. Warto odwiedzić parafię ewangelicko-reformowaną w Żychlinie koło Konina i zapytać miejscowego proboszcza, co wspólnego z ewangelikami w tej miejscowości miał Fryderyk Chopin. Żegna się z Państwem Ewa Jóźwiak. Dzisiejszą audycję Kościoły w Polsce i na świecie przygotowaliśmy we współpracy z Kościołem ewangelicko-reformowanym.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: 22 minuty po szóstej, zaczynamy nasz sobotni kurs.
3: Wolny?
4: Wolny. No gdzie?
3: Na Słoneczną 5.
4: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
3: A powiedział pan, że jest pan wolny?
4: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
1: Wolna sobota z Jedynką.
2: I właśnie powoli proszę, nie ma się co śpieszyć. Każdy wejdzie, każdy zobaczy to, czego na co dzień nie widać.
5: Będzie można nie tylko zobaczyć to studio, jak wygląda radio nocą, ale też wejść do mnie do studia, porozmawiać na antenie, być może zapowiedzieć piosenkę.
6: No dużo świetnych rzeczy będzie w tym Ekspresie Jedynki, więc słyszymy się i widzimy dzisiaj wieczorem.
2: Zapraszają Marcin Wojciechowski i Karolina Rożej, bo to jedyna taka noc. Noc muzeów. I pierwszy raz w tę noc drzwi otwarte w siedzibie.

0: Polskiego Radia na warszawskim Mokotowie. Studia emisyjne, podglądanie pracy dziennikarzy czy realizatorów, słynny pokój 105 czy nasze wielkie radiowe archiwum. To wszystko czeka na Państwa dziś od 19 do północy. Ale Noc Muzeów w całej Polsce.
1: Prezentacja, taki pokaz malowania na żywo.
2: Będzie o stołach, o wspólnym jedzeniu, o wspólnych rozmowach.
3: Zaśpiewamy wspólnie Sen o Warszawie.
0: I opowiemy, co będzie działo się dziś, tej nocy w całej Polsce. No ale ja jestem ciekaw, kto wybiera się do nas. Co chcielibyście Państwo zobaczyć w polskim radiu? Gdzie zajrzeć? A może u Was w okolicy też tego wieczora i tej nocy będzie działo się coś ciekawego? To proszę dać znać. 22 139 22 02. Można do nas dzwonić. Można też pisać na Facebooku. U nas o poranku będzie także o prezentach komunijnych. Zajrzymy też do Wiednia, bo oprócz Nocy Muzeów dziś w nocy też finał konkursu Eurowizji. O tym wszystkim będziemy opowiadać do 9:00. Patryk Michalski. Dzień dobry.

To ile było tych balonów? 99. Oczywiście mam nadzieję, że Państwo rozpoznali. To ja jeszcze kilka liczb mam dla Państwa, bo mamy sobotę, 16 dzień maja, 136

0: Szósty dzień roku 2026. Do końca roku zostało 229 dni. Słońce wzeszło nam już o 4:40, zajdzie o 20:26, więc dzień będzie trwał 15 godzin i 46 minut i będzie krótszy od najdłuższego o 1 godzinę i 1 minutę i dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 4 minuty. A my kartkujemy nasz radiowy kalendarz.
1: 16 maja, kalendarz jedynki.
2: Nam, żołnierzom WOP-u, mówiono, że mamy bronić granic kraju przed dywersantami, szpiegami, a w gruncie rzeczy chodziło bardziej o to, aby to Polacy nie uciekali z kraju.
1: W 1991 roku rozpoczęła funkcjonowanie Straż Graniczna. Zastąpiła ona rozformowane Wojska Ochrony Pogranicza.
3: Lat minęło.
1: Rok 1975. Premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego 40-latek w reżyserii Jerzego Gruzy.
4: Milion czerwonogwardzistów zgromadził się na placu Tiananmen. Mao milczy, przemawia numer dwa ówczesnych dni, Lin Piao. Zatłuczcie tych, co są jeszcze u władzy i kroczą drogą kapitalistyczną. Zatłuczcie reakcyjne, burżuazyjne autorytety.
1: Rok 1966. W Chinach rozpoczyna się tak zwana rewolucja kulturalna.
5: 10 lat konwulsji, które doprowadziły kraj do najgłębszego kryzysu. Mao wygrał. Mao pokonał przeciwników. Narzucił model, który nigdy nie mógł być zrealizowany, bo był modelem całkowicie anachronicznym, utopijnym.
6: Tajemny akord kiedyś brzmiał. Pan cieszył się, gdy Dawid grał. Ale muzyki dziś tak nikt nie czuje.
1: W 1944 roku urodził się Maciej Zębaty. Poeta, satyryk, piosenkarz, reżyser radiowy, scenarzysta filmowy, tłumacz i wykonawca utworów słynnego Leonarda Cohena. Zmarł w 2011 roku.
7: Bibliotekarka w Amerykańskiej Akademii Filmowej popatrzyła pod jakimś kątem na tę złotą figurkę i mówi: o Boże, przecież on przypomina mojego wujka Oscara.
1: W 1929 roku po raz pierwszy wręczono nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, nazywane później Oscarami. W 1902 roku urodził się Jan Kiepura, śpiewak operowy, tenor. Zmarł w 1966 roku.
0: A żeby mieć pełen obraz tego dnia, to dodam jeszcze, że imieniny obchodzą dziś Adam, Adamina, Andromacha, Andrzej, Brenda, Brendan, Fidol, Germeriusz, Honorat, Jędrzej, Peregryn, Rambert, Szymon, Szymona, Trzebiemysł, Ubald, Wieńczysława, Wiktorian i Wiktoriana, więc niech padną tradycyjne życzenia. Niechże się Państwu darzy. Niechże się darzy też dzisiejszej jubilatce, choć powinienem powiedzieć raczej tanti auguri, bo dzisiaj urodziny świętuje znana włoska piosenkarka Laura Pausini. Zadebiutowała w 1993 roku na festiwalu w Sanremo i od razu go wygrała. Jest też laureatką nagrody Grammy za najlepszy album pop w 2006 roku. Obdarzona jednym z najmocniejszych głosów wśród piosenkarek na całym świecie, 3,5 oktawy, taki ma mocny głos. No i wiem, że wśród naszych słuchaczy jest wielu miłośników włoskiej piosenki, więc w wolnej sobocie z jedynką dzisiejsza jubilatka Laura Pausini.

0: Tanti auguri, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Laury Pausini, która prowadziła 66. finał konkursu Eurowizji. To było w 2022 roku w Turynie. Dziś finał 70. Eurowizji w Wiedniu. No i tam też będziemy za godzinę, bo w Wiedniu jest nasza reporterka.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: W ogóle dużo dzieje się w ten weekend, bo i Noc Muzeów w Polskim Radiu, o niej też będziemy dziś mówić nieraz, i finał Eurowizji, ale to także szczyt sezonu komunijnego, przeżycia duchowego, ale też festiwalu drogich prezentów. No właśnie, koperta z gotówką, rower, smartwatch, a może tradycyjny medalik. W sezonie komunijnym wiele osób zadaje sobie to pytanie. Jak pokazuje najnowsze badanie UC Research i jednego z producentów biżuterii, Polacy najczęściej stawiają na pieniądze. No i tylko pytanie, gdzie w tym wszystkim przeżycie duchowe, którym powinna być pierwsza komunia. O tym konflikcie sakrum i profanum Izabela Kostyszyn.
2: Według danych portalu Briefly 75% wszystkich uroczystości komunijnych przypada na drugi i trzeci weekend maja. Wielu Polaków już szykuje się na uroczystości.
3: W ten weekend mam komunię chrzestnicę, jestem chrzestnym, więc muszę być uczestnikiem tego święta, no i całego ceremoniału, tak?
2: I co pan da na prezent dziecku?
3: Może tendencyjnie, ale pieniążki. Pieniążki są najbardziej uniwersalne, najbardziej trafne i później może sobie obdarowane przeznaczyć te pieniądze. Na co tylko będzie miał ochotę.
2: Pieniądze w kopercie pozostają najczęściej wybieranym prezentem komunijnym. Z raportu UC Research i Briu Komunijne prezenty Polaków Trendy 2026 wynika, że prawie 31% Polaków uważa gotówkę za najbardziej odpowiedni podarunek, a najwięcej osób deklaruje, że od dalszych krewnych lub znajomych odpowiednia kwota to od 400 do 600 zł. Kolejne 18% wskazuje gotówkę połączoną z drobnym symbolicznym upominkiem. Jak zauważa Piotr Biela, współautor raportu z sieci Briu, podejście do obdarowywania zmienia się.
4: Coraz częściej odchodzi się od przypadkowych prezentów na rzecz bardziej przemyślanych decyzji. Nawet jeśli podstawą jest koperta, bliscy starają się dołączyć coś osobistego. Pamiątkę, biżuterię, książkę czy niewielki prezent związany z zainteresowaniami dziecka.
2: Czy wybiera się pani

0: postaci medalików, postaci różnych obrazów, Biblii, komiksów, czy takich Biblii już bardziej dostosowanych właśnie może na przyszłość dla dziecka.
1: Duchowni przypominają, że choć prezenty są miłym dodatkiem, nie powinny przesłaniać religijnego znaczenia tego wydarzenia.
2: W Białym Tygodniu jest wyznaczony dzień, że dzieci przynoszą do kościoła swoje prezenty, aby je poświęcić.
3: A pieniądze też można poświęcić?
2: Nie, pieniędzy nie święcimy.
1: I choć w komunijnych kopertach coraz częściej pojawiają się konkretne sumy, księża przypominają, że najważniejsze w tym dniu jest to, czego nie da się przeliczyć na pieniądze.
4: Ale to już przyznajmy odpowiedzialność dorosłych, by komunia była tym, czym być powinna. Tym tematem zajęła się Izabela Kostyszyn, no ale jak ja wspominam sobie swoje czasy dzieciństwa, to kiedyś rower to był prezent, jak się dostało taki na komunię, to był szpan na osiedlu. Dziś rower też może być wspaniałym prezentem, szczególnie dla tych, którzy łatwo nie mają i własnego jednośladu, na przykład też nie mają. Szczegóły w Wolnej Sobocie z Jedynką za chwilę. A u nas teraz The Cure za 20 minut siódma.

0: wspomniałem, że będzie o rowerach, ale nie będziemy szukać pomysłu na weekendową wycieczkę, no bo pogoda w ten weekend ma być taka średnia, ale zachęcimy, żeby zorganizować sezon rowerowy tym, którzy na własny jednoślad niestety sobie pozwolić nie mogą, bowiem w Przemyślu wystartowali z akcją społeczną Rowerowe Love. Co ciekawe, organizują te akcje żeglarze, pasjonaci żeglarstwa propagujący zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży ze Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego Róża Wiatrów. Postawili tym razem nie żagle, ale postawili na rowery. Siedzibę Róży Wiatrów nad Sanem w Przemyślu odwiedził Grzegorz Janiszewski.
1: Najnowsza inicjatywa Róży Wiatrów nie jest związana ze sportami wodnymi. Pomysł jest prosty i powinien być skuteczny. Coś, czego nie używamy, a jest w dobrym stanie, może się przydać komuś innemu. A jeśli rzeczy te trafią do dzieci z domów dziecka i pieczy zastępczej, to mogą stać się początkiem ich nowej pasji. Jacek Podwyszyński, zastępca prezesa stowarzyszenia. Rowerowe Love, świetny pomysł.
2: Postanowiliśmy zrobić coś pożytecznego dla dzieci, między innymi domy dziecka, pieczy zastępcze, czyli tam, gdzie

0: te rowery może po prostu być w deficycie, po prostu ich brakuje. A i do wakacji, dzieci gdzieś się ruszają, niech mają aktywny tryb życia, a więc większość tych rowerów, tak naprawdę dzieci rosną, leżą w piwnicach, leżą w garażach, leżą na strychach. Chcemy je zebrać, zaserwisować i przekazać dzieciakom, żeby miały fajne wakacje, aktywnie, a wokoło przemyśleć dużo ścieżek rowerowych, niech to używają i niech działają.
1: Akcja rozpoczęła się w maju, potrwa do końca czerwca. Jaki jest odzew?
0: Odzew jest duży, rowery do nas spływają, nie tylko rowery, zaczęły spływać do nas też rolki, na przykład kaski. Praktycznie co ludziom zalega, z czego dzieci wyrosły, to przekazują. My to zaserwisujemy, wyczyścimy, przekażemy dzieciom. Nawet dzisiaj mam 3 wyjazdy jeszcze po rowery. Ludzie dzwonią, wysyłają SMS-y. Mi wystarczy telefon, adres, jedziemy i odbieramy.
1: Zapewne mile widziani będą partnerzy akcji, sklepy czy serwisy rowerowe. Agnieszka Kowaliw, prezes Stowarzyszenia Róża Wiatrów.
2: Oczywiście, jak przy każdej tego typu akcji, zapraszamy wszystkich, którzy mogą nam pomóc w realizacji marzeń dzieci, do tego, żeby nas wsparli. Sklepy rowerowe, serwisy, firmy, ludzie prywatni, którzy po prostu mogą przekazać, mogą pomóc w serwisie rowerów, mogą przekazać siodełka, łańcuchy,
1: opony.
2: To wszystko, co się zużywa i na pewno chcielibyśmy, żeby te rowery, które trafią do dzieciaków, to były takie rowery, które będą sprawne i z których dzieci będą mogły przez długi czas korzystać.
1: Przemyśl ma rozbudowaną sieć bezpiecznych ścieżek rowerowych, które dzięki waszej akcji mogą wkrótce zapełnić się roześmianymi nastoletnimi rowerzystami, którzy mimo młodego wieku mają bogaty bagaż życiowych doświadczeń.
2: Nasze stowarzyszenie od wielu lat współpracuje z takimi dziećmi, których życie do tej pory nie było łatwe. Dlatego uważamy, że każdy, kto widzi, kto wie, że można zrobić coś takiego, żeby ten los ich poprawić, żeby zobaczyć uśmiech na ich buziach, jest jak najbardziej proszony o to, żeby to robić i my chcemy też to robić jako stowarzyszenie.
1: Pani prezes, kto wymyślił nazwę akcji? Rowerowe Love.
2: To akurat nie był mój pomysł, więc rzeczywiście bardzo mi się spodobało złożenie, niełatwe do wymówienia, rowerowe Love, ale pokazujące w najlepszy sposób, na czym ta akcja polega. Z miłości do dzieci, z miłości do rowerów i z miłości do aktywności fizycznej.
1: Nie tylko do żagli.
2: Nie tylko do żagli. Chcemy, żeby dzieci były aktywne, żeby spędzały czas na zewnątrz i żeby były zdrowe i uśmiechnięte.
3: Brawo, żeglarze. I tylko ważny apel można przekazać w tej akcji. Sprawne rowery, nie jakieś złomki, które trzeba naprawiać, ale takie rowery, na które można wsiąść z marszu albo w których tylko wymienić opony i jazda. A szczegóły w internecie na stronie Stowarzyszenia Róża Wiatrów w Przemyślu i na ich Facebooku.

0: Za 11 minut będzie 7. U nas teraz Jan Pachlowski, więc przenosimy się za ocean. Dzień dobry, Janku.
1: Dzień dobry, chociaż z mojej perspektywy to dobry wieczór.
0: Jak zawsze dobry wieczór. U nas też będzie dobry wieczór, bo noc muzeów będzie dziś wieczorem w Polskim Radiu także. O tym będziemy mówić po godzinie 7, ale z tobą sobie zazwyczaj rozmawiamy w sobotę o poranku, co ciekawego dzieje się za oceanem. No tam odliczanie do mundialu, który zacznie się za niecały miesiąc, i Biały Dom poinformował, że zagraniczni goście z części krajów zakwalifikowanych do Mistrzostw Świata, którzy kupili bilety na mundial, nie będą musieli wpłacać nawet 15 tysięcy dolarów, żeby wjechać do Stanów Zjednoczonych. No to dobre informacje.
1: To są dobre informacje, ale wiele takich wątków, które pozostawały niewyjaśnione. W końcu mamy takie informacje, które dają mieć nadzieję, że ten mundial nie będzie taki zamknięty, czyli tylko dla wybranych, bo takich opinii nie brakuje. Podróżni przybywający do Stanów Zjednoczonych, w ogóle z 50 krajów, zobowiązani są do wniesienia takiej nowej kaucji. To zarządził kilka miesięcy Donald Trump, przy czym 5 z tych państw zakwalifikowało się do Mistrzostw Świata. To jest Algeria, Republika Zielonego Przylądka, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal oraz Tunezja. Obywatele tych 5 krajów, którzy zakupili bilety za pośrednictwem FIFA, są obecnie zwolnieni z wymogu wniesienia kaucji wizowej, a zawodnicy drużyn biorący udział w Mistrzostwach Świata, trenerzy oraz część personelu byli już wcześniej właśnie zwolnieni z tego wymogu w ramach zarządzeń administracji i już w tym momencie wszystkie wątpliwości w tej kwestii zostały wyjaśnione, bo nie tak dawno po prostu nie było wiadomo, jak to będzie rozwiązane. Dobrze, ale zajmijmy się teraz muzyką. Jak to będzie muzycznie w kwestii mundialu? Posłuchajmy.

0: Te utwory i tych artystów, między innymi artystki, zobaczymy podczas, co ciekawe, trzech ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata, bo to trzy kraje i będą trzy ceremonie. To się wszystko zaczyna 11 czerwca w Meksyku, potem Kanada i Meksyk. Przypominamy, że Shakira, kolumbijska wokalistka, ponownie zaśpiewa hymn piłkarski Mistrzostw Świata, a piosenka Daj Daj została oficjalnym, najważniejszym przebojem zbliżającego się mundialu, a cały czas jesteśmy przy Shakirze, bo ona będzie dominować muzycznie podczas Mistrzostw Świata. To Shakira, Madonna i południowo-koreański zespół BTS będą głównymi punktami finałowego pokazu Mistrzostw Świata. To z kolei 19 lipca i Stadion w Nowym Jorku.
1: Ale to za dwa miesiące, za miesiąc dopiero początek mundialu, wielkiego święta wszystkich kibiców i miłośników muzyki. Także Jan Pachlowski zza oceanu. Janku, dziękuję. No zobaczymy, czy Waka Waka, czy Daj Daj zrobi taką samą karierę jak Waka Waka. My natomiast będziemy po siódmej słuchać innych piosenek, bo kibicujemy przecież naszej Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Będziemy w Wiedniu.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: To miejscowość o bardzo oryginalnej nazwie. Masłomęcz, województwo lubelskie. Ale nie o język polski tu chodzi przede wszystkim, a o historię sprzed blisko 2000 lat. Historię gotów, którzy według archeologów przywędrowali do Polski ze Skandynawii. Najpewniej słyszeli od swoich zwiadowców, że Kotlina Chrubieszowska to bardzo atrakcyjny obszar. Dziś w Masłomęczu koło Chrubieszowa jest odtworzona wioska gotów. Tam też zajrzymy.
0: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę. Dziś od 9 rano.
1: Patryk Bedliński, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
5: Sytuacja na trasach wygląda bardzo dobrze, z jednym wyjątkiem. Przed chwilą dostaliśmy informację o krajowej drodze numer 55 na trasie Sztum-Gardeja w pobliżu Kwidzyna. Na 63 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 64 kilometrze. Korek jest, bywa na remontowanym odcinku autostrady A1 między węzłami Toruń Południe i Lubicz. No i właśnie te zatory wynikają z tego, że jest przebudowa 7-kilometrowego odcinka między tymi węzłami na jezdni w kierunku Gdańska. Jest tam zwężenie, jest ograniczenie prędkości. W tej chwili większych problemów nie widać. Widać je już natomiast na remontowanym odcinku 7 na Mazowszu między Dziekanowem Leśnym a Czosnowem. Właściwie to są te odcinki od Palmir do właśnie Kazunia Nowego. Tutaj jeszcze trwają prace i tutaj ruch delikatnie spowalnia. Podobnie przypominam o remoncie na 61 na wysokości Zegrza Południowego, ale tutaj na jezdni w kierunku Warszawy. Dzisiaj dość dobra pogoda na Mazowszu, więc pewnie sporo z Państwa wybierze się nad Zegrze, więc tutaj widać zresztą już wzmożone ruchy za Moście Północnym na wysokości Nowodworów, na jezdni w kierunku Jabłonne, Legionowa, a później także Zegrza. Przypominam także o pracach remontowych na A6 na wysokości granicy w Kołbaskowie, na

0: prawie kilometrowym fragmencie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i jest też ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, natomiast natężenie ruchu jest w tym miejscu małe. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Czekamy na Państwa zgłoszenia z tras. Można do nas także napisać na Facebooku i Platformie X, a na wiadomości drogowe co 20 minut zapraszam do Polskiego Radia Kierowców, dostępnego w bezpłatnej aplikacji i w technologii DAB+. Ewa Mierzejewska, do usłyszenia za godzinę.
1: Minęła 7, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Policję, Straż Graniczną, a także infrastrukturę zasilą pieniądze z unijnego SAFE. Stanie się tak mimo prezydenckiego weta, zapowiada rząd. Decyzje w sprawie przedłużenia programu ceny paliwa niżej będą podejmowane co 2 tygodnie. Sytuacja na rynkach jest trudna, mówią eksperci. Finał Eurowizji, a w nim Polka.
2: Alicja wywalczyła sobie to, wyśpiewała sobie to do miejsca w finale, w pełni zasłużone.
1: Finał o 21:00. Straż Graniczna, policja, a także inwestycje drogowe i kolejowe o znaczeniu obronnym nie zostaną bez pieniędzy. Rząd zapowiedział nowy mechanizm finansowania projektów związanych z bezpieczeństwem państwa po prezydenckim wecie do ustawy dotyczącej programu SAFE.
3: Jak mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, rząd chce wykorzystać środki SAFE do sfinansowania części zakupów wojskowych, a uwolnione pieniądze przekazać służbom i infrastrukturze.
4: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych i będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, na pozamilitarne przygotowania obronne, na rzecz formacji mundurowych MSWiA i na mobilność militarną w Ministerstwie Infrastruktury.
3: Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział z kolei nowe zakupy dla Straży Granicznej.
5: Rozbudowane zostaną systemy antydronowe, bardzo blisko współpracujące z tymi systemami, które planuje Wojsko Polskie pan premier Kosiniak-Kamysz.
3: Zmiana rozporządzenia rozszerzającego program pozamilitarnych przygotowań obronnych ma być gotowa do 22 maja. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Zarówno Zbigniew Ziobro, jak i Marcin Romanowski uciekają przed polskim wymiarem sprawiedliwości już nie jako politycy, oceniają autorzy podcastu Polskiego Radia Strefa Wpływów. Były minister sprawiedliwości z Węgier po zmianie politycznej w tym kraju wyjechał do USA. Wciąż nie wiadomo, gdzie jest Marcin Romanowski. Roch Kowalski z Polskiego Radia 24 ocenił, że obaj politycy zachowują się jak kryminaliści.
6: Mam wrażenie, że Zbigniew Ziobro i Romanowski w tym całym swoim takim zacietrzewieniu w tej ucieczce nie zauważają już, że zachowują się jak rasowi kryminaliści, tak, jak rasowi przestępcy. To nie są już strategie polityczne, to są strategie kryminalne.
1: Śledczy chcą Zbigniewowi Ziobrze postawić zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Na razie spokoju na Bliskim Wschodzie nie ma, a cieśnina Ormus wciąż pozostaje zamknięta. W związku z tym rząd planuje co 2 tygodnie podejmować decyzję o ewentualnym przedłużeniu programu CPN, ceny paliwa niżej. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflek wskazuje, że z programu CPN korzystają głównie indywidualni kierowcy.
7: Do momentu, kiedy pakiet CPN obowiązuje, rzeczywiście korzyści mają zwłaszcza konsumenci indywidualni i to zarówno bezpośrednio w postaci zakupów poprzez tańsze zakupy paliwa na stacjach, ale też pośrednio, ponieważ te niższe ceny nie powodują takiego gwałtownego wzrostu cen usług.
1: Do poniedziałku za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 37 groszy, a za litr oleju napędowego 6 zł 82 grosze. Rejsy odbywać się będą się zgodnie z planem, zapewniają przedstawiciele portów lotniczych. Na czas wakacji nie powinno zabraknąć paliwa na polskich lotniskach.
8: Zarówno przedstawiciele portów lotniczych, jak i narodowego przewoźnika PLL Lot wskazują, że Polska jest producentem benzyny lotniczej i w związku z tym nie ma zakłóceń w dostawach. Rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski powiedział, że priorytetem dla linii jest utrzymanie jak największej liczby połączeń.
9: Nie chcemy kasować połączeń, które mamy już w naszej siatce.
8: Prezes lotniska w Gdańsku Tomasz Kloskowski wskazuje, że doniesienia o możliwości braków

0: paliwa na polskich lotniskach są nieprawdziwe. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Alicja Szemplińska, Polska i finał Eurowizji. Zanim jednak uczestnicy zaczną prezentować swoje możliwości w Wiedniu, zapowiadane są protesty przeciwko udziałowi w tej imprezie reprezentanta Izraela.
3: W związku z brutalnymi działaniami Izraela w Strefie Gazy, protestujące państwa i aktywiści domagają się traktowania tego kraju jak Rosji po inwazji na Ukrainę, czyli również niedopuszczania do imprez kulturalnych. Wieczorem w Wiener Stadthalle zacznie się artystyczna rywalizacja. Utwór Alicji Szemplińskiej jest oceniany jako jeden z najbardziej wymagających artystycznie. Na listach faworytów do wygrania konkursu dużo wyżej są jednak piosenkarze z Finlandii, Francji, Danii, Grecji, Australii i Izraela. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Korona Kielce i Pogoń Szczecin dołączyły do grona drużyn, które utrzymały się w piłkarskiej ekstraklasie. W meczach przedostatniej, 33. kolejki, Korona wygrała z łódzkim Widzewem 1-0, a Pogoń także po jednym golu pokonała w Lubinie miejscowe Zagłębie. Porażka miedziowych znacznie zmniejszyła ich szanse na grę w europejskich pucharach. Trener Zagłębia Leszek Ojrzeński.
5: Gratulacje dla Pogoni, bo okazała się lepszym zespołem. I to zdecydowanie. My nie byliśmy sobą od pierwszego gwizdka, gdzie chcieliśmy wyżej podejść, zaatakować, a w ogóle robiliśmy co innego. Graliśmy praktycznie całą połowę w niskiej defensywie i ułatwialiśmy przeciwnikowi czasami stwarzanie jakichś sytuacji, chociaż dużych nie było. I przegrywamy jako słabsza drużyna i tyle w temacie.
4: W angielskiej Premier League bardzo ważne zwycięstwo Aston Villa. Zespół Matthew Casha pokonał Liverpool 4-2 i zagwarantował sobie grę w Lidze Mistrzów. Reprezentant Polski rozegrał wczoraj całe spotkanie. Aston Villa zajmuje czwarte miejsce w tabeli i tak już pozostanie. Prowadzi Arsenal, który ma 2 punkty przewagi nad Manchesterem City. Kanonierzy mogą wkrótce świętować pierwsze od 22 lat Mistrzostwo Anglii. Coraz więcej medialnych doniesień sugeruje, że czas Roberta Lewandowskiego w Barcelonie dobiega końca. Pojawiają się coraz to nowe potencjalne kierunki transferu Polaka z Hiszpanii. Najczęściej słychać o Stanach Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej. Hiszpańskie dzienniki prześcigają się w spekulacjach. W Mundo Deportivo mowa o tym, że Lewy miał otrzymać nową ofertę z Barsy, ale na gorszych warunkach finansowych i w roli rezerwowego. Sport twierdzi z kolei, że Polak jest bliski ogłoszenia rozstania i że w niedzielnym meczu ligowym z Betisem zobaczymy go po raz ostatni w barwach katalońskiego mistrza kraju. Jedynymi piłkarskimi ligami, które mogą zagwarantować Lewandowskiemu nie gorsze zarobki niż do tej pory, są amerykańska MLS, tu mówi się o Chicago Fire, i ekstraklasa saudyjska na czele z Al-Hilal, gdzie miałby zarobić nawet 30 milionów euro rocznie przez 3 sezony.
6: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
1: Pogoda.
2: Dużo chmur i przelotny deszcz i burze, zapowiadała w Polskim Radiu Kierowców rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek.
8: Burze będą utrzymywać się głównie na południowym wschodzie i południu. Tutaj nadal spodziewamy się intensywnych opadów deszczu. Właściwie z soboty na niedzielę ta strefa cały czas będzie utrzymywała się właśnie na południu i południowym wschodzie.
2: Dziś temperatura maksymalna na znaczącym obszarze kraju od 12 do 16 stopni, cieplej na krańcach południowo-wschodnich od 19 do 22. Ciśnienie w Warszawie to teraz 989 hektopaskali.
6: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. koncerty i wirtualne.

0: wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Polskie Radio. Jeden.

0: Jest radiowa jedynka, 14 minut po siódmej.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.

0: Kolejna sobota z jedynką.
1: I mam nadzieję, że Państwo już wyspani, bo dzisiaj noc będzie długa.
2: Zwiedzanie studia. Jedynki, dwójki, czwórki, PER24.
3: Ci z Państwa, którzy do nas przyjdą, będą mogli wejść do mnie do studia, usiąść przed mikrofonem na chwilę, porozmawiać ze mną.
4: Wpadnie Julia Mark, reżyserka Teatru Polskiego Radia, wpadnie także Damian Sikorski.
1: Ach, kto nie wpadnie, drodzy Państwo, i Chmielarz będą, i Magda Mikołajczuk. No naprawdę dużo, dużo gości dziś wieczorem. Takie atrakcje szykujemy dla Państwa na Noc Muzeów w Polskim Radiu. Zaproszenie na to wydarzenie będzie już za kilka minut, ale niektórzy, na przykład ja, mają dylemat, no bo dziś wieczorem i Noc Muzeów, i finał Eurowizji.
5: Każdy może dać z siebie wszystko, dać jak najlepszy występ, a co będzie dalej, to już nie zależy od nas.
1: Tak, fani mogą wznosić modły o jak najlepsze wynik Alicji Szemplińskiej w dzisiejszym finale, a my do Wiednia zajrzymy przed ósmą. Patryk Michalski, zapraszam.

0: Grabowska i dzwonisz w Wolnej Sobocie z Jedynką. Do nas dzwoni pan Piotr.
1: Dzień dobry. Panie redaktorze, ja czuję się troszeczkę zaskoczony i zadziwiony tym, że państwa Polskie Radio chcecie wystąpić w Noc Muzeów. To by oznaczało, że

0: troszeczkę jest u was muzealnie i staro, no bo jak gdyby idea całej imprezy to jest właśnie odwiedzenie muzeów, gdzie nie jesteśmy na co dzień, żeby zapoznać się z eksponatami, a wy, do tej pory myślałem, nowoczesne radio, po prostu stajecie na równi z muzeum. No chyba coś jest nie tak.
1: Panie Piotrze, no jakby nie było, to miesiąc temu skończyliśmy 100 lat, więc jakieś miejsce w Muzeum Historii Polski na przykład nam się należy, bo na naszych taśmach i na płytach też zapisana historia Polski ostatnich 100 lat. Sama nasza siedziba to lata 50. ubiegłego wieku. Architektem naszej siedziby Polskiego Radia na Mokotowie był jeden z najważniejszych architektów powojennej Warszawy, Bohdan Pniewski, więc jest co zwiedzać, ale nie tak, że tutaj same starocie, tylko rzeczywiście energia przecież tworzy miejsce nowoczesne, prawda? I myślę, że tę energię dzisiaj państwo poczują wieczorem podczas Nocy Muzeów w Polskim Radiu. O 19:00 otwieramy drzwi dla słuchaczy i podczas Nocy Muzeów uchylimy państwu rąbka tajemnicy, jak działa to radio, które miesiąc temu skończyło 100 lat.
2: Anna Jasińska, Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Otwieramy dla państwa nasze wrota od godziny 19 aż do północy, gdzie będziecie mogli spotkać naszych dziennikarzy i poznać miejsce, w którym pracujemy. W programie m.in. zwiedzanie studia, jedynki, dwójki, czwórki, PR24, Radia Dzieciom czy Radia Kierowców. Dodatkowo będziecie mieli możliwość spotkania naszych dziennikarzy na żywo i z nimi porozmawiania czy zrobienia sobie zdjęć.
3: Marcin Wojciechowski, program Pierwszy Polskiego Radia. Pokażemy państwu studia, pokażemy te słynne długie korytarze. No i serce, czyli studio. Zobaczą państwo reżyserkę, studio, ale szykuję coś specjalnego, bo o 23:00 ci z państwa, którzy do nas przyjdą rzeczywiście realnie w Noc Muzeów, będą mogli wejść do mnie do studia, zobaczyć to serce, usiąść przed mikrofonem na chwilę, porozmawiać ze mną i na przykład pozdrowić swoich bliskich, którzy słuchają państwa po drugiej stronie, czy też zapowiedzieć piosenkę. To wszystko będzie możliwe tej nocy. Ja mocno zapraszam na 23:00.
4: Magda Mikołajczuk, zapraszam państwa na Klub Książki. Wspólnie z Agatą Gasprylewicz będziemy gościć dwóch znakomitych, popularnych bardzo pisarzy, Wojciecha Chmielarza i Ziemowita Szczerka. Mam nadzieję, że panowie przeczytają nawzajem początki swoich nowych książek. Na przykład można będzie nas obejrzeć tak jak w muzeum.
5: Ty jesteś cały czas?
6: Jestem cały czas.
5: Okej. Okay. Antena?
7: Krzysztof Sagan, realizator dźwięku Polskie Radio. Będzie można podejrzeć również, jak wygląda nasza praca, praca realizatorów dźwięku. Będzie można zobaczyć, do czego służy który przycisk na tej konsolecie, która przez niektórych jest porównywana do kokpitu samolotowego. Tu dużo świeci, dużo miga. Jeśli chodzi o dotykanie, to myślę, że my tutaj jeszcze przedyskutujemy i się zastanowimy, bo nie chcielibyśmy jednak, żebyśmy tutaj mieli dobrą zabawę w studiu, ale żeby na przykład słuchacze mieli w tym czasie ciszę.
8: Ekspres Jedynki.
9: Karolina Rożej, ja zapraszam na specjalne wydanie Ekspresu Jedynki od godziny 18 do 20, w końcu Noc Muzeów, więc i popołudniówka nieco późniejsza. Od razu też mogę powiedzieć, że mogą się spodziewać państwo spotkania z Patrykiem Michalskim, który będzie mógł zapytać państwa na żywo albo nie, jak tam się państwu podoba w Polskim Radiu. Oczywiście będą też goście w popołudniówce. Wpadnie Julia Mark, reżyserka Teatru Polskiego Radia. Wpadnie także Damian Sikorski, który z okazji Nocy Muzeów będzie częścią wyjątkowego koncertu. No dużo świetnych rzeczy będzie w tym Ekspresie Jedynki, więc słyszymy się i widzimy dzisiaj wieczorem.
1: No i zdradziła, no, że będę też wieczorem, no ale dobrze, skoro już padło to na antenie, to ja po poranku rzeczywiście jadę się trochę zdrzemnąć i wracam wieczorem, żeby również się z państwem spotkać na naszej radiowej Nocy Muzeów. Będę pojawiał się znienacka, gdzieś z zawinkla wyskakiwał z mikrofonem, pytał, jak państwu się w radiu podoba. Mam nadzieję, że nikt krótkiej rozmowy nie odmówi. A żeby wszyscy do nas trafili, to zapraszamy do głównej siedziby Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85 na warszawskim Mokotowie. Bardzo łatwo do nas dojechać. Metrem linia M1, stacja Wierzbno, ale po Warszawie dzisiaj będą kursowały też specjalne linie autobusowe. Linia A, która będzie jeździć niedaleko, przez ulicę Woronicza, to dosłownie kilka minut spacerem z przystanku do nas, i ta linia będzie obsługiwana przez pojazdy zabytkowe, klasyczne Ogórki czy Stare Jelcze. Będzie też linia muzealna B z samego centrum stolicy, która zatrzymuje się bezpośrednio przy naszych drzwiach na przystanku Polskie Radio. A ten rozkład jazdy w Jedynce u nas to od 18 specjalne wydanie Ekspresu Jedynki, o 20 Klub Książki,

21 słuchowisko na żywo z udziałem między innymi Mateusza Damięckiego, o 22.30 kronika sportowa też na żywo, a od 23.00 Marcin Wojciechowski będzie serwował najlepszą muzykę i dla tych, którzy nas odwiedzą, i dla tych, którzy będą po drugiej stronie radioodbiornika. Będzie można przejść się naszymi radiowymi korytarzami i zajrzeć też do naszego wielkiego archiwum Polskiego Radia, a tam do obejrzenia między innymi najcenniejsze płyty szelakowe z przemówieniami między innymi ministra Józefa Becka czy prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego z września 1939 roku. Tak sobie myślę, no może dla niektórych otworzymy też drzwi do słynnego pokoju 105. Dużo atrakcji też w dwójce, tam będzie opera pod gwiazdami, w czwórce sety DJ-skie na żywo i koncerty w studiu Władysława Szpilmana od 19.00 Jemioła i Błędowski, od 20.30 Marta Zalewska, a o 22.00 zagra Damian Sikorski Projekt, który zagra też teraz w Wolnej Sobocie z Jedynką.

Damian Sikorski, projekt dziś o 22 w studiu imienia Władysława Szpilmana. Dla wszystkich, którzy przyjdą tego wieczora na Noc Muzeów w Polskim Radiu, wcześniej Damian Sikorski będzie w specjalnym wydaniu Ekspresu Jedynki od 18 do 20 na naszej antenie. Noc Muzeów dziś także w Radiowej Trójce, Myśliwiecka 357 otwarta od 19 do 23. Swoje drzwi otwierają dziś także niektóre rozgłośnie Polskiego Radia. Proszę zajrzeć m.in. do Radia Łódź i Radia Opole, bo przecież Noc Muzeów to akcja ogólnopolska. Dzisiaj w wielu miejscach będzie działo się naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy. W Krakowie z kolei Noc Muzeów mają właśnie za sobą, więc Krakusy może jeszcze śpią, odsypiają tę Noc Muzeów. Natomiast my w Wolnej Sobocie z Jedynką teraz zajrzymy na Śląsk. Sprawdźmy, co ciekawego będzie się tam działo dziś wieczorem.

0: Dobrze, bardzo proszę. Zabieram Państwa teraz do Wiednia, gdzie dzisiaj finał konkursu Eurowizji. Mimo kontrowersji związanych z występem reprezentanta Izraela w tym konkursie, wydarzenie pewnie zgromadzi dziś przed telewizorami miliony widzów na całym świecie. Tysiące miłośników Eurowizji są też w Wiedniu. Jest tam także nasza reporterka Anna Zakrzewska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Aniu, no to już kolejna przygoda, o tym musimy wspomnieć. Kolejna przygoda naszej reprezentantki, czyli Alicji Szemplińskiej na Eurowizji, choć pierwszy jej występ, no bo za poprzednim razem się nie udało niestety.
1: Tak, zgadza się. Te próby już były podejmowane kilka lat temu, bo przypomnę Państwu, że w 2020 roku udało się przejść te polskie preselekcje i Alicja Szemplińska miała wystąpić na eurowizyjnej scenie, no ale jak wszyscy wiemy, niestety wydarzyła się pandemia, więc konkurs się nie odbył. Fani liczyli na to, że być może pojawi się rok później na tej scenie, no ale niestety tak się nie zdarzyło. Na Eurowizję pojechał Rafał Brzozowski. No ale w tym roku piosenka Pray otworzyła tę eurowizyjną scenę i szansę dla Alicji Szemplińskiej, bo przeszła te polskie preselekcje i pojawi się tu w Wiedniu na wielkiej scenie i wykona ten utwór. Utwór dość trudny, chociaż oczywiście nie jestem znawczynią, jeśli chodzi tutaj

0: o muzykę i w ogóle świat muzyczny, ale ten utwór jest między innymi taki skomplikowany też pod względem no, wokalnym oczywiście, ale też choreograficznym. Bardzo wysoko poprzeczkę sobie postawili tutaj artyści, bo również z tancerzami jest na scenie Alicja. No i też trudno jest go pokazać w telewizji, bo oczywiście to, co ja powtarzam ciągle w tych wejściach, że to, co Państwo widzą tutaj w telewizji, różni się troszeczkę od tego, jak to widać tu z boku, chociażby podczas prób, więc przygotowanie tego pod taki telewizyjny obrazek też wymagało czasu, o czym opowiadał mi wczoraj reżyser tego występu, Kamil Staszczyszyn.
1: To jest układane pod telewizję. Najpierw tworzyła się cała koncepcja w głowie i już pisząc scenariusz, musiałem myśleć o tym, jak powinno to wyglądać w kamerach, jak to w odpowiedni sposób pokazać. A w szczególności jak to pokazać na tej scenie, bo dostaliśmy wcześniej dokładne rysunki, jak ta scena jest zaprojektowana. Następnym krokiem było to, że organizatorzy przygotowali statystów, tancerzy tutaj na miejscu i zanim my przyjechaliśmy, to oni wysłali nam nagranie, jak ten występ mniej więcej wygląda i dopiero wtedy mogliśmy pierwszy raz zobaczyć wszystkie te elementy, bo nie sposób to zrobić u nas na miejscu.
2: Warto, Aniu, myślę, powiedzieć, opisać naszym słuchaczom, którzy może nie widzieli tego występu, że Alicja w pewnym momencie śpiewa na takiej pochylni, dosłownie pod kątem 45
0: stopni. Tak, na takiej platformie.
2: Stopni, mm-hmm. Tak, więc to naprawdę jest niezły wyczyn. Ja się zastanawiam, czy jakieś specjalne buty antypoślizgowe ma, może pytałaś.
0: A tak, o to też dopytywałam wczoraj. Otóż tutaj były różne próby, bo i w skarpetkach próbowali, z tego, co opowiadał mi właśnie pan Kamil i też choreograf, i w specjalnych butach sportowych i na boso. Tych prób było tutaj mnóstwo. Nie będziemy oczywiście zdradzać, muszą Państwo sami
2: trzeba
0: zobaczyć,
2: obejrzeć,
0: jak to
2: tak
0: ostatecznie tak wygląda, jak będzie to wyglądać dziś wieczorem. Choreografia oczywiście to jedno, no ale najważniejsza jest muzyka i tak jak wspomnieliśmy, ten utwór Pray, bo tak się nazywa, to jest takie połączenie takiego pop soulu, troszeczkę też elementów hip-hopu, R&B, dość wymagający też wokalnie. Także naprawdę Alicja Szemplińska tutaj wspięła się na wyżyny, o czym mówi Piotr Deja z portalu misjaeurowizja.pl.
3: Występ całościowo jako tak zwany whole package eurowizyjny do propozycji Pray jest świadomą i nowoczesną opowieścią o tym, jak można przedstawić R&B, soul i gospel na scenie eurowizyjnej. Ja uważam, że jej fantastyczny wokal, poruszanie się na scenie, ale także śpiewanie bez ani jednego drgnięcia w głosie, kiedy wchodzi się po pochylni pod górę, jest naprawdę wysokim kunsztem wokalnym. Dlatego też uważam, że jurorzy powinni docenić tę propozycję.
2: A jak sama Alicja czuje się przed finałem?
0: No, my dziennikarze tutaj rzadko mamy okazję widzieć ją, w ogóle artystów, bo tych prób jest tutaj mnóstwo, wczoraj przez cały dzień się odbywały, ale znalazła chwilę też dla mediów, no i mówiła tutaj nam, że ona aktualnie nie czuje presji, bo już sam fakt dostania się do finału był chyba dla niej taki bardziej stresujący.
4: Ta presja schodzi, bo już nie ma tego oczekiwania na finał. Teraz każdy może dać z siebie wszystko, dać jak najlepszy występ, a co będzie dalej, to już nie zależy od nas.
0: No właśnie, zależy od nas, zależy od Polonii oczywiście w całej Europie. Jeśli chodzi o buchmacherów, no to nie dają oni zbyt dużych szans Polsce, ale ja to zawsze powtarzam, że Eurowizja to jest tak nieprzewidywalny konkurs, tak, że wszystko jeszcze się może wydarzyć. Myślę, że powinniśmy do tego podejść w taki sposób, że już samo pojawienie się na tej wielkiej scenie jest ogromnym zaszczytem dla polskiej reprezentacji. Z tego, co słyszę w kuluarach, to liczą tutaj na pierwszą piętnastkę, żeby się znaleźć, a jeśli się uda w pierwszej dziesiątce, to też będzie ogromny sukces, bo chyba od 10 lat w tej pierwszej dziesiątce się nie znaleźliśmy. Alicja wystąpi 18 w kolei, a start Eurowizji dziś o 21.
2: Więc trzymamy kciuki, skoro będzie 18, to gdzieś tak po 22 pewnie pojawi się na scenie i tak jak powiedziałaś, liczymy na głosy spoza Polski, no bo my w Polsce na Alicję nie będziemy mogli głosować. Anna Zakrzewska, Aniu, dziękuję pięknie za tę rozmowę i czekamy na twoje kolejne relacje. Również, a u nas oczywiście tuż przed finałem Eurowizji Alicja Szemplińska i utwór Pray, polska propozycja na dzisiejszy finał Eurowizji.

Czy tylko mnie ten utwór przypomina trochę piosenki Beyoncé? Być może, ale na pewno wielkie gratulacje dla Alicji za to, że występ na żywo na scenie Eurowizji brzmi dokładnie tak samo, a nawet jeszcze lepiej niż wersja studyjna. To Wolna Sobota z Jedynką, za 5,5 minuty u nas aktualności.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: To miejscowość o bardzo oryginalnej nazwie. Masłomęcz, województwo lubelskie. Ale nie o język polski tu chodzi przede wszystkim, a o historię sprzed blisko 2000 lat. Historię Gotów, którzy według archeologów przywędrowali do Polski ze Skandynawii. Najpewniej słyszeli od swoich zwiadowców, że Kotlina Chrubieszowska to bardzo atrakcyjny obszar. Dziś w Masłomęczu koło Chrubieszowa jest odtworzona wioska Gotów. Tam też zajrzymy.
0: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę. Dziś od 9 rano.
1: Patryk Bedliński, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
4: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
5: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Bez zmian w województwie pomorskim na 55 na trasie Sztum-Gardeja w pobliżu Kwidzyna. Tutaj przypomnijmy, na 63 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem i tutaj służby obiecywały, że do 8.30 trasa zostanie odblokowana, więc jeszcze mają tutaj ponad pół godziny na działanie. Teraz informacja od naszego słuchacza.
6: Witam wszystkich. Świętokrzyska ziemia zalana deszczem. Janusz ze Skody.
5: No i niestety warunki atmosferyczne są i będą dziś trudne. Na południu już pada dość intensywnie. W tej chwili widzę także komórki burzowe nad Małopolską, zwłaszcza nad Krakowem, i one właśnie zmierzają do województwa świętokrzyskiego. Podobnie jest na Podhalu. Dodatkowo dla południowo-wschodniej części kraju, zwłaszcza dla górzystych regionów, jest wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia meteorologiczne, czyli wydane przez IMGW właśnie przed intensywnym opadami deszczu. W ciągu dnia te opady będą przenosić się w głąb kraju i właściwie będą dość intensywne także na Mazowszu. Tutaj w tej chwili jeszcze województwo dolnośląskie także z intensywnymi opadami deszczu, także Bieszczady, także Podhale i duża część województwa łódzkiego także oraz śląskiego. Jeśli chodzi o prace remontowe, one trwają i przypominamy o remoncie w Opolskim na drodze krajowej numer 45 między Opolem a Kluczborkiem na fragmencie około 9 km na wysokości jeziora Turawskiego. Jezdnia jest zwężona, prędkość ograniczona jest tam do 50 km na godzinę, natomiast na razie nie widać absolutnie żadnych spowolnień w tym miejscu. Także nie widać ich między węzłami Kopytkowo i Pelplin na A1C na jezdni w kierunku Łodzi, ale tutaj także są prace i jest zwężenie.
7: Minęła 8:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Liczba amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce nie zmieni się, zapewnia szef MON-u. USA wstrzymały rotację amerykańskich wojsk do Europy. Koordynatorzy onkologiczni są wsparciem dla chorych na raka.
8: Koordynator nie leczy. Koordynator daje to poczucie bezpieczeństwa.
7: Bez decyzji w sprawach Iranu, CEU i Tajwanu. Prezydent USA po wizycie w Chinach oceniają jednak jako owocną dla obu krajów. W obecności amerykańskich wojsk nad Wisłą nic się nie zmienia, zapewniają polskie władze. W Polsce nadal jest około 10 tysięcy żołnierzy z USA. Wątpliwości pojawiły się po doniesieniach amerykańskich mediów o nagłym wstrzymaniu rotacji 4 tysięcy wojskowych z USA do Polski w ramach kolejnej zmiany kontyngentu. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że kierownictwo resortu jest w stałym kontakcie z Pentagonem.
9: Zmniejsza się kontyngent amerykański w Niemczech o 5 tysięcy. I teraz następuje implementacja tej decyzji. Ona nie dotyczy Polski, ale pośrednio może wpływać na właśnie te decyzje o rotacjach. Więc wszystko wskazuje, że to jest decyzja.

0: Decyzja, wykonanie decyzji prezydenta Trumpa w celu zmniejszenia kontyngentu w Niemczech.
1: Według amerykańskich mediów zawieszenie rotacji amerykańskiego kontyngentu w Polsce wpisuje się w ogólny plan redukcji sił w Europie. Teraz trafi do Senatu. Sejm po raz trzeci przyjął rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Poprzednie wersje ustawy zostały zawetowane przez prezydenta. Karol Nawrocki ocenił, że ustawy wprowadzały nadmierne regulacje. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański przekonywał wczoraj w Sejmie, że trzecia wersja rządowej ustawy o kryptowalutach chroni obywateli.
2: Nasza ustawa to ustawa, dzięki której oszczędzających, inwestujących na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
1: Sejm odrzucił projekt dotyczący kryptowalut złożony przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Najnowsza wersja rządowej ustawy zakłada m.in. wyższe kary za prowadzenie działalności bez uprawnień czy wprowadzenie kryptowalut do oferty publicznej bez dokumentów. Dostępni są dla wszystkich potrzebujących pomocy przy organizacji leczenia. Umawiają wizyty, przypominają o badaniach i organizują proces leczenia. Koordynatorzy onkologiczni od kilku lat wspierają chorych na nowotwory. W Krajowej Sieci Onkologicznej każdy nowo diagnozowany pacjent ma zapewnionego opiekuna. Joanna Stankiewicz.
3: Diagnoza rak jest szokiem i bardzo trudnym momentem w życiu. Chorzy czują się zagubieni, nie wiedzą, co ich czeka i wtedy właśnie wkracza koordynator, mówi Elżbieta Potentas z Białostockiego Centrum Onkologii.
4: Koordynator nie leczy, koordynator nie diagnozuje, koordynator daje to poczucie bezpieczeństwa.
3: Pacjenci Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie cenią sobie opiekę koordynatorów.
5: Człowiek jak jest chory, to wiadomo, że w innym świecie żyje, a to jest takie przypilnowanie naszych spraw.
6: Dostałam numer telefonu koordynatora i wszystkie wiadomości dostałam, w jakim gabinecie, o której, którego dnia.
3: W szpitalach onkologicznych pracuje około 1000 koordynatorów, a kolejni już się szkolą. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś przed jesiennym zjazdem Związku Polaków. O powrocie do swojego najwspanialszego miejsca na świecie dziennikarz i działacz polskiej mniejszości mówił w Radiowej Trójce.
7: Bez wątpienia. Ja bym chciał, żeby to było jak najszybciej, żebym ja jak najszybciej te wszystkie kwestie tu uregulował. Przyjadę do Grodna przed tym, aż odbędzie się zjazd Związku Polaków. Najprawdopodobniej tam jesienią. To jest taki deadline.
1: Komentatorzy podkreślają, że Andrzej Poczobut ryzykuje powrót na Białoruś ponownym więzieniem reżimu Aleksandra Łukaszenki. Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w więzieniach białoruskiego reżimu.
8: To są aktualności jedynki.
1: Donald Trump zadowolony z wizyty w Chinach. Ma nadzieję na silniejsze relacje z prezydentem Xi Jinpingiem. Amerykańskie media zgodnie podkreślają jednak, że nie podjęto żadnych decyzji w sprawach Iranu, ceł ani Tajwanu.
9: Chciałbym bardzo podziękować. To była owocna wizyta. Wynikło z niej bardzo dużo dobrego. Zawarliśmy fantastyczne umowy dla obu krajów. Podsumował w bardzo kurtuazyjny sposób swój pobyt w Chinach Donald Trump. Największym konkretem dla Amerykanów jest zakup przez Pekin 200 samolotów Boeing. Choć Donald Trump oświadczył, że wraz z prezydentem Xi Jinpingiem omówił niemal wszystko, ich szczyt mocarstw nie zaowocował żadnymi przełomowymi porozumieniami i zakończył się zaledwie garstką wymiernych rezultatów, podsumowała stacja NBC News. Technologia, Tajwan, Iran, pierwiastki ziem rzadkich oraz uzależnienie łańcuchów dostaw pozostają kwestiami nierozwiązanymi. Szczyt pomógł opanować sytuację w danym momencie, lecz zasadnicza rywalizacja mocarstw powraca teraz do tych samych punktów zapalnych i tych samych punktów wyjścia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Coraz mniej niewiadomych w piłkarskiej ekstraklasie. Przed spadkiem uratowały się już Pogoń Szczecin i Korona Kielce. Pogoń pokonała w Lubinie miejscowe Zagłębie 1-0, a Korona również 1-0 wygrała z Widzewem Łódź. Trener kielczan Jacek Zieliński.
11: Zrobiliśmy to, co do nas należało. Wygraliśmy ten mecz podwyższonego ryzyka. Mamy upragnione 3 punkty, mamy utrzymaną ekstraklasę.
12: Bardzo się z tego cieszymy. Zagrali chłopaki naprawdę bardzo dobry mecz. Tak jak sobie zakładaliśmy, w tym meczu będą decydować.

0: Cechy wolicjonalne, mental, i one u nas były na poziomie nie najwyższym, ale ponadnormatywnym. I to jest, myślę, klucz do sukcesu. Do tego świetna bramka Dawida Błanika po stałym fragmencie. Można powiedzieć, że zrobiliśmy to, co trzeba było zrobić. I przed nami jeszcze jeden mecz, który możemy, wierzę w to, zapunktować.
1: Na dziś zaplanowano 3 spotkania. Motoru Lublin z Krakowią, Wisły Płock z Górnikiem Zabrze oraz Radomiaka z Lechem Poznań. W przypadku zwycięstwa w Radomiu kolejorz zapewni sobie Mistrzostwo Polski na kolejkę przed końcem rozgrywek. W Szkocji walka o tytuł może zakończyć się wręcz sensacyjnie. Po raz pierwszy od 41 lat mistrzostwo może zdobyć drużyna spoza Glasgow. Mogą tego dokonać piłkarze Hearts, jeśli w dzisiejszym wyjazdowym meczu z Celticiem wywalczą przynajmniej punkt. Przez ostatnie 4 dekady Mistrzostwo Szkocji zdobywały wyłącznie Celtic i Rangers. W 1985 roku tytuł wywalczyło Aberdeen pod wodzą legendarnego trenera Alexa Fergusona. I jeszcze siatkówka i finałowy turniej Ligi Mistrzów, który zostanie rozegrany dziś i jutro w Turynie. Wystąpią w nim 2 polskie zespoły. Finalista sprzed roku, Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa. Mistrz Polski z Zawiercia zagra dziś z Ziratem Ankara, a stołeczny zespół zmierzy się z broniącą trofeum Perugią. Bez względu na wyniki spotkań w Turynie pewne jest, że triumfatorem tegorocznej Ligi Mistrzów będzie Polak, ponieważ Bart Ziratu broni Tomasz Fornal, a w ekipie z Perugii gra Kamil Semeniuk. Pewne jest także, że co najmniej jedna polska ekipa zakończy rozgrywki z medalem. Następne aktualności sportowe 5 minut po 10.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Więcej przejaśnień tylko na zachodzie, północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. Poza tym może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna to od 12 do 16 stopni. Cieplej tylko na krańcach południowo-wschodnich, około 21. Ciśnienie w Warszawie to 989 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
13: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
14: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
15: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.

0: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Autopromocja. Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Aleja Niepodległości 77/85, warszawski Mokotów, blisko stacji metra Wierzbno, żeby było łatwo trafić na tę naszą radiową noc muzeów. To wieczorem, a teraz 13 minut po 8.

0: Tylko gdzie pan się ładuje?
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
0: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
2: Wolna sobota z Jedynką.
3: I w wolnej sobocie dziś od rana szykujemy się na nadchodzącą noc.
4: Zwiedzanie studia. Jedynki, dwójki, czwórki, PER24.
5: Ci z Państwa, którzy do nas przyjdą, będą mogli wejść do mnie do studia, usiąść przed mikrofonem na chwilę, porozmawiać ze mną.
6: Wpadnie Julia Mark, reżyserka Teatru Polskiego Radia, wpadnie także Damian Sikorski. Od razu też mogę powiedzieć, że mogą się spodziewać Państwo spotkania z Patrykiem Michalskim.
3: No będę też kręcił się dziś po naszych radiowych korytarzach i rozmawiał z Państwem po poranku. Pojadę na trochę do domu, żeby odpocząć i się zdrzemnąć.
7: Panie redaktorze, chciałam pana zapytać, dlaczego pan musi się zdrzemnąć przed nocą muzeów? Czyżby nie był pan skowronkiem? Tak pięknie pan zawsze świeżo jest słyszalny na antenie, więc skąd ta nagła potrzeba snu?
3: No bardzo mi miło, droga słuchaczko, ale jednak po pobudce o 4:26 to tak koło 13 powieka lekko ciężka się staje, a poza tym dziś długa noc, bo i noc muzeów, i Eurowizja, więc żeby nie usnąć po 22, to chociaż taka szybka drzemka jednak się przyda. Tylko zobaczymy, czy się uda, bo w domu na przykład ogórki czekają, trzeba małosolne postawić pierwsze w tym roku. No ciekawe, czy Magda Mikołajczuk też będzie musiała się zdrzemnąć, bo już jest za szybą, wieczorem też będzie dzisiaj w specjalnym wydaniu Klubu Książki, ale o tym wszystkim więcej za chwilę.

0: 22 minuty po 8. Jak godzinę temu zapraszaliśmy Państwa na Noc Muzeów w Polskim Radiu, to Magda Mikołajczuk zapowiedziała takie atrakcje.
1: Można będzie nas obejrzeć tak jak w muzeum.
0: Naprawdę? Dzień dobry.
1: No co, no, znaczy nie w takim dawnym muzeum, bo przez szybę, prawda? A teraz można, przecież w większości muzeów, no nie w każdych, ale no w Luwrze raczej nie, można dotykać eksponatów, a my będziemy za szybą, więc takie retro eksponaty. Nie mówię, że cenne od razu, znaczy nie. Cenni będą Wojciech Chmielarz i Ziemowit Szczerek, czyli znakomici dwaj pisarze, którzy przyjdą tak, ze swoimi książkami, a my z Agatą Kasprolewicz w Klubie Książki po 20. To takie troszkę pomniejsze eksponaty.
0: Ale jakieś starodruki? Aj nie, chyba złe porównanie.
1: Ale nie brnij w sprawę, nie brnij już w sprawę wieku. Bardzo cię proszę.
2: Kultura na weekend.
0: Jak to nie? Szczycimy się tym, że mamy 100 lat, ale nowoczesną
1: energię. Ale nie wszyscy pracownicy mają tyle.
0: W sumie?
1: Nie, no w sumie to już miliony więcej lat mamy po prostu, ale bardzo Państwa zapraszamy.
0: Oczywiście.
1: No. Ja się nie mogę doczekać.
0: Ja tak samo, bo będziemy jedną z 330 instytucji w Warszawie, które biorą udział w tej nocy muzeów.
1: Najważniejszą. Umówmy się, prawda? Ale jeszcze są też inne propozycje. Na przykład, jeśli Państwo by chcieli wśród innych osób w chórze zaśpiewać Sen o Warszawie, słynny utwór Czesława Niemena, to dzisiaj wieczorem zapraszamy do Muzeum Powstania Warszawskiego i tam właśnie w głównym gmachu muzeum i w pawilonie Pokój na Lato powstaną dwa chóry. Jak mówi koordynatorka Pokoju na Lato Agnieszka Szulejewska, na początek o 18:30 będzie można podszkolić swój śpiew na dziedzińcu muzeum, no a później już główny występ.
3: Tam czeka na nas ekipa takiej inicjatywy Singalong. Zaśpiewamy wspólnie Sen o Warszawie, tylko uczestników podzielimy na dwie grupy. Jedna będzie znajdowała się na dziedzińcu Muzeum Powstania Warszawskiego, drugą przeprowadzimy kładką nad murem pamięci do przestrzeni Pokoju na Lato i te dwa chóry będą do siebie prześpiewywały.
1: Ostatnią zwrotkę obie grupy zaśpiewają wspólnie. Taki jest plan, przynajmniej propozycja Muzeum Powstania Warszawskiego.
0: Czyli jak będzie się dzisiaj niósł przez Warszawę Sen o Warszawie, to nie z Żylety, nie ze Stadionu Legii, bo to taki nieformalny hymn
1: tak,
0: również
1: oczywiście.
0: Legii, tylko z Muzeum
1: Ale
0: Powstania
1: to jest niesłychanie wzruszająca pieśń, więc myślę, że dobrze pójdzie. Natomiast we Wrocławiu spacer po kinie Nowe Horyzonty i można będzie obejrzeć miejsca zwykle niedostępne, na przykład kabiny operatorskie, jakieś tajne przejścia używane wyłącznie przez pracowników, czyli trochę tak jak ta nasza wycieczka po radiu, prawda? Natomiast Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza na pokaz filmu Nosferatu z 1922 roku. Niemy oczywiście film, jeden z pierwszych horrorów w historii kina z wyjątkową muzyką.
4: W prosektorium najprzyjemniej jest nad ranem.

0: No i to jest radio na żywo, proszę Państwa. Trochę nam się dwie rzeczy, ale też związane z grozą, skleiły.
1: Nigdy w historii takiego miksu nie było. Poza tym pasowało.
0: Tak, po raz pierwszy, ale, tak, ale zaraz to ja przejdę. Więc ta muzyka z filmu Nosferatu z 1922 roku, ta, którą Państwo w części usłyszeli, no to jest ta oryginalna. Ale w czasie dzisiejszej nocy muzeów w Tarnobrzeskim Domu Kultury będzie to muzyka improwizowana na żywo, na organach przez Adama Tańskiego, więc zapraszamy. Jeśli już przy grozie jesteśmy, tak, jeśli jesteśmy przy grozie...
1: Ja chyba wiem, co chcesz powiedzieć, bo to będzie niedaleko nas, prawda?
0: Nie, to nie? Będzie we Wrocławiu. Zwiedzanie prosektorium medycznego i kolekcji patologii Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, czyli formalina, czaszki, autentyczne preparaty anatomiczne. I zapytają Państwo, dlaczego w serwisie kulturalnym o tym

0: mówimy, no przepraszam, przecież Prosektorium to się pięknie składa z różnymi i filmami, horrorami, z kryminałami, z literaturą tego typu. I wprawdzie Maciej Zębaty, którego dzisiaj zresztą rocznica urodzin przypada, Maciej Zębaty, znakomity tłumacz i piosenkarz, zapraszał raczej na świt w tym miejscu, ale noc też może być zacnym wyborem.
1: Prosektorium najprzyjemniej jest nad ranem, gdy szarzeje za oknami pierwszy świt. W oświetleniu tym korzystnie wyglądają starsze panie, a i panom nie brakuje wtedy nic oczywiście. Kiedy całkiem się rozjaśni, pewne braki wyjdą na jaw tu i tam, lecz na razie jeszcze wszystko widać mniej wyraźnie, triumfuje dumne piękno ludzkich ciał.
0: I to jest propozycja Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a w Krakowie można zwiedzać nocny Wawel. Czy i znowu miejsca, które na co dzień są niedostępne, a ta tajemnicza nocna aura jest, no, przydaje takiego nowego klimatu.
2: Tak, zapytałem też, czy to blisko nas, jak zaczęłaś mówić o tym Prosektorium, bo w Warszawie w Noc Muzeów włącza się też jeden z domów pogrzebowych.
0: Tak, też o tym
2: czytałam. I będzie
0: czytałam.
2: Można na przykład przymierzyć się w trumnie dosłownie.
0: Naprawdę? Takie są propozycje?
2: Na przykład przejażdżka karawanem też podobno jest wśród atrakcji.
0: Mój Boże.
2: Tego wydarzenia.
0: Noc muzeów zatacza naprawdę coraz bardziej makabryczne kręgi, ale zapraszamy. Właśnie na tym polega cały smak tego, tej imprezy, że naprawdę trudno sobie wyobrazić coś, czego nie można zrobić
2: tak,
0: w nocy
2: można
0: muzeów,
2: zobaczyć
0: prawda?
2: Malczewskiego w Muzeum Narodowym, a potem przejechać się karawanem, a potem przyjść do Polskiego Radia. Nie
0: przejechać
2: wiem, czy to
0: się karawanem
2: kolejność.
0: I przyjść do Polskiego Radia. No dobrze, to jeszcze jedna propozycja. Trasa turystyczna w Krzemionkach pod Ostrowcem Świętokrzyskim. To jest taka trasa pokazująca krajobraz sprzed 5000 lat, jakieś neolityczne kopalnie, hałdy górnicze, zagłębienia poszybowe i to przejście, trasa liczy 1,5 kilometra, będzie się odbywać tylko przy świetle mini łuczyw. Więc też taka klimatyczna rzecz. I na koniec coś właśnie z gatunku, czy to naprawdę jest organizowane. Mianowicie interaktywna wystawa pod tytułem Jelita, wchodzę w to. To jest główna atrakcja akcji z wizytą w Jelitach podczas Nocy Muzeów w Warszawie. To się będzie odbywać przy Centrum Nauki Kopernik. To jest sensoryczna podróż edukacyjna pozwalająca odwiedzającym przejść przez cały układ pokarmowy.
2: Przepraszam, czy przez cienkie, czy grube?
0: Nie wiem, chyba chodzi o wszystko,
2: ale
0: walor
2: edukacyjny, myślę, że takiej wizyty też może
0: tak,
2: być
0: i myślę też,
2: ważny.
0: Że taki malarski, kolorystyczny, bo tam różne kolory są, prawda, w ludzkim ciele. To takie propozycje z tych
2: to my też zapraszamy
0: dziwnych
2: do,
0: troszkę.
2: Do Polskiego Radia też zapraszamy, też
0: nie,
2: będzie
0: to
2: fajnie.
0: Bardziej zapraszamy, tak.
2: Za chwilę też będziemy zapraszać.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: To żeby państwa, tych wątpiących, czy warto zachęcić, żeby państwo przyszli dzisiaj na Noc Muzeów w Polskim Radiu. Zachęcamy gorąco od 18:00, już od 18:00 specjalne wydanie Ekspresu Jedynki, potem Klub Książki, Magda Mikołajczuk i Agata Kasprolewicz. Goście, wśród nich Wojciech Chmielarz, potem będzie Słuchowisko na żywo, Kronika Sportowa na żywo, także z udziałem gośćmi Krzysztof Maksel, kolarz wybitny będzie. No i od 23:00 do 1:00 specjalna audycja muzyczna Marcina Wojciechowskiego. Będzie można zajrzeć tu do studia, wejść nawet, usiąść przy mikrofonie, tak jak teraz siedzi Magda Mikołajczuk.
1: Zobaczymy, może w czasie Klubu Książki też tak się zdarzy,
0: jak
1: że to zobaczymy, to wszystko na żywo będzie.
0: Pewnie, pewnie, że tak. Teraz też na żywo.
1: Tak.
2: Literatura na weekend.
0: A to zanim zaczniesz o literaturze, to właśnie czytam pani Sylwii komentarz na naszym Facebooku z Białej Podlaskiej. Pani Sylwia, pociąg do Warszawy dzisiaj o 11:01. Będę dziś w Polskim Radiu.
1: Biała Podlaska, część mojej rodziny. Mój tata się tam urodził.
0: Czekamy, zapraszamy, pani Sylwię, i zapraszamy. I zapraszamy też do czytania, no tak, trochę w związku z Nocą Muzeów.
1: Bardzo w związku. Bardzo, książka, nawet, o której mówię, Oczymony, to nie jest nowość, natomiast jak ulał pasuje i do Nocy Muzeów, i w ogóle warto ją ze sobą zabierać, kiedy państwo się wybierają do muzeów, ale to jest powieść, bardzo wzruszająca historia, też taka dowcipna historia o 10-letniej dziewczynce, która ma problemy ze wzrokiem i grozi jej utrata wzroku. I jej ukochany dziadek, bo to jest też historia o wspaniałej relacji między wnuczką a dziadkiem. Jej dziadek postanawia nasycić ją jak największą ilością piękna. W tym celu co środę idą razem do jednego z paryskich muzeów, bo to się dzieje w Paryżu. I przez 52 tygodnie, co tydzień, on pokazuje jej jedno wspaniałe dzieło sztuki. Najpierw uczy ją, że trzeba przed tym dziełem sztuki w samotności, w ciszy spędzić kilka minut, jak najwięcej zobaczyć, a później o tym dziele rozmawiają.

0: Ale to jest też oczywiście powieść o tym, w jaki sposób jej rodzice próbują z tymi medycznymi problemami sobie poradzić. Autorem tej książki jest pisarz i historyk sztuki Thomas Schlesser, a tłumaczyła tę książkę z francuskiego Magdalena Kamińska-Morejon. To może fragmentu posłuchajmy w wykonaniu Agnieszki Kunikowskiej.
1: Mona miała szczęście. Ponieważ była mała i szczupła, nikt spośród kłębiącego się tłumu nie śmiał jej odepchnąć. A przede wszystkim uwaga i skupienie, jakimi się wykazywała, stojąc prosto naprzeciw dzieła, wodząc po nim cierpliwie czujnym wzrokiem, urzekała publiczność równie mocno jak sama Gioconda. Do tego stopnia, że turyści zaczęli dyskretnie fotografować dziewczynkę od tyłu, w osi dzieła, wpasowaną w nie. Strażnicy zastanawiali się, jak to możliwe, że jakieś dziecko z taką dociekliwością przygląda się obrazowi, po którym zwiedzający tylko przesuwają wzrokiem, a potem pośpiesznie ruszają do wyjścia.
0: Kiedyś było tak, że nie można było pisnąć w żadnej galerii sztuki, prawda? Cisza obowiązywała i wszyscy tylko syczeli, jak człowiek się odezwał. Teraz jest trochę inaczej, no ale generalnie gadanie, głośne gadanie w galeriach sztuki takich klasycznych, no nie zawsze spotyka się z aprobatą. A tu w tej książce właśnie rozmowa o nie tyle o dziełach sztuki między tą 10-letnią dziewczynką a dziadkiem, ile o życiu poprzez konkretne dzieła sztuki odbywa się stale. No i właśnie zapytałam Thomasa Schlessera, autora książki Oczy Mony, jak to jest z tym gadaniem w muzeum?
2: Un musée, c'est un lieu très particulier.
3: Muzeum jest to szczególne miejsce, w pewnym sensie wiąże się z taką świętością, pewnym sakrum. Jest to miejsce surowe, często onieśmielające i bywa to problemem, zwłaszcza jeśli chodzi o muzea państwowe, gdzie dyrekcja chciałaby zaprosić, puścić do niego jak najwięcej ludzi, ale kojarzy nam się właśnie ono z tą surowością. Ja bardzo lubię tę myśl i podoba mi się pomysł, żeby muzeum było miejscem rozmów, wymiany na temat oglądanych dzieł, nawet jeśli czasami komuś to przeszkadza. A kiedy komuś to przeszkadza, może sobie na przykład pójść na wystawę stałą, gdzie najczęściej te sale świecą pustkami i może sobie tam pokontemplować je w ciszy.
2: Qui en règle générale sont complètement vides. Et là, ils auront le bonheur d'être dans le silence le plus total.
0: Oczy Mony to jedna z tych książek, które jednak warto mieć w papierze, bo popatrz, Patryk, tu jest taka obwoluta, i on się rozwija. I tutaj są reprodukcje tych 52 dzieł sztuki, o których rozmawiają i o życiu rozmawiają 10-letnia Mona i jej dziadek.
4: Czyli teraz jest muzeum w Louvre.
0: Tu jest Louvre, Muzeum d'Orsay i jeszcze trzecie, zaraz sprawdzę jakie. Natomiast, jak podkreśla autor tej książki, no, nie ma obowiązku patrzeć na to. Można po prostu czytać te opisy. Mm-hmm. Bo mam wrażenie,
4: sobie,
0: że to jest bardzo ważne, ponieważ w dzisiejszej kulturze jednak bardzo obrazkowej, kiedy wszystkie muzea świata mamy w telefonie i jeśli nie umiemy czegoś opisać, no to mówimy to popatrz, mm-hmm, prawda? Kiedyś trzeba było chociaż jakiś album gdzieś znaleźć. W związku z czym mam wrażenie, że troszkę się rozleniwiliśmy, jeśli chodzi o opisywanie różnych rzeczy, także dzieł sztuki. No właśnie, co z tą obwolutą? Czyj to był pomysł?
2: C'est une idée de mon éditeur français et qui a été repris par l'éditeur polonais.
3: To nie był mój pomysł, to był pomysł francuskiego wydawcy, który został podchwycony przez wydawcę polskiego. Ja też uważam, że ten pomysł jest świetny, ponieważ czytelnik ma tak naprawdę wybór. Może albo rozłożyć sobie obwolutę i oglądać stopniowo każdy z tych dzieł. Może znaleźć je w sieci, bo są bardzo łatwo dostępne i bardzo szybko można je znaleźć. Ale może też, co robi wielu czytelników, w ogóle ich nie oglądać. I wyobrażać sobie, o czym są, tylko i wyłącznie z opisów.
2: I de simplement les imaginer au fur et à mesure des descriptions qui sont données dans le livre.
0: Oczy Mony Thomasa Schlessera to jest połączenie wspaniałej powieści z takim przewodnikiem po sztuce, ale bardzo przystępny.

0: Dmitri Krie, dziennikarz dziennika Le Nouvel Observateur. I to jest, proszę Państwa, rzecz, która zaczęła się oczywiście, znaczy prawie, zaczęła się 7 października 2023 roku, kiedy bojownicy w brutalny sposób atakują Izrael. Potem następuje ten potworny odwet i zrównanie Strefy Gazy z ziemią, śmierć ponad 60 tysięcy ludzi. Autor jest młodym człowiekiem, nie ma 30, więc postanowił skontaktować się z młodymi. Wymyślił, żeby listy do siebie pisały dwie dziewczyny, Izraelka z Sederot i Palestynka z Gazy, żeby, które dzieli zaledwie 10 kilometrów i oczywiście mur. I wymyślił, żeby one pisały o wszystkim, o wojnie, o codzienności. Namówił je nie bez problemów, bo obie się wahały, obie się konsultowały z rodziną. Obie miały tego typu wątpliwości, czy nie zostaną oskarżone o kolaborację z tą drugą stroną. I też forma przesyłania tych listów nie była oczywista.
1: Tak się zastanawiam, czy to byłoby
0: bezpośrednie.
1: Ponieważ
0: jeżeli to byłoby bezpośrednie, no to mogłyby zostać te listy przechwycone, użyte przeciwko nim. To było tak, że one pisały na WhatsAppie do niego, a on później przekazywał tej drugiej dziewczynie. I ta korespondencja trwała jakieś półtora roku mniej więcej. Jest to wstrząsające, bardzo też mądre, bo to są świetnie wykształcone dziewczyny, inteligentne, o takich barwnych bardzo osobowościach. I każda z nich powiedziała, jeszcze nigdy nie rozmawiałam z nikim stamtąd. I to był pierwszy właściwie kontakt. Czyta się to, no, chciałam powiedzieć znakomicie, no bo one świetnie piszą, ale a przykład Marty Turnau też jest bardzo dobry. No ale to jest taki znak, że jednak czasami udaje się wrogim siłom porozmawiać. Oczywiście to jest, tam są takie niuanse, bo Izraelka wywodzi się z tego lewicowego kręgu izraelskiego, więc na temat obecnej władzy Izraela ma negatywne zdanie. Natomiast jest to możliwe, że młodzi ludzie jakiś rodzaj porozumienia, wspólnoty i oni dostrzegają, tak, one dostrzegają, że po obu stronach są po prostu zwykli cierpiący ludzie. No, niezłomne serca. Korespondencja między dwiema studentkami z Gazy i z Izraela. Bardzo Państwu polecam, żeby może warto zajrzeć do takiej książki.
1: Na pewno warto zajrzeć i do tej książki i jak mówiliśmy już nieraz, na pewno warto zajrzeć wieczorem dziś do Polskiego Radia, bo też o wyjątkowych książkach i z wyjątkowymi gośćmi będziesz rozmawiać razem z Agatą Kasprolewicz.
0: Tak, Wojciech Chmielarz-Ziemowit-Szczerek i chciałabym obu panów namówić, żeby przeczytali nawzajem fragmenty swoich książek. Zobaczymy.
1: To też tak w ramach budowania mostów.
0: W ramach, no nie, oni się znają, oni się lubią, tam żadnych mostów nie potrzeba budować.
1: Żadnych murów nie trzeba burzyć. Zapraszamy wszystkich miłośników twórczości obu panów, a nuż uda się zdobyć dedykację.
0: Ale tych, którzy nie znają ich twórczości, też zapraszamy bardzo.
1: Wszystkich generalnie zapraszamy. Magda Mikołajczuk.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: No wcale nie tak blisko od naszego studia po 9:00, jedyne takie miejsce. Patryk Bedliński dziś i miejscowość Masłomęcz. Dzień dobry, Patryku.
1: Dzień dobry, Patryku. Tak, to prawda, miejscowość, która rzeczywiście wzbudza pewne emocje.
0: Coś z maselnictwem związane, z historią maselnictwa
1: być może,
0: będzie?
1: Być może, spróbujemy wyjaśnić. Rzeczywiście teren rolniczy, a jestem blisko granicy z Ukrainą, przy drodze, która prowadzi z Hrubieszowa do Dołhobyczowa, czyli już niemal ostatnia prosta do tej polsko-ukraińskiej granicy. Kilkadziesiąt lat temu tutaj rozpoczęły się bardzo ciekawe badania archeologiczne. Profesor Andrzej Kokowski, związany z lubelskim UMCS, odkrył pozostałości starożytnych gotów i bardzo wiele ciekawych wątków, chociażby ich rytuały pogrzebowe, dzielenie ciał na części, spekulacje różne na temat grobów, to, że były rzekomo obserwatoriami astronomicznymi. Dziś wiemy, że to akurat było trochę na wyrost i one tymi obserwatoriami jednak nie były. Tutaj w Masłomęczu latem odbywa się Festiwal Kultury Antycznej. Można zobaczyć rekonstruktorów, którzy wcielają się w gotów, którzy odtwarzają ich rytuały, odtwarzają także chociażby walki. A niedawno wybudowano muzeum. Tuż przed majówką zostało otworzone muzeum, gdzie odtworzono chociażby prawdziwej wielkości gotów.
0: I tam dziś jedyne takie miejsce, Patryk Bedliński, miejscowość Masłomęcz. Proszę zostać z nami. Jedyne takie miejsce po 9:00. A ja dziękuję za wspólny poranek. Mówię do usłyszenia i do zobaczenia dziś wieczorem na Nocy Muzeów w Polskim Radiu.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam, spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid. Świętuj z nami stylowe urodziny Tchibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tchibo.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż

0: Czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
7: Reklama. Radio Kierowców.
8: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na początek informacja od Państwa z ekspresowej ósemki z trasy Białystok-Warszawa.
9: Dzień dobry, tam pod Wyszkowem ekipy ściągają uszkodzony autokar, który stoi na poboczu. Jest zwężenie do jednego pasa, ale tam nie dzieje się w zasadzie nic. To spowolnienie ma ten koreczek, powiedzmy, nawet tego korkiem nie można nazwać, około 100 metrów może. Wszystko idzie płynnie, także jakichś tam większych problemów nie widać było. Jeżeli coś się wcześniej stało, to jest po sprzątanej trasie, jest tylko kwestia odciągnięcia na sztywnym holu autokaru. Pozdrawiam.
8: Bardzo dziękujemy za te informacje, a chodzi o S8 na odcinku Ostrów Mazowiecka Wyszków w pobliżu miejscowości Turzyn Kolonia i rzeczywiście tutaj na szczęście nic poważnego się nie stało. To tylko awaria autokaru, która blokuje częściowo przejazd w kierunku Warszawy na 517 kilometrze. Na mapie widać nieco dłuższy korek niż informował nasz słuchacz, więc albo on się wydłużył, albo po prostu państwo zwalniają widząc przed sobą właśnie ten autokar z problemami. Droga krajowa numer 55 w Pomorskiem, tutaj trasa Sztum-Gardeja w pobliżu Kwidzyna jest już odblokowana. Tam wcześniej zepsuł się samochód ciężarowy na 63 kilometrze i był ruch na przemian jednym pasem. I przypominamy także dzięki naszym słuchaczom o bardzo trudnych warunkach do jazdy na południu kraju.
10: Fakt, dzisiaj mamy trudne warunki. Jest zimno, pada deszcz, szaro. A ja dzwonię z Małopolski. Jadę między Dąbrową Tarnowską a Tarnowem.
8: No i niestety rzeczywiście tam dość intensywnie pada. Z biegiem dnia te opady będą przenosić się w głąb kraju. Na Mazowszu także będzie dość mocno padało.

0: Minęła 9:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Wschodnia granica Polski i jednocześnie wschodnia flanka NATO jest najlepiej chronioną w Europie, mówi premier. Tolerancji nie było, nie ma i nie będzie. W rękach policji podejrzani o brutalny napad na nastolatków w Warszawie.
1: Do sprawy zatrzymano 5 osób w wieku od 15 do 18 lat. Wszyscy to obywatele Polski.
0: Teraz Wiedeń, polska finalistka i Eurowizja. Za chwilę o szansach i atmosferze przed wieczornym finałem nasza reporterka. Będą dodatkowe pieniądze na doposażenie Straży Granicznej. Rząd inwestuje w nowe zapory, monitoring i systemy antydronowe. Donald Tusk zapowiedział, że dzięki programowi SAFE pieniądze znajdą się nie tylko na wojsko. Premier zapewniał też, że nasza wschodnia granica od dłuższego czasu jest najbardziej odporną w Unii Europejskiej.
2: Nowoczesne technologie, informacje wywiadowcze, współpraca służb. Wszystko to wpłynęło, jak mówił premier, na uszczelnienie granicy.
3: Osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią. Nielegalnych przekroczeń zero.
2: W 2020

0: W 2023 roku granicę z Białorusią przekroczyło nielegalnie 12 tysięcy osób. Prób było 26 tysięcy. Minister Marcin Kierwiński mówił o inwestycjach i zwiększeniu liczebności Straży Granicznej.
1: To największy historyczny program modernizacji służb podległych MSWiA. Prawie 2,6 miliarda złotych to wreszcie nakłady na to, aby Straż Graniczna zwiększała liczbę etatów.
0: Celem jest powiększenie formacji o kolejne 3 tysiące funkcjonariuszy do 20 tysięcy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
2: Dzięki niemu widać niemal wszystko, bez względu na pogodę. Polskie wojsko już oficjalnie z własnym systemem obserwacji satelitarnej. Polska armia ma już cały system satelitarny monitorujący Ziemię z kosmosu, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Możliwość bardzo dokładnego obrazowania, zlokalizowania celu lub ostrzeżenia przed zagrożeniem. Po to jest obrazowanie z kosmosu, po to jest obecność Wojska Polskiego w kosmosie.
2: W kosmosie polska armia ma 4 satelity obserwacyjne, a będzie ich 9. Dzięki nim wojsko nie musi korzystać z danych innych krajów, może natomiast udostępniać je innym zainteresowanym. Policja zatrzymała 5 osób podejrzanych o pobicie obywateli Ukrainy na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Do zdarzenia doszło 7 maja. Zarówno pobici, jak i napastnicy to nastolatkowie. Z podejrzanymi prowadzone są czynności, mówi Kamil Sobutka ze stołecznej komendy.
4: W toku podjętych działań do sprawy zatrzymano 5 osób w wieku od 15 do 18 lat. Wszyscy to obywatele Polski. Obecnie prowadzone są dalsze czynności procesowe mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenie roli, jaką odgrywał w nim każdy z tych młodych mężczyzn.
2: 4 Ukraińców w towarzystwie Polki spacerowało po moście. Zaatakowała ich grupa 10 osób. 16-letni obywatel Ukrainy ma pękniętą czaszkę i zmasakrowaną twarz. Drugi złamany nos, a trzeci bandyci próbowali zrzucić z mostu do Wisły. Młodzi ludzie wraz z rodzicami uciekli w 22 roku przed wojną w Ukrainie. Transkrypcja aktu małżeństwa dla par jednopłciowych to nowe możliwości, mówi wiceminister cyfryzacji. Warszawski Urząd jako pierwszy wpisał akt małżeństwa jednopłciowego do dokumentów, powołując się na orzeczenia unijnych i polskich sądów. Dariusz Standerski mówił w radiowej Jedynce, że prawa osób, których dotyczy transkrypcja, będą zależały od zapisów ustawowych.
5: Z punktu widzenia prawa podatkowego, gdzie mamy wpisanych po prostu małżonków, w mojej ocenie jest to uprawnienie, które jest nabywane, wspólne rozliczanie, wspólność majątkowa.
2: Wiceminister Dariusz Standerski spodziewa się, że w wielu przypadkach pary jednopłciowe będą zmuszone dochodzić swoich praw przed sądami.
6: To są aktualności Jedynki.
2: Już tylko godziny dzielą nas od finału Eurowizji. 70. jubileuszowa edycja odbywa się w tym roku w Wiedniu. Polska po raz kolejny ma w konkursie swoją reprezentację. W stolicy Austrii jest nasza specjalna wysłanniczka Anna Zakrzewska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Witam z deszczowego Wiednia.
2: No właśnie, u nas też deszcz. Aniu, w Wienerstandale zaprezentuje się Alicja Szemplińska z utworem Prey.
7: Tak, to już kolejna przygoda 24-latki z Ciechanowa z Eurowizją. Wygrała ona polskie preselekcje do konkursu już w 2020 roku, ale przez pandemię wydarzenie odwołano. W tym roku serca widzów podbiła piosenką Prey, czyli połączeniem pop-soulowego brzmienia z elementami R&B i hip-hopu. Kamil Staszczyński, reżyser występu, przyznaje, że przygotowanie występu pod tę piosenkę było pewnym procesem.
8: Oczywiście nie wiedziałem, jak Europa na to zareaguje, bo to jest zagadka, to jest nie wiadomo. Każdego roku widzom podoba się coś zupełnie innego, ale gdzieś w środku czułem, że to może się spodobać.
7: Sama wokalistka po próbach podkreślała wczoraj, że bardziej stresujące były dla niej eliminacje do finału, a teraz stawia na dobrą zabawę.
9: To dzięki wam jestem tutaj i dam z siebie wszystko dla was. Bądźcie ze mną, oglądajcie i trzymajcie kciuki.
7: Tu do Wiednia z każdą godziną zjeżdżają się fani z Polski i z Europy także, bo Polska ma przecież także fanów w całej Europie. Alicja Szemplińska zaprezentuje się podczas dzisiejszego finału jako 18. Start konkursu o 21.00, więc polską reprezentację powinniśmy usłyszeć chwilę po godzinie 22.00.
2: A z Wiednia relacjonowała Anna Zakrzewska. Dziękujemy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito.

0: firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
2: Pogoda.
3: Więcej przejaśnień tylko na zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich, poza tym deszczowo. Temperatura maksymalna dziś to od 12 do 16 stopni, cieplej tylko na krańcach południowo-wschodnich, około 21. Ciśnienie delikatnie rośnie, w Warszawie teraz 990 hektopaskali.
0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
2: Klimat.
3: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Kaliszu czujniki wskazują na umiarkowaną jakość powietrza. Zaledwie 17% prądu w sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii, ale od 9 mniej więcej do południa zalecane jest użytkowanie urządzeń elektrycznych.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Pan Paweł wita się z nami na Facebooku i widzę już to zaawansowane radio naszego słuchacza. Napis jedynka, czyli wszystko jak być powinno. A to ten piękny odbiornik na długie, średnie, krótkie fale i oczywiście UKF, odbiornik samochodowy, czyli w samochodach dziś naprawdę rzadkość, pamiętam. Pierwsza reakcja na nazwę masłomęcz, z jaką się spotkałem wśród kolegów w Warszawie, to uśmiech, nawet śmiech mówiąc wprost. No a potem pytanie, czy to ma coś wspólnego z masłem? Spróbujemy to dzisiaj wyjaśnić w jedynym takim miejscu. Województwo lubelskie, okolice granicy z Ukrainą, niedaleko Hrubieszowa.
1: Jedyne takie miejsce.
0: Historia nazwy Masłomęcz to jedno, ale historia jeszcze ciekawsza, tutejsza, to starożytni goci. To właśnie za sprawą pozostałości po nich zasłyną Masłomęcz, można by powiedzieć, na całą Polskę. Dotarli tu najpewniej, bo ocenili, że ziemia, klimat i układ rzek to są wszystko bardzo korzystne czynniki. A zatem można uprawiać rolę, można spławiać towary rzeką, no i w pracy też pomagają wyraźnie zarysowane zimy i lata, a także okresy przejściowe. Obecnie w Masłomęczu jest wioska gotów, czyli odtworzone chaty. Chata to mało powiedziane, bo patrzę na jedną z nich, naprawdę potężny budynek, osobny, duży budynek do spotkań, do biesiad. A wokół nas krążą też zwierzęta i ptaki, krążą gęsi, już się pojawiły. Kozy jeszcze nie wyszły, ale być może też się pojawią i też się z nami przywitają. Na razie ja się z Państwem przywitam. Patryk Bedliński, dzień dobry. Zapraszam na facebookowy profil Jedynki.

0: Ponad 40 lat temu kilku lubelskich archeologów wysiadło na przystanku PKS-u w okolicach Chrubieszowa, tutaj właśnie w Masłomęczu, gdzie dzisiaj jesteśmy. I wtedy rozpoczęła się, myślę, że można powiedzieć śmiało, kariera tej miejscowości, miejscowości Masłomęcz. A z nami dziś Bartłomiej Bartecki, dyrektor muzeum w Chrubieszowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: No właśnie, ta historia przerodziła się w to, że dziś mamy wioskę Gotów, mamy odtworzone chaty, mamy tutaj zaaranżowaną przestrzeń, tak jak Goci kiedyś funkcjonowali, i o tym będziemy mówić, ale tym bardziej warto powiedzieć o nowym budynku, który jest za nami. Ten nowy budynek to laboratorium historyczne, to muzeum, gdzie możemy spotkać się oko w oko niemal z Gotem, zobaczyć, jak te osoby wyglądały, i to powstało na podstawie badań naukowców. Możemy zobaczyć, jakie mieli włosy, jakiego wzrostu byli, co nosili, czy jak byli chowani.
1: Dokładnie tak jak pan wspomniał, ale jeszcze nawiążę do tej informacji o archeologów, którzy wysiedli z autobusu na tym polu. Bo dokładnie jesteśmy w miejscu, gdzie postawili swoje pierwsze kroki, szukając śladów po dawnych ludach, i dokładnie w tym miejscu, gdzie oni rozpoczęli swoją karierę, powstała wioska Gotów, a tuż obok wioski Gotów wspomniany przez pana absolutnie wyjątkowy budynek. Owszem, kilka lat temu wymarzyliśmy sobie, żeby móc w Masłomęczu pokazać zabytki archeologiczne tutaj na miejscu odkryte. Początkowo myśleliśmy, że to będą tylko zabytki właśnie gockie z tej małej miejscowości, ale docelowo udało nam się ściągnąć do właśnie Masłomęcza prawie 5000 eksponatów z kilkunastu polskich muzeów pokazujących wędrówkę Gotów od Skandynawii aż po Morze Czarne, więc de facto od małego marzenia okazało się, że stworzyliśmy dużą wystawę. A jeżeli chodzi o te możliwości współczesnej archeologii, nie tylko archeologii, ale też wielu innych dziedzin nauki, antropologii, genetyki, kryminologii, czy sztuk artystycznych, to istnieją po prostu możliwości spojrzenia w twarz, spojrzenia w oczy ludziom żyjącym tutaj prawie 2000 lat temu. Mamy chociażby taki przykład na naszej najnowszej ekspozycji właśnie Goci, dziedzictwo skryte w ziemi, który pokazuje dokładnie, że z doskonale zachowanego szkieletu odkrytego w ziemi pod Chrubieszowem można uzyskać informacje takie jak wygląd twarzy, jak kolor oczu, kolor włosów, karnację, budowę ciała.
0: Jak to się robi? Wzrost. Skąd dziś naukowcy wiedzą i z czego są w stanie wyczytać to, że postać, która ma taki szkielet, wyglądała w taki sposób, że miała blond włosy, że miała na przykład niebieskie oczy, że była wzrostu powiedzmy 1,65 m?
1: Zatrudniliśmy na usługi archeologii osoby, które zajmują się współczesną kryminologią, medycyną sądową, czyli poszukiwanie twarzy na przykład na osób na podstawie chociażby czaszki znalezionej gdzieś przypadkowo, to jest coś absolutnie powszechnego, więc my te najnowsze możliwości medycyny sądowej przełożyliśmy na zapotrzebowanie archeologiczne, i ci sami ludzie, którzy na co dzień zajmują się sprawami kryminalnymi, poszukiwaniem osób zaginionych, przyłożyli się do materiałów archeologicznych, więc udało się z dokładnością 95% odtworzyć wygląd twarzy około 40-letniej kobiety odkrytej w Gródku niedaleko tutaj Masłomęcza. A prócz samego wyglądu twarzy, prócz samych rysów, możliwe było też pobranie materiału genetycznego. Okazało się, że był na tyle dobrze zachowany, że byliśmy w stanie dokładnie powiedzieć, że ta właśnie pani, którą nazwaliśmy Helgą, miała błękitne oczy, miała na pewno blond włosy, miała dość bladą cerę i co więcej, wiemy, że całe życie spędziła nad Bugiem.
0: I w ogóle kilka tych postaci, które przypominają nam to, jak wyglądali ludzie z obecnego Masłomęcza, mają imiona. Jest Janusz, jest Eryk, no i jest właśnie Helga.
1: Tak, i są jeszcze trzy osoby, ale trzeba przyjechać do Masłomęcza, żeby poznać ich imiona. Otworzyliśmy łącznie sześć postaci, dwie z Pruszcza Gdańskiego, dwoje Gotów właśnie z cmentarzyska w tamtym mieście, dwoje z Gródka, dwoje z Masłomęcza, ale tylko dla Helgi wykonaliśmy pełnopostaciowego manekina, czyli mamy w jednej gablocie pokazany szkielet oryginalny właśnie należący do tej kobiety prawie 1600 lat temu, a tuż obok, jak żywa, stoi wykonana przez artystkę Martę Schubert postać, która pokazuje wszystkie informacje, które udało się uzyskać w trakcie tych wieloaspektowych badań.
0: Szczerze powiem, że można się przerazić momentami, podchodząc do tych postaci, zwłaszcza jeżeli pierwszy raz jest się w muzeum w Masłomęczu, bo one wyglądają jak żywe, jakby tam ktoś leżał koło nas albo stał i patrzył się na nas, i tak trzeba się dopiero dobrze przyjrzeć, żeby zorientować się, że to jest jednak model, a nie żywa osoba.
1: Tak, postaci są hiperrealistyczne. Ja też się tak często uśmiecham, jak na nie patrzę, bo one przez jakiś czas stały jeszcze poza gablotami, kiedy pracowaliśmy nad wystawą, i mnóstwo osób przychodzących pracować w tej wystawie po prostu mówiło dzień dobry z automatu, bo my

0: Czyli, że to są po prostu żywe osoby.
1: Bardzo mili, bardzo kulturalni, zwiedzający w takim razie.
0: Tak, tylko że te osoby jakoś nie chciały odpowiadać. Dzień dobry, więc
1: ciekawe dlaczego.
0: Nie zachowywały się odpowiednio. Ale dopiero po chwili oswoiliśmy się z ich obecnością, a dzisiaj faktycznie dostrzegamy, że dla wielu osób ta hiperrealistyczność jest na początku problemem, a potem robi naprawdę kapitalne wrażenie.
1: Ale nie tylko te postaci odtworzone możemy tutaj zobaczyć, bo także to, co udało się wykopać jako przedmioty, które były chowane chociażby do grobowców i to są posklejane na przykład naczynia.
0: Naczynia to jest część oczywiście tego, co eksponujemy, bo pamiętajmy o tym, że goci do swoich grobów wkładali nie tylko naczynia, ale przede wszystkim też biżuterię złotą, srebrną, mnóstwo wyrobów ze szkła, naczynia szklane, paciorki szklane, czasami
1: dlaczego importy. Oni to robili?
0: Uznawali, że w zaświatach należy się pokazać w jak najlepszy sposób. Czyli to, co towarzyszyło nam za życia, te przedmioty, których używali na co dzień, według ich przekonania były też potrzebne w tym świecie po drugiej stronie, więc kobiety dostawały często bardzo bogate zestawy paciorków szklanych. Mężczyznom często wkładano do grobu importowane z Imperium Rzymskiego naczynia, chociażby do picia czy do mieszania wina z wodą, więc tych wyrobów jest naprawdę dużo, ale też po prostu świadczą o kapitalnych umiejętnościach rzemieślniczych, bo naczynia, o których pan wspomniał, są rewelacyjne, ale umiejętności jubilerów gockich to po prostu powalają dzisiaj artystów zajmujących się jubilerstwem.
1: I podobne umiejętności można zaobserwować tutaj w lato, kiedy odbywa się Festiwal Kultury Antycznej, kiedy można zobaczyć, jak chociażby są monety wybijane.
0: Tak, goci to jest też wyjątkowy lud, który nie dość, że powszechnie używał monet między II a IV wiekiem naszej ery. Po prostu traktowali je tak samo, jak my dzisiaj traktujemy to, co mamy w portfelu, czyli po prostu regulowali nimi wszelkie transakcje, ale też poszli o krok dalej, bo uznając, że pieniądz jest czymś powszechnym, sami zaczęli go produkować. Po prostu naśladowali monety rzymskie, ale produkując je własnymi matrycami, własnymi metodami, więc to świadczy po prostu też o takim zmyśle biznesowym, a impreza, festiwal, biesiada archeologiczna, jakkolwiek byśmy to nazwali, faktycznie odbywa się co roku pod koniec lipca. W tym roku 26 w niedzielę zapraszamy na duże plenerowe święto, gdzie obok gotów będą Wandalowie, będą Rzymianie, będzie wiele innych plemion świata barbarzyńskiego i pokazywać po prostu będziemy to wszystko, czym żył świat w pierwszych wiekach po Chrystusie.
1: Zapraszam Bartłomiej Bartecki, dyrektor muzeum w Hrubieszowie, który jeszcze z nami zostanie, ale będzie też w tej godzinie profesor Andrzej Kokowski, który opowie o badaniach archeologicznych, które tutaj właśnie w Masłomęczu były prowadzone.

0: Jedyne takie miejsce. Jedynie w Jedynce. Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: Reklama. Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Jedynka zaprasza na wyjątkowe słuchowisko, na żywo i w streamingu. Upadek pierwszych ludzi Antoniego Ferenczego. Występują Karolina Gruszka, Mateusz Damiencki, Sławomir Orzechowski. Reżyseria Tadeusz Kabicz.
2: Chcielibyśmy wam pokazać, jak wygląda praca nad słuchowiskiem radiowym. Zobaczymy, jak będzie z efektem końcowym. Dla nas najważniejsze jest pokazać wam, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Mateusz Damiencki, zapraszam serdecznie.
1: Dziś po 21:00 zapraszamy do Studia Jedynki, do słuchania na antenie radia i oglądania na kanale Polskiego Radia w serwisie YouTube.
3: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja. Pogoda.
4: Gdyby ktoś z państwa przyjechał do Masłomęcza przed południem, czyli w trakcie, kiedy jeszcze trwa nasze spotkanie w jedynym takim miejscu, no to zobaczy mnie w nieco cieplejszym stroju niż na zdjęciu z Facebooka, które zapowiada nasze spotkanie przy zdjęciu obok tablicy z nazwą miejscowości. Musiałem, przyznam się szczerze, wdziać sweter, no bo zrobiło się pochmurno i wietrznie, więc sama koszula to by było troszeczkę za mało. A wczoraj pogoda była niemalże idealna i gdy zwiedzaliśmy wioskę Gotów, trafiliśmy na moment tuż przed złotą godziną, którą, mówiąc wprost, fotografowie wręcz uwielbiają. Także zdjęcia powinny też wyjść bardzo ładne. Nieskromnie przyznam i zapraszam, żeby zajrzeć na Facebook Jedynki. Tam państwo będą mogli najpewniej w niedługim czasie te zdjęcia obejrzeć. Pan dyrektor Bartecki mówi, że nie ma co ufać pogodzie, którą wskazuje nam telefon dla tych okolic, czyli właśnie dla Masłomęcza i Chrubieszowa. Może to kwestia zasięgu. Dwie kreski mam w tym momencie. Zatem pewne źródło u nas, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A tam taki ranking. 14 stopni to jest najwięcej o tej porze, tyle mamy w Zamościu. Mniej więcej 50 km na zachód od tego miejsca, w którym dziś jesteśmy. Najchłodniej w Elblągu. Tam mamy niespełna 7 stopni. Dziś większe przejaśnienia na zachodzie, na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. Generalnie rzecz biorąc sporo chmur. Na wschodzie możliwy deszcz. Po południu także lokalne burze mogą się przydarzyć. A miejscami na pozostałym obszarze od południa przelotne opady deszczu i lokalne burze. Na ogół temperatura maksymalna dziś wyniesie od 12 do 16 stopni.
3: Jedyne takie miejsce.
4: A czy państwo lubią rekonstrukcje historyczne? Takie jak latem odbywają się właśnie w Masłomęczu koło Chrubieszowa. Może państwo uczestniczą, sami są rekonstruktorami? Jeżeli tak, no to proszę pochwalić się zdjęciami na profilu facebookowym programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Skoro temat gotów w jedynym takim miejscu, to nie może zabraknąć wybitnego eksperta, czyli pana profesora Andrzeja Kokowskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, kłaniam się nisko.
0: Prowadził pan badania nad dziejami gotów i wykopaliska w Masłomęczu, a także Gródku koło Chrubieszowa. Kopał pan tam w Masłomęczu. Proszę nam zdradzić, jak te badania wyglądały, kiedy się zaczęły i co było właściwie tym pierwszym impulsem?
1: To impuls był absolutnie podstawowy, jaki kieruje każdym młodym człowiekiem. Chciałem coś dla siebie znaleźć, co by było celem mojego życia. Jednocześnie w sposób jakiś identyfikowało. Masłomęcz był absolutnie przypadkowy. Tak sobie ustaliliśmy z kolegą, którym prowadziłem rozpoznanie terenów w Kotlinie Chrubieszowskiej, że on pojedzie na północ, ja pojadę na południe. Autobus był akurat taki, który chciał nas zabrać do Masłomęcza.
0: To chyba z tego, co się orientuję, zostało znalezione u kogoś na polu.
1: Na polu pana Bilika znalazłem skorupy i już wtedy powiedziałem, to jest to. Co wzbudziło ogromną sensację u moich studentów. Nie rozumieli, jak to można tak od razu powiedzieć, że tutaj będzie się kopało. Tak się zaczęła ta wielka przygoda w 1977 roku. W 1978 już tam prowadziłem pierwsze wykopaliska. Miałem jakieś skorupy, miałem jakieś obiekty, których zupełnie nie rozumiałem. Trzeba było dobrych 3 lat, żebym pojął, że to, co mam, to są ślady gotów. Cała europejska archeologia uważa, że tam goci mieli prawa być. No więc ja się z tym tak pogodziłem. Ale potem zacząłem się bardzo starannie przyglądać temu, co otrzymuję. A kropkę na i postawiłem, kiedy postanowiłem odszukać cmentarz, na którym chowali swoich zmarłych. Opowiadam ciągle, że za Mazurową Stodołą znalazłem jedną spaloną kostkę wielkości paznokcia. Kosztowało mnie to 2 lata sprawdzania, zupełnie jałowego, co budowało ogromną wesołość we wsi, no bo młody kopie, męczy się, daje z siebie wszystko i nic. No ale potem się udało, żeśmy znaleźli cmentarzysko i wtedy wiedziałem, że mam gotów. Po kilkunastu latach mogłem powiedzieć, że to nie tylko są tam goci, ale to są goci, którzy stworzyli organizację społeczną na najwyższym poziomie. Taką, która była konkurencyjna dla świata nazywanego przez nas śródziemnomorskim antycznym. Cesarze, którzy zaczęli panować po wojnach markomańskich, musieli się liczyć z tymi gotami, którzy mieszkają w Kotlinie Chrubieszowskiej.
0: Jak w ogóle pana tam wpuszczano, żeby prowadzić te prace w tych miejscach? Bo wyobrażam sobie, że to musiały być miejsca, gdzie ktoś chociażby prowadził uprawy. I to chyba nie jest prosta sprawa, żeby naukowiec wszedł w to miejsce, zwłaszcza młody naukowiec, żeby pozwolono mu tam pracować.
1: Ja myślę, że o tej decyzji wpuszczenia mnie w buraki czy w pszenicę decydowała ciekawość. Pojawił się jakiś taki dziwnie ubrany młody człowiek, chce coś tam odkopywać, więc ci ludzie byli ciekawi, co to jest. To jest zupełnie inna sytuacja, czy na przykład w Wielkopolsce, czy na Kujawach, gdzie przekonać kogoś do zgody na wejście w pole, to po pierwsze trzeba było mieć pieniądze, a po drugie oni stawiali warunki. Po żniwach, tam jak będzie zaorane, czy przed zaoraniem pilnowali. A tutaj nie. Wieść od razu znalazła dla siebie nowy punkt zainteresowania. Pan Bilik opowiedział, że jak on wpuścił nas w pszenicę,

to we wsi zaczęli to komentować, że o, z Bilikiem jest niedobrze. On wpuścił przed żniwami jakichś tam ludzi i kopią mu w pszenicy, to chyba jakiś zły za tym stoi.

0: Jedynka. To jest radio.
1: 16 minut dzieli nas od godziny 11. Pani Danuta chyba z sentymentem napisała na Facebooku Jedynki o Masłomęczu. To moja miejscowość, w której spędziłam młode lata. Pani Danuto, serdeczne pozdrowienia właśnie z tego miejsca. Widzę, że lista obecności podpisało dużo więcej z Państwa. Pani Lucyna, pan Krzysztof, pani Barbara też z bardzo miłą wiadomością na Facebooku. No i pan Paweł oczywiście z tym pięknym radiem ze wszystkimi zakresami, co się bardzo rzadko w samochodach zdarza. A u nas ponownie profesor Barbara Niezabitowska Wiśniewska z UMCS w Lublinie. Pani profesor, która pracuje w Instytucie Archeologii. W jakim czasie możemy mówić o pobycie Gotów w okolicach obecnego Chrubieszowa, w Kotlinie Chrubieszowskiej, w Masłomęczu? Spróbujmy jakoś to osadzić na takiej wyobrażonej linii czasu.
2: Goci do Kotliny Chrubieszowskiej przybyli w końcu II wieku po Chrystusie, na początku III. Przybyli oczywiście z terenów głównie Pomorza, przez Mazowsze, to prawobrzeżne Mazowsze, Podlasie i funkcjonowali w Kotlinie Chrubieszowskiej mniej więcej do połowy wieku V.
1: Co konkretnie udało się wykopać w Masłomęczu koło Chrubieszowa i jak te prace przebiegały?
2: W Masłomęczu odkryto kilka cmentarzysk właśnie związanych z Gotami i osady związane z Gotami. To są badania profesora Andrzeja Kokowskiego. Ja w nich uczestniczyłam jeszcze w trakcie studiów. Najciekawsze to było cmentarzysko zbadane niemal w całości, składające się z ponad 500 grobów. Goci mieli niesamowicie niestandardowe zwyczaje pogrzebowe. Możemy nawet zaryzykować stwierdzenie, że byli trochę szurnięci, mówiąc kolokwialnie. Otwierali swoje groby, wyciągali te kości, mieszali, dokładali kolejne kości innych osób.
1: Dlaczego oni to właściwie robili? Czy to chodziło o to, żeby coś ukraść? Czy może, żeby jeszcze bardziej podkreślić ważność tej osoby? Może jeszcze bardziej uczcić jej pamięć?
2: Tak naprawdę to my nigdy się nie dowiemy, co nimi kierowało. Oczywiście jest duża część grobów, które były wyrabowane, no bo takich rabusiów w starożytności też było dużo, tak zwanych hien cmentarnych. I my mniej więcej jesteśmy w stanie stwierdzić, które groby zostały wyrabowane, bo wtedy brakuje różnych przedmiotów złożonych pierwotnie temu zmarłemu na życie pozagrobowe, ale ogromna część tych grobów jest otwierana w celach rytualnych. Na pewno część tych kości oni wtedy mieszali. Teraz po badaniach DNA, przeprowadzonych co prawda dla szkieletów z cmentarzyska w Gródku, też cmentarzyska Gotów, wiemy, że te osoby nie były ze sobą spokrewnione. Ja myślę, że to jednak były jakieś zwyczaje, które miały na celu uszanowanie pamięci tej osoby, bo samo dołożenie właśnie kości innych osób, prawda, czy nie wyrabowanie wyposażenia, tylko odsunięcie go na bok w trakcie wkopywania się do grobu, czy nawet groby symboliczne, czyli takie, gdzie kości nie mamy, ale chowano na przykład garnek, na przykład jakieś paciorki, jakieś ozdoby, to też świadczy, może świadczyć o ogromnym szacunku dla osób, które być może umarły, zginęły w zupełnie innym miejscu i nie można ich było fizycznie pochować. No poza tym Goci też cechowali się takim ogromnym szacunkiem do obcych. Mamy w Masłomęczu na przykład groby sarmatek, kobiet sarmackich, które uchodziły za najpiękniejsze kobiety ówczesnego świata i kobiety sarmackie były chowane w stroju sarmackim, nie w stroju gockim, czyli oni nie narzucali swojej mody.
1: To jest chyba bardzo ciekawa praca, pani profesor. Kopanie w ziemi, szukanie tego, co zapisało się w tej ziemi, co można tam znaleźć sprzed wielu setek czy tysięcy lat. Proszę nam zdradzić trochę kuchni archeologicznej. Jak konkretnie takie prace wyglądają? Co się robi? Czego się używa? Jest taka nawet nagroda jak złota łopata, więc domyślam się, że łopata przede wszystkim, ale pewnie też inny sprzęt jest wykorzystywany.
2: To wszystko zależy od tego, gdzie się kopie. To znaczy, na jakich obszarach. Czy to są piachy, czy to są lesy. W Kotlinie Chrubieszowskiej, w tej północno-wschodniej części Kotliny Chrubieszowskiej, czyli w okolicach Masłomęcza, Gródka, tam mamy lesy i czarnoziemy utworzone na lesach, więc no, les jest skałą, więc można się domyśleć, że to jest bardzo twarde.

0: no naprawdę bardzo twardo, szczególnie w lecie, kiedy deszcz nie pada. Więc no, zaczyna się od wytyczenia wykopu. Wykop tyczymy zawsze, on musi być prostokątny, mieć równe krawędzie, prawda? Ten wykop tyczymy albo w miejscu, no, na chybił trafił, albo w miejscu, gdzie spodziewamy się kontynuacji na przykład danego cmentarzyska. I pracę tak naprawdę zaczynamy od łopaty. Jeśli kopiemy na polu wcześniej użytkowanym rolniczo, czyli na ściernisku na przykład, to najpierw używamy sztychówek, czyli szpadli po prostu, żeby tą wierzchnią warstwę zruszyć, żeby ona można ją było wyciągnąć. Potem używa się łopat, ale łopat do tak zwanego plantowania. Czyli ściągamy takie cienkie warstwy, warstwy ziemi w poziomie. Staramy się cały czas zachowywać ten poziom, aż do momentu, kiedy pojawią nam się zarysy grobów. I oczywiście to wszystko jest dokumentowane na każdym etapie i fotograficznie, i rysunkowo, i zdjęcia z drona. Kiedyś to było nieosiągalne, teraz już te metody wchodzą. Często takie badania poprzedzane są badaniami geofizycznymi. Uzyskujemy jakby taką mapę z anomaliami gruntu i mniej więcej możemy wyznaczyć sobie miejsca, gdzie na pewno coś jest, chociaż dopóki nie otworzymy wykopu, dopóki nie ruszymy tej ziemi, to do końca nigdy nie będziemy wiedzieć, co to jest, bo to równie dobrze może być obiekt sprzed 10 tysięcy lat, a nie obiekt związany z gotami.
1: Doktor habilitowana Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, profesor na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. To między innymi jej badania na gotskich cmentarzyskach dostarczyły danych o obecności gotów właśnie na polskich ziemiach, właśnie między innymi w Masłomęczu pod Chrubieszowem. A ja wiem z opowieści, że te prace archeologiczne, prace sprzed już kilkudziesięciu ładnych lat, powodowały spore zainteresowanie mieszkańców Chrubieszowszczyzny. Ludzie podglądali, pomagali, gospodynie piekły chleby, smażyły całe patelnie jajecznicy, a pani Zofia Mazur, czyli babcia Mazurowa, jak to się mówiło, której pole, jak się okazało, rozciągało się na największym cmentarzysku gotów w okolicy, zasłynęła w świecie archeologów dzięki takiej wskazówce, aby wykopane kości zawijać w liście buraków. I to miało zapobiegać kruszeniu się kości.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Jedynka zaprasza na wyjątkowe słuchowisko na żywo i w streamingu. Upadek pierwszych ludzi Antoniego Ferencego. Występują Karolina Gruszka, Mateusz Damięcki, Sławomir Orzechowski. Reżyseria Tadeusz Kabicz.
2: Będą mieli Państwo szansę poznać trochę od kuchni nasz proces, posłuchać, w jaki sposób pracujemy, i to będzie się przeplatało jakoś z tekstem, także mam nadzieję, że będzie ciekawie. Karolina Gruszka, zapraszam serdecznie.
1: Dziś po 21:00 zapraszamy do Studia Jedynki, do słuchania na antenie radia i oglądania na kanale Polskiego Radia w serwisie YouTube.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Jak nie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: To co, Marian? Rowery?
14: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
13: A raty jakie mają?
14: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
13: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
14: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
0: Reklama. Radio Kierowców.
16: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na ekspresowej piątce w Kujawsko-Pomorskim pojawiły się problemy w ruchu między węzłami Żnin Zachód i Biskupin w pobliżu

0: miejscowości Bożejewiczki. Tu samochód osobowy uderzył w barierę, na szczęście bez poszkodowanych, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania na 111 kilometrze. Wydłuża się także korek na S7 na jezdni w kierunku Kielc i Krakowa. Na obwodnicy Grójca na 414 kilometrze doszło do zdarzenia drogowego. Jest zwężenie, ale natężenie ruchu akurat w tym miejscu jest dość duże, dlatego proponuję Państwu objazd ulicami Rembertowa, a później drogą krajową numer 50 na S7 wracamy węzłem Mszczonowska. Teraz ostrzeżenie od naszego słuchacza.
1: Dzień dobry, Paweł się kłania. Ostrzeżenie na autostradzie A1 ze Śląska w stronę Częstochowy na 445 kilometrze. Leżą jakieś metalowe i plastikowe fragmenty po jakiejś chyba wcześniejszej kolizji czy wypadku, niepozbierane dokładnie. Ludzie w ostatniej chwili wyjeżdżają z wirażu, z zakrętu i hamują. Proszę zachować ostrożność. Dzwoniłem już do służb, żeby to usunęli, ale póki co uważajmy.
0: Bardzo dziękujemy za te informacje i przypominamy nasz numer telefonu otwarty dla Państwa w każdej drogowej sprawie. To 22 513 11 11. I na koniec jeszcze Krajowa 12 ze zwężeniem na trasie Zwoleń-Puławy w pobliżu Atalina.
2: Minęła 11, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Amerykańscy żołnierze zostają w Polsce, zapewnia premier.
3: Te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo.
2: To słowa po informacjach o wstrzymaniu rotacji amerykańskiego wojska. Będą pieniądze na policję, straż graniczną i projekty infrastrukturalne. Dzięki funduszom z unijnego SAFE uda się sfinansować nie tylko wojsko. Mężczyzna podejrzany o strzelaninę w Lubinie nie żyje. Miał postrzelić śmiertelnie dwie osoby, a trzecią ciężko ranić. Donald Tusk uspokaja w sprawie żołnierzy amerykańskich w Polsce. Szef rządu powiedział, że jest w stałym kontakcie z szefem dowództwa europejskiego generałem Grynkiewiczem i sekretarzem generalnym Sojuszu. Premier zaznaczył, że decyzje dotyczące redukcji wojsk USA w Europie były spodziewane. Donald Tusk zapewnił przy tym, że nie dotyczą one Polski.
3: Otrzymałem zapewnienie i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską. Polska była, jest i będzie najbardziej stabilnym, najbardziej lojalnym i skutecznym sojusznikiem zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i innych państw natowskich. Jestem przekonany, że będziemy mogli liczyć dziś i w przyszłości także w tej sprawie na wzajemność.
2: Polskie władze twierdzą, że mimo amerykańskich zapowiedzi, łączna liczba żołnierzy w USA w naszym kraju pozostanie na dotychczasowym poziomie około 10 tysięcy. Służby i projekty infrastrukturalne będą finansowane z programu SAFE. Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Obrony przedstawili sposób wykorzystywania środków z europejskiej pożyczki. Odrzucenie ustawy o SAFE przez prezydenta stawiało pod znakiem zapytania możliwość wykorzystania środków z unijnego programu na rzecz policji czy Straży Granicznej.
4: Z budżetu MON środki trafią w ramach budowania bezpieczeństwa pozawojskowego. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Program pozamilitarnych przygotowań obronnych jest i funkcjonuje, ale rozszerzymy katalog możliwości o potrzeby wyżej wymienionych formacji. To gwarantuje nam, że zyskamy parasol bezpieczeństwa.
4: Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że dzięki tym funduszom polscy funkcjonariusze otrzymają lepszy sprzęt.
6: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Wiecie Państwo, jak wiele mamy incydentów teraz na tej granicy. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe, bardzo blisko współpracujące z tymi systemami, które planuje Wojsko Polskie i pan premier Kosiniak-Kamysz. Wykupimy śmigłowce dla Straży Granicznej.
4: Pieniądze mają też trafić do Ministerstwa Infrastruktury, które będzie mogło budować drogi i tory ważne dla bezpieczeństwa kraju, ale z których będzie można korzystać na co dzień. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Litr benzyny 95 będzie kosztować 6 zł 37 groszy, litr oleju napędowego 6 zł 82 grosze. To ceny paliw na stacjach obowiązujące przez weekend. Do poniedziałku programu CPN ceny paliwa niżej został przedłużony do końca maja. Decyzję o ewentualnym przedłużeniu programu rząd będzie podejmował co 2 tygodnie.

0: Kontrolowanie cen paliw pozwala trzymać inflację w ryzach, mówi Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
1: Dzięki temu programowi według naszych szacunków inflacja jest około 1 punkt procentowy niższa niż gdyby ceny były kształtowane na podstawie tego, co się dzieje na rynkach światowych.
0: Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja w kwietniu wyniosła 3,2%, podczas gdy w marcu 3%. Poszukiwany w związku ze strzelaniną na lubińskim osiedlu przy Lesie 21-latek nie żyje. 3 dni temu, zdaniem śledczych, w jednym z mieszkań w Lubinie zabił z pistoletu 2 mężczyzn, a 3 ciężko ranił. Informacje o poszukiwaniach mężczyzny otrzymały wszystkie posterunki policji w Polsce, mówi Sylwia Serafin z lubińskiej komendy.
2: Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który nie był znany okolicznym mieszkańcom, a przebywał w ogólnodostępnej altanie. Kiedy jeden z funkcjonariuszy zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej.
0: Nieoficjalnie wiadomo, że 21-latek i jego ofiary byli znajomymi, a przyczyną konfliktu były narkotyki.
3: To są aktualności jedynki.
0: Gorąco w centrum Londynu odbędą się 2 duże demonstracje, propalestyńska i skrajnej prawicy, a także mecz. Brytyjskie służby zaapelowały, by omijać centrum stolicy.
4: Ponad 4000 funkcjonariuszy Metropolitan Police będzie zabezpieczać dziś centrum Londynu. Policję wspierać mają oddziały konne, patrole z psami, drony oraz śmigłowce monitorujące sytuację z powietrza. Po raz pierwszy używana będzie najnowsza technologia rozpoznawania twarzy. Największe obawy służb budzi możliwość starć pomiędzy uczestnikami propalestyńskiej demonstracji, a grupami związanymi ze skrajną prawicą. Dodatkowo przez centrum miasta będą przemieszczać się dziesiątki tysięcy kibiców, aby zobaczyć finałowy mecz Pucharu Anglii między Chelsea a Manchesterem City, rozgrywany na stadionie Wembley. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
7: Pogoda.
0: Pada w prawie całej Polsce. Temperatura to od 8 stopni na Podhalu, 11 w centrum, do 16 na Roztoczu. Wiatr jest słaby, a na barometrach w Warszawie 990 hektopaskali.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
7: Jedynka. Polskie Radio.

0: Ramię w ramię wystąpią już za moment u nas na antenie państwo Krystyna i Czesław Kraj, członkowie społeczności lokalnej zaangażowani w działalność edukacyjną i w popularyzowanie tematyki związanej z wioską gotów w Masłomęczu.
1: Jedyne takie miejsce.
0: Na Facebooku programu Pierwszego Polskiego Radia pani Renata odzywa się do nas i pisze, że Kęty już deszczowe. Masłomęcz na razie bardzo ciepły. Na chwilę chyba się wypogodziło, bo w prognozie wspominali synoptycy, że dzisiaj na wschodzie właśnie może padać. Ja dzisiaj też państwu wspominałem, że sweter musiałem przywdziać. Na razie ten sweter już zdjęty, no bo zrobiło się chwilowo przynajmniej. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej ciepło. Czym jest bycie współczesnym gotem? Czym jako got zajmuje się rekonstruktor w takiej gockiej społeczności i jakie są zajęcia z dawnych rzemiosł, chociażby dla najmłodszych. Będziemy o tym jeszcze w tej godzinie rozmawiać.

0: Skoro wioska gotów na ziemi chrubieszowskiej, to i goci musieli się u nas pojawić. Prawdziwi goci ubrani w strój gocki. Pani Krystyna i pan Czesław Kraj, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To proszę na początek nam wyjaśnić, co państwo mają, bo tych elementów jest naprawdę sporo. Pani Krystyno.
1: Tak, ja mam na sobie, jak widać, chustkę na głowie. Mhm. Tak nosiły gotki w tamtym czasie. Mam na sobie sukienkę, suknię tak zwaną wierzchnią.
0: Wygląda, jakby było w niej gorąco. Jest gorąco?
1: Tak, nie jest gorąco, to jest wełna. A wełna ma to do siebie, że przepuszcza, przepuszcza powietrze. I mam pod spodem suknię spodnią tak zwaną.
0: Aha.
1: To jest spodnia, która służyła jakby to powiedzieć, za koszulę. O tak, mhm. to coś takiego. I mam, i to jest przepasane ten strój, krajką.
0: Mhm. Krajką. Co to znaczy?
1: Krajka to jest taki pasek, którym się opasuje, załóżmy, ubranie i nie tylko. Podwiązuje się nawet, niektóre skarpety podwiązują i wiele, wiele innych rzeczy. Służą też takie krótkie krajki do związania włosów i wiele, wiele innych jeszcze, do wielu innych rzeczy służyły krajki, a przede wszystkim do opasywania się. No i mam na sobie buty skórzane.
0: A właśnie, butów skórzane, jeszcze nie widziałem, więc...
1: Skórzane buty.
0: Proszę pozwolić, że zajrzę.
1: Tak, to one są szyte.
0: Ręcznie robione.
1: Ręcznie robione. Tutaj nie ma żadnej nici, nic, tylko to jest sama skóra.
0: Czy tu są też konkretne rozmiary? Czy może
1: są konkretne rozmiary,
0: aha,
1: tak,
0: bo
1: dokładnie.
0: Myślałem, że te nici mogą sprawić, że my je zwiążemy na taki rozmiar, jak nam potrzeba.
1: Nie, nie. Robi się, można je skrócić, ściągnąć, ale robi się zazwyczaj takie wymiarowe na miarę możliwości. I mam skarpety też utkane, wełniane.
0: Ojej, wyglądają na takie bardzo grube,
1: tak,
0: na bardzo ciepłe.
1: Na bardzo ciepłe, ale nie jest w nich gorąco. Mhm. Mało tego, jeszcze one tak jakby bardzo są też dobre, bo wełna jest tak jakby leczniczym produktem takim, tak bym powiedziała.
0: Zauważyłem, że pani jest bardzo skromna, bo o tych ozdobach chyba najbardziej wyróżniających się, najbardziej zadających szyku jeszcze pani nie powiedziała, czyli
1: tak, właśnie
0: o koralach.
1: O koralach właśnie. Mam na sobie korale, które są właśnie zrobione ze szkła. To są korale szklane. Między innymi jest jeszcze bursztyn.
0: One są z bardzo wielu różnych kolorów, tak. Bo tu jest biały, ten
1: jest
0: bursztyn
1: biały,
0: taki typowo bursztynowy.
1: Bursztynowy, tak.
0: I jeszcze taki, czerwony.
1: Tak, takie bordo.
0: I coś jeszcze w bordo z kropkami.
1: Białe, tak.
0: No. Podejrzewam, że bardzo trudno coś takiego
1: to
0: było
1: jest właśnie, to
0: wykonać.
1: Jest taki korale, które są po prostu odtworzone z danego na przykład grobu. To nie jest takie, że wymyślone, tylko z danego grobu są odtworzone takie korale.
0: Czyli kolejny element zaobserwowany w tym, jak było naprawdę,
1: tak.
0: I potem przeniesiony. To teraz pan, panie Czesławie. Widzę, że tutaj skóra zwierzęcia.
2: No, dzień dobry, Kraj Czesław. Jestem, tak już teraz się przedstawię może. No, ja jestem ubrany, tak jak goci chodzili kiedyś ubrani. No, mieli na sobie tunikę, spodnie, buty. Oczywiście to nie są jakieś sznurki, tylko to są troki takie skórzane, zrobione przy tych butach. No i skarpety. Skarpety to są, tak jak już żona powiedziała, to są robione jedną igłą. To takie jest specyficzne, to ta robota. To nie jest taka, jak teraz robią na drutach. I poza tym jeszcze mam tutaj...
0: Lisek sobie wisi.
2: Mam lisa
0: ale
2: na
0: to
2: szyi.
0: Było takie regularne, częste ubranie, że w ten sposób goci się ubierali?
2: Szkóry.
0: Szczycili się tym, że upolowali?
2: Tak, ale nie tylko to, żeby się szczycili, bo oni mieli to, żeby ciepło im było, żeby po prostu... To są takie naturalne, to nie są takie, że żeby było zimno. W zimie jest ciepło, a w lecie jest chłodno. Mhm. To jest takie naprawdę zaskakujące takie działanie tych skór.
0: A na szyi ma pan co, zęby?
2: A tu mam taki, na trochu mam bursztyn, dosyć dużej wielkości.
0: Tak, bursztyn jest rzeczywiście bardzo duży.
2: Mam
0: a obok?
2: Kostkę szklaną. Taką specjalną właśnie, jak to kiedyś się nosiło, i kły dzika.
0: O proszę, właśnie o to mi chodziło. Bardzo wielkie, robi to rzeczywiście wrażenie. Skąd się bierze te rzeczy dzisiaj, w dzisiejszych czasach, żeby tak się ubrać?
2: To nie dzisiejsze czasy, tylko ja już dawno to mam, od jak 1800 lat temu to nosiłem i noszę do dzisiaj.

0: żartuję przy okazji.
1: Mm-hmm. I co państwa skłoniło w ogóle, żeby zainteresować się tą kulturą, żeby być takim współczesnym gotem, który na sobie pokazuje, jak to kiedyś się żyło, jak się ubierało?
0: Ja to może tak powiem, jak to było kiedyś. Ja kiedyś pracowałem poza granicami kraju i nie myślałem w ogóle, że będę coś, że w Masumęczu będzie jakieś tam, bo to były lata 70. To na pewno jeszcze nikt o Masumęczu nie słyszał, ani o gotach.
1: Początek był tych badań.
0: To wtedy jeszcze pan Kokoski, ten magister Kokoski jeszcze.
1: Dziś profesor.
0: On wtedy przyjechał tutaj tym ogórkiem, autobusem Mielczem i przyszedł na pewno do sklepu, bo tam najwięcej ludzie wiedzieli, gdzie co jest, jakie znaleziska, jakie coś. Po prostu chciał języka zaczerpnąć. No i zaczerpnął tam i znalazł pierwsze takie koraliki. Te właśnie te szklane koraliki. Trzeba wiedzieć, że w tamtych czasach szkło to było bardzo drogim materiałem. Nie tak dzisiaj, co się tłucze butelki byle gdzie. I tego.
1: I wtedy pan się też zainteresował?
0: Jeszcze nie. Wtedy on znalazł takie koraliki. I on zorientował się, że to są gockie. I jak on już się zdobył, że to są gockie, no to od razu po nitce do kłębka zaczął szukać, co się dzieje z tymi gotami, bo to wiedzieli, że przyszły tam te, przypłynęli na trzech łodziach, a potem gdzieś tam nad Morzem Śródziemnym. Skąd oni się tu wzięli, jak to tego. I całą historię to wszystko musieli przerabiać na nowo. No a my tutaj, bo teraz skąd ja się tym zainteresowałem, no jak zaczęli ci archeolodzy tutaj pokazywać się, zaczęli rozmawiać z nami, no bo moja żona sprzedawała wtedy w sklepie, no to było tak różnie. I dowiedzieliśmy się już o tym, jak to działa. No i że tu będą ludzie przyjeżdżać niby. No to jak będą te ludzie przyjeżdżać, no to musimy coś wiedzieć o tych gotach chociaż.
1: Bo na pewno będą pytać, przyjadą i złapią na ulicy. I zapytają.
0: Pierwsza rzecz, co była, to taki przewodnik turystyczny. On przyjechał do nas tutaj na zebraniu wiejskim. Mówi, że trzeba by, żeby my tu ludzie jakoś wiedzieli, co odpowiedzieć ludziom, jak przyjadą. No i faktycznie. Najpierw zrobili szlak rowerowy. No to my pojechali na ten, żeby poznać. To tylko po to, żeby pojechali, żeby wiedzieć, gdzie to jest, żeby jak ktoś się zapyta, żeby wiedzieć, co odpowiedzieć.
1: I państwo musieli się nauczyć tego wszystkiego, jak być gotem, nauczyć się tych rzemiosł, jak ten proces uczenia się wygląda.
0: Dokładnie tak, jak pan mówi. To wszystko, no i nasi oczywiście archeolodzy załatwili nam tutaj te kursy garncarstwa i skóry, te wyroby ze skóry, no i te pasy, to wszystko, co ja tu mam na sobie.
1: A teraz państwo to przekazują innym, między innymi najmłodszemu pokoleniu, żeby edukować dalej.
0: Dokładnie tak. My to teraz musimy to przekazać wszystkim tym ludziom, którzy tu przyjdą. Teraz to już jest dużo łatwiej, bo na początku to trzeba było wzbudzić wyobraźnię. My musieli to tak opowiadać ludziom, o gotach, żeby każdy sobie to mógł wyobrazić.
1: To proszę przypomnieć, pani Krystyno, kiedy możemy państwa przede wszystkim w tych strojach tutaj zobaczyć, jeżeli ktoś będzie chciał do Masłomęcza po naszej rozmowie przyjechać?
2: Najbliższą biesiadę, to już będzie taka impreza naprawdę, to będą rekonstruktorzy, nie tylko my tutaj jako goci, ale z całej Polski, może i nie tylko, ale my się spotykamy tutaj na takich większych, mniejszych imprezach w Masłomęczu. Jak jest tylko potrzeba, to my przyjeżdżamy, przychodzimy tutaj, zostawiamy swoje domy i obowiązki domowe, przyjeżdżamy do wioski gotów i przebieramy się oczywiście, jesteśmy jako goci. A mało tego jeszcze, oprócz takich spotkań przyjmujemy też wycieczki szkolne. Przyjmujemy wycieczki szkolne i wtedy uczymy właśnie to młodsze pokolenie rzemiosł gockich i wtedy są już i goście, i jak są wycieczki, to przyjeżdżają też i turyści. I wtedy można nas zobaczyć już we wiosce gotów, tak praktycznie na małych, większych imprezach. I jesteśmy przebrani i jesteśmy do dyspozycji.
1: Powiem jak klasyk. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Jak wyglądają pani Krystyna i pan Czesław Kraj? Zachęcam, żeby przyjechać do Masłomęcza i zobaczyć państwa, którzy wcielają się w rolę gotów, a na pewno takie okazje są.

0: Jedyne takie miejsce. Jedynie w Jedynce. Reklama.
1: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek.
0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
2: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama. Autopromocja.
7: Playlista w radiowej Jedynce to niezwykłe spotkania z ulubioną muzyką naszych gości i bohaterów.
8: Hej, tu Ania Dąbrowska. Zapraszam Was na wiosenne, sobotnie popołudnia w radiowej Jedynce. Spotkajmy się przy muzyce, która jest mi szczególnie bliska. Prosto z mojej osobistej playlisty. Będzie nastrojowo, czasem nostalgicznie, bardzo emocjonalnie i magicznie.
7: Zapraszamy w soboty od 17 do programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Ania Dąbrowska
7: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
9: Pogodowy ranking o tej porze. Najcieplej w Przemyślu 16 stopni, a najchłodniej w Zakopanem stopni 8. Synoptycy z IMGW ostrzegają przed burzami na południowym wschodzie kraju. Alerty wydano dla województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Będą obowiązywały od 14 do 21. A alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa powinni Państwo dostać na telefony w województwie podkarpackim.
0: Jedyne takie miejsce.

0: 23 minuty i będzie południe. Pani Renata pisze, kiedyś mieszkałam w Warszawie i często chodziłam do Muzeum Powstania Warszawskiego, a ostatnio byłam w Muzeum Ziemi Chełmińskiej oraz w Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu. Przypominam, dzisiaj noc muzeów, więc warto zaplanować sobie trasę po różnych takich placówkach kulturalnych i być może ktoś z Państwa, może właśnie pani Renata, może dopisać sobie do swojej listy Muzeum w Masłomęczu i całe nowo otwarte laboratorium historyczne o odkryciach archeologicznych właśnie tutaj na Lubelszczyźnie. Może to będzie jeden z pretekstów, by wybrać się do wschodniej części tego województwa. A jeżeli pamiętają Państwo chociażby profesora Wiktora Zina, autora telewizyjnego cyklu Piórkiem i Węglem, to tym bardziej jest po co ziemię chrubieszowską zobaczyć, ale także posłuchać chociażby skrzypienia chat w Masłomęczu.
1: Mieszkam w Warszawie.
0: Jak to się stało, że tutaj się pani pojawiła?
1: Spotkanie z okazji stulecia profesora Zina. I w związku z tym jestem w Masłomęczu. Myślę, że to jest tylko początek przygody, że na pewno wrócę. Też dowiem się, żeby się jakoś umówić na konkretną wizytę z przewodnikiem i jestem bardzo zainspirowana.
0: Korzenie też tutejsze, chrubieszowskie?
1: Tak, Chrubieszowa, tak.
0: Czyli sentyment jest?
1: Powiedziałabym więcej, że ogromna siła przyciągania i to jest moje miejsce do życia jednak. W tej chwili region wybitnie rolniczy, a tutaj się bardzo dużo działo. Czuję satysfakcję, że jestem stąd. Utożsamiam się z tym miejscem.
2: Na stałe mieszkam w Stanach. Mam nadzieję, że miejsce będzie bardziej spopularyzowane, bo jest bardzo warte zobaczenia.
0: Niektórzy mówili, że trochę przerażające są te postaci odtworzonych gotów tuż po pochowaniu.
2: Dla mnie jest to fenomenalne. Jest to takie fusion.

0: nauki i właśnie ciężkiej pracy archeologów. To jest właśnie niebywałe, co my możemy zobaczyć, co zostało odtworzone.
1: Tak to właśnie brzmi w Masłomęczu. Tak było wczoraj, ale dziś warto tym bardziej tutaj przyjechać, zwłaszcza po godzinie 18. Wtedy opowieść o królu Berigu i o jego potomkach. Będzie też animacja dla młodszych i dla starszych, a o 21.00 spotkanie autorskie z profesorem Andrzejem Kokowskim, tym archeologiem, słynnym archeologiem, który badał pozostałości po starożytnych gotach właśnie na ziemi chrubieszowskiej.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Ja się wcale nie dziwię, tak jak w tej piosence, która za nami, że ktoś będzie tęsknił, bo za ziemią chrubieszowską też jak najbardziej można zatęsknić, więc zachęcamy Państwa, żeby tutejsze tereny odkrywać. I kolejni goście razem ze mną, pani Anna Dąbrowska, menadżer kultury w Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Archeologicznego Gminy Chrubieszów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I ponownie już dziś pan Bartłomiej Bartecki, dyrektor muzeum w Chrubieszowie. Ja już zachęcałem na Noc Muzeów. Przypomnijmy, co warto zobaczyć i dlaczego tu warto przyjechać.
3: Start

0: telewizji. Nawet realizowałam reportaże, przyjeżdżając tutaj do Masłomęcza. Chyba nawet z archiwum, jak z telewizji wziąłeś, bo był taki program telewizyjny Klub Odkrywców, gdzie no, młodzi ludzie, dzieci, które teraz już piastują naprawdę poważne stanowiska w Polsce, właśnie tutaj przyjeżdżały i odkrywały i bawiły się w archeologów, prawda? Więc ja obserwowałam i teraz jestem dumna i zaszczycona, że mogę współpracować i mogę tutaj być i no, współtworzyć to miejsce.
1: Bo to miejsce, w którym siedzimy teraz, to było kiedyś pole. Tutaj nie było tego wszystkiego, tych chat gockich, które zostały odtworzone na podstawie wykopalisk. To wszystko się rodziło i pani też to obserwowała.
0: Obserwowałam, tak. Nawet dzisiaj z panem Czesiem i z panią Krysią tutaj mi przypominali, jak podpowiedz mi, Bartek, ten pierwszy projekt gotania, przecież to było naprawdę...
2: 2010 rok.
0: Tak, to już później, ale to wtedy też było bardzo takie nowatorskie na skalę polską.
1: To może przypomnijmy, czym jest projekt gotania, bo to jest coś szerszego niż sam Masłomęcz.
2: To była idea stworzenia takiej marki ponadregionalnej, bazującej właśnie na wynikach badań archeologicznych, ale podanej w taki sposób absolutnie przystępny dla każdego odbiorcy, więc w ramach tego projektu gocka drużyna z Masłomęcza zorganizowała chyba bodajże 10 czy 12 festiwali kultury antycznej w wszystkich okolicznych gminach właśnie po to, żeby mieszkańcom tego regionu uświadomić, że jest coś cennego w ziemi chrubieszowskiej, o czym warto opowiadać. I de facto ten projekt stał się troszeczkę podwaliną pod późniejsze działania, takie jak chociażby Centrum Dziedzictwa obecne w Masłomęczu.
1: Gdybyśmy mieli stworzyć taką mapę miejsc związanych z gotanią, to będzie oczywiście Masłomęcz, ale to będzie na pewno Gródek, Ślipcze. Jeszcze są inne miejsca
2: Chrubieszów, Moroczyn, obecnie też Cichobórz, czyli miejsce odkrycia jednego z największych skarbów monet antycznych starożytności. Więc tych punktów na mapie jest coraz więcej i obawiam się, że za kilka lat się spotkamy, to będę mógł wymienić kolejnych 20 albo 30, bo ciągle, jak państwo słyszeli we wcześniejszych wypowiedziach profesor Niezabitowskiej-Wiśniewskiej, dzieje się wiele, jeżeli chodzi o archeologię gotów.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o prace archeologiczne, czy archeolodzy nadal przyjeżdżają, badają, wykopują?
2: Praktycznie każdego roku sprawdzamy nowe miejsca, bądź kontynuujemy badania w tych już wcześniej przez nas rozpoznanych, więc absolutnie tak. Ja czasem się nawet boję tego, co się w tym roku wydarzy, kto zadzwoni do muzeum, z jaką informacją i kiedy trzeba będzie rzucić całą robotę biurkową i pojechać w teren, żeby ratować jakiś naruszony przez pług rolniczy pochówek, czy chociażby przebadać kolejny skarb 5 kilogramów antycznego srebra. Więc dzieje się wiele i będzie się działo dużo, bo nawet w samym Masłomęczu mamy bardzo ambitny plan, żeby wrócić z łopatami w przyszłym roku na wykopaliska z okazji 50-lecia rozpoczęcia badań wykopaliskowych w tej miejscowości.
1: Czyli plany są ambitne, zatem zachęcamy państwa, żeby zgłębiać także wiedzę o ziemi chrubieszowskiej, o okolicach Masłomęcza. A państwu, którzy do nas przez ostatnie 3 godziny się odzywali na Facebooku programu Pierwszego Polskiego Radia, również bardzo dziękuję za aktywny udział. Dziękuję za to przedpołudnie, które spędziliśmy razem. To jeszcze przypomnijmy, co nas czeka w najbliższe wakacje, bo to chyba jest taki flagowy projekt. Biesiady archeologiczne, prawda?
0: To biesiada archeologiczna to jest 28 lipca. Ale ja tylko chciałam dodać, że tutaj nie tylko archeologią żyjemy, bo ta przeszłość łączy się z teraźniejszością, bo Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Archeologicznego to też jest instytucja kultury i są wydarzenia kulturalne, są koncerty, są konferencje, są warsztaty dla dzieci. Mamy taki projekt Pamięć Ziemi Chrubieszowskiej, nagrywamy wywiady, wspomnienia osób już dojrzałych, starszych.
1: Cyfrowe archiwum tradycji lokalnej.
0: Tak, tak, tak. Także to nie jest akurat do cyfrowego, ale coś takiego, tak. Więc tworzymy takie archiwum gminy Chrubieszów. Powołaliśmy też Gminny Fundusz Filmowy. Już pierwszy film został zrealizowany. Więc tutaj też zapraszamy do Masłomęcza. Oczywiście goci, wystawa, stowarzyszenie, wioska gotów, ale też wydarzenia. No, wczoraj mieliśmy bardzo dużą konferencję i spotkanie, wspomnienia o profesorze Wiktorze Zinie, więc nie zamykamy się tylko i wyłącznie do gminy Chrubieszów, ale do całej ziemi chrubieszowskiej. Tak? My tutaj chcemy i tworzymy taką społeczność, integrujemy się, chcemy być razem i jesteśmy razem, wymieniamy się doświadczeniami i chciałam tutaj widzów, słuchaczy uprzedzić. Masłomęcz uzależnia, proszę państwa, tu się wraca.
1: A dosyć łatwo tu wrócić i dosyć łatwo dojechać, bo przypominam, że jesteśmy przy takim ważnym szlaku komunikacyjnym. To jest droga wojewódzka, która łączy Chrubieszów, czyli najdalej wysunięte miasto na wschód Polski, z Dołchoby.

0: Czowem, czyli z granicą polsko-ukraińską. I my tak co chwilę tu słyszymy, że samochody jadące do granicy nas mijają. Także to miejsce, gdzie łatwo trafić, 5 minut jazdy mniej więcej od Hrubieszowa. To może być taka wskazówka, jeżeli chodzi o dojazd właśnie w to miejsce. I wydaje mi się, że chyba z wielu rejonów są zwiedzający, bo chociażby wczoraj miałem okazję spotkać panią z Warszawy, panią ze Stanów Zjednoczonych, więc naprawdę ten przekrój ogromny.
1: Specjalnie przyjeżdżają na majówkę, to specjalnie właśnie do Masłomęcza przyjeżdżali państwo. Pierwszą osobą, która, nie wiem czy wcześniej już mówiłeś, pierwszą osobą, która była, jak otworzyliśmy sezon turystyczny 28, to był pan z Kutna.
2: De facto też często jest tak, że osoby odwiedzają nas po raz kolejny te, które kilka lat temu były w wiosce Gotów, kibicowały nam przez okres budowy nowego obiektu i teraz po prostu chciały się przekonać, co nowego w wiosce Gotów. I po prostu ja nawet poznaję czasem twarze. Mówię, że pamiętam, poprowadzałem panią kilka lat temu, ja mam pamięć do twarzy, nie zawsze do imion.
1: Będą nowe, bo na przykład moja wnuczka z Gdyni przyjeżdża w lipcu, specjalnie na biesiadę.
2: Także mamy wiernych fanów, którzy do Masłomęcza przyjeżdżają regularnie. I nowych, którzy dopiero łapią bakcyla gockiego.
0: Miejmy nadzieję, że i państwo tego bakcyla złapią. A za rozmowę bardzo dziękuję. Anna Dąbrowska, Centrum Dziedzictwa Kulturowego.
1: Dziękuję bardzo, zapraszamy bardzo serdecznie.
0: I archeologicznego. I Bartłomiej Bartecki, dyrektor Muzeum w Hrubieszowie. A za 10 minut będzie południe.

0: muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Marian, a więcej się nie da?
16: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
19: Ogłoszenie społeczne.
20: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
19: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
21: Kamil Olak, dzień dobry Państwu. Nowe utrudnienia w województwie podkarpackim na autostradzie A4 między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Jarosław Wschód. W pobliżu Pawłosiowa samochód ciężarowy uderzył w barierę i w konsekwencji zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Korczowej na 626 km. Nowe kłopoty także w Lubuskiem na autostradzie A18 między węzłem Iłowa a węzłem Luboszów. W pobliżu Kowalic bus zderzył się z samochodem ciężarowym i osobówką i na 41 kilometrze jezdnia w kierunku granicy państwa jest zwężona. Trwają utrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim na trasie S5 na odcinku Żnin-Zachód, węzeł Biskupin w pobliżu miejscowości Bożejewiczki. Auto osobowe uderzyło w bariery i na 111 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Nie minęły utrudnienia na trasie S7 na obwodnicy Grójca. Po wypadku na 414 kilometrze problemy z płynną jazdą są w kierunku

0: wokół Krakowa. Wciąż cierpliwość przyda się też na krajowej 12 na Mazowszu na odcinku z Woleń Puławy. W pobliżu miejscowości Natalin zderzyły się dwa auta osobowe i na 536 km poruszamy się naprzemiennie. Na Mazowszu kłopoty także na krajowej 63 na odcinku Sokołów Podlaski Zambrów. Wahadłowo poruszamy się na 228 km tej trasy.
1: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał punktualnie godzinę 12 po sygnale Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Olaf Warzyński, dzień dobry. Zapraszam na aktualności jedynki. W sprawie kryptowalut do 3 razy sztuka. Sejm po raz trzeci przyjął rządową ustawę regulującą ten rynek. Teraz zajmie się nią Senat. Rządzący wskazują, że prezydent nie będzie miał już pretekstu, by znów odmówić podpisania ustawy. Różni się ona od projektu prezydenckiego tylko wysokością kar, mówił w radiowej Trójce Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem posła sankcje muszą być wysokie.
1: Jak ktoś ukradnie 250 tysięcy złotych, to dostanie dużą karę, ale jak ktoś nakradnie kryptowalut, to dostanie nie wolno ci tak robić. No nie, nie będzie krycia tej szarej i czarnej strefy w kryptowalutach.
0: Uchwalenie ustawy w tej samej formie co poprzednie to próba nacisku na prezydenta, ocenia tymczasem Barbara Socha z Kancelarii Głowy Państwa.
2: Trudno się spodziewać, robiąc to samo, innego efektu. Niezrozumiały jest ten upór strony rządowej, która stosując nadmierne restrykcje, jeśli chodzi o rynki walutowe i nie dyskutując na to, nie szukając żadnego kompromisu, po raz trzeci robi to samo.
0: W trakcie pracy nad ustawą Sejm odrzucił z wyjątkiem jednej wszystkie prezydenckie poprawki. Ukraina uderza w kolejną rosyjską rafinerię. Po ataku dronów płoną zakłady chemiczne Azot w Niewinnomysku na południu Rosji. Fabryka produkuje związki chemiczne na potrzeby przemysłu rolnego i zbrojeniowego.
3: Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji określa przedsiębiorstwo jako ważny element rosyjskiego przemysłu wojskowego. Zakład produkuje m.in. amoniak i saletrę amonową wykorzystywaną do produkcji materiałów wybuchowych i amunicji artyleryjskiej. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas specjalnego spotkania ze służbami bezpieczeństwa przekazał, że głównym tematem były właśnie ataki na zaplecze techniczne Rosji. Oczywiście musimy sprawiedliwie i odczuwalnie odpowiadać na wszystkie rosyjskie uderzenia po naszych miastach i wsiach. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
0: Straż Graniczna obchodzi 35-lecie istnienia. Jej funkcjonariusze na co dzień pilnują naszych granic, a obowiązki czasem dzielą m.in. z psami.
4: Super, dobry pies.
5: Jestem przewodnikiem psa służbowego AKO. Pełnimy służbę prawie od 2 lat. Zajmujemy się od wykrywania materiałów wybuchowych i broni.
0: Mówiła młodszy chorąży Katarzyna Maciejewska z nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Na placu zamkowym w Lublinie rozpoczęły się centralne obchody jubileuszu z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Zwiedzanie warsztaty Gra Terenowa to niektóre z atrakcji przygotowanych na Noc Muzeów przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Dyrektor Marcin Napiórkowski szczególnie poleca zwiedzanie wystawy Okrągły Stół – Moment Przejścia.
6: Ten okrągły stół, najważniejszy mebel w historii Polski. Wokół tego okrągłego stołu budujemy całą narrację Nocy Muzeów. Będzie o stołach, o wspólnym jedzeniu, o wspólnych rozmowach, o protokole dyplomatycznym. Mnóstwo warsztatów, atrakcji.
0: Noc Muzeów także w Polskim Radiu od 19:00. Zapraszamy do zwiedzania naszych studiów, na spotkania z dziennikarzami i na koncerty. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
7: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Przed nami finałowy turniej Ligi Mistrzów Siatkarzy, który zostanie rozegrany dziś i jutro w Turynie. Wystąpią w nim 2 polskie zespoły, finalista sprzed roku Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa. Mistrz Polski z Zawiercia zagra dziś z Ziratem Ankara, a stołeczny zespół zmierzy się z broniącą trofeum

0: Perugią. Kamil Nalepka, trener stołecznego zespołu, który pełni tę funkcję dopiero od stycznia, jasno i odważnie określa cele.
1: My przyjechaliśmy ten turniej wygrać, to jest po pierwsze, ale też mamy świadomość, jakie zespoły są tu obok nas, więc każdy nas stawia w pozycji underdoga, a ja myślę, że nam taka pozycja pasuje. I ja wiem jedną rzecz, że jeśli chcemy ten turniej wygrać, jeśli chcemy wygrać półfinał z Perugią, musimy wznieść się na nasze wyżyny. Myślę, że dla nas jest to nagroda, że tu możemy być pierwszy raz w historii klubu. No i ja osobiście też dla mnie myślę, że to jest nagroda za pracę, którą wykonałem, bo nawet o tym nie marzyłem. Marzyłem, żeby tu być, ale nawet w innej roli, ale że w takiej to nawet nie marzyłem. Skupiam się na tym, żeby mój zespół przygotować jak najlepiej. Wyjdziemy na boisko i będziemy się starali po prostu zagrać bardzo dobrą siatkówkę.
0: Bez względu na wyniki spotkań w Turynie pewne jest, że triumfatorem tegorocznej Ligi Mistrzów będzie Polak, ponieważ barw z Iratu broni Tomasz Fornal, a w ekipie z Perugii gra Kamil Semeniuk. W piłkarskiej ekstraklasie już dziś obronę tytułu Mistrza Polski może przypieczętować Lech Poznań. Aby tak się stało, Kolejusz musi wygrać na wyjeździe z Radomiakiem. We wcześniejszych spotkaniach Wisła Płock zagra z Górnikiem Zabrze, a Motor Lublin z Krakowią. Trener Motoru Mateusz Stolarski zdaje sobie sprawę z tego, że dla Pasów to mecz o być albo nie być.
2: Krakowia potrzebuje zwycięstwa. Zwycięstwa w tych dwóch spotkaniach i myślę, że będzie moment w meczu, w którym nawet jeżeli będą mocniej zachowawczy, będą musieli ruszyć i spróbować zdobyć bramkę.
0: Przypomnę, że ostatnia kolejka sezonu Ekstraklasy odbędzie się za tydzień, a my tradycyjnie będziemy ją dla Państwa relacjonować w studiu S13. Zapraszamy w przyszłą sobotę od 17.
3: Pogoda.
4: Popołudnie będzie pochmurne z przejaśnieniami na zachodzie, północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. Poza tym aura deszczowa, możliwe też lokalne burze. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem lub śnieg i silne porywy wiatru. 8 stopni w Zakopanem, 10 we Wrocławiu, 14 w Szczecinie, 16 w Przemyślu. Ciśnienie w Warszawie 991 hektopaskali.
3: Klimat.
4: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 40% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Susza hydrologiczna występuje m.in. przy zlewni rzek Iny i Płoni w województwie zachodniopomorskim, do Teci Górnej w wielkopolskim i kujawsko-pomorskim oraz rzek Szkwy i Rozogin w warmińsko-mazurskim.
3: Jedynka. Polskie Radio.
5: A na zegarach dochodzi 12:12.
3: Taki tydzień.

0: A skoro sobota, skoro po 12, to w Państwa odbiornikach meldują się Agata Kowalska i wydawca audycji Mariusz Filar. Dzień dobry. Wspólnie zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia, na przykład wydarzeń z czwartku. W czwartek prezydent Warszawy ogłosił, że w stolicy dokonano rejestracji zagranicznego aktu ślubu dwóch mężczyzn, panów Trojanów. Pierwszej w historii, pierwszej w kraju. Jeden z tych małżonków, Jakub Cupriak-Trojan, opowiadał w programie Pierwszym Polskiego Radia o tym ważnym dniu.
1: Bardzo dziękuję jeszcze raz za gratulacje. Dostaliśmy też dzisiaj odpis aktu małżeństwa, który niestety nie mogłem Państwo go zobaczyć, ale leży tu przede mną na stole. Samo wręczenie nie było uroczyste. Było to po prostu krótkie spotkanie, podczas którego dostaliśmy odpis aktu małżeństwa.
0: Brzmi zupełnie zwyczajnie, prawda? A wygląda na to, że społeczność LGBT w Polsce wygrała potężną bitwę. O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę. To był też tydzień, w którym politycy PiS bez przerwy mówili o jedności i o sile przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, a potem wracali do ostrej kłótni wewnątrz podzielonej partii.
2: Widzę tutaj pełną spójność naszych działań z szeroko rozumianym naszym obozem patriotycznym.
3: Wszystko powinno być w ramach współpracy i w ramach decyzji pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a nie wbrew czy poza tym decyzją.
0: Co chce osiągnąć Mateusz Morawiecki, którego przed chwilą Państwo słyszeli? Czy Jarosław Kaczyński osłabł jako lider? I na ile znaczenie ma tu ucieczka Zbigniewa Ziobry albo afera zonda krypto? O tym wszystkim podyskutujemy w drugiej części audycji. W trzeciej części przeniesiemy się do Pekinu, by sprawdzić, po co Donald Trump tam poleciał i czy osiągnął to, po co tam poleciał. Sami Chińczycy muszą być zadowoleni, skoro są publicznie wynoszeni pod niebiosa przez amerykańskiego prezydenta.
4: We've had a fantastic relationship. Mamy fantastyczne relacje. Dogadujemy się.

0: Kiedy pojawiają się trudności, rozwiązujemy je. Ja dzwonię do ciebie, a ty dzwonisz do mnie. I za każdym razem, gdy mamy problem, rozwiązujemy go bardzo szybko. Czeka nas wspaniała wspólna przyszłość. Mam wielki szacunek dla Chin za pracę, którą wykonałeś. Jesteś wspaniałym liderem. Mówię to wszystkim. Jesteś wspaniałym liderem. Czasami ludziom się nie podoba, że to mówię, ale i tak to mówię, bo to prawda.
1: Co się kryje za tą fasadą uśmiechów i gestów przyjaźni? Zapytamy znawcę Chin. A na koniec programu przyjrzymy się zbiórce. Zbiórce na pacjentów, którym państwo odebrało możliwość leczenia. Chodzi o część ukraińskich uchodźców, którzy szukali schronienia w Polsce i właśnie utracili prawo do korzystania z naszych szpitali i przychodni.
2: Babcia potrzebuje ciągle lekarza rodzinnego, kardiologa i neurologa. No i wiadomo, że nie możemy dostać ani do lekarza, ani do leków, które muszę na stałe przyjmować, bo jest, są przepisane. I to jest po prostu bardzo wielka tragedia dla nas.
1: Skąd ta tragedia? Redakcja OKO.press i Polskie Forum Migracyjne rozpoczęły w tym tygodniu zbiórkę na pacjentki i pacjentów z Ukrainy, którzy nie mogą w Polsce pracować i nie mają prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. W tym momencie zebrano już 1 400 000 złotych od 11 tysięcy darczyńców i z jednym z pomysłodawców tej zbiórki porozmawiam na koniec audycji taki tydzień. A teraz ją rozpoczniemy.
3: Taki tydzień.

0: Polska wciąż istnieje. Sprawdzałam. Choć przewidywania były takie, że runą nam fundamenty kraju i społeczeństwa. A wszystko dlatego, że w tym tygodniu zarejestrowano w Polsce zagraniczny akt ślubu dwóch mężczyzn. Sprawczyni, współsprawczyni tego zamieszania, mecenas Anna Mazurczak, adwokatka i pełnomocniczka panów Jakuba i Mateusza Trojanów jest w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to powiedzmy może najpierw, co tak naprawdę się wydarzyło, bo w czwartek, wspominałam już Państwu o tym, Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokonał transkrypcji aktu ślubu dwóch mężczyzn. Wczoraj Wrocław pochwalił się pierwszą transkrypcją. Panowie Ryszard i Tomasz są parą od 50 lat, zarejestrowali swój akt ślubu. Zastanawiam się, czy słyszała Pani już o kolejnych urzędach?
1: Jeszcze nie, ale myślę, że to jest kwestia kilku dni, dlatego że sporo tych spraw jest w tej chwili w Polsce na biegu, a to, co się wydarzyło, to Urzędy Stanu Cywilnego, polskie urzędy stanu cywilnego wykonały swój obowiązek, a więc zarejestrowały akty małżeństw zawartych za granicą, tak jak do tej pory rejestrowały wszystkie małżeństwa zawierane za granicą przez pary różnej płci, tak teraz zaczęły rejestrować także małżeństwa tej samej płci.
0: Ale to powiedzmy, co się zmieniło, dlatego że nie wiem, przed czwartkiem nie robiły tego. Dwa tygodnie temu, miesiąc temu, dwa miesiące temu nie można było zarejestrować zagranicznego aktu ślubu pary jednopłciowej, a tu nagle urzędy wręcz, no Wrocław wręcz zaprasza. Warszawa też, pan prezydent zapewniał, że to będzie robione od ręki. Tak, a prawo jest identyczne, żadna ustawa się nie zmieniła, konstytucja się nie zmieniła. No to co się zmieniło?
1: Bo prawo nigdy nie stało, moim zdaniem, na drodze tego, żeby te akty rejestrować. To, co się zmieniło, to jak to prawo czytamy i to, że ja to prawo czytałam inaczej, tam nie wiem, 10 czy 12 lat temu, czy nie pamiętam kiedy.
0: Kiedy zaczęła pani tę walkę.
1: Dokładnie. To nie miało takiego znaczenia, ale to, że jakby z tą argumentacją zgodził się Trybunał w Luksemburgu i Naczelny Sąd Administracyjny, jak rozumiem, to miało kluczowe znaczenie.
0: Ale dla wielu komentujących, a nawet zauważyłam, że w tej sprawie wiele osób zadaje jednak pytania, zamiast tylko przerzucać się obelgami. Dla wielu komentujących jest to niezrozumiałe, bo myśmy przez lata, no, nawet nie wiem czy przez 10 lat, ale chyba dłużej, słyszeli, że póki nie zmieni się prawo, a nawet konstytucja, to nie ma mowy o tym, żeby ślub dwóch mężczyzn się w Polsce odbył, a o tych zagranicznych to w ogóle często zapominano. A nagle mamy, no słyszeliśmy przed chwilą, pana Jakuba, mamy pana Ryszarda i Tomasza na przepięknym zdjęciu. No to tak naprawdę jak pani sobie tłumaczy, co się wydarzyło w ten czwartek 14 maja 2026 roku?
1: Sądy, wyroki sądów. Ja zawsze byłam zdania, że droga do równości małżeńskiej w Polsce wiedzie przez uznanie zagranicznych małżeństw i ja raczej też od wielu lat byłam przekonana, że my wymusimy jakieś zmiany legislacyjne, ale przez orzecznictwo sądów międzynarodowych. Więc to oczywiście zajmuje trochę czasu, żeby się przez te sądy międzynarodowe ta sprawa przetoczyła i dlatego to zajęło trochę lat. Też jest tak, że po prostu w międzyczasie pewna zmiana społeczna, ale też idąca za tym zmiana prawna się dokonuje wszędzie w Europie, tylko nie w Polsce.

0: Polsce. Dlatego sądy, wspaniale, że one są, że słuchają tych argumentów naszych i ostatecznie orzekają na rzecz praw człowieka.
1: No ja wciąż uważam, może to nie jest pytanie do prawnika, tylko bardziej komentatora politycznego. No jeszcze jesienią Donald Tusk mówił, żaden trybunał nie będzie nic nam narzucał, a teraz nagle zmieniło się to o 180
0: Tak, ale też moja perspektywa jest taka, że w sumie nie bardzo mnie interesuje, co spowodowało, że Donald Tusk zmienił zdanie.
1: Naprawdę?
0: Albo nie bardzo
1: a wszystkich to interesuje.
0: Tak, ale mnie nie, dlatego że liczy się efekt. Trochę też oczywiście miałam na początku złości w sobie, że teraz oto to jest sukces po prostu każdej polityczki i każdego polityka i oto oni wszyscy teraz się fotografują z tęczowymi flagami, ale after all wydaje mi się, że to dobrze. Niech się fotografują, niech mówią, że to jest ich sukces. No tym bardziej mam nadzieję, że będą po pierwsze pchali sprawę dalej, no bo teraz skoro to jest ich sukces i to była ich praca, no to świetnie, to teraz w takim razie poprosimy o więcej, tak? Jakby jeżeli oni się z tą sprawą identyfikują, w sumie jest to dla mnie okej, tak? Jakby tu nie chodzi też trochę o taką palmę pierwszeństwa, tylko jednak chodzi po prostu o to, żebyśmy doprowadzili do równego traktowania wszystkich osób w Polsce.
1: A dobrze, że pani o tym wspomina, bo chciałabym jeszcze zacytować jeden fragment wywiadu z panem Jakubem Cupriakiem Trojanem, który w ten historyczny czwartek, 14 maja, mówił w naszej stacji tak.
2: Czujemy, że dokonaliśmy zmiany, szczególnie jeśli chodzi o skutki prawne małżeństwa, które mają związek z prawem Unii Europejskiej, bo prawdopodobnie właśnie doszliśmy do momentu, w którym mamy w Polsce równość małżeńską, z wyłączeniem takim, że nie można małżeństwa w Polsce zawrzeć, ale małżeństwo zawarte za granicą najprawdopodobniej będzie po prostu wywoływać wszystkie skutki prawne takie, jakie wywołują małżeństwa zawarte w kraju.
1: No i właśnie to mnie ciekawi, czy rzeczywiście małżeństwo panów Trojanów, czy małżeństwa inne, które dokonają tej transkrypcji, będą mogły korzystać z praw małżeństw różnopłciowych.
0: Powinny móc. Ja się zgadzam z tą wypowiedzią, dlatego że potrafię sobie wyobrazić, o tym też widziałam, pisała Renata Lis u siebie na Facebooku, że...
1: Która też jest w trakcie ścieżki rejestrowania swojego aktu ślubu z partnerką.
0: Ale że...
1: Z żoną.
0: To już mamy, że te małżeństwa powinny też wywierać skutki prawne w Polsce. Teraz będziemy rozstrzygać oczywiście, które i jak. I być może z niektórymi skutkami prawnymi będzie trzeba obić się jeszcze o sąd. Ale ja jestem przekonana, że do tego dojdziemy. Zwłaszcza, że Naczelny Sąd Administracyjny wydał też 3 kolejne wyroki w 3 kolejnych sprawach, gdzie w ogóle się już nie opierał o prawo Unii Europejskiej, prawda? On po prostu przyznał, że trzeba rejestrować te małżeństwa i argumentował wyłącznie na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konstytucji. Więc nawet jeśli prawo Unii Europejskiej nie reguluje pewnych kwestii, takich jak adopcja, to słowo, ja chciałabym jeszcze kilka razy je powtórzyć.
1: Tak jak Donald Tusk.
0: Tak, adopcja, wspaniała
1: adopcja. Ale dobrze,
0: adopcję
1: zostawmy na boku.
0: Na razie ją zostawmy, tak, ale chodzi mi o to, że właśnie to, że prawo Unii Europejskiej tego nie reguluje, no trudno, ale jakby nasze polskie prawo, naprawdę już nawet abstrahując od konwencji, chociażby, nie wiem, chroni prawa dziecka, chroni życie rodzinne, chroni prawo do prywatności i z tego wszystkiego jak najbardziej można wyciągnąć właśnie to, że małżeństwa tej samej płci zawarte za granicą powinny mieć w Polsce takie same prawa jak małżeństwa różnej płci zawarte tutaj.
1: Zgodziłby się z panią wiceminister, który nakazał ZUS-owi otwarcie się na te pary i rzeczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych nagle po prostu wystosował całe oświadczenie, w którym mówił, że zaprasza z takimi odpisami aktu ślubu.
0: Rzecznik NFZ-u też podkreślmy to, nie? Że rzecznik NFZ-u prasowy też już kilka miesięcy temu powiedział, że oczywiście oni będą respektować to.
1: A co z podatkami? Czyli Ministerstwo Finansów.
0: O, świetny temat. Właśnie teraz uważam, że podatki to jest, jak wiemy, ważna sprawa. Minister finansów ma narzędzie w swoim ręku. W ordynacji podatkowej jest taki przepis, z którego wynika, że minister finansów może wydać wiążącą wszystkich ogólną interpretację prawa podatkowego. Uważam, że powinien to zrobić.
1: Jakby to przełożyć na polski z tego prawniczego, to co by musiał właściwie zrobić? Ogłosić, że
0: skierować właściwie taką informację do wszystkich urzędów skarbowych w Polsce, że małżeństwo w rozumieniu polskich przepisów prawa podatkowego to także małżeństwo tej samej płci zawarte za granicą. A więc jeżeli małżeństwo tej samej płci zawarte, nie wiem, w Niemczech, w ramach tego małżeństwa jeden małżonek jakąś darowiznę na przykład da drugiemu małżonkowi, to ten drugi może być zwolniony z podatku od tej darowizny 20%, tak jak jest zwolnione każde małżeństwo różnej płci, tak? Albo na przykład podatek od dziedziczenia, od czynności cywilnoprawnych, a więc tutaj oczekiwałabym właśnie ruchu ze strony

0: ministra finansów i znowu zobaczcie, że nam nie jest potrzebna żadna zmiana prawa, bo w przepisach prawa
1: nawet nie jest to rozporządzenie, tylko po prostu interpretacja.
0: Nie, interpretacja dokładnie, wyłącznie.
1: Czyli to jest decyzja polityczna.
0: Może to zrobić.
1: Czy też nawet finansowa. A ma pani jakieś, jakieś plotki czy przecieki z Ministerstwa Finansów? Jaki jest stosunek ministra Domańskiego do tej sprawy?
0: To chyba też już było gdzieś ujawnione, że ministra równości już korespondowała w tej sprawie wcześniej, nawet przed wydaniem wyroku z ministrem finansów i tam jakaś otwartość na to była, dlatego właśnie uważam, że warto tutaj na ministra finansów teraz zwrócić oczy i zachęcać go do tego, żeby to zrobił.
1: A co by powiedziała pani tym wszystkim, którzy są przeciw, którzy nie chcą, żeby te tęczowe pary rejestrowały swoje akty ślubu?
0: O Jezu.
1: O Jezu, by pani powiedziała im.
0: No, to niewiele. Nie wiem, co bym im powiedziała. No jakby jeżeli nie chcą zawierać małżeństw z osobami tej samej płci, to nikt ich do tego nie zmusza. A jednak uważam, że takie hasło żyj i daj żyć innym, no że to są właśnie prawa człowieka.
1: I tej grupy, która uważa, że trzeba żyć i dać żyć innym, jest coraz więcej, tak. Coraz ona jest szersza. Mecenas Anna Mazurczak, adwokatka, pełnomocniczka panów Jakuba i Mateusza Trojanów, którzy zarejestrowali w czwartek swój akt ślubu w Polsce. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: W Polskim Radiu Jedynce trwa audycja Taki Tydzień. Podsumowujemy wydarzenia tego tygodnia. Tygodnia, w którym przyglądaliśmy się kłótniom i swarom. I teraz sprawdzimy, czym te kłótnie i swary się skończą. Michał Danielewski, dziennikarz, wicenaczelny portalu polityka.pl jest z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Kłótnie i swary, oczywiście tym razem chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnio na antenie przyrównywałam ten konflikt wewnętrzny dosyć patetycznie do antycznej tragedii, w której stary król, czyli Jarosław Kaczyński, mierzy się z młodym pretendentem do tronu, czyli Mateuszem Morawieckim.

0: Morawieckim, a całość kończy się oczywiście mrocznie. A jak pan redaktor opisałby sytuację w Prawie i Sprawiedliwości na ten moment?
1: Myślę, że to pole konfliktu jest jednak trochę inne i relacje między głównymi bohaterami. To znaczy, jeśli miałbym szukać metafory, to raczej bardziej banalnej, popkulturowej. To znaczy, no, jest to trochę sytuacja z serialu Sukcesja, tak naprawdę. To znaczy, Jarosław Kaczyński w czerwcu będzie miał już 77 lat. Oczywiście jest w dobrym zdrowiu intelektualnie, także jest całkiem bardzo sprawnym politykiem, jednym z najsprawniejszych w Polsce. Natomiast no, wieku się nie oszuka i prawdopodobnie następny cykl wyborczy, czyli wybory przyszłoroczne, no, będą ostatnimi, w których Jarosław Kaczyński będzie występował w roli takiego no, niekwestionowanego lidera Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym dzieci, w cudzysłowie, Jarosława Kaczyńskiego, młodsze, z ambicjami do przewodzenia partii, no muszą sobie wyrąbywać jak najlepszą pozycję startową właśnie do tej ostatecznej rozgrywki o sukcesję po Jarosławie Kaczyńskim. Więc w tym sensie no, Kaczyński jest tutaj jako ten patriarcha rodu Logan Roy, który patrzy sobie, jak jego dzieci rozkosznie i też przemocowo baraszkują między sobą, próbując zdobyć jak najlepszą pozycję. I w tym sensie wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki w ostatnich miesiącach zyskuje na tej bitwie z Przemysławem Czarnkiem. To znaczy w tym sensie, że startował z bardzo niskiej pozycji. To znaczy, kiedy Czarnek został mianowany kandydatem na premiera, kiedy prezes Kaczyński de facto wskazał jego frakcję, czyli frakcję maślarzy, jako tą zwycięską wewnętrznej politycznej bitwie w Prawie i Sprawiedliwości, no to Mateusz Morawiecki musiał coś zrobić, no i rzeczywiście dużo udało mu się osiągnąć, bo jednak ma swoje stowarzyszenie, nawet jeśli będzie ono zamrożone decyzją prezesa Kaczyńskiego, policzył swoje szable w partii. No i przede wszystkim to, co wydaje mi się umyka, jest najważniejszym efektem tej awantury, która wyniknęła na wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego PiS, to znaczy, że będzie rekonstrukcja składu prezydium Komitetu Politycznego PiS-u, czyli tego słynnego PKP, który jest takim komitetem centralnym trochę Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy w tej chwili Mateusz Morawiecki ma tam bardzo mało zwolenników, jest w mniejszości, no i prezes obiecał, że jakieś zmiany w składzie tego pisowskiego KC zajdą i można się spodziewać, że w tym najważniejszym gremium partyjnym Mateusz Morawiecki zyska poważniejszą pozycję.
0: Ale właściwie dlaczego, skoro stawia się publicznie Kaczyńskiemu, powołał i zarejestrował, w tym tygodniu zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Rozwój Plus, sprzeciwia się, już dwukrotnie się sprzeciwił, bo już dwukrotnie Jarosław Kaczyński zakazał istnienia tego, funkcjonowania tego stowarzyszenia, a teraz mówi pan, panie redaktorze, że w ścisłych władzach partii ma dojść do przetasowań tak, żeby Morawiecki miał więcej głosów. To dlaczego Kaczyński ustępuje?
1: No bo obie strony są trochę na siebie skazane. To znaczy Mateusz Morawiecki, gdyby chciał iść na swoje, rzeczywiście zamknąć za sobą drzwi w PiS-ie i odejść z partii Kaczyńskiego, no miałby jakąś pozycję na scenie polityczną. To znaczy ma za sobą i trochę środków, i trochę kompetentnych ludzi z doświadczeniem politycznym i z doświadczeniem sprawowania władzy. Pewnie w sondażach około 4-5% by miał, które prawdopodobnie zabrałby PiS-owi, zabierając równocześnie ze sobą trochę takich bardziej umiarkowanych prawicowych wyborców. No ale 4-5% dla Mateusza Morawieckiego to nie jest wielki zasób i na pewno nie jest to wynik, który by odpowiadał jego ambicjom. Z drugiej strony PiS oczywiście sobie bez Morawieckiego poradzi, ale bez tych 4-5%, które by Morawiecki zabrał, no to Prawo i Sprawiedliwość w sondażach byłoby około notowań Konfederacji, co też nie byłoby dla nich dobrym wynikiem i dobrym efektem. Więc obie strony są de facto na siebie skazane. A powtórę, myślę, że Jarosław Kaczyński, że nawiążę do swojej wcześniejszej metafory o sukcesji, myśli jednak o tym, jakie dziedzictwo zostawi. Znaczy, w jakim ta partia, którą stworzył od zera i którą władał przez dekady, w jakim ona będzie stanie, kiedy on jednak odsunie się na boczny tor. I nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński chciał tej partii podzielonej, rozbitej, słabej w sondażach. Więc to jest taka sytuacja, w której oczywiście Jarosław Kaczyński kiedyś podejmowałby raczej radykalne decyzje. Znaczy, to już wielokrotnie obserwowaliśmy. No, z PiS-u odchodziły takie osoby jak Ludwik Dorn, Joanna Kluzik-Rostkowska po kampanii wyborczej 2010 roku, Ziobro w pewnym momencie. To znaczy no, Jarosław Kaczyński potrafił podejmować twarde decyzje, no, ale tym razem trochę nie ma czasu. To znaczy nie ma czasu na czekanie na efekty tej twardości. No więc trochę zmiękł. To jest trochę jak Logan Roy właśnie w Sukcesji, jako ten ojciec, który patrzy na swoje dzieci i mówi

0: do nich: kocham was, ale nie jesteście poważnymi ludźmi. No i tak właśnie Jarosław Kaczyński, wydaje mi się, patrzy na Czarnka i Morawieckiego, próbując jednak jakoś doprowadzić te swoje polityczne dzieci do ładu i jakiejś względnej zgody i kompromisu, który chyba jest bliżej niż dalej, no bo słyszymy, że Mateusz Morawiecki zaproponował Przemysławowi Czarnkowi wspólny wiec na początku czerwca w Gorzowie Wielkopolskim, że po tym spotkaniu klubu parlamentarnego panowie się spotkali w bardzo wąskim gronie i jakoś tam się dogadali, no bo oni też mają interes w tym, żeby jednak te wpływy w partii między sobą jakoś racjonalnie podzielić.
1: No tak, a nie zmarnować fortunę. Na razie powoli im ona gdzieś ucieka, już trzymając się tego serialu Sukcesja. A czy historia wielkiej ucieczki Zbigniewa Ziobry, albo może afera Zonda Krypto, weta prezydenta do ustaw kryptowalutowych, czy to wszystko jakoś dodatkowo obciąża struktury Prawa i Sprawiedliwości i utrudnia porozumienie i współpracę, czy też powinniśmy zupełnie to rozdzielać i te dwie rzeczywistości, wewnątrzpartyjna i realna, są od siebie odseparowane?
0: Myślę, że paradoksalnie i Zonda, i sprawa kryptowalut, i sprawa Zbigniewa Ziobry bardziej łączą zwaśnione frakcje w PiS-ie niż je dzielą. W tym sensie, że po tym jak prezes Kaczyński przedstawił swój dość radykalny projekt i zarządził zwrot w partii o 180 stopni, czyli projekt kompletnego i całkowitego zakazu obrotu kryptowalutami w Polsce, no to i maślarze Czarnka, i harcerze Morawieckiego złapali się za głowę, no bo to zdecydowanie utrudnia im jakiekolwiek ruchy w stronę właśnie takiego młodego konfederackiego elektoratu, no a poza tym jest to no, tyleż radykalny, co jednak chyba niezbyt mądry ruch pana prezesa, więc w tym sensie obie frakcje są zjednoczone w przerażeniu tym, co prezes Kaczyński wymyślił. Jeśli chodzi o Ziobrę, to też obie partie chciałyby najchętniej, żeby Zbigniew Ziobro po prostu został w tej Ameryce, zniknął z pola widzenia Polaków, zwiedzał Wielki Kanion i po prostu już w polskiej polityce się nie pojawiał, bo on szkodzi wizerunkowo PiS-owi. PiS jako partia ludzi niezłomnych, tak się chce przedstawiać, a tymczasem emblematyczna postać tego środowiska politycznego w popłochu ucieka do Ameryki. No to niedobrze robi takiej partii jak PiS.
1: Michał Danielewski, dziennikarz, wicenaczelny portalu polityka.pl. Bardzo dziękuję za spotkanie i zaraz potem przenosimy się do Chin.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Cały czas audycja Taki Tydzień. Podsumowujemy tydzień. To był tydzień, w którym Donald Trump wyjechał z Waszyngtonu i poleciał do Pekinu na 3 dni. Wczoraj już Chiny opuścił, a my oczywiście będziemy teraz tę wizytę podsumowywać. No bo oczywiście należy się zastanawiać, po co Donald Trump tam poleciał i czy uzyskał cokolwiek dla siebie, albo może nawet dla świata. Z nami profesor Marcin Jakobys, sinolog, profesor na Uniwersytecie SWPS, znawca Chin. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie profesorze, to może przypomnijmy. Donald Trump wsiadł do samolotu, wraz z nim zabrało się, można powiedzieć, cały jego dwór, nawet część rodziny oraz mnóstwo prezesów różnorakich firm, ogromna rzesza takich najważniejszych ludzi w amerykańskim biznesie z Elonem Muskiem na czele. Co oni wszyscy chcieli w tym Pekinie osiągnąć?
2: No, mieli cele różne. Donald Trump przede wszystkim chciał zrobić jakieś dobre deale, które będą dobrze wyglądać dla jego wyborców w Stanach Zjednoczonych. Chodzi przede wszystkim o przemysł spożywczy, chodzi również o Boeingi. Było zapowiadany zakup 500 Boeingów przez Chiny. Chiny zobowiązywały się do 200, czyli nieco mniej. Natomiast różni szefowie biznesu mają różne relacje z Chinami. Czyli oprócz Elona Muska, który produkuje Tesla w Chinach, był też Tim Cook, szef firmy Apple, która produkuje większość swoich produktów w Chinach. Byli też szefowie firm, które bardzo chciałyby być w Chinach, a nie są. Na przykład Visa i Mastercard, czyli karty kredytowe, które właściwie w Chinach nie są dostępne. Więc były tam biznesy, które bardzo by chciały na chiński rynek wejść, te, które już są od wielu lat i również te, które rywalizują z Chinami. Hmm. Więc ten skład delegacji amerykańskiej był bardzo różnorodny.
1: No i cele były różnorodne. Jeszcze zostając na sekundę przy przyczynach tej wizyty, no to przyzwyczailiśmy się, że Donald Trump smaga Chiny

0: cłami, obraża, twierdzi, że są bezużyteczni w też geopolitycznych różnych rozgrywkach, szkodzą, że nie wspomagają na przykład odblokowania ciśniny Ormus, a następnie ląduje w Chinach i chwali Xi Jinpinga, mówi, że jest cudownym przywódcą, właściwie kłania mu się do stóp. Skąd ta radykalna zmiana?
1: No, właściwie możemy powiedzieć, że to pokazuje, że również dla Stanów Zjednoczonych jasna jest taka wiedza, która jest, że tak powiem, już szeroko dostępna, że Stany Zjednoczone bez Chin nie mogą funkcjonować, tak samo jak Chiny bez Stanów Zjednoczonych nie mogą. To są dwa państwa, które są bardzo blisko ze sobą związane ekonomicznie i tak naprawdę i jedne i drugie interesy swoje mogą realizować tylko wtedy, kiedy jest jakiś rodzaj współpracy pomiędzy nimi. Czyli relacje nie są takie straszne i takie złe. I Donald Trump oczywiście może w Stanach Zjednoczonych mówić bardzo dużo negatywnych rzeczy o Chinach, natomiast tak naprawdę ostatni rok jego prezydentury pokazał, że Stany Zjednoczone nie mają takiego przełożenia na Chiny, żeby można powiedzieć Chiny szantażować albo im grozić. Także tak naprawdę muszą obydwa kraje się ułożyć ze sobą. I to jest trudne, ale tego obydwa liderzy jakoś tam próbowali dokonać.
0: No właśnie, na sekundę przenieśmy się teraz na stronę chińską. Co osiągnęli Chińczycy dzięki tej wizycie? Czy w ogóle możemy się domyślać, jakie były ich cele?
1: Tak, to znaczy cele chińskie są, że tak powiem, jasno powiedziane. Celem jest stabilizacja międzynarodowa i stabilizacja relacji. I wydaje mi się, że w jakimś sensie to było osiągnięte. Ta wizyta nie miała jakichś spektakularnych, konkretnych wyników. Czyli jeżeli zapytamy, co dokładnie Donald Trump na swoim samolocie Air Force One przywiózł do Waszyngtonu, no to nie ma tam wielu rzeczy. Natomiast ze strony chińskiej to jest sukces, dlatego że to pokazuje, że Stany Zjednoczone i Chiny rozmawiają jak równy z równym. Pokazuje, że obydwa liderzy zgodzili się na to, że stabilizacja i jakieś stonowanie tych napięć jest dobre. I ze strony chińskiej tam było takie szumne hasło pracy nad pokojem światowym. No, Chiny chcą, żeby były postrzegane jako ta siła stabilizująca.
0: No tak, one chcą robić biznes, a nie toczyć wojny. To już wiemy
1: tak,
0: na pewno.
1: Dokładnie tak.
0: To już wiemy na pewno. A w takim razie jeszcze zastanówmy się chwilę, dlatego że Donald Trump spotkał się też przecież na przykład z Władimirem Putinem, a po tej wizycie, akurat tam to Putin odwiedzał Trumpa, no nie doszło do jakiegoś spektakularnego efektu. Wręcz przeciwnie, Putin zawiódł Trumpa. Na ile tutaj może być podobna sytuacja, to znaczy w drugą stronę. Chiny chcą stabilizacji, chcą wymiany handlowej, chcą podbijać Europę, Stany Zjednoczone, a Trump, lądując w Waszyngtonie, natychmiast zmieni zdanie.
1: Tak, znaczy wydaje mi się, że Chińczycy są do tego przygotowani i te poprzednie relacje Trumpa z Xi Jinpingiem były podobne. Chińczycy nie wierzą Amerykanom w nic i Trumpowi tym bardziej. Natomiast uważają, że z takich pragmatycznych powodów i tak trzeba z Amerykanami rozmawiać i z Donaldem Trumpem mieć jak najlepsze relacje. Więc tam mi się wydaje, że bardzo trzeźwo patrzą na sytuację i wiedzą, że Trump jutro, pojutrze, za tydzień, za dwa tygodnie może powiedzieć zupełnie odwrotną rzecz do tego, co powiedział w Pekinie. Niemniej można powiedzieć, że atmosfera pomiędzy obydwa krajami jest dużo mniej napięta niż była wcześniej. Pierwszy taki spadek napięcia to było podczas spotkania w Pusanie parę miesięcy temu, pod koniec 2025 roku. Dzisiaj jest jak gdyby przedłużenie tego. Więc możemy powiedzieć, że jako świat trochę mniej boimy się wielkich napięć ekonomicznych wynikających z napięć amerykańsko-chińskich. Jest troszeczkę spokojniej, ale to nie zmienia tak naprawdę stanu tego, że jest rywalizacja pomiędzy Stanami i Chinami. Ona będzie i ona będzie pewnie taką sinusoidą. Raz będzie gorąco, raz trochę chłodniej. Teraz mamy trochę chłodniej, ale pewnie za jakiś czas zrobi się pewnie trochę goręcej.
0: Przed chwilą rozmawialiśmy o zupełnie innej przestrzeni, czyli o konfliktach w Prawie i Sprawiedliwości.

0: leki. Dlatego część tych chorób właśnie jest obecna, jak już jesteśmy już dojrzali. Ale ochronę w związku z tym właśnie powinniśmy zacząć od dziecka.
1: Często nasze babcie, kiedy mieliśmy oczy zmęczone albo był jakiś stan podrażnienia, robiły nam takie przymoczki z herbaty. Czy to mit, czy należy to traktować w takiej sferze pewnego żartu, czy coś jednak jest na rzeczy, używając mało zgrabnej formy stylistyczno-językowej?
0: Jeśli babci zostało trochę tej herbaty, to możemy ją o tą herbatę poprosić, bo takiej herbaty już nie ma. To prawdopodobnie działało, ale w chwili obecnej nie polecamy, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zbadać zawartości związków chemicznych w herbacie, którą pijemy.
1: Czyli zostaje apteka, zostają krople. Można też przemywać, prawda, oko, bo są specjalne chusteczki, ale jakie? Żebyśmy wiedzieli, jak je kupić i żebyśmy sobie zrobili dobrze, a nie źle.
0: Są specjalne chusteczki, są specjalne płyny. Tych preparatów jest dosyć dużo i one faktycznie służą do oczyszczania brzegów powiek, takiego skutecznego, ale myślę, że to już są preparaty, które stosuje się, jeżeli już zaczyna się coś dziać, jak mamy jakieś problemy, bo nie są to bardzo tanie preparaty. Natomiast faktycznie na co dzień powinniśmy przemywać oczy, zwłaszcza w okresie, kiedy jest alergia, żeby wypłukiwać alergeny, które są w spojówce, żeby one nie drażniły oczu. Możemy stosować, kiedy pracujemy, sztuczne łzy, ale koniecznie bez konserwantów, dlatego że zakładamy, że takie krople będziemy długo stosowali i konserwant toksycznie zawsze działa na komórki rogówki i długofalowo możemy tej rogówce tak naprawdę zaszkodzić, ale jest mnóstwo dobrych preparatów, które są komponowane na podstawie jakichś roślinnych składników, to są długołańcuchowe białka, które się długo rozpadają i skutecznie chronią powierzchnię naszego oka.
1: Czyli warto zapytać farmaceuty w aptece i on na pewno, bo przecież ma wiedzę na ten temat, podpowie, które krople będą dla nas najlepsze. Pani doktor, oko jest czerwone i zaczyna ropieć. No i co wtedy?
0: Oko jest czerwone i zaczyna ropieć. No, pierwsza myśl, antybiotyk. Na pewno trzeba podjąć leczenie, natomiast ja jestem zwolennikiem takiego postępowania troszeczkę wyczekującego i również w aptekach są preparaty, które działają septycznie. Czyli zanim przejdziemy do antybiotyku, zwłaszcza moim zdaniem rodzice małych dzieci, takich, które często bywają w piaskownicy czy żłobku i chodzą, spacerują, rączkami dotykają wszystkiego, powinny mieć w domowej apteczce taki preparat i jak zobaczą, że cokolwiek się dzieje z czerwonym okiem, to zanim podadzą do oka antybiotyk, mogą spróbować zahamować rozwój infekcji właśnie takim septykiem.
1: Rzadko myślimy o tym, jaką ogromną pracę wykonuje nasze oko przez bardzo wiele godzin. Może to i dobrze, bo pani mówiła, że mięśnie w oku powinny pracować, ale to też narząd, który pozwala oceniać nam świat i widzenie też wzbogaca nasze życie. Ale czy oko w ogóle powinno odpocząć?
0: Oczywiście, że oko powinno odpocząć. Wymaga okresu takiego wypoczynku i rekonwalescencji. Dbając o odpowiednią ilość snu, zapewniamy mu należyty odpoczynek.
1: A co z soczewkami kontaktowymi, jak nie chcemy nosić okularów?
0: Ja uważam, że wszystko jest dla ludzi. I soczewki kontaktowe aktualnie są tak przebadane i dobrze skonstruowane, że odpowiednio noszone zgodnie z wytycznymi i jednocześnie przy regularnych kontrolach u optometrysty czy u okulisty absolutnie nie szkodzą.
1: No to jeszcze proszę tak na podsumowanie pani doktor powiedzieć, czego nasze oczy nie lubią?
0: Nasze oczy nie lubią pocierania przede wszystkim. Tutaj mowa o objawach alergicznych. Zdarza się, że pacjenci nie chcą leczyć alergii. Dzieci, odczuwając swędzenie, pocierają oczy, a pocieranie oczu może doprowadzić do powstania stożka rogówki. To jest najczęstsza przyczyna przeszczepu rogówki i ślepoty. Więc najbardziej nie lubią tego, moim zdaniem. Nie lubią suchego powietrza, nie lubią zanieczyszczonego powietrza i nie lubią chyba bakterii.
1: To jeszcze zapytam o taką higienę oka.
0: Odpowiednia ilość snu. Dokładny, bardzo dokładny demakijaż u kobiet, które noszą makijaż. Nie zostawiajmy makijażu na noc. Te wszystkie cząsteczki zamykają ujścia gruczołów, które regenerują powierzchnię gałki ocznej i wtedy może dochodzić do powstania zapalenia powiek, do gradówek, do jęczmieni i nawilżajmy po prostu.

0: No i proszę Państwa, tak opowiedzieliśmy o takich dobrych nawykach, które dobrze, żeby z nami zostały na całe lata i będą gwarancją tego, że nasze oczy będą pracowały dobrze i pozwalały nam dokładnie oglądać świat.
1: I długo.
0: Proszę Państwa, naszą gościnią była dzisiaj doktor nauk medycznych Małgorzata Musiorska, okulistka dziecięca, strabolog, czyli okulistka, która diagnozuje i leczy ZEZA. A może jeszcze dopytam o jedną rzecz. Czy osoby w wieku eleganckim, jak ja to nazywam, czyli takie 65+, mogą spać spokojnie, bo dzisiaj operacje zaćmy udają się bardzo dobrze?
1: Myślę, że mogą spać spokojnie. Mamy świetnych operatorów, mamy świetne soczewki. To jest zabieg lunchowy, można tak powiedzieć, bo trwa około 15-20 minut. Nie mamy się czego wstydzić przed całym światem, więc absolutnie tak, mogą spać spokojnie.
0: O czym dzisiaj zapewniła nasza ekspertka. Bardzo dziękuję pani doktor.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Artur Wolski, ja też dziękuję. No i oczywiście z panią doktor życzymy państwu pięknego widzenia na świat, prawda?
1: Pięknego widzenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz? Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
0: Reklama. Radio Kierowców.
12: Kamil Olak. Nowe utrudnienie w Warszawie na trasie S2 między węzłem Lutnicką a węzłem Opacz. Na 465 kilometrze po zderzeniu trzech aut osobowych zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Poznania. Kłopoty pojawiły się też w Podkarpackiem na trasie S19 między węzłem Sokołów Małopolski a węzłem Jasionka w pobliżu miejscowości Trzebownisko. Po kolizji dwóch aut osobowych na 461 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Nowe utrudnienia także w Opolskiem, na krajowej 46 na odcinku Złoty Stok Paczków na wysokości miejscowości Kamienica na 23 kilometrze. Auto osobowe wypadło z jezdni do rowu na łuku drogi i tam poruszamy się także naprzemiennie. Od kilku godzin utrudnienia trwają w Lubuskiem na autostradzie A18 między węzłem Miłowa a węzłem Luboszów w pobliżu miejscowości Kowalice. Na 41 kilometrze jezdnia w kierunku granicy państwa jest zwężona. Tam bus zderzył się z ciężarówką i autem osobowym. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w Podkarpackiem na autostradzie A4 między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Jarosław Wschód przez Pawłosiów. W obu kierunkach podróżujemy bez problemów, bez przeszkód. Przejedziemy też już trasą S5 na odcinku Żnin Zachód, węzeł Biskupin. Odwołano utrudnienia w Bożejewiczkach na 111 kilometrze. I jeszcze dobra informacja z Mazowsza. Tutaj skończyły się utrudnienia na drodze krajowej numer 63 na odcinku Sokołów Podlaski-Zambrów na 228

0: kilometrze przestał obowiązywać ruch na przemiany i pojedziemy tamtędy w obu kierunkach bez problemów.
1: Minęła 14. To program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Jest decyzja Roberta Lewandowskiego. Piłkarz poinformował, że odchodzi z Barcelony. Pułap cen paliw w weekend i w poniedziałek niższy niż wczoraj, ale w przyszłym tygodniu może być drożej. Przed wieczornym finałem Eurowizji w Wiedniu sprawdzimy też, czy austriacka stolica jest gotowa na występy. Spekulacje potwierdzone. Robert Lewandowski po zakończeniu sezonu odejdzie z FC Barcelona. Piłkarz ogłosił to w mediach społecznościowych. W nagraniu dziękuję wszystkim, których spotkał na swojej drodze. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką dostałem od kibiców od pierwszych dni. Katalonia jest moim miejscem na ziemi. Napastnik reprezentacji Polski bronił barw katalońskiego klubu od 2022 roku. Z Barsą Robert Lewandowski wywalczył także puchar oraz 3 superpuchary Hiszpanii. W ciągu 4 lat strzelił 119 goli. Według doniesień medialnych piłkarz ma mieć oferty m.in. od klubów z Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych. Dziś, jutro i w poniedziałek taniej na stacjach paliw niż wczoraj. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 37 groszy. 98 6 zł 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł 82 grosze. Decyzje w sprawie ewentualnego przedłużenia programu CPN, czyli ceny paliw niżej, będą podejmowane co 2 tygodnie. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex podkreśla, że sytuacja na światowym rynku ropy jest bardzo trudna.
2: Do momentu, kiedy pakiet CPN obowiązuje, rzeczywiście korzyści mają zwłaszcza konsumenci indywidualni i to zarówno bezpośrednio w postaci zakupów poprzez tańsze zakupy paliwa na stacjach, ale też pośrednio, ponieważ te niższe ceny nie powodują takiego gwałtownego wzrostu cen usług.
1: Według analityków biura Reflex w przyszłym tygodniu prawdopodobne są lekkie podwyżki cen benzyny i diesla. Ceny gazu LPG zgodnie z prognozą mogą spadać. Teraz w aktualnościach Ukraina i skutki porannego uderzenia rosyjskich dronów na Charków. Jeden z nich spadł w centrum miasta. Mer Charkowa Ihor Tieriechow poinformował, że agresor zaatakował 4 dzielnice. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej. Do uderzenia doszło o 8 w centrum Charkowa. Uszkodzone zostały wyjścia z metra, w sumie 3. Ponadto budynki biurowe i kilka sklepów. Ucierpiała również sieć połączeń. Jedna osoba została ranna. Ponadto ucierpiało kilka prywatnych domów mieszkalnych. Według dowództwa ukraińskich sił powietrznych Rosja wystrzeliła ostatniej nocy w sumie niemal 300 dronów bojowych.
3: To są aktualności jedynki.
1: Weterani, członkowie rodzin żołnierzy, harcerze, para prezydencka. To część uczestników uroczystości na Monte Cassino. Polska delegacja wyrusza dziś na obchody 82. rocznicy bitwy. Potrwają one 4 dni. Centralnym punktem będzie uroczystość 18 maja na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Bitwa sprzed 82 lat była jedną z najsłynniejszych i najbardziej krwawych podczas II wojny światowej. Otworzyła aliantom drogę na Rzym. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego zdobyli wzgórze Monte Cassino, związali siły niemieckie i przyczynili się do przełamania linii Gustawa. W aktualnościach teraz Wiedeń i ostatnie przygotowania przed wieczornym finałem Eurowizji. W Wiener Stadthalle wystąpi m.in. reprezentantka Polski Alicja Szempińska, która wykona utwór Pray. W stolicy Austrii jest Anna Zakrzewska, z którą się łączymy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
1: Powiedz, jaka atmosfera tam panuje?
4: Jest coraz bardziej tłoczno tu w centrum prasowym, w którym teraz się znajduję. Z każdą godziną pojawia się tu coraz więcej dziennikarzy. Teraz trwają próby, takie próby już dla gości, bo publiczność mogła wejść dziś na salę, ale z tego powodu, że te próby są też transmitowane właśnie na telebimach w centrum prasowym, to żeby zrobić te wejście, wręcz zostałam wyproszona, bo no, nie można nic tutaj nagrywać w związku.

0: Z tym. I choć na zwycięzcę typowani są reprezentanci Finlandii, to jak mówi mi Sebastian Zasada z Eurowizja.org, poziom w tym roku jest nieprzewidywalny.
1: W tym roku poziom jest tak nieprzewidywalny. Zazwyczaj mogliśmy wskazać 3-4 wyraźnych faworytów. W tym roku w teorii możemy, w praktyce może okazać się wszystko. Ale myślę, że mamy szansę. Myślę, że mamy szansę, bo to jest pierwsza piosenka od bardzo dawna, która może się spodobać jurorom.
0: Ja miałam okazję rozmawiać także z częścią naszej delegacji. Dziś rano chociażby przez telefon rozmawiałam z reżyserem występu, bo miałam nadzieję na jeszcze chociaż krótką rozmowę z Alicją Szemplińską, ale usłyszałam, że prosto z hotelu jadą na próbę, bo tutaj każda minuta tak naprawdę przed samym finałem na te ćwiczenie się liczy. Sama wokalistka jest raczej spokojna o swój występ.
2: Czuję się bardzo dobrze. Czuję, że z każdym występem na tej scenie staję się bardziej pewna siebie, bardziej świadoma. Czuję, że w ogóle ta cała droga bardzo dużo mi daje pozytywnych doświadczeń i jestem wdzięczna i zmotywowana, żeby dać z siebie wszystko na finale.
0: Przypomnę, nasza wokalistka, polska reprezentantka wystąpi jako 18 w kolejce, start finału o godzinie 21, a my oczywiście będziemy to relacjonować na antenie Jedynki.
3: Z Wiednia Anna Zakrzewska, dziękuję bardzo. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
5: Pogoda.
3: Bez opadów tylko na zachodzie i północnym zachodzie, w pozostałych regionach Polski parasole dziś obowiązkowe, gdzieniegdzie może zagrzmieć. W górach akcenty zimowe, opady deszczu ze śniegiem lub śniegu i silne porywy wiatru. 8-9 stopni w Bielsku Białej, 12 w Warszawie, 15 w Poznaniu, 19 w Zamościu. Ciśnienie w stolicy 992 hektopaskale.
4: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju. Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.
13: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
14: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
4: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Reklama. Autopromocja.
4: Noc muzeów w Polskim Radiu.
12: Jedynka zaprasza na wyjątkowe słuchowisko, na żywo i w streamingu. Upadek pierwszych ludzi Antoniego Ferenciego. Występują Karolina Gruszka, Mateusz Damiencki, Sławomir Orzechowski. Reżyseria Tadeusz Kabicz.
17: Chcielibyśmy wam pokazać, jak wygląda praca nad

0: słuchowiskiem radiowym.
1: Zobaczymy, jak będzie z efektem końcowym. Dla nas najważniejsze jest pokazać wam, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Mateusz Damiński, zapraszam serdecznie.
2: Dziś po 21:00 zapraszamy do Studia Jedynki, do słuchania na antenie radia i oglądania na kanale Polskiego Radia w serwisie YouTube.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Ta piosenka może się Państwu kojarzyć z jednym z najważniejszych momentów słynnego już filmu Bohemian Rhapsody, kiedy to zespół Queen występuje na festiwalu Live Aid i prezentuje również tę kompozycję, czyli Radio Gaga. Koncert oryginalnie odbywał się w lipcu 1985 roku na stadionie Wembley. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. To są Złote Czasy Radia w programie pierwszym. Dominika Jęc, Filip Wolski i Kamil Wicik. Dzisiaj temat muzyczno-filmowy, ponieważ pytamy Państwa o filmy z muzyką w roli głównej, filmy także biograficzne, związane z artystami polskimi i zagranicznymi. Myślę, że nie trzeba przypominać, że jeśli chodzi o Bohemian Rhapsody, to brawurową rolę zagrał Rami Malek. Później występował także w innych filmach, ale myślę, że z Freddym przede wszystkim będziemy go kojarzyć.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: A na zegarze dokładnie 17 minut po 14. Jak zwykle w Złotych Czasach Radia zachęcamy Państwa do aktywności telefonicznej i SMS-owej i pytamy o Państwa ulubione, najbardziej cenione filmy muzyczne. 71-151, facebook.com/jedynka, 22-645-22-66. Te filmy, o które pytamy, to mogą być obrazy fabularne, ale także mogą być filmy dokumentalne.

W jedynce In Excess i piosenka Mystify. Właśnie taki tytuł nosi film dokumentalny z roku 2019 o życiu i twórczości Michaela Hutchensa, zmarłego przedwcześnie i tragicznie, wokalisty grupy In Excess. Dzisiaj o filmach muzycznych, a ten temat jest zdominowany częścią drugą naszego spotkania, ponieważ po 15 w studiu programu pierwszego pojawi się Grzegorz Brzozowicz, słynny dziennikarz, ale także reżyser filmów dokumentalnych. Dzisiaj o najnowszym obrazie Grzegorza. Lech Janerka, Śpi, śpi, inteligencie. To jest dokument o słynnym naszym artyście rodem z Wrocławia, basiście, wokaliście, autorze tekstów, o słynnej postaci polskiej muzyki. O kulisach pracy nad tym filmem Grzegorz Brzozowicz. Dzisiaj po 15 w jedynce. Proszę Państwa, wiadomości, które nadchodzą do nas co tydzień i nie tylko co tydzień, wskazują, że ja już kojarzę wielu spośród Państwa i też kojarzę Państwa wybory muzyczne. I dlatego to, co napisał pan Michał, w ogóle mnie nie dziwi, bo pisze, że najważniejszym obrazem dla niego jest film Control o życiu i twórczości Jana Curtisa z zespołu Joy Division. Pan Janusz pozdrawia i pisze o filmie Ocal mnie od nicości. Chodzi tutaj oczywiście o film biograficzny The Bossa, czyli Bruce'a Springsteena. A jeśli chodzi o polski obraz, to wybór pana Janusza to Skazany na bluesa. Dodaję, że to piękna historia, choć dodam od siebie tragiczna, Ryszka Ridla, która to historia pozostaje w pamięci naszego słuchacza. Zespół Jam w jedynce, 22,5 minuty po 14.

0: Wokół sami lunatycy, zespół Jam w jedynce. Pan Paweł na profilu facebookowym. Pewnie nie będę oryginalny, z polskich filmów najbardziej zapamiętałem Skazanego na bluesa. A jeśli chodzi o zagraniczne obrazy, to Bohemian Rhapsody, a także film dokumentalny o Michaelu Jacksonie i przygotowywanej przez niego trasie koncertowej, która, jak wiadomo, nie doszła do skutku. Pan Paweł pozdrawia za kierownicy. Pani Ania także na Facebooku jedynki. Jeśli chodzi o muzyczne i biograficzne, to tylko Evita. Ostatnio moja córka była na tym dokumencie o Michaelu Jacksonie, ale nie podobał jej się. Evita, jak pewnie Państwo pamiętają, kreowała Madonna. 22 645 22 66. Zachęcamy do telefonowania. Także 71 151 oraz facebook.com/jedynka. Dziś w złotych czasach radia pytamy o Państwa ulubiony film muzyczny.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Także polskie zespoły sięgały po ten przebój Raya Charlesa, że przypomnę choćby interpretację zespołu Acid Drinkers, metalowej legendy z Poznania. Hit The Roll Jack i wspomnienie filmu Ray z roku 2004. Jamie Foxx, który wcielił się w postać słynnego artysty, otrzymał Oscara za rolę najlepszego aktora pierwszoplanowego. Jest z nami pani Milena. Jakie filmy muzyczne pani uwielbia? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Moim faworytem jest Buena Vista Sasha Krab, dzięki któremu rozkochałam się w muzyce właśnie kubańskiej.

0: i odkryłam, jak... Znaczy, mam nadzieję, że kiedyś odkryję osobiście, jak pięknym państwem jest Kuba, ale na pewno muzykę już pokochałam dzięki temu filmowi. I miałam okazję również w zeszłym roku być na koncercie, który był w Łodzi. Niesamowite przeżycie. Polecam wszystkim na żywo również spotkać się z tymi wykonawcami.
1: A jeżeli chodzi o inne obrazy, może polskie, do których pani lubi wracać?
0: Takich polskich? To... Odrzemie coś było, nie pamiętam tytułu, przepraszam.
1: Skazany na blusa, skazany na blusa.
0: Skazany na blusa, dokładnie tak. To chyba mój faworyt, jeśli chodzi o, o polski. To może dlatego, że kocham Dżem i twórczość Ryśka, więc pewnie dlatego tak blisko memu sercu zapadł mi też pamięci ten film.
1: Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za telefon i szerokości dziękuję. Życzę, bo słyszę, że zza kółka pani dzwoni do jedynki.
0: Dokładnie tak. Dzięki, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękujemy za kontakt. Wszystkiego najlepszego. Złote czasy radia na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Państwo także wspominają film, którego głównym bohaterem był Elton John.

Rocketman, Elton John w programie pierwszym Polskiego Radia i to kolejne wspomnienie kolejnego głośnego filmu muzycznego. Rocketman, właśnie rok 2019. Taron Egerton, który kreował postać tytułowego Rocketmana, czyli Eltona Johna, otrzymał nagrodę Złotego Globa.

0: obu. 26 minut do 15. Z nami pan Tomek z Łodzi. Dzień dobry, witam pana na antenie.
1: Dzień dobry, witam również. Ja chciałbym powiedzieć, że bardzo mi się podoba wasza stacja radiowa.
0: Bardzo nam miło, dziękujemy. A o filmie muzycznym, dokumentalnym bądź fabularnym?
1: Nie, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, panie Tomku. To był pan Tomek z Łodzi. 22 645 22 66 facebook.com/1 71 151.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Pan Krzysztof z Wrocławia SMS-uje. Muzyczne filmy to nic nie przebije Kabaret z 1972 roku i genialna Liza Minnelli. Na Facebooku także państwo piszą, pan Piotr choćby wspomina film Jesteś Bogiem. Chodzi tutaj oczywiście o twórczość paktofoniki, słynnego magika, ale także pan Piotr przypomina Fokusa i Rahima. Do dzisiaj, jak to się mówi, ten film robi robotę. Pani Agnieszka jeszcze, jeśli chodzi o tytuły filmów biograficznych, to te, które przychodzą mi do głowy, to Bohemian Rhapsody, Amadeusz, pianista, Rocketman i Skazany na bluesa. No już większość dzisiaj wspominana. Są też filmy, których jeszcze państwo nie znają, ja też, bo do kin wejdą niebawem. Choćby obraz fabularny o Janie Borysewiczu.

I tu ciekawostka, to pierwszy singiel w historii zespołu Lady Punk, kiedy w składzie nie było jeszcze Janusza Panasewicza, więc zaśpiewał lider, gitarzysta, kompozytor Jan Borysewicz, mała Lady Punk.

Tak, jeszcze w tym roku film biograficzny, fabularny o życiu twórczości Jana Borysewicza. Pewnie będzie także okazja, aby w Jedynce o tym obrazie opowiedzieć. 22 645 22 66 facebook.com/jedynka71151. Czekamy na kontakt z Państwem. Pani Danuta, stała słuchaczka programu pierwszego, pisze tak. Filmem, który chętnie oglądam, to Deszczowa piosenka z moim ulubionym filmowym przebojem śpiewanym w deszczu przez głównego bohatera. A jak Państwo wspominają ten obraz?

0: Elvis Presley i Burning Love ze słynnego filmu Elvis, Baza Luhrmana z roku 2022. O tak, 2022. Myślę, że warto dodać, że postać słynnego pułkownika Toma Parkera, czyli menedżera Elvisa Presleya, kreował wielki Tom Hanks. Za 17 minut będzie 15 w złotych czasach radio. Filmy muzyczne państwa pytamy. Z nami pan Andrzej, kłaniam się nisko.
1: O, dzień dobry panu. Ja pana pamiętam, w ubiegłym roku pan taki program również prowadził i ja się nie dodzwoniłem, ale przypomniałem sobie, jaki film, jaka muzyka z jakiego filmu jest dla mnie, no...
0: Panie Andrzeju,
1: bardzo
0: bym prosił, żeby pan radio nieco sciszył, bo mamy oczywiście tutaj pogłos. I wracamy do tematu muzycznego,
1: tak,
0: filmowego.
1: No, więc tym filmem był Nubler. To był film japoński, który oglądałem gdzieś w klubie Pafawagu. No oczywiście to jest muzyka niezapomniana, która no kultura japońska jest...

muzyczny Her z cudowną muzyką. Dodam jeszcze, że mój tata kupił płytę winylową z utworami z tego musicalu i często w dzieciństwie słuchaliśmy. Nasza audycja wraca po aktualnościach, a w drugiej części z nami dziennikarz Grzegorz Brzozowicz, reżyser filmu Lech Janerka śpi, śpi inteligencie. A państwo już słyszą kompozycję Aquarius ze wspomnianego przez panią Jowitę musicalu Her.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Playlista w radiowej Jedynce to niezwykłe spotkania z ulubioną muzyką naszych gości i bohaterów.
2: Hej, tu Ania Dąbrowska. Zapraszam Was na wiosenne, sobotnie popołudnia w radiowej Jedynce. Spotkajmy się przy muzyce, która jest mi szczególnie bliska. Prosto z mojej osobistej playlisty. Będzie nastrojowo, czasem nostalgicznie, bardzo emocjonalnie i magicznie.
1: Zapraszamy w soboty od 17 do programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Kwiatkowska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z siebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy...
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Reklama.
17: Ogłoszenie społeczne.
18: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
19: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
20: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
17: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
21: Kamil Olak. Drogowcy odwołali utrudnienia w Opolskiem na krajowej 46 między Złotym Stokiem a Paczkowem. Przez miejscowość Kamienica w obu kierunkach podróżujemy już bez przeszkód. Na 23 kilometrze przestał obowiązywać ruch naprzemienny, ale na drodze krajowej numer 46 utrudnienia pojawiły się w innym miejscu między Kłodzkiem a Złotym Stokiem, konkretnie w pobliżu miejscowości Podzamek, o czym informuje nasz słuchacz.
22: Droga numer 46 z Kłodzka w kierunku Nysy jest zamknięta całkowicie. Jak informuje Straż Pożarna, będzie zamknięta jeszcze przez kilka godzin, więc warto byłoby przypominać o tym, bo sporo osób tutaj zawraca na trasie.
21: A droga jest zamknięta na 7 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych i policja kieruje tam na objazdy drogami lokalnymi. Wciąż kłopoty są w Lubuskiem na trasie A18 między węzłem Miłowa a węzłem Luboszów w pobliżu miejscowości Kowalice. Na 41 kilometrze jezdnia w kierunku granicy państwa jest zwężona po zderzeniu busa z autem ciężarowym i osobowym. Nadal kłopoty też w województwie mazowieckim na trasie S2 między węzłem Lutnisko a węzłem Opacz. Na 465 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe i zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Poznania. Nie skończyły się również problemy w województwie podkarpackim na trasie S19 między węzłem Sokołów Małopolski a węzłem Jasionka w pobliżu miejscowości Trzebownisko. Po kolizji dwóch aut osobowych obowiązuje ruch naprzemienny na 461 kilometrze. A jeśli państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje o innych utrudnieniach na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców niezmiennie ten sam: 22 513 11 11.

0: Jest 15. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Za fałszywe zawiadomienie policyjny areszt. Zatrzymano mężczyznę, który zgłosił zagrożenie życia w lokalu, w którym był Tomasz Sakiewicz. Po 4 latach i dziesiątkach rozegranych meczów Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Słowa uznania od prezydenta i wiceszefa MSWiA dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w dniu ich święta.
1: Z roku na rok malała liczba osób, które przez naszą granicę się przedostawały.
0: Autor fałszywego zgłoszenia zatrzymany. Dotyczyło ono lokalu, w którym przebywał Tomasz Sakiewicz z telewizji Republika. W rękach policjantów jest mężczyzna, który miał poinformować o zagrożeniu życia dziecka. Został zatrzymany wczoraj wieczorem, poinformowała stołeczna komenda. Do interwencji doszło w lokalu przy ulicy Wiktorskiej w Warszawie. Telewizja Republika poinformowała, że policja siłą wtargnęła do domu Tomasza Sakiewicza i skuła jego asystentkę. Policja odpiera te zarzuty. Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej tłumaczył wczoraj, że zgłoszenie dotyczyło możliwej próby samobójczej, a zagrożone było życie dziecka. Jak podkreślił, w takich sytuacjach mundurowi muszą reagować natychmiast.
2: W przypadku każdego powiadomienia tej i podobnej treści policjanci w Warszawie, ale śmiem twierdzić, że w całej Polsce, działają albo powinni zadziałać w sposób bardzo podobny, bliźniaczy, adekwatnie do zagrożenia.
0: Według policji po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali kobietę, która nie chciała podać swoich danych ani współpracować z patrolem. Mundurowi założyli jej kajdanki. Potem policja przekazała, że alarm okazał się fałszywy. Misja dobiegła końca. Czas iść dalej. Robert Lewandowski potwierdził w mediach społecznościowych, że opuszcza klub FC Barcelona. A przez 4 lata występów w katalońskim klubie trzykrotnie zdobył z nim Mistrzostwo Hiszpanii, podkreślał w Polskim Radiu 24 Adrian Heluszka z Przeglądu Sportowego.
3: Też trofeum w tym pierwszym sezonie Pichichi, czyli dla najlepszego strzelca, wyśrubował kolejne piękne rekordy. Natomiast faktycznie ta jego przygoda wykraczała poza boisko, bo wiemy też o tym, że Robert poszedł na wiele ustępstw, żeby do Barcelony trafić. Niejednokrotnie potrafił się zrzec pieniędzy, żeby grać w Barcelonie.
0: Robert Lewandowski podziękował we wpisie wszystkim, których spotkał na swojej drodze przez 4 lata, a Barsa odpisała: przybył jako gwiazda, a odchodzi jako legenda. Naród jest z was dumny, mówił prezydent do funkcjonariuszy Straży Granicznej. Formacja świętuje 35-lecie istnienia. Uroczystość odbyła się w Lublinie z udziałem głowy państwa. Karol Nawrocki przypomniał, że tradycje tej służby są dużo starsze, bo jej pierwowzorem był Korpus Ochrony Pogranicza,
4: którego oficerowie, żołnierze, funkcjonariusze ginęli w roku 1939, ginęli w czasie II wojny światowej. To ta piękna tradycja, którą odziedziczyła dzisiejsza Straż Graniczna.
0: Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek chwalił Straż Graniczną za jej skuteczność.
1: Miarą tego skutecznego działania Straży Granicznej jest to, że od początku bieżącego roku żadna osoba, żaden nielegalny migrant nie przedostał się przez granicę białorusko-polską.
0: Powołana w 1991 roku Straż Graniczna przejęła obowiązki Wojsk Ochrony Pogranicza. Strzeże ponad 3,5 tysiąca kilometrów naszych granic. Na służy w niej 17 tysięcy funkcjonariuszy.
5: To są aktualności jedynki.
0: Na początek o 18:00 koncert z muzyką czerwonych gitar, potem zwiedzanie, rekonstrukcje i przedstawienia historyczne, a o 21:00 gra miejska. Tak zapowiada się Noc Muzeów w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. Dyrektor placówki Barbara Konkol zaprasza m.in. na wspomnianą grę miejską.
6: Będzie prowadziła szlakiem mnichów, kartuzów i od figury do figury. Uczestnicy będą mieli za zadanie rozwiązać zagadkę. Finał, meta jest w kolegiacie kartuzkiej, w czyli dawnym kościele zakonu kartuzów. I kiedy rozwiążą hasło finałowe, to wracają do muzeum po nagrody.
0: O 22:30 rozpocznie się nocne zwiedzanie Kartuz z przewodnikiem. Przypominamy też, że również Polskie Radio otwiera się w Noc Muzeów. Dziś od godziny 19:00 zapraszamy do zwiedzania naszych studiów, na spotkania z dziennikarzami i na koncerty. I jeszcze jedna informacja z Katowic. Zespół SBB wyróżniony w Alei Gwiazd Bluesa. Muzycy odsłonili dziś swoją gwiazdę. Szczególnie podziękowali fanom, którzy są z nimi od 55 lat. SBB, Silesian Blues Band, obecnie gra w

0: pierwotnym składzie z 1971 roku. To multiinstrumentalista i wokalista Józef Skrzek, gitarzysta Apostolis Antimos oraz perkusista Jerzy Piotrowski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
0: Sobota upływa pod znakiem chmur i deszczu. Najbardziej intensywne opady na wschodzie i południu. W górach deszcz ze śniegiem lub śnieg. 9 stopni w Zakopanem, 12 we Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku, 15 w Poznaniu i Białymstoku, 19 w Zamościu. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, ale w strefie burz i w górach silne porywy. Na barometrach w Warszawie 992 hektopaskale. Ciśnienie rośnie.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 42% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. Susza hydrologiczna występuje m.in. przy zlewni rzek Iny i Płoni w województwie zachodniopomorskim, Noteci Górnej w Wielkopolskim i Kujawsko-Pomorskim oraz rzek Szkwy i Rozogi w Warmińsko-Mazurskim.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Pibo.pl.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
5: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
2: Autopromocja.

0: Szylach Janerka pokocha film o sobie. O to być może dzisiaj także zapytam naszego gościa. Kłaniamy się. Witamy Państwa ponownie. To są Złote Czasy Radia. Dominika Jęc, Filip Wolski i Kamil Wicik.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: Nazywam się Janerka, na imię mam Lech i pozdrawiam słuchaczy programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Idąc za mistrzem Lechem, nasz gość na imię ma Grzegorz, a nazywa się Brzozowicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam
0: cię, Grzegorzu. Reżyser, twórca filmu dokumentalnego o Lechu Janerce. Gratuluję tego, że udało się go zrealizować, bo zdaje się, że nie było to proste zajęcie. Ale też gratuluję przekonania Lecha Janerki do tego przedsięwzięcia. Jak się to robi?
3: Wiesz co, to rzeczywiście nie jest łatwe, choć my się znamy z Lechem od 83 roku. Tak, dokładnie. I ja byłem w zasadzie cały czas obok niego. Nawet przypomniało mi się, że byłem, kiedy Klaus Mittwoch nagrywał pierwszą płytę. Chociaż nasze pierwsze spotkanie było nie tyle niefajne, co bardzo mnie kompromitujące. Ponieważ ja napisałem recenzję koncertu Klausa Mittwocha w klubie Park. Byłem trochę cięty na ten zespół, ale nie dlatego, że muzyka mi się nie podobała, czy słowa mi się nie podobały, tylko dlatego, że wystąpili wówczas w przeglądzie, który otworzył im karierę, a ten przegląd był sponsorowany przez młodzieżowe stowarzyszenie z tamtych lat. I mnie się wydawało, że z takimi stowarzyszeniami się nie współpracuje, mimo że ja robiłem koncerty w klubie Socjalistycznego Zrzeszenia Studentów Polskich, ale tam to było chyba stowarzyszenie Związek Młodzieży Polskiej czy coś takiego, ale to był patronat.
0: Tam w tamtym czasie pod auspicjami takich stowarzyszeń właśnie wszystko musiało się odbywać.
3: Dokładnie tak, a w tej chwili w tekstach na przykład czasami znajduję, że nie mówię, że osobiście o mnie pisano, ale wszyscy, którzy współpracowali z klubami studenckimi, to byli sługusami komunistów. No, ale dzięki temu, że w klubie Riviera Remont w Warszawie robiłem koncerty nowofalowe i punkowe regularnie, co tydzień, co było ewenementem wówczas, mówimy o roku 82 i dalej, to wiele kapel do dziś istnieje.
0: Czyli ta wasza wieloletnia znajomość tutaj zaprocentowała.
3: Wiesz co, Lechu nie jest takim człowiekiem, że coś można mu narzucić. On po prostu albo ryzykuje, ale sam podejmuje decyzje. I tak jak wiemy, że wielu dziennikarzy się od lat stara, żeby napisać biografię o nim. Ja byłem chyba pierwszym, było to z 15 albo 20 lat temu i dostałem kopa takiego, że bolało, bo ponieważ myślałem, że jak tyle się znamy, no to oczywiście się zgodzi, ale pomyślałem sobie, kurczę, ale film to bym o nim zrobił, no i musiałem, pojechałem do niego, pokazałem mu to, co zrobiłem wcześniej, bo to

0: To jest mój ósmy film dokumentalny. Zobaczył i powiedział, spróbujemy.
1: To ja przypomnę, że wśród twoich filmów, Grzegorzu, także opowieść o Marku Bilińskim, o Andrzeju Korzyńskim, zresztą przyjacielu jedynki niestety nieżyjącym już, czy choćby o Rosławie Szajbo, o przyjaźni Rosława Szajbo.
0: I Stanisława Zagórskiego.
1: Tak jest. Jak ta praca wyglądała i czy wyglądała inaczej w związku z tym? Bo każdy bohater to jest odrębna historia i inna osobowość.
0: Dokładnie tak, ale moja koncepcja tego filmu była już sama od początku inna niż tych, które robiłem wcześniej. Po prostu znudziło o mnie, żeby pokazywać w filmie wiele głów, talking heads, które przeważnie akurat w moich filmach oni opowiadają narrację filmu, w tych poprzednich, a tu postanowiłem, że jedyną osobą, która będzie opowiadać, będzie Lech Janerka, ponieważ on jest dla mnie jedynym autorem tekstów, ja słucham tekstów do dziś i te teksty są wciąż aktualne. No, ta piosenka, którą wybrałeś, ze względu o tym, że on pada tam słowo film.
1: Tak.
0: Ale chyba nie dlatego, że tam padła Palestyna. A jest to aktualna, jest to piosenka sprzed 10 czy 20, 20 lat.
1: 2005 rok. 6-5 rok, tak. Płyta Plagiaty. Czyli ta płyta, która poprzedzała tę najnowszą, gipsowy odlew falsyfikatu, na którą przecież czekaliśmy. Grzegorzu, pozwól, że zrobimy przerwę. Wanna na Wawelu, za moment. Czy ta historia w filmie zaistniała?
0: Tak, jest fragment teledysku, jest ta opowieść o tym, ponieważ w filmie Lechu opowiada o swoim życiu, ale nie bardziej się koncentrujemy na postaci i o tym, co on myśli, niż takim klasycznym muzycznej opowieści od płyty do płyty.
1: To jest historia związana z przyjazdem Lecha Janerki i małżonki Bożeny do Krakowa na takie spotkanie chyba w Muzeum PRL-u. Znam tę historię z ust Leszka Gnońskiego i organizatorzy wynajęli po prostu pokój na Wawelu, gdzie była wanna i tam państwo...
0: No, ale to był szczególny pokój, bo to był apartament przygotowany dla prezydenta De Gaulle'a, który przyjechał chyba w 69 albo 8 roku i został taki, jaki wtedy był. Natomiast Lechu, podjeżdżając taksówką, taksówkarz myślał, że sobie z niego żarty stroi. On mówi, ale jak tu wejść? Trzeba było wjechać na Wawel.
1: Tak, prezydencki apartament królewski, rzekłbym, dla króla z Wrocławia, Lecha Janerki. Grzegorz Brzozowicz dzisiaj w studiu Jedynki w Złotych Czasach Radia. Rozmawiamy o filmie Lech Janerka, śpi inteligencie. Fragment tego tekstu na nowej płycie, gipsowy odlew falsyfikatu, ale ja państwu przypomnę piosenkę, o której już wspomnieliśmy przed momentem, czyli Wanna na Wawelu.

0: To Wanna na Wawelu, Lech Janerka z płyty Gipsowy Odlew Falsyfikatu. W studiu Jedynki przypomnę Państwu Grzegorz Brzozowicz, dziennikarz, ale także reżyser filmów dokumentalnych. Dzisiaj o najnowszym dziele Grzegorza, czyli w filmie Lech Janerka Śpi, śpi inteligencie. Grzegorzu, już gratulowałem Ci tego, że się udało zrealizować, chociaż tak jak wspomniałem, no ten proces realizacji filmu zawsze jest długi, zawsze jest pewnie monotonny. Natomiast jak sądzę, każde spotkanie z Lechem Janerką to jest podróż fascynująca. Ja to mówię też ze swojej perspektywy dziennikarza, który tych wywiadów z panem Lechem przeprowadził sporo. Dla mnie to jest zawsze taka radość, że mogę ten zawód wykonywać, że mogę mieć kontakt z takimi ludźmi jak Lech Janerka. U ciebie jak to było w kontekście tego filmu?
1: Nie, no było oczywiście wspaniale, chociaż w tym filmie pierwsze słowa, może nie pierwsze, ale już takie, kiedy widzimy Lecha po jakichś tam 10 minutach, on mówi: u mnie w domu się nie rozmawiało. I potem to się powtarza w zespole Klaus Mittwoch: my ze sobą nie rozmawialiśmy. Mówię: z Bożeną, no z Bożeną też nie rozmawialiśmy. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast on jest taką osobą, że jak już mówi, to mówi mega ciekawie i dużo mówi. Więc ja spytałem Bożeny, jak to jest? No to mówi, że nie rozmawiał, a gaduła straszliwa. On mówi: jak go temat interesuje, to mówi.
0: Ja mam takie wrażenie właśnie, że czasami jak się przeprowadza wywiad z panem Lechem a propos jego na przykład płyty, a nas co ciekawi? No teksty nas ciekawią. Niechętnie, albo prawie wcale. O innych rzeczach już lepiej. I mówiłem ci poza anteną, że czasami człowiek się przygotowuje, żeby zadać jakieś mądre pytanie, liczy na jakiś długi wywód, a tu jedno zdanie albo dwa i koniec.
1: No więc po raz pierwszy przy tym filmie mówił, odkrywał, nie każdą piosenkę. Piosenki są komentarzem. Mhm. Ja układałem ten film tak, żeby właśnie teksty wybrzmiały, które cały czas są narracją, bo film idzie chronologicznie, ale też się odnosi do polskiej rzeczywistości. Tam jest bardzo dużo archiwaliów, które też komentują, ale bez jakiejś opowieści, co to jest. To jest w ogóle ten film to jest taka podróż między snem i rzeczywistością. To jest jak gdyby moja wizja, może nie każdy ją odkryje, ale sen jest kluczowym słowem.
0: Właśnie to chciałem powiedzieć, bo w tekstach Lecha Janerki słowo sen często się pojawia.
1: Najczęściej.
0: No właśnie.
1: Ja obliczyłem na ostatniej płycie bodajże 30 razy. Potem sięgnąłem po Klausa Mittwocha i tam się okazało, że jest 12 razy. I tak dalej, i tak dalej. I jak weźmiemy teksty, to albo śpi, zaśnij, powtarza się bardzo często. Stąd takie punkty w filmie to są jego opowieści o śnie. Takie jakby otwierające kolejne rozdziały.
0: Ci z Państwa, którzy chodzą na koncerty Lecha Janerki, wiedzą, że piosenka Śpi, Aniele mój, czyli Bez kolacji, zazwyczaj kończy te występy już na sam finał się pojawia. A jaką rolę w tej produkcji i w filmie pełniła?

0: i pani Bożena Janerka.
1: Lecha nie ma bez Bożeny.
0: No właśnie, to jest też kolejna kluczowa postać, bo oni są jak jedność.
1: Tak, ale to jest taka sytuacja, jak patrzę, ponieważ wszyscy kochają, znaczy Bożenę. Ale Bożena jest, ja nie chcę mówić o ich relacji, bo nie znam, natomiast jest, nie narzuca się. Jest osobą niewątpliwie twórczą i bez niej by nie było ani tych tekstów, ani tych koncertów. Myślę, koncertów. Nie ma tego w filmie, natomiast jak ja pytałem o trasy, on powiedział, że nienawidził koncertów Klausa Mitwocha i dopiero jak się Bożena znalazła w zespole, to on mógł jeździć, bo bez niej po prostu nie funkcjonował.
0: A myślę, że też pani Bożenie, która, przypomnę państwu, jest wiolonczelistką w zespole Lecha Janerki, zawdzięczamy to, że te koncerty w dalszym ciągu jeszcze się odbywają, bo ja pamiętam takie, może nie deklaracje, ale takie wypowiedzi pana Lecha, że on właściwie to już kończy. Już któryś rok kończył koncerty, chociaż zapowiedział, że ten faktycznie będzie ostatnim.
1: Tak, tak.
0: Że już jest zmęczony i nie ma ochoty. No gdyby nie pani Bożena, to pewnie to wcześniej by się skończyło. Myślę o takim regularnym koncertowaniu.
1: No, prawdopodobnie. Mhm. Znaczy myślę, żeby grał koncerty, ale nie jeździł w trasy.
0: Grzegorzu, znowu przerwa. O twoim filmie rozmawiamy dziś w Jedynce. Lech Janerka, śpi inteligencie. Ja tak postanowiłem dzisiaj wybrać piosenki z różnych okresów działalności Lecha Janerki, bo paradoksy to, jak wspominaliśmy, płyta Plagiaty, rok 2005, przed momentem Wanna na Wawelu, czyli ostatnia płyta, Gipsowy odlew falsyfikatu, a za moment dosłownie zajrzymy na płytę solową debiutancką, czyli Historię podwodną, która w tym roku ma swoje 40-lecie. To będą Konstytucje. Państwo słuchają programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. To Konstytucje Lecha Janerki z płyty Historia Podwodna z roku 1986. Grzegorz Brzozowicz w studiu Jedynki. Dzisiaj rozmawiamy o filmie Lech Janerka Śpi, śpi inteligencie. Dzisiaj o 20:30 w warszawskim kinie Luna. Pokaz.
1: Pierwszy.
0: Pierwszy. No i pewnie jesteś ciekaw, co... Fani, widzowie, słuchacze powiedzą o filmie. Stresujesz się jako twórca? To jest ważny dzień dla ciebie, Grzegorzu?
1: Tak, mega ważny. Mega ważny, dlatego że jestem autentycznie dumny z tego filmu. Film trwa godzinę 20 minut, czyli to będzie wersja telewizyjna krótsza, bo wymogi telewizji są takie, ale właśnie na festiwale mamy tę dłuższą, pełną wersję. I oczywiście, no, szkoda, że jest tylko jeden pokaz, bo bilety już się rozeszły, więc jeżeli ktoś nie ma, to sorry, no, ale to nie moja wina. Film jest pokazywany w ramach festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Jeden pokaz, tak jak powiedziałeś, w Lunie, ale w stolicy, czyli Dolnego Śląska, czyli we Wrocławiu, jutro o 20:00 jest drugi pokaz i też z udziałem Lecha i Bożeny, więc nie wiem jak we Wrocławiu z biletami, ale jeżeli ktoś nas słyszy, to w tym momencie trzeba kupić.
0: Grzegorz powiedział też, dlatego że państwo Janerkowie będą, są albo w drodze, albo już dojechali do Warszawy.
1: Już dojechali
0: do Warszawy, także dzisiaj ci, którzy będą w kinie Luna, będą mieli okazję także państwa Bożenę i Lecha Janerków spotkać. Grzegorzu, to wróćmy jeszcze do pracy nad tym obrazem, bo to też jest dla mnie szalenie frapujące. Tyle lat się znacie, znasz te teksty, znasz te piosenki. Czy praca nad tym filmem była okazją do odkrycia na nowo, poznania na nowo twojego bohatera?
1: Nie tyle bohatera, co odkrycia ponownie piosenek. Bo ja nie ukrywam, myślę jak każdy, mam jego ulubione piosenki, mam płyty, które przeżyłem. A niekoniecznie te, które przeżyłem, są lepsze od tych innych. Natomiast pewne, to wszystko zależy od okresu życia mojego, bo jakbym powiedział, to oczywiście Historia Podwodna to był absolutny cios, ale następna to jest płyta, która przemknęła praktycznie niezauważona. To jest płyta Dobranoc. To była płyta, na której teksty właśnie mnie poraziły całkowicie. To była taka płyta, która komentowała polską rzeczywistość lat 90. Mhm. I to dość ostro, że tak powiem. Chociaż wiadomo, teksty Janerki nie są dosłowne. To nie jest nie wierzcie politykom czy tak, zapytaj milicjanta, tylko to trzeba się tam troszkę pogrzebać, żeby dojść, o co autorowi chodzi. No i oczywiście ta ostatnia płyta, od tego się zaczął pomysł.
0: Bo tam jest cytat z piosenki, jest tytułem filmu, czy pod tytułem filmu.
1: Chociaż to powiem, okazało się, czego nawet wydawca tej płyty, bo zamieścił teksty, że tam nie ma śpi, śpi inteligentnie. Tylko jest śpi, a drugie słowo jest inne.
0: Dobrze, to odsyłamy Państwa w takim razie. Te teksty Lecha Janerki rzeczywiście są fenomenalne. On sam ucieka od takich określeń jak poeta. Nie lubi za bardzo, jak pamiętam, jak się tak o nim mówi. Miał duży problem z napisaniem tekstów na tę ostatnią płytę. Mówię o gipsowym odlewie falsyfikatu. To też wybrzmiewa w filmie?
1: Znaczy ono mówi, że była ta, tylko wiesz, myśmy się nie skupiali, ja się nie skupiałem na tym, żeby analizować. On po prostu mówi, robiłem tę płytę 18 lat i to jest jedna z rzeczy, to jest wyjątkowość jego. Dlatego, że Lech Janerka nie nagrał ani jednej złej płyty. Nagrał lepsze i jeszcze lepsze. Mhm. On nigdy nie podchodził do tego, że musi. Równie cenienie.

0: wykonawcy, nie będę tu podawał nazwisk, z tego samego okresu wydali 40 płyt. On wydał tam ich w tej chwili, trudno mi powiedzieć ile, ale naprawdę jeżeli liczymy od roku 84, czyli od Klausa, to jest ich 9.
1: Osiem, tak. Studyjnych.
0: No tak, ale jest jeszcze koncertowa jedna.
1: Z Radia Łódź.
0: Więc będzie ich 9. I na każdej przynajmniej 3 piosenki są bardzo ważne.
1: Jak tak o tym opowiadasz, to przypomina mi się zapowiedź Pawła Kostrzewy z koncertu w Trójce sprzed 20 ponad lat, kiedy powiedział takie słowa, że Tom Waits nagrywa płytę, kiedy kończy mu się kasa, a Lech Janerka nagrywa wtedy, kiedy chce.
0: Kiedy musi, bym powiedział.
1: Dobrze. Produkcja filmu, jesteś szefem, dowódcą tego okrętu, ale nie sam robiłeś.
0: Nie. I właśnie chciałem wymienić tutaj wszystkich, co, jeżeli ktoś zna środowisko filmowe, będzie krótko, dlatego że jeżeli byłem na otwarciu, czy na każdej premierze jakiegoś filmu, czy to dokumentalnego, to na scenie jest około 40 osób. Nasza ekipa liczy 6 i całkowicie nam wystarczy, natomiast to jest grupa, która by oddała za siebie wszystko. Nikt nie pyta o honoraria. Myśmy mieli duże problemy z tym, czy robić ten film, czy nie, ale wszyscy, bo po prostu nie mieliśmy pieniędzy. I wszyscy powiedzieli, robimy i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo musimy. Jeżeli on się zgodził, to nie można tej szansy przegapić. Mikołaj Kamler, animator, animacje, grafika, liternictwo, brawa. Piotr Tutka, montaż i dźwięk. Dźwięk w tym filmie jest po prostu fenomenalny, a na montażu spędziłem z nim dziesiątki godzin, bo tam jest każde słowo wycyzelowane, a ponieważ montujemy z wielu wywiadów, to czasami są różne przypadki i trzeba literę wstawić, więc nad tym też pracowaliśmy. No i Piotr Smoleński, który jest autorem zdjęć i tak pięknych zdjęć nie ma w żadnym filmie dokumentalnym.
1: Grzegorz Brzozowicz z nami w studiu.
0: A jeszcze przepraszam, bo jeszcze jest pani kierownik produkcji, moja córka Agata.
1: Wszystkich gorąco pozdrawiamy, kłaniamy się nisko i ja dziękuję za ten film, bo nie mogę doczekać się, aż go obejrzę. Grzegorz Brzozowicz, gościem programu Pierwszego Polskiego Radia. No i proszę państwa, kolejna płyta, a właściwie jej fragment, to będzie Bruhaha. Rok 1994 i piosenka W czapę. To już za chwilę w Jedynce.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Płyta Brucha H, rok 1994, Lech Janerka i W czapę. Jeden z największych przebojów mistrza Lecha, także do dziś prezentowany bardzo chętnie na koncertach. Grzegorz Brzozowicz w studiu Jedynki o filmie Lech Janerka, Śpi, śpi, inteligencie rozmawiamy. Grzegorzu, czy taka produkcja zbliża twórcę i autora i bohatera?
1: No niewątpliwie, nie. No, myśmy spędzili półtora roku na rozmowach, na kręceniu koncertów, na wyjazdach, bo dzięki tej koncepcji snu mogliśmy kręcić w miejscach, w których on wcale nie był. Ja na przykład odkryłem miejscowość Lubomierz. Niesamowita, po prostu niesamowita i historia, nie będę teraz opowiadał, natomiast to jest jedna najciekawsze odkrycie w ogóle robienia tego filmu. Natomiast chcę powiedzieć inną rzecz, ponieważ tak jak mówiłem, myśmy robili ten film bez pieniędzy, więc staraliśmy się też miejsca, do których jeździmy, pozyskiwać na zasadzie, no może pan nas puści, może pan pomoże i tak dalej, i tak dalej. I powiem tak, że wszędzie ludzie mówili dla Lecha Janerki wszystko. I to nie były jakieś takie banalne rzeczy. Zamek, pustosz oprowadzał nas po zamku, który w dzieciństwie był bardzo ważny dla Lecha. Lotnisko otworzono dla nas tylko i dla Lecha. I tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że jedną rzecz związaną z Lechem jest taka, że, i to myślę, że ty potwierdzisz, że nie ma nawet wśród muzyków, a wiadomo, że każda organizacja, że tak powiem, to kogoś się nie lubi, do kogoś się, coś się mu zarzuci, albo jestem zawistny, albo natomiast Lecha wszyscy kochają. Dlatego, że on nie wchodzi w konflikty, ponieważ on żyje w tym swoim mikroświecie i nie komentuje ani wydarzeń zewnętrznych, ani nie chce wchodzić w takie boksowanie.
0: Tak, ja mam właściwie identyczne spostrzeżenia, że Lecha Janerkę się po prostu kocha. Kocha się także Bożenę Janerkę, ale kocha się ich również za to, nie tylko za twórczość, ale za to właśnie, że są outsiderami, że są gdzieś z boku, a jednocześnie są w naszym centrum. Zabiegamy o te spotkania z nim, on się często zgadza, nie ma problemu, natomiast niechętnie gdzieś wychodzi.

0: chodzi, niechętnie uczestniczy, niechętnie się pojawia.
1: Dokładnie tak, ale przez to jest wielki, a jednocześnie słyszałem takie opinie, ale przecież to jest artysta niszowy, kogo on dzisiaj interesuje? Pamiętamy tą nieprzyjemną sytuację z wręczenia

0: Grzegorzu, dzisiaj pokaz w warszawskim kinie Luna, jutro w rodzinnym Wrocławiu, rodzinnym państwa Janerków. Czy w dalszej perspektywie, gdzieś na festiwalach, tak, albo na pokazach pojedynczych będzie można zobaczyć ten
1: ja
0: film?
1: Będę oczywiście się starał pokazywać jak najczęściej, natomiast już mogę powiedzieć, że 4 i 6 czerwca Kraków na Festiwalu Filmów Dokumentalnych. Pojawimy się również na Nowych Horyzontach ponownie we Wrocławiu. To jest bodajże początek sierpnia. Już nas zaprosił festiwal w Zwierzyńcu. Będziemy w Łodzi na Sound Edit. To jest tak, jak nie startujesz w konkursach, to okazuje się, że tam obok cię pokażą, a ja wiem, że będą tłumy walić na ten film.
0: Z całą pewnością. Bardzo się cieszę, że ten film powstał. Już gratuluję ci tego wydarzenia, tego obrazu.
1: Ja przyjmuję,
0: bardzo się
1: cieszę, bo wiem, jak dobry jest ten film.
0: Bardzo się cieszę. Proszę państwa, Grzegorz Brzozowicz był z nami. Dziennikarz, reżyser, twórca filmów dokumentalnych. Dziś no, oficjalny pokaz tego nowego obrazu, czyli Lech Janerka śpi, śpi inteligencie. Grzegorzu, dziękuję i co, do zobaczenia,
1: dziękuję,
0: do usłyszenia i powodzenia, oby rzeczywiście film zaistniał nie tylko w świadomości fanów Mistrza Lecha, ale w świadomości po prostu słuchaczy, bo to jest, myślę, że bardzo istotne. Dziękuję.
1: I widzów.
0: I widzów, tak jest. Grzegorz Brzozowicz był z nami, za 13 minut będzie 16, a u nas fragment kolejnej genialnej, moim zdaniem, płyty Lecha Janerki. To z kolei rok 2002 i krążek Fiu Fiu.

Jedna z najwspanialszych płyt w historii polskiej muzyki, na pewno jedno z największych dzieł Lecha Janerki, płyta Fiu Fiu. Rok 2002, piosenka Leon o kierowcy zespołu Lecha Janerki, o panu Leonie. Dziękujemy, to były Złote Czasy Radia, Dominika Jęcy, Filip Wolski, Kamil Wicik. Kłaniamy się, na koniec jeszcze jedna kompozycja od mistrza Lecha. Do usłyszenia. Cziki, cziki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Jedynka zaprasza na wyjątkowe słuchowisko na żywo i w streamingu. Upadek pierwszych ludzi Antoniego Ferencego. Występują Karolina Gruszka, Mateusz Damięcki, Sławomir Orzechowski. Reżyseria Tadeusz Kabicz.
2: Będą mieli Państwo szansę poznać trochę od kuchni nasz proces, posłuchać, w jaki sposób pracujemy, i to będzie się przeplatało jakoś z tekstem, także mam nadzieję, że będzie ciekawie. Karolina Gruszka, zapraszam serdecznie.
1: Dziś po 21:00 zapraszamy do Studia Jedynki, do słuchania na antenie radia i oglądania na kanale Polskiego Radia w serwisie YouTube.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
12: Reklama. Radio Kierowców.
13: Kamil Olak, nowe utrudnienia w województwie wielkopolskim na trasie S5 w dwóch miejscach. Jedno to odcinek węzeł Musina, węzeł Czempiń. Tu na drugim kilometrze tej trasy auto osobowe wjechało w bariery i zablokowane. W konsekwencji jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Drugie miejsce z utrudnieniami na trasie S5 to piąty kilometr pomiędzy węzłem Kościan Północ a węzłem Czempiń. W pobliżu Głuchowa zderzyły się dwa samochody osobowe i w przypadku tego odcinka zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Nie odwołano nadal utrudnień w Warszawie na trasie S2 między węzłem Lotnisko a węzłem Opacz na 465 kilometrze po zderzeniu trzech aut osobowych. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Poznania. Wciąż problemy z przejazdem są też w Dolnośląskiem na Krajowej 46 między Kłodzkiem a Złotym Stokiem na wysokości miejscowości Podzamek. Na 7 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i droga nadal jest zablokowana. Policja kieruje zmotoryzowanych na objazd drogami lokalnymi. Skończyły się natomiast utrudnienia na autostradzie A18 między węzłem Miłowa a węzłem Luboszów przez Kowalice. W obu kierunkach podróżujemy bez przeszkód na 41 kilometrze. Nie ma też śladu po utrudnieniach na trasie S19 w województwie podkarpackim między węzłem Sokołów Małopolskie a węzłem Jasionka w pobliżu miejscowości Trzebownisko. Przestał obowiązywać na 461 kilometrze ruch naprzemienny po kolizji dwóch aut osobowych. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Czekamy na zgłoszenia z tras od Państwa. Można do nas także pisać na Facebooku i platformie X, a wiadomości drogowe także w Polskim Radiu Kierowców co 20 minut w bezpłatnej aplikacji i technologii DAB+.
14: Jest 16. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Polityczny spór o Krajową Radę Sądownictwa nie traci rumieńców. Wczoraj Sejm przegłosował wybór 15 sędziów członków KRS. Fragment rosyjskiej rakiety kosmicznej przeleci nad Europą. Polsce nie zagrozi, uspokajają eksperci. Jest pomysł budowy sieci studni głębinowych w Krakowie. Zgłosili go miejscy aktywiści. Członkowie

0: Krajowej Rady Sądownictwa wybrani, ale to nie kończy sporu wokół KRS. Na jego temperatura po wczorajszym głosowaniu w Sejmie wręcz się podnosi. Wśród wybranych głosami koalicji rządowej 15 sędziach członków KRS jest m.in. wskazany przez klub PiS były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Zdaniem rządzących to fatalny pomysł, tak uważa m.in. Andrzej Szejna z Lewicy.
1: Powrót pana Piebiaka skompromitowanego aferą hejterską nie jest pomysłem rządu czy Sejmu, ale pomysłem PiSu, który chciał storpedować wybór Krajowej Rady Sądownictwa, tak jak torpedował wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego i który koniec końców nie wziął udziału w głosowaniu.
0: Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości przekonuje, że cała procedura wyboru została dokonana niezgodnie z prawem.
2: Złamano ustawę, już nie rozporządzenie, dlatego że ustawa mówi wprost, że wybór członków KRS-u odbywa się na najbliższym posiedzeniu po zaopiniowaniu przez komisję, a nie na posiedzeniu bieżącym, więc pewnie jeszcze będzie się toczyć dyskusja, czy to jest właściwy wybór.
0: Oprócz 15 sędziów członków w Krajowej Radzie Sądownictwa zasiadają również pierwsza prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, czworo posłów, dwoje senatorów, przedstawiciel prezydenta oraz minister sprawiedliwości. Waży około tony i ostatecznie spadnie na ziemię. Na razie krąży wokół niej. Fragment rosyjskiej rakiety Fregat około północy może ponownie wejść w atmosferę planety. Polska Agencja Kosmiczna uspokaja. Obiekt nie powinien przelatywać nad naszym krajem. Może jednak znaleźć się nad innymi państwami Unii Europejskiej, m.in. Francją i Litwą. Rosyjska rakieta Fregat w marcu wyniosła w przestrzeń kosmiczną 16 satelitów Rasviet. Według Agencji Kosmicznej Roskosmos mają być one odpowiedzią na Starlink. Weekend pod znakiem załamania pogody. Już dziś w części regionów pada i grzmi. Wschodnia część Lubelszczyzny i Podkarpacia jest objęta alertem przed burzami. Z kolei w górskich powiatach Śląska i Małopolski ostrzeżenie przed ulewami. Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że jutro opady mogą być jeszcze bardziej intensywne.
3: W okresie weekendu spodziewamy się opadów lokalnie od 40 do 70 mm, a na południu lokalnie do 100 mm. Niewykluczone, że te wartości będą jeszcze wyższe.
0: W przyszłym tygodniu nadal prognozowane są przelotne opady deszczu i burze z porywistym wiatrem.
4: To są aktualności jedynki.
0: 1000 studni głębinowych w stolicy Małopolski. Taki projekt uchwały przygotował Społeczny Komitet Rozwoju Krakowa. Aktywiści tłumaczą, że chcą, by w razie awarii mieszkańcom nie zabrakło wody, ale pomysł nie wszystkim się podoba.
5: Inicjatywa zakłada wykonanie 1000 studni głębinowych z ręcznymi pompami na krakowskich osiedlach. Źródła wody działające niezależnie od dostaw energii elektrycznej mają zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych, tłumaczy autor projektu Michał Kostrzyński.
6: W przypadku braku prądu jesteśmy uzależnieni od infrastruktury wodociągów krakowskich, które opierają się na energii elektrycznej. Bez energii elektrycznej nie mamy dostępu do wody.
5: Pomysł krytykuje prezes krakowskich wodociągów. Piotr Ziętara zapewnia, że woda w kranach w wielu miejscach popłynie bez prądu.
7: Kraków ma 4 ujęcia niezależne wody. Ma odpowiedni system zapewnienia tranzytu wody. Również bez użycia energii elektrycznej, bo mówimy tutaj o grawitacyjnym spływie wody do Krakowa.
5: Spółka ma też generatory prądu do zasilania pomp, stacje uzdatniania wody na tirach i beczkowozy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Rośliny ozdobne, drzewka, krzaczki owocowe. Jeszcze przez godzinę można je oglądać i kupić na jarmarku ogrodniczym Kresowy Ogród w Białymstoku. Są też regionalne przysmaki i rękodzieło.
8: Na działkę szukam kwiatów. Będę kupywać pysznogłówki, jeżówka, tam jeszcze z przodu takie widziałam kwiat. Trochę kupię jednak.
9: Musiałyśmy tutaj być, żeby zobaczyć jakieś nowości i uzupełnić braki po srogiej zimie. No już jest po zimnej zośce, mamy nadzieję, że w końcu zanurzymy pazurki w ziemi.
10: To jest milin amerykański.
11: Jest to takie pnącze, które może być na balkonie i mamy nadzieję, że nam pięknie balkon ozdobi.
0: Jarmark ogrodniczy w Białymstoku będzie czynny także jutro od 9 do 17. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
12: A to są wiadomości sportowe. Dzień dobry Państwu, Andrzej Grabowski. I to już pewne, Robert Lewandowski po sezonie odejdzie z Barcelony. Polakowi kończy się kontrakt, a teraz poszuka nowego klubu. W Katalonii spędził 4 lata, strzelił ponad 100 goli, a o zmianie poinformował w mediach.

0: jak społecznościowych. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas na zmiany. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. Szczególnie dziękuję prezesowi Laporcie, który dał mi szansę, by przeżyć najbardziej niezwykły rozdział w karierze. A przed Lewandowskim 2 pożegnalne mecze w Barcelonie, jutro na Camp Nou z Betisem i za tydzień na wyjeździe z Walencją. Przypomnijmy, Barca jest już pewna mistrzostwa Hiszpanii. Z Katalonii do kraju, bo w piłkarskiej ekstraklasie trwa przedostatnia kolejka i trwa mecz drużyn walczących o pozostanie w lidze. Motor Lublin gra z Krakowią, spoglądamy co się dzieje, 62 minuta, tu na razie remis 1-1. Poza tym o 17.30 mecz Wisły Płock z Górnikiem Zabrze i o 20.15 Radomiaka z Lechem Poznań. Jeśli Lech wygra, zapewni sobie Mistrzostwo Polski. Na Wyspach przed chwilą ruszył finał Pucharu Anglii. Na londyńskim Wembley Chelsea gra z Manchesterem City w 6 minucie, na razie 0-0. Z Londynu do Turynu, gdzie dziś półfinałowe mecze w Lidze Mistrzów Siatkarzy, a w nich 2 polskie kluby. O 17.00 Projekt Warszawa zagra z włoską Perugią, o 20.30 Aluron Warta Zawiercie z tureckim Ziratem Ankara. W projekcie nastroje następujące.
1: Plan mamy taki, żeby podbić Perugię, podbić świat. Wiemy, z kim się mierzymy, wiemy, co mamy do zrobienia, więc jeśli zagramy te spotkanie na takim poziomie, którym prezentujemy dobrą siatkówkę, to myślę, że będą mieli duże problemy. Jesteśmy takim underdogiem, który przyjechał tutaj i chce zagrać dobrą siatkówkę, a jednocześnie awansować do finału, więc trzymajcie kciuki, może być ciekawie.
0: Mówi libero projektu Damian Wojtaszek. We Włoszech i inne wydarzenia. Za 1,5 godziny finału tenisowego turnieju w Rzymie. Tu Amerykanka Goff zagra z Ukrainką Świtoliną. Właśnie rozpoczęło się dokańczanie półfinału mężczyzn, w którym Włoch Sinner prowadzi w decydującym secie 4-3 z Rosjaninem Miedwiediewem. We Włoszech też kolejny etap Giro d'Italia i o nim, ale też o sukcesie Dominiki Włodarczyk w wyścigu w kraju Basków powiemy w sporcie po 18.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Reszta popołudnia i wieczór bez zmian w pogodzie. Pochmurno i deszczowo. Najbardziej intensywne opady w Karpatach. Na krańcach południowo-wschodnich burze z porywistym wiatrem. 8 stopni teraz w Zakopanem, 11 w Jeleniej Górze, 13 w Gdańsku i w Warszawie, 14 w Lublinie. Na południowym wschodzie znacznie cieplej, w Przemyślu 19. Wiatr słaby i umiarkowany, ale tam, gdzie przechodzą burze, jest porywisty. Ciśnienie w Warszawie 992 hektopaskale.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Reklama. Autopromocja.
9: Czy ty wiesz, jaką fantastyczną książkę ostatnio czytałam?
10: Nie, ale na pewno nie lepszą niż ta, którą ostatnio czytałam ja.
9: To może o tym porozmawiamy w klubie książki.
10: A goście jacyś będą?
9: Oczywiście.
10: Klub książki dzisiaj po 20.
9: Zapraszamy Państwa Magda Mikołajczuk
10: i Agata Kasprolewicz.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: odrodzona, nieznana.
1: 27 maja 1926 roku na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb 169 żołnierzy i 8 osób cywilnych, które zginęły na ulicach Warszawy podczas przewrotu majowego. Była to największa uroczystość żałobna. Zabitych w dniach od 12 do 15 maja było przynajmniej 379. 215 żołnierzy i 164 cywilów, którzy zginęli bezpośrednio w walkach, a do tego trzeba dodać bliżej nieokreśloną liczbę zmarłych w wyniku ciężkich ran i powikłań. Wszystkich rannych było około 1000.

Grzegorz Kalinowski, witam Państwa w odrodzonej nieznanej. Niemal równo 100 lat po zamachu stanu dokonanym przez marszałka Józefa Piłsudskiego. To wydarzenie, które wciąż budzi emocje, którego data stała się symbolem czegoś wyjątkowo złego w naszej historii. Ale żeby lepiej zrozumieć, co się wtedy stało, trzeba przyjrzeć się dokładniej Polsce i Europie. Kontynentowi, który w pierwszej ćwierci XX wieku nie był tą Europą, którą znamy dzisiaj. Kontynentem, na którym demokracja się jeszcze nie przyjęła. Europą, w której po władzę szło się przez ulice,

0: miejsce i z bronią w ręku.
1: Przed wybuchem wojny światowej Europą wstrząsnęły trzy rewolucje. Roku 1905 w Rosji, która rozgrywała się także na ziemiach Królestwa Polskiego. Strajki robotnicze i bunty chłopskie, a także działania zbrojne, klęska w wojnie z Japonią wymusiły na carze Mikołaju II powołanie Dumy Państwowej. Cztery lata później w Grecji, w 1909 roku, pucz wojskowy Ligi Wojskowej. W roku 1910 rewolucja portugalska, zbrojne obalenie monarchii i proklamowanie pierwszej Republiki Portugalii. W trakcie wojny światowej dwie rewolucje w Rosji, lutowa i październikowa w roku 1917. Wojna domowa w Finlandii trwająca przez pierwszą połowę roku 1918. Koniec wojny światowej przynosi zaś rewolucję listopadową roku 18 w Niemczech. 1919 wojna domowa na Węgrzech. Nieudana rewolucja i proklamowanie Węgierskiej Republiki Rad. 1919 efekt nieomal dyktatorskie rządy regenta admirała Hortiego. 1920 rok, pucz Kappa w Niemczech, nieudana próba obalenia Republiki Weimarskiej. 1922 to Włochy i marsz na Rzym, faszystowski pucz Benito Mussoliniego, w wyniku którego król Wiktor Emanuel III powierzył mu misję sformowania rządu. W rok później pucz monachijski, nieudana próba zbrojnego przejęcia władzy w Bawarii przez Adolfa Hitlera i NSDAP. Także w roku 1923 bułgarski przewrót 9 czerwca, wojskowy zamach stanu, zamordowanie demokratycznego premiera Aleksandra Stambolijskiego i obalenie rządu. Rok 1924 to komunistyczny, krwawy, ale nieudany zamach stanu w Estonii.
0: Polska w tym czasie nie tylko walczy o niepodległość i granice, walki o Lwów, powstanie wielkopolskie, powstania śląskie i przede wszystkim wojna z bolszewikami. Rok 1920 to bunt Żeligowskiego i zajęcie Wilna. W powodzi wydarzeń zapomina się o zamachu Janusza i Tisa na początku roku 1919. Nieudanym prawicowym puczu wymierzonym w rząd Jędrzeja Moraczewskiego i naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. W Europie i Polsce dzieje się aż nadto. Państwa, ustroje i rządy kształtują się nie tylko na drodze traktatów i porozumień społecznych oraz wyborów parlamentarnych, ale także siły. To, co działo się w roku 1922 w Warszawie, także można uznać za próbę pozaprawnego przejęcia władzy, a przynajmniej odwrócenia wyników wyborów prezydenckich, w wyniku których Zgromadzenie Narodowe wybrało głową państwa Gabriela Narutowicza. Wszystko zaczyna się od ataków prasowych.
1: Głosów polskich 256 przeciw panu Narutowiczowi. Głosów polskich tylko 186 za panem Narutowiczem, czyli o pełnych 70 mniej głosów polskich, ale za to dodatek 103 głosów obcych narodowości, żydowsko-niemiecko-ukraińskich, które rozstrzygnęły i narzuciły większości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym i narodowi polskiemu pana Narutowicza na prezydenta. Wybór ten zdumiewająco bezmyślny, wyzywający, jątrzący wytwarza stan rzeczy, z którym większość polska musi walczyć i na podstawie którego żadną miarą nie stanie do pracy państwowej, bo to byłoby tylko utrwaleniem rozstroju i zagładą podstawowych pojęć, którymi stoją narody. Stanisław Stroiński, ich prezydent, Rzeczpospolita.
0: W podobnym tonie utrzymane są artykuły w gazetach Warszawskiej i Porannej Dwa Grosze. Retoryka prasy jest kopiowaniem ksenofobicznych myśli zawartych w oświadczeniu Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej. Rozkręca to spiralę nienawiści i agresji, która doprowadza do próby zablokowania przyjęcia urzędu przez Narutowicza. Kończy się atakami na posłów i senatorów, zamieszkami na warszawskich ulicach i użyciem przez partyjne bojówki broni palnej. 11 grudnia dochodzi do masowych starć na ulicach Warszawy. Śmiertelnie ranny zostaje niosący sztandar PPS-u Jan Kałuszewski.
1: Z biegiem okoliczności, w momencie, gdy ugodziła go śmiertelna kula, stałem o 2 lub 3 kroki od

0: niego i przejęty zgrozą patrzyłem na niego, gdy osuwał się na bruk. Oczy jego w tej chwili otwarte jeszcze spoglądały przytomnie. Co w nich wyczytałem? Nie umiem wówczas i nie umiem tego określić, a byłoby brakiem poszanowania dla majestatu tej śmierci, gdybym ważył się snuć na ten temat fantazję. Ale mogę bez wahania, a nawet, jak mi się wydaje, powinienem powiedzieć, czego w tych oczach na pewno nie było. Ani cienia lęku przed mającą nadejść, o czym wiedział na pewno za sekundę czy ułamku sekundy śmiercią. Józef Żmigrodzki. W grudniu 1922 roku w Lewy Nurt, zeszyt trzeci. Wydawnictwo Centralny Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Londynie. Rok 1970.
1: 11 grudnia przynosi ofiarę śmiertelną PPS-owca Kałuszewskiego oraz kilkudziesięciu rannych i ciężko pobitych, w tym także parlamentarzystów. Finałowym akcentem nagonki na prezydenta Narutowicza jest zamach dokonany 16 grudnia przez Eligiusza Niewiadomskiego. W tym samym czasie na ulicach Warszawy jest, wedle różnych szacunków, między 60 a 200 tysięcy zwolenników PPS-u, idących w konducie pogrzebowym Jana Kałuszewskiego. Wystarczyła wtedy jedna iskra. Na szczęście ceremonia przebiegła w spokoju, ale już kilka godzin po pogrzebie, w nocy z 16 na 17 grudnia, doszło do spotkania działaczy PPS-u. Jest już gotowy plan działania, listy proskrypcyjne, plan zemsty na narodowcach. Wtajemniczeni i ze swoim planem przychodzą także oficerowie wierni Piłsudskiemu. Wojskowi i bojówki PPS czekają na sygnał. Sytuację uspokaja Ignacy Daszyński. Do konfrontacji nie dochodzi. Kolejne wielkie zgromadzenie, pogrzeb Gabriela Narutowicza, odbywa się bez ekscesów, w pełnej powadze. Napięcia także dzięki twardej, zdecydowanej postawie ministra spraw wojskowych generała Sikorskiego znikają. Ale nie był to pokój. To była tylko chwilowa pacyfikacja nastrojów. Jak widział polską scenę polityczną marszałek Józef Piłsudski? Fragment rozmowy Macieja Waleckiego z profesorem Normanem Davisem.
2: Obawy Piłsudskiego było tak, że to, co on uważał za anarchię, te ciągle koalicje, tak zwane korupcja polityczna, że te różne partie zrobili koalicje, które trwały parę miesięcy, wtedy nowy rząd i tak dalej. I dla niego to była ogromna frustracja, bo on jako naczelnik państwa od 18 roku miał wizję porządku. System demokratyczny, który pracuje, operuje pięknie, gładkie, bez konfliktu i tak dalej. I przez te wszystkie lata od konstytucji kwietniowa, przecież to 21 rok, czyli 5 lat, on zobaczył chaos. Koalicja, korupcja, niemożność rządu wprowadzania polityki prostej i mocnej. I to był chyba jego główny cel, żeby pozbawić tych koalicjantów, tych anarchistów, jak on by powiedział, i prowadzić porządek, żeby Polska mogła nareszcie być rządzona spokojnie i tak dalej.
1: Zostańcie Państwo z nami, z radiową jedynką i odrodzoną nieznaną.

0: obiecana była nam dana. W dzisiejszej odrodzonej nieznanej o wydarzeniach poprzedzających zamach majowy. O tym, jak wtedy, 100 lat temu, walczono w Europie i Polsce o władzę. Rewolucje, pucze, przewroty, a także niepokoje społeczne. Powojenne bieda i niedostatek. W kraju wrze.
1: W kwietniu 1920 roku dochodzi do strajku poznańskich kolejarzy. Robotnicy z Cegielskiego wychodzą na ulicę. Pod Zamkiem Cesarskim policja otworzyła ogień do demonstrantów. Ginie 9 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W 2 lata później, także w Wielkopolsce, dochodzi do powszechnego strajku rolnego. Protestuje prawie 100 tysięcy osób. Ze strajkującymi władze obchodzą się brutalnie. W 1923 roku strajk w Zagłębiu Naftowym. W Borysławiu i Drohobyczu dochodzi do krwawych starć. W wyniku interwencji policji i wojska ginie kilkanaście osób. W tym samym roku dochodzi także do starć w Łodzi. Podczas demonstracji strajkujących włókniarek i tramwajarzy dochodzi do ulicznych walk z policją. Giną 3 osoby, a wiele zostało rannych. Wreszcie listopad 1923 roku i wypadki krakowskie, nazywane niekiedy rewolucją. Rządy prawicowe Hienopiasta. Szaleje hiperinflacja, władze wprowadzają stan wyjątkowy i kierują przeciwko robotnikom wojsko. Protestujący wznieśli barykady, zdobyli broń, a część żołnierzy odmówiła strzelania i zbratała się z tłumem. W walkach w Krakowie zginęło kilkadziesiąt osób, w tym 14 żołnierzy.
0: Padają kolejne rządy, zaś Piłsudski, nie mogąc mieć przy konstytucji nazywanej przez niego krótką panią pełni władzy, usuwa się do Sulejówka. Ale to tylko legenda, bo tak naprawdę zaczyna kampanię wyborczą. Klasyka gatunku. Nie ma tylko swojego busa, za to jeździ po całym kraju, daje wykłady, przypomina swoją osobę, buduje bazę, by uzyskać silniejszy wpływ na Polskę. Myśli już innymi kategoriami niż w roku 1922, kiedy jako naczelnik państwa wspiął się na wyżyny demokracji i oddał pełnię władzy. Mówi Zbigniew Gluza z ośrodka Karta.
2: Ten moment w 22 roku zmienił Piłsudskiego radykalnie, dlatego że on był demokratą. On był zdeklarowanym demokratą. To, co się zdarzyło między rokiem 1918 a 21, potwierdziło i koncepcję federacyjną, która była otwarta na świat wokół, ale przede wszystkim na ustrój demokratyczny, dlatego że konstytucja marcowa była po prostu ewidentnie demokratyczna i żadnej despotii tam nie można było odnaleźć. To po prostu demokrata, który był gotów do prowadzenia porządku demokratycznego w sposób taki uczciwy wobec wszystkich stron sceny politycznej. Natomiast zabójstwo Narutowicza zmieniło go radykalnie i doprowadziło do tego, że on po pierwsze znienawidził Endecję, to w sposób taki no i naprawdę stanowiący. I potem krok po kroku uznał, że właściwie wojsko, ale to wojsko, które jemu podlega mentalnie, że to jest właściwie jedyna siła w Polsce, która może zrobić porządek. I gdyby nie ten mord, to zamachu majowego by nie było, dlatego że byłby w pewnym sensie niepotrzebny, dlatego że najgorsze, czego doświadczył Piłsudski, to to, że władza w 23 roku po tej śmierci Narutowicza była

0: nadal po stronie Endecji, że mimo tego, tej zbrodni, że oni nie zostali odsunięci od władzy i że w tej sytuacji to go popchnęło do w gruncie rzeczy barbarzyńskich kroków, dlatego że złamał demokrację i to wszystko, co się po przewrocie majowym stało, to było zakwestionowanie tego porządku. My zresztą w najnowszym numerze Karty pokazaliśmy cały 26 rok, także następstwa polityczne przewrotu i pokazujemy, że to była zupełnie beznadziejna rzeczywistość. Mord na Narutowiczu był stanowiący, a przewrót majowy po prostu destrukcyjny dla całej pozostałej historii II Rzeczpospolitej.
1: Zapewne nie tylko Piłsudski marzył o pełni władzy. Nie tylko on był gotowy na radykalne rozwiązania, ale tylko on miał odpowiednie środki, mówi Wojciech Lada, autor książki Trzy dni marszałka.
2: Jak wynika z relacji, bo mamy dostępne relacje dyplomatów zagranicznych obecnych w Polsce, którzy przesyłają do swoich stolic wiadomości. Nie, o tym, że jakiś zamach będzie, jest donoszony cały czas, tylko kwestia, kto zrobi, kiedy zrobi, kwestia czasu. Nie wiemy. Według opinii historyków ani strona narodowa, prawicowa nie była na tyle silna, by dokonać zamachu w tym momencie. Tym bardziej nie była wtedy silna, była bardzo słaba strona komunistyczna. W tym momencie w Polsce nie groziła absolutnie żadna rewolucja, bo ich za mało po prostu. Jedyną realną siłą, która mogła dokonać zamachu i dokonała, był Piłsudski, mający za sobą rzeczywiście większość armii. Ale tak naprawdę odpowiedź na pytanie, czy do jakiegoś innego zamachu by doszło, odpowiedź nie wiemy.
1: Tylko Józef Piłsudski miał szansę na przeprowadzenie zamachu stanu, ale było kwestią niezbyt odległego czasu, że może ją stracić. W armii, w której miał oparcie, jego wpływy kurczyły się z dnia na dzień. Do głosu coraz mocniej dochodzili oficerowie wywodzący się z armii austriackiej. Generałowie Zagórski, Rozwadowski, Józef i Stanisław Hallerowie. Początek 1926 roku to strajk w Warszawie oraz rozruchy w Kaliszu, Stryju i Włocławku oraz Lublinie. Temperatura społeczna może jeszcze nie wrze, ale z pewnością jest wysoka. W maju upada rząd Skrzyńskiego. Po raz czwarty premierem zostaje Wincenty Witos. Powstaje kolejny gabinet złożony z ludzi, których po śmierci Narutowicza raz na zawsze chciał odsunąć od władzy marszałek. To budzi jego frustrację. Będąc samotnikiem z Sulejówka, nie tylko objeżdża Polskę, ale także przyjmuje wielu gości. Odbywa konsultacje, udziela też wielu wywiadów. Ten z 11 maja dla Kuriera Porannego, mimo że nakład został przez władze skonfiskowany, przechodzi do historii.
3: Pan Witos znany jest w historii naszego państwa z bezceremonialnych stosunków do wszystkich funkcji państwowych. Dobór jego kolegów w obecnym gabinecie przypomina mi rząd utworzony kiedyś z wielkim hukiem i hałasem, a co do którego zdecydowałem, że nie mogę w żaden sposób łączyć mego nazwiska z takim właśnie rządem. Wiedziałem bowiem z góry, że wraz z powstaniem takiego rządu idą przekupstwa wewnętrzne i nadużycia władzy bez ceremonii we wszystkich kierunkach dla partyjnych i prywatnych korzyści. Na ministrów wojska od tego czasu zaczęto dobierać generałów, którzy mieli sumienie giętkie, zdolne do uprawiania, jak ja nazywam, handlu posadami i rangami dla wygody takiego czy innego stronnictwa. Takiego czy innego człowieka.
1: Odchodzący ze stanowiska ministra spraw wojskowych generał Żeligowski zdążył przed opuszczeniem stanowiska zarządzić manewry. Wojsko zebrało się w okolicach podwarszawskiego Rembertowa, a dowództwo ustępujący minister powierzył Józefowi Piłsudskiemu. Sytuacja staje się gorąca. Część oficerów z garnizonu warszawskiego dostaje areszt domowy, ale są tacy, którzy ruszają do stołecznych lokali.
3: W Warszawie rozpoczęły się awantury. Oficerowie legionowi obchodzą kawiarnie i restauracje. Orkiestrom każą grać pierwszą brygadę, publiczności wstawać. Wznoszą okrzyki na cześć marszałka Piłsudskiego i okrzyki przeciw rządowi. Oficerom przewodzi pułkownik Wieniawa-Długoszowski.

0: kuchni. Wymieniono lokale, w których doszło do starć z publicznością i do rękoczynów, jak na przykład w kawiarni Bliklego przy Nowym Świecie, gdzie część publiczności nie chciała powstać przy śpiewaniu pierwszej brygady.
1: Od wybuchu dzielą Polskę już tylko godziny. Zostańcie Państwo z radiową jedynką. Przed nami jeszcze trzecia, ostatnia część odrodzonej nieznanej, poświęconej wybuchowi zamachu majowego.
2: W taką noc.

0: Odrodzona nieznana. Dzisiaj o ostatnich godzinach przed wybuchem zamachu majowego. 12 maja na prawym brzegu Wisły oddziały wierne Piłsudskiemu, który chce odwołania rządu Witosa. Na lewym oddziały rządowe. Sytuacja zdaje się wskazywać na głęboko przemyślaną strategię przejęcia władzy siłą, wręcz na spisek. Ale jest to tylko próba partii szachów, próba, która z gry przeradza się jednak w krwawą bijatykę. Profesor Mariusz Wołos w rozmowie z dr Anną Nowakowską-Wierzchoś. Fragment podcastu Instytutu Narutowicza. Odcinka Druga Rzeczpospolita. Kolos na glinianych nogach.
1: To miała być demonstracja, która się w zamach przekształciła ku przerażeniu samego Piłsudskiego, który absolutnie rozlewu krwi nie planował. Piłsudski był człowiekiem, który miał w życiu bardzo wiele szczęścia. W różnych momentach życia. Czasami te jego hazardowe posunięcia polityczne czy wojskowe ocierały się o szaleństwo. Czasami to był dopust Boży, że to się w ogóle udawało. Nie wiedzieć do końca jakim cudem, ale mu się udawało. I teraz liczył na to, że jeżeli będą za nim kroczyły oddziały wierne i wejdą do Warszawy, to wszyscy się ugną pod tą presją. Problem polega na tym, że się nie ugięli. Tam też jeszcze były dwa elementy tego stopniowania. Dlatego, że wojska gotowe, zwłaszcza 7 Pułk Ułanów, wierny mu, na czele z podpułkownikiem Kazimierzem Stamirowskim, postaci niedocenionej, to był bardzo inteligentny Piłsudczyk, zresztą zamordowany przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Narodowej. Otóż one już się zebrały, Piłsudski jeszcze ich nie ruszył, pojechał na spotkanie z prezydentem przed południem 12 maja. Tu mu zabrakło szczęścia, bo prezydenta nie spotkał. Prezydent

0: Bo lubimy wasze radio.
1: Właśnie, lubimy. Nawet ostatnio byliśmy w Trójce, jak były dni otwarte. No to teraz trzeba Jedynkę zobaczyć. Jak...
2: Tę naszą główną siedzibę, najstarszą. Rzeczywiście studio radiowe Jedynki też na trasie do zwiedzania jest. Rodziny z dziećmi też są i młodszymi słuchaczami. Dzień dobry, państwo skąd?
3: Dzień dobry, a stąd z Żolio.
2: Tutaj, czyli nasi sąsiedzi, tak? Cześć, jak masz na imię?
4: Antoś.
2: Co byś chciał najbardziej zobaczyć tutaj w radiu?
4: Polskie Radio Dzieciom i Jedynkę.
2: No to słuchaj, mam dla ciebie dobre wiadomości, bo oba te miejsca są na trasie zwiedzania, więc życzę udanej wycieczki i niezapomnianych wrażeń. No i jak państwo słyszeli, goście mają swoje oczekiwania, ale czeka na nich znacznie więcej, bo już zaraz po wejściu do budynku Polskiego Radia wszyscy pójdą na trzecie wycieczki. Grupy zorganizowane pójdą z przewodnikami na trzecie piętro. Tam zaczną zwiedzanie od studia Polskiego Radia 24. Potem schodami na pierwsze piętro i tam to miejsce, w którym, powiem państwu szczerze, nawet ja przez 13 lat swojej pracy nie byłem, czyli nasza fonoteka, najcenniejsze chyba i najdroższe miejsce w radiu, czyli nasze archiwum. Tam do i posłuchania, i zobaczenia najcenniejsze rzeczy, które w nim mamy, między innymi te płyty szelakowe z przemówieniami ministra Becka, czy prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego z września 1939 roku, a później łącznikiem, Karolino, do was, do studia radiowej Jedynki.
5: I już się państwa nie możemy doczekać, naprawdę czekamy. Patryk Michalski, dzięki serdeczne i mam nadzieję, że też będziesz miał okazję zajrzeć do Archiwum Polskiego Radia i pozdrow ode mnie serdecznie tego młodego słuchacza Antosia. Rzeczywiście Polskie Radio dzieciom też czeka, ma mnóstwo niespodzianek, mnóstwo atrakcji. Słyszałam, że najprawdziwsza księżniczka ma się nawet pojawić w Polskim Radiu dzieciom. Za 9 minut otwieramy drzwi dla państwa. Mam nadzieję, że mają państwo wygodne buty, bo mamy długie korytarze i jest co zwiedzać. Zapraszamy bardzo serdecznie.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Jedynka zaprasza na wyjątkowe słuchowisko na żywo i w streamingu. Upadek pierwszych ludzi Antoniego Ferenciego. Występują Karolina Gruszka, Mateusz Damiencki, Sławomir Orzechowski. Reżyseria Tadeusz Kabicz.
2: Chcielibyśmy wam pokazać, jak wygląda praca nad słuchowiskiem radiowym. Zobaczymy, jak będzie z efektem końcowym. Dla nas najważniejsze jest pokazać wam, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Mateusz Damiencki, zapraszam serdecznie.
1: Dziś po 21:00 zapraszamy do Studia Jedynki, do słuchania na antenie radia i oglądania na kanale Polskiego Radia w serwisie YouTube.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz? Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
14: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
16: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S1 na odcinku węzeł Bielsko-Biała, Mikuszowice, węzeł Bielsko-Biała, Lipnik w pobliżu 111 km, gdzie auto osobowe uderzyły w bariery pasa rozdziału. Obowiązywał ruch tylko jednym pasem. Teraz jedzie się przez 111 km S1 bez jakichkolwiek problemów. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł

0: Kościan Północ, węzeł Czempiń. W pobliżu miejscowości Głuchowo na 5 kilometrze doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. Jedno z nich wjechało w bariery pasa rozdziału, blokując lewy pas w kierunku stolicy Wielkopolski. Krajowa 7, korek w Łomiankach i od wyjazdu z Łomianek po most północny w Warszawie. Ruch jest także spowolniony dla jadących w stronę stolicy. Droga ekspresowa S8 w Warszawie. Spowolnienie i korek od koła po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku. Krajowa 16, odcinek Mrągowo-Orzysz. W pobliżu miejscowości Zeuwągi na 24 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Ruch na 16 w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. I raz jeszcze Krajowa 16, odcinek Ostróda-Olsztyn w pobliżu Gietrzwałdu na 126 kilometrze zderzenie trzech aut osobowych. W tym wypadku cierpiała jedna osoba, ruch wahadłowy. I droga krajowa numer 61, Legionowo-Serock w pobliżu Zegrza na 33 kilometrze, trasa jest drogą zablokowaną.
1: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Polskie Radio włącza się w Noc Muzeów. Już teraz mogą Państwo zwiedzać budynki rozgłośni w Warszawie.
2: Żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak szerokie jest spektrum działalności radia.
1: Po tygodniach spekulacji rozstanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną staje się faktem. Piłkarz ogłosił, że odchodzi z klubu. Straż Graniczna obchodzi 35-lecie istnienia. Formacja świętowała w Lublinie. To jedyna taka okazja. Polskie Radio włączyło się w Noc Muzeów i właśnie teraz otwieramy dla Państwa nasze siedziby. Główną przy Alei Niepodległości w Warszawie, a także budynek Radiowej Trójki przy ulicy Myśliwieckiej. Jakie atrakcje przygotowaliśmy? O tym Dorota Piotrowska.
3: Zwiedzanie studiów, spotkania z dziennikarzami i koncerty to atrakcje przygotowane przez Polskie Radio dla słuchaczy, mówi wiceprezes Polskiego Radia Juliusz Kaszyński.
2: Żebyście Państwo mogli jak najwięcej dowiedzieć się o naszej działalności i zobaczyć, jak szerokie jest spektrum działalności radia.
3: W studiu imienia Władysława Szpilmana wystąpi między innymi nasz radiowy kolega, dziennikarz muzyczny i muzyk Damian Sikorski z zespołem.
4: Ukazała się moja druga płyta Tysiące Chwil, więc całą płytę na pewno zagramy.
3: Podczas Nocy Muzeów będzie też można zobaczyć w Polskim Radiu niedostępne na co dzień archiwum, mówi jego szef Andrzej Mietkowski.
5: Pozwolimy dotknąć, zobaczyć najstarsze nagrania.
3: Dla najmłodszych słuchaczy wiele niespodzianek przygotowało Polskie Radio dzieciom. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
1: Siedem trofeów w ciągu 4 lat i 119 bramek w 191 oficjalnych występach. To bilans Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Polak poinformował, że odchodzi z katalońskiego klubu. Autor książek o Barcelonie, Leszek Orłowski, powiedział w Polskim Radiu 24, że Robert Lewandowski w barwach Barcelony osiągnął maksimum, w dodatku zapewniając klubowi wielkie sukcesy.
6: Poprowadził Barcelonę do 7 trofeów, w tym do 3 mistrzostw Hiszpanii. Jego wkład w to, że Barcelona tyle pucharów wygrała przez ten czas, jest dalece wykraczający poza jego boiskowe dokonania, które też są niebagatelne. 119 goli, 14 miejsce na liście najlepszych strzelców w historii klubu, zdobyte w raptem 4 lata. To też jest osiągnięcie wybitne.
1: Jutro ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony na stadionie Camp Nou. Z dumą Katalonii Polak rozegra jeszcze kolejne, ale już wyjazdowe spotkanie. Senat zajmie się teraz rządowym projektem ustawy o rynku kryptoaktywów. Wczoraj Sejm po raz trzeci przyjął dokument w tej sprawie. Wcześniej prezydent dwukrotnie zawetował rządowe ustawy. Jaka może być teraz decyzja Karola Nawrockiego? O to była pytana w Radiowej Trójce Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta.
7: Decyzję zawsze podejmuje pan prezydent Karol Nawrocki. Natomiast rzeczywiście, patrząc na to, że trzeci raz Sejm uchwalił tą samą ustawę, no to trudno się spodziewać, robiąc to samo, innego efektu. Niezrozumiały jest ten upór strony rządowej, która po raz trzeci robi to samo.
1: Posłowie odrzucili kilkanaście prezydenckich poprawek do projektu, z wyjątkiem jednej, która sprawi, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie musiała co roku sporządzać i publikować raport o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów.
8: To są aktualności jedynki.

0: 35 lat Straży Granicznej formacja świętowała w Lublinie. Dziś wielu z funkcjonariuszy zostało docenionych, odznaczonych i awansowanych. Wśród nich jest Ewa Pawlach-Ziętarska, pierwsza kobieta, kapitan morskiej jednostki Straży Granicznej. W tym ważnym momencie towarzyszyli jej bliscy.
1: Dzisiaj promowana nasza synowa.
2: Jesteśmy bardzo dumni z niej.
1: Pierwsza linia frontu to oni.
3: Trudne zajęcie.
4: Trudne i bardzo odpowiedzialne.
1: Czy jest ważna? Bardzo ważna.
0: W formacji służy blisko 17 tysięcy funkcjonariuszy, którzy codziennie dbają o to, by nasze granice były bezpieczne. Martwy wieloryb znaleziony u wybrzeży duńskiej wyspy to humbug Timi, który marzec i kwiecień spędził przy niemieckim wybrzeżu Bałtyku. Aktywiści chcieli uratować Timiego i przetransportowali go na początku miesiąca do Morza Północnego, ale jak wynika z informacji duńskiej Agencji Ochrony Przyrody, morskiego ssaka nie udało się uratować.
5: Na ciele humbaka znaleziono elektroniczne urządzenie, które wcześniej zainstalowali ratownicy. To rozwiało wątpliwości, twierdzi duńska agencja informacyjna RICAU, powołując się na Agencję Ochrony Przyrody. Wieloryb leży niespełna 100 metrów od wyspy Anholt. Lokalne władze nie mają planów wydobycia morskiego ssaka z płcizny. Ostrzegają natomiast ludzi przed zbliżaniem się do martwego humbaka, bo jego ciało grozi rozsadzeniem z powodu wewnętrznych gazów. Timi, nazywany też Hope, został zauważony w Bałtyku na początku marca. Wplątał się w sieci, a potem utykał na mieliznach. Po blisko miesiącu z zatoki niemieckiej wyspy Pearl został zabrany barką na Morze Północne, czyli w swoje naturalne warunki. Eksperci oceniali, że na ratunek może być za późno, co potwierdzili teraz duńscy urzędnicy. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W nocy najwięcej chmur i opady deszczu w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Na krańcach wschodnich początkowo możliwe burze, a w nich może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 4 stopni na Pomorzu Zachodnim, około 9 w centrum, do 12 na Podkarpaciu. Chłodniej w Kotlinach Sudeckich, około 2 stopni.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama. Autopromocja.
11: Czy ty wiesz, jaką fantastyczną książkę ostatnio czytałam?
12: Nie, ale na pewno nie lepszą niż ta, którą ostatnio czytałam ja.
11: To może o tym porozmawiamy w klubie książki.
12: A goście jacyś będą?
11: Oczywiście.
12: Klub książki
11: dzisiaj
12: po 20.
11: Zapraszamy Państwa Magda Mikołajczuk
12: i Agata Kasprolewicz.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: muzeów.
1: Noc muzeów w czwórce.
0: Noc muzeów.
2: Halo, halo, czwórka Polskie Radio z tej strony. Dzień dobry, jak nas słychać w studiu?
3: Halo, halo, program Pierwszy Polskiego Radia z tej strony. Ten sam korytarz, tylko przeciwne strony, a nigdy nie mieliśmy okazji się spotkać, no ale dzień wyjątkowy to i spotkanie wyjątkowe. W programie pierwszym słyszą nasi słuchacze Adama Smolarka, Michała Daniluka, prowadzących audycję w radiowej czwórce. Dzień dobry, panowie. Męski skład, zdaje się, że za dekami tam jeszcze już też DJ gra.
2: W tym momencie tak, DJ Bert, z nami Karolina Rożej na łączach oczywiście, a jeśli chodzi o to, kto za nami gra za nami DJ Bert, tak jest, ale to nie jest jedyna osoba, która dzisiaj występuje w radiowej czwórce. To dlatego, że jeszcze po 20 wpadnie do nas DJ-ka Cougar oraz po 22 Harper, również DJ, także u nas cały czas impreza dzisiaj, co? Do pierwszej w nocy w zasadzie, można powiedzieć.
3: Jak na radiową czwórkę, w ogóle mnie to nie zaskakuje, że wy dla naszych słuchaczy i dla swoich słuchaczy i wszystkich tych, którzy odwiedzą wasze studio, przygotowaliście imprezę. Jesteście gotowi na trudne pytania? Od słuchaczy?
4: Zobaczymy.
2: Jesteśmy. Powiem tak, bardzo często przybywają do nas wycieczki szkolne w takich godzinach, powiedzmy, wczesno-popołudniowych i tam zwykle uczestnicy mają dużo pytań. Zależnie od tego, czy są to dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czy już później nastolatkowie, zawsze jest coś ciekawego do opowiedzenia i bardzo często pada to pytanie. Adam, powiedz, czym wy się właściwie zajmujecie? I wtedy trzeba porozmawiać. To jest bardzo fajne zawsze. Zawsze każdy, ktoś ma ciekawe pytanie. A jak to jest u was?
3: Jeśli chodzi o pytania od słuchaczy, no ja po pierwsze, na razie cały czas czekam na tę pierwszą grupę, która do nas dotrze, ale rzeczywiście takich spotkań pod,

0: Czasu różnych plenerowych audycji jest bardzo dużo. Najczęściej jest wyrażone zdziwienie, że jednak się wygląda tak, jak się wygląda, mimo social mediów i tak dalej. No ale tych pytań przede wszystkim o kulisy, o to, jak się przygotowuje audycje, o to, kto wybiera muzyki, czy odpowiadamy za bloki reklamowe. To od razu mogę powiedzieć, że nie.
1: Nie, nie, nie. My absolutnie nie. A powiedz mi, czy gdy ty byłaś jeszcze w swoim życiu przedradiowym, pozaradiowym...
0: To było dawno temu.
1: Też zaskoczyłaś się kilkukrotnie, widząc, jak wygląda speaker czy speakerka?
0: Myślę, że tak. Wiele głosów potrafi w wyobraźni być dosyć odrębnych, jeśli chodzi o fizis, które miało okazję się poznać. Natomiast ze swojego doświadczenia i dzięki temu, że znam ludzi, z którymi pracuję już tyle lat, mogę powiedzieć, że osoby, które udzielają, dają swoich głosów, są jeszcze wspanialsze.
2: My już pokrótce przedstawiliśmy, jakie atrakcje dla zwiedzających ma czwórka, a co tam w jedynce będzie się dziać
0: do
2: północy?
0: Dużo fantastycznych rzeczy. Po pierwsze, jeszcze do godziny 20 ekspres jedynki, za chwilę pojawią się goście. Po godzinie 20 klub książki, Wojciech Mielasz, Ziemowicz Szczerek też będą na żywo w naszym studiu. A po 21 spektakl na żywo, Mateusz Damiński, Karolina Gruszka, Sławomir Orzechowski. No i to jest tylko część tej pięknej nocy muzeów, która w Polskim Radiu czeka na wszystkich odwiedzających. Słyszałam, że kolejka jest już spora. Panowie, pięknie wam dziękuję za to takie ponadradiowe spotkanie. Adam Smolarek, Michał Daniluk, Radiowa Czwórka w Radiowej Jedynce, bo wyjątkowy dzień, czyli sobotnia Noc Muzeów 16 maja. My mamy 25 minut po godzinie 19 i za chwilę kolejny gość pojawi się w naszym studiu.

0: 28 minut po godzinie 19. Specjalne wydanie Ekspresu Jedynki. Wydanie towarzyszące Nocy Muzeów w Polskim Radiu. Tak jak wspominałam i przed chwilą też o tym mówiliśmy, łącząc się z dziennikarzami Radiowej Czwórki, którzy też na Państwa czekają. W Radiowej Jedynce mnóstwo atrakcji w czasie tej Nocy Muzeów. I jedną z nich będzie spektakl na żywo już po godzinie 21. To będzie Upadek pierwszych ludzi Antoniego Ferencego w reżyserii Tadeusza Kabicza. I to wszystko się odbędzie w studiu Radiowej Jedynki. Tutaj, siedząc przed tymi mikrofonami, zagrają Karolina Gruszka, Mateusz Demiński, Sławomir Orzechowski. A w naszym studiu teraz Julia Mark, reżyserka i kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia. Dzień dobry.
1: Dobry wieczór Państwu.

0: zastanawiam się, co będzie w tym spektaklu ważniejsze. Sam spektakl, czy to w jaki sposób pracuje reżyser spektaklu, bo zdaje się, że o tym też będą mogli się słuchacze radiowej jedynki przekonać. No i oczywiście wszyscy ci, którzy ten spektakl będą oglądać z naszej reżyserki.
1: Myślę, że to będzie najbardziej intrygująca dla naszych słuchaczy część tego wydarzenia. Tadeusz będzie również w studiu. Widziałam poranną próbę. Będzie na pewno zmieniał intencje aktorów, proponował nowe rozwiązania, więc będą mieli państwo okazję przekonać się, jak powstaje spektakl tu i teraz.
0: Czy możemy to sobie wyobrazić tak, że na przykład Mateusz Damiński mówi jakąś kwestię i reżyser w tym momencie powie, a zrób to jednak troszeczkę inaczej.
1: Dokładnie tak. Zupełnie inaczej na pewno aktorzy zagrają ten sam tekst i będą mieli państwo okazję przekonać się, jak szerokie są ich możliwości aktorskie.
0: To jest, zdaje się, drugi raz, kiedy taka forma pojawi się w programie Pierwszym Polskiego Radia, bo niedawno państwo mogli słuchać spektaklu Był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł. To był spektakl na stulecie radiowej jedynki, reżyserowany właśnie przez naszego gościa Julię Mark. Jakie to jest doświadczenie dla reżysera, który musi na żywo, jeden do jednego pokierować aktorami, wiedząc, że to jest wszystko transmitowane także w radiu? Czy to jest doświadczenie podobne do teatru tradycyjnego, czy jednak one się troszkę różnią?
1: Bardzo podobne do tradycyjnego teatru. To jest ten moment, kiedy nie mamy już nic do zrobienia, kiedy nic od nas nie zależy. Natomiast jest to doświadczenie niezwykle ekscytujące i tak było też w tym przypadku. Rzeczywiście krótki okres przygotowawczy powoduje, że ta adrenalina jest bardzo wysoka, ale myślę, że dzięki temu mogą powstać bardzo fajne rzeczy, bo wszyscy jesteśmy w takiej energii, w takim napięciu, żeby to zrobić tu i teraz.
0: I tamten spektakl też miał miejsce w Teatrze Studio. Ten dzisiejszy będzie w studiu, ale radiowej jedynki. Czy to ma jakieś znaczenie dla aktorów, dla reżysera?
1: Ogromne, ponieważ to będzie pierwszy raz, kiedy aktorzy Teatru Polskiego Radia pojawią się tutaj w studiu, ponieważ słuchowiska nagrywamy w innym budynku, przy innej konsolecie, z innymi realizatorami dźwięku, więc to będzie jakiś nasz debiut.
0: Zastanawiam się, bo to są bardzo doświadczeni aktorzy i Karolina Gruszka, i Mateusz Damiński, i Sławomir Orzechowski. Czy u nich będzie jakieś miejsce na tremę jeszcze? Ja się uśmiecham, bo pierwsza grupa odwiedzających przyszła także do reżyserki i Studia Polskiego Radia, programu pierwszego. Dzień dobry państwu wszystkim. Czy jest miejsce na tremę?
1: No myślę, że tak. Myślę, że bez tremy nie ma naszego zawodu. Często siedzimy przed premierą i śmiejemy się z kolegami. Po co ja to sobie robię? Ale rzeczywiście to uczucie jest nieporównywalne do niczego absolutnie. To jest taki moment, jakbym miała za chwilę umrzeć, a po prostu mam obejrzeć własny spektakl.
0: Czyli to jest takie katarzis też trochę i za każdym razem odradzanie się znowu energią do kolejnych projektów. Swoją drogą myślę, że w pracy radiowca może być bardzo podobnie.
1: Tak, jest sporo tych podobieństw.
0: Jest. To prawda. Ja też przeżywam chwilę niepokoju przed każdą audycją, a potem bardzo się z niej cieszę. Czy jest jakakolwiek przestrzeń na improwizację w takim spektaklu na żywo?
1: W każdym spektaklu jest przestrzeń na improwizację i mam poczucie, że to jest siła teatru. Teatr jest za każdym razem tworzony na nowo i zawsze są jakieś partie, które się zmieniają, nawet jeśli nie w tekście, to w intencjach aktorów, w ich kontakcie. To wszystko jest żywa materia. Dlatego jest taka fascynująca, myślę.
0: To powiedzmy jeszcze parę słów o samym tekście Upadek pierwszych ludzi Antoniego Ferencego, wystawiany też w teatrach tradycyjnych, na deskach teatralnych, dzisiaj jako słuchowisko radiowe. No to jest nowoczesna interpretacja historii Adama i Ewy.
1: Tak, tekst Antoniego Ferencego był w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. To tekst, który miał swoje realizacje sceniczne i to jest taka przewrotna opowieść o upadku pierwszych ludzi. Tym razem dzieje się w warszawskim metrze, a rolę Boga pełni zwierzchnik tego metra.
0: Czego będą mogli się dowiedzieć słuchacze, słuchając tego spektaklu? I nie mówię tylko o samym tekście, ale w ogóle o kulisach powstawania i takiej pracy w Teatrze Polskiego Radia.
1: Myślę, że będą mogli podejrzeć, jak wygląda nasza codzienność i myślę, że to ma szansę być ciekawe.
0: A czy macie takie poczucie, pytam i panią, nagrodzoną zresztą za debiut reżyserski w Polskim Radiu w 2015, Tadeusz Kabicz, który reżyseruje ten dzisiejszy spektakl, 32 lata, że jesteście tym nowym pokoleniem Teatru Polskiego Radia, które wprowadza inne formy, ma większą szansę, żeby trochę też poeksperymentować i z tekstami, i z formą także właśnie.
1: Bardzo mi na tym zależy, żeby udało nam się tych naszych słuchaczy odmówić.

0: młodzić. To znaczy zależy mi na tym, żebyśmy docierali z tekstami, które są współczesne, z tekstami, które tworzą młodzi dramatopisarze. Zależy mi na tym, żeby ten nasz odbiorca miał szansę kontaktować się z nowoczesnym teatrem.
1: I taki właśnie dzisiaj po godzinie 21 w programie Pierwszym Polskiego Radia na żywo zupełnie Upadek Pierwszych Ludzi Antoniego Ferencego, reżyserii Tadeusza Kabicza. Wystąpią Mateusz Damiński, Karolina Gruszka i Sławomir Orzech. Będą mogli to zobaczyć na własne oczy wszyscy ci, którzy będą akurat w reżyserce radiowej jedynki. Mogą tego wysłuchać nasi słuchacze i wszyscy będą mogli to też zobaczyć na YouTubie Polskiego Radia. Opowiadała o tym Julia Mark, reżyserka i kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. No i trzymam kciuki za ten dzisiejszy spektakl.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki, do usłyszenia.

0: Anna Wyszkoni i Smuteczek w programie Pierwszym Polskiego Radia. Dzisiaj zdecydowanie nie ma miejsca na smuteczki. Trwa specjalne wydanie Ekspresu Jedynki i trwa już od 37 minut Noc Muzeów w Polskim Radiu. Pierwsza grupa odwiedzających zajrzała do, nie tylko do naszej reżyserki, ale także do naszego studia i mogła też spotkać gości, którzy teraz w studiu się pojawili. Damian Sikorski, Marta Zalewska, Michał Kowalonek. Dzień dobry i zaraz będę tłumaczyć, kto, jak, no nie po co, wiadomo po co, bo te wszystkie smakowite muzyczne atrakcje. Dzień dobry, takie zbiorowe, hurtowe.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry.
0: Bo rzeczywiście dzisiaj wśród wielu atrakcji, które czekają na wszystkich odwiedzających, są także koncerty w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. Już trwa koncert duetu Błędowski-Jemioła. Po godzinie 20:30 wystąpi Marta Zalewska, która jest w studiu, no a potem Damian Sikorski projekt, do którego dołączy, no sami swoi mam wrażenie, że Marta zostanie dłużej, tak Damian? Mikrofon poprosimy włączyć Damianowi. Damian, chodź tutaj, do tego studia, do tego mikrofonu. To się czasem zdarza. Zapraszamy, Damian, koło mnie. O, teraz.
2: Jestem, słychać
0: mnie? No i świetnie.
2: Jestem,
0: no i teraz już, opowiadaj.
2: Marta Zalewska dołączy gościnnie do dzisiaj.

0: dzisiejszego koncertu, bo wystąpiła na albumie Wiosna, moim debiutanckim krążku, zaśpiewała utwór Utopiłem się, a dzisiaj wystąpi w dwóch numerach, jak i Utopiłem się i w piosence Tata, gdzie fantastycznie z Michałem Kowalonkiem śpiewa. Michał Kowalonek obecny w studiu zaśpiewa praktycznie cały koncert u boku Penelow, wokalistki również mojego projektu, i pojawi się jeszcze gościnnie raper młodego pokolenia DLM, który z kolei zaśpiewał gościnnie w piosence Dziękuję.
1: I zdaje się, zaraz Marta, jeszcze będę pytała o to, co ty przygotowałaś dla wszystkich, którzy będą chcieli cię posłuchać, ale ty przede wszystkim z nowej płyty, właściwie nie ty, wy będziecie grali, ale trochę też z tej pierwszej się pojawi.
0: Zdecydowanie tak. Jesteśmy obecnie w trasie koncertowej Tysiąca Chwil promującej mój drugi album. Wczoraj graliśmy w Opolu, było fantastycznie. Sala koncertowa Radio Opole wypełniona po brzegi. Wróciliśmy o 3 nad ranem do Warszawy.
2: Całe miasto uwaga. Nas słuchało.
1: I ja dobrze pamiętam.
0: Ja za moment pełniłem swoje obowiązki radiowe.
1: Tak, bo miałeś jeszcze audycję w radiu i dzisiaj wieczorny koncert od 22 do prawie do północy. Ja jestem ciekawa.
0: Więc idealnie pasuje jako muzeum.
2: Dzisiaj jesteś bardzo muzealny.
1: Ja jestem ciekawa, no bo jesteś dziennikarzem radiowym także i muzeum. Czy to radiowe doświadczenie coś ci daje więcej, jeśli chodzi o taki koncert w radiu z okazji Nocy Muzeów i kontakt ze słuchaczami, którzy przyjdą was oglądać, słuchać?
0: No ja jestem w najlepszej sytuacji, jaką mogłem sobie wymarzyć jako muzyk, no bo od tego się zaczęło, że zacząłem pracować te prawie 20 lat temu w radiu. Mam codzienny kontakt z muzyką, nawet wtedy, kiedy już jej nie chcę słuchać, to...
1: To nie masz wyjścia.
0: Nie mam wyjścia, no muszę słuchać. Wczoraj miałem dzień wolny, bo graliśmy w Opolu i na moją skrzynkę przyszło 148 maili. Domyślam się, że z muzyką, a nie z wiadomościami jakimiś.
1: Zaproszeniami na kolegium. Czyli ulubione 140. zajęcie.
2: Mogłeś tego nie mówić, bo to znaczy, że 140 osób myśli, że odebrałeś.
0: Ja odbiorę te maile dopiero w poniedziałek. Proszę się uzbroić już w cierpliwość. No, na pewno to...
2: Jeden był ode mnie.
1: To ten odczytany akurat. Albo nie.
0: W miejscach, gdzie się pojawiamy, to słuchacze kojarzą mnie jako Damiana Sikorskiego, muzyka, ale no często, gęsto jako radiowca, więc...
1: To zaraz sobie jeszcze wymyśliłam fajne pytanie, ale sobie zachowam na koniec. Słuchajcie, jak wy się czujecie przed takimi koncertami w polskim radiu, jeszcze z okazji Nocy Muzeów? Marta.
3: Dla mnie bardzo szczególny dzień. Każdy koncert jest szczególny, ale dzisiejszy to już całkowicie przedpremierowy koncert z nowym materiałem, z albumem Proste Historie. To jest album mój solowy, kolejny, a towarzyszy mu trasa Solo Act, czyli wychodzę z gitarą, jeszcze z jedną małą gitarą i ze skrzypcami i cały koncert występuje absolutnie sama, bez żadnych looperów, bez żadnej elektroniki i kompozycji.
1: Czyli zupełnie w kontraście do Eurowizji, która będzie parę godzin
3: później. Tak, bardzo trzymając kciuki za Alicję, której oczywiście kibicuję od 2016, kiedy wygrała program Hit Hit Hura, który współprowadziłam wtedy z Arturem Orzechem. Ale więc miałam z bliska jej talent, mogłam podziwiać od bardzo wczesnych lat.
1: Ale też zastanawiam się nad tym, jakie to może być dla was doświadczenie, bo jednak ci, którzy przychodzą na wasze koncerty, no to są i są skupieni i jest ta energia właściwie przez cały czas. No a tutaj musicie być przygotowani na to, że ktoś wejdzie, wyjdzie, trochę potupta, pójdzie dalej. Czy jesteście na to przygotowani, Michał Kowalonek?
2: Ja jestem na wszystko przygotowany. I jestem na wszystko zawsze. I zawsze na wszystko zawsze przygotowany. I wszędzie na dodatek.
1: Na najgorsze i na najlepsze
2: na
1: też mam
2: nadzieję. Na najgorsze i na najlepsze, tak. Grałem dla dwóch osób, grałem dla można powiedzieć, nawet milionów przez ekrany telewizorowe, więc tak naprawdę mam dużą pokorę do tego i jesteśmy na to otwarci. Drzwi będą otwarte, ale my też jakby jesteśmy otwarci. Ja głęboko wierzę, że jednak te dźwięki, które wydamy z siebie i te słowa, które zaśpiewamy, jednak będą takimi kotwicami trochę w tych serduchach i w tych duszach i po prostu poprowadzą ich grzecznie do krzesełek, a jest ich trochę tam w Szpilmanie, więc myślę, że wszyscy się rozsiądą.
1: Ale
2: i będą...
1: mam, jak podejrzewam, bez żadnych jakichś tam specjalnych sztuczek na zatrzymanie tego widza i odbiorcę i słuchacza, tylko po prostu...
2: Ja myślę, że piosenka wystarczy.
0: Jesteśmy dogadani z ochroną, że jak wejdą, to zamykają drzwi i nie ma
3: jak ktoś będzie wychodził, to przerwę piosenkę i zapytam, a co się nie spodobało, mógłby pan powiedzieć?
1: Czyli tak. To z elementami stand-upu, ja nie rozumiem.
3: Na pewno tak nie zrobię.
1: Ale to swoją drogą też działa w obie strony, bo tak jak wy jesteście, jak rozumiem, przygotowani na wszystko, tak

0: wszyscy odwiedzający też są przygotowani na różne niespodziewane momenty. Bo nie wiem, czy ci, którzy wpadli do Polskiego Radia, spodziewali się, że będą na żywo odpytywani, będą gośćmi w audycji, więc może tutaj
1: no
0: też
1: właśnie.
0: Jakaś...
1: Myślę, że ta odpowiedzialność jest podzielona.
0: I też będziecie ich zaskakiwać. To jeszcze na koniec chciałam zapytać Damiana, to jest to pytanie, które sobie tak wymyśliłam specjalnie dla ciebie, bo miałam ci przedstawić na samym początku, że dziennikarz czwórki i muzyk, czy może jednak powinna mówić muzyk i dziennikarz czwórki?
2: No muzyk zdecydowanie chyba jako pierwsze, bo od 9 roku życia w zasadzie jak zacząłem grać na skrzypcach, tak nie miałem przerwy nigdy w takim procesie twórczym, ćwiczenia, grania. Później pojawiło się radio, no ale radio jest ze mną blisko 20 lat, więc no, dziennikarz muzyczny czwórki, a także programu pierwszego Polskiego Radia, bo
0: no,
2: przecież tutaj...
0: Długie związki są ci
2: długie,
0: bliskie.
2: Długie, długie. W jedynce przecież już od 7 lat, a w czwórce od ponad 10 i mikrofon, do którego teraz mówię, nie jest mi obcy, bo czy program Tu jest muzyka, czy muzyka nocą również z tego miejsca prowadzę. Więc na pewno muzyk i dziennikarz muzyczny, ale nie obrażam się, jak ktoś mówi dziennikarz muzyczny i muzyk.
0: A zatem zapraszamy bardzo serdecznie do słuchania, do oglądania koncertów. Michał Kowalonek zapowiedział, że jest gotowy na absolutnie wszystko, więc mogą państwo testować granice możliwości. Teraz trwa koncert duetu Łędowski-Jemioła od 20.30 Marta Zalewska, która nie ucieknie tak szybko, bo potem także w Damian Sikorski projekt, bo Damian Sikorski, Michał Kowalonek też byli w studiu.
2: Ja jeszcze chciałbym tylko zaznaczyć, że Marta Zalewska w tym roku obchodzi 30-lecie pracy artystycznej. I wierzę głęboko w to, że...
0: Czyli jak patrzę na Martę, zaczęła z muzyką przygodę jeszcze wcześniej niż ty.
1: Tak, jak się urodziła. Od razu jak się urodziła.
2: Więc z pewnością spotkamy się na 60-leciu pracy artystycznej Marty Zalewskiej.
0: I wpadniecie wtedy do studia Radia 1. Zapraszam bardzo serdecznie i lećcie się przygotowywać i czekajcie na te fajne spotkania z naszymi słuchaczami.
3: Dziękujemy.
0: Dzięki, do zobaczenia.
2: Dzięki.

0: wały i które będą sprawiały, że są wiarygodne, ale główne postacie jakoś po prostu spływają na mnie i jakby czasem
1: się
0: od nich zaczynam w ogóle myślenie, co by zrobiła ta postać w takiej sytuacji, co by zrobiła w takiej sytuacji.
1: No ale to dlaczego Kary do Lwowa się przeniósł w ogóle? Co się stało, że postanowiłeś kontynuować jego żywot literacki?
0: No jeżeli już bawię się w coś takiego, że spotykamy te mity międzywojnia po raz kolejny, no to Warszawa była jednym z takich mitów, taka właśnie ta niezburzona Warszawa, a drugim takim mitem jest ten mit utraty Lwowa. Więc no jakby bardzo się chciałem z tym skonfrontować, a ta piosenka właśnie, że czy jacyś dwaj cywili, jakby to był właśnie początek, bo jakby wiedziałem, że chcę to zacząć na balu weteranów.
1: Wojciech.
2: No ja się troszeczkę muszę z moimi bohaterami posiłować, bo jak zaczynam pracę nad książką, to mniej więcej wiem, kim oni mają być, ale potem muszę ich jednak szukać. Tak? I muszę się zastanawiać. Pojawiają się kolejne wersje, kim ci ludzie są, skąd się wzięli, jaką mają przeszłość, co się z nimi dzieje. Czasami ja tak długo się szykowałem do napisania Tam, gdzie zmrok zapada szybciej, bo czułem, że okej, mam pomysł na powieść, ale on nie jest wystarczająco dobry i ci bohaterowie nie są wystarczająco wyraźni. Tak? I ja ich jeszcze wystarczająco dobrze nie znam. Więc było szukanie, nie wiem, kim jest Szwed, czym on się może współcześnie zajmować, skąd się wziął w tym nieszczęsnym paśle, tak? I tak dalej, i tak dalej. Ale też tak jak Ziemowi, tak? Już ja ich poznaję też podczas pisania. Jak ich ustawiam w konkretnej scenie, widzę, jak oni tam reagują, widzę, jak oni tam działają, to nagle widzę, okej, oni są tacy.
3: Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że Wojciech Chmielarz jest naszym kolegą z pracy od niedawna, ponieważ pojawił się podcast Chłopaki od Blerbów w wykonaniu Wojciecha Chmielarza i Pigauta, czyli Piotra Knioły. Jak idzie, jak się czujesz?
2: Nie, ja się czuję fantastycznie i w ogóle jestem zaszczycony i bardzo mi przyjemnie, że Polskie Radio dało nam dom. I możemy w końcu robić ten podcast dla Polskiego Radia. I oczywiście rozmawiamy o książkach. Rozmawiamy o książkach, ale na luzie, na wesoło, szukając jakichś ciekawostek, szukając ploteczek, no i też zapraszając gości, z którymi możemy porozmawiać.
1: W końcu literatura to radość przede wszystkim.
3: Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Wojciech Chmielarz ze swoją nową powieścią Tam, gdzie zmrok zapada szybciej. Ziemowit Szczerek z powieścią Baciary z piekła rodem. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy też Państwu za wizytę, aczkolwiek powiem, że ledwo mi się udało odzyskać mój egzemplarz książki Ziemowita Szczerka, bo jakoś tak w tym wspaniałym zamieszaniu zniknęła moja książka, a książka jest w wersji kompromitującej, bo ja robię notatki w ten sposób, że są pozaginane rogi. Agata na mnie krzyczy, że właściwie co drugą stronę zaginam.
1: A czasem
3: ale to
1: więcej
3: znaczy,
1: nawet niż co
3: że
1: druga.
3: Co druga strona jest dla mnie ważna, ale odzyskałam. Bardzo Państwu dziękuję i dziękuję Wam. Dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Tak, tak.
2: Dzięki wielkie.
0: To ja też dziękuję, jak tak wszyscy dziękują.
3: Agata Kasprolewicz i Magda Mikołajczuk. Dziękujemy bardzo.
4: Jedynka.

0: autopromocja.
1: Barytonem
2: i tenorem.
1: Zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy.
1: W rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Cześć, tu Stanisław Łubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
6: Ogłoszenie społeczne.
0: Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
8: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Ruch w sobotni wieczór niewielki, ale utrudnień niestety sporo. Droga krajowa nr 77, odcinek Sandomierz-Leżajsk w pobliżu obwodnicy Stalowej Woli i Niska na 12.

0: 12 kilometrze dachowało auto osobowe. Policja na miejscu kieruje ruchem. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 61 na odcinku Legionowo-Serock w pobliżu Zegrza na 34 kilometrze, gdzie zderzyły się auto osobowe i motocykl. Nie trzeba już korzystać z objazdu, trasę odblokowano. Droga krajowa nr 60, odcinek Glinojeck-Ciechanów. W pobliżu Huty na 133 kilometrze zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, choć tylko jednym pasem. Koniec kłopotów na krajowej 16, zarówno na odcinku Ostróda-Olsztyn w pobliżu Giedrzwałdu na 126 kilometrze, jak i na odcinku Mrągowo-Orzysz w pobliżu miejscowości Zełwągi na 24 kilometrze. Droga ekspresowa S8, odcinek węzeł Oleśnica Zachód, węzeł Oleśnica Północ w pobliżu 54 kilometra. Z auta ciągnącego lawetę spadł przewożony samochód osobowy. Wprowadzono ruch lewym pasem w kierunku Warszawy.
1: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Maria Furdena. W Wiedniu rusza finał Eurowizji. Wystąpi w nim Polka Alicja Szemplińska.
2: Jesteśmy z niej bardzo dumni.
1: Polskie Radio włączyło się w Noc Muzeów. Można zwiedzać warszawskie siedziby rozgłośni.
3: Fajnie, że Polskie Radio otwiera się na słuchaczy swoich.
1: 7 trofeów, 119 bramek. Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z Barcelony. Na początek Wiedeń rozpoczyna się finał 70. edycji konkursu piosenki Eurowizja. O zwycięstwo zmierzą się dziś reprezentacje z 25 krajów, w tym także Polka. Alicja Szemplińska. Na miejscu jest nasza reporterka Anna Zakrzewska. Dobry wieczór, Aniu. Czy się słyszymy, Anna Zakrzewska? Nie udało nam się połączyć z Anną Zakrzewską, ale wiem, że rozmawiała z tatą Alicji Szemplińskiej. Posłuchajmy.
2: Nie wiem, co czuję, bo pomału tracę czucie. To, co się tutaj wyprawia, jest naprawdę przerosło moje oczekiwania i to, co się dzieje wokół Alicji, też przerosło moje oczekiwania zdecydowanie. Jesteśmy z niej bardzo dumni.
1: Tata Alicji, pan Robert, mówił, że jest bardzo wzruszony, że tak dużo ludzi będzie dziś podziwiać jego córkę. To, co go wzruszyło, to także wsparcie, jakie otrzymuje od polskich fanów, a wśród nich jest Łukasz i Wiktoria z Nowej Rudy.
4: Bardzo jesteśmy podekscytowani, że się w ogóle udało.
5: Kupić bilety to jest wyzwanie.
4: W pierwszej turze nie udało nam się zakupić biletów. Udało się przez przypadek dosłownie jakiekolwiek bilety złapać.
1: A Polka wystąpi jako 18. Emocje w Wiedniu, wiele atrakcji w Polskim Radiu, bo otworzyliśmy dla Państwa, naszych słuchaczy, swoje drzwi w Noc Muzeów. Można zwiedzać główną siedzibę przy Alei Niepodległości w Warszawie, a także budynek Radiowej Trójki przy Myśliwieckiej. Przygotowaliśmy wiele atrakcji.
3: Fajnie, że Polskie Radio otwiera się na słuchaczy swoich, że otwiera te drzwi, możemy wejść i po prostu poczuć ten klimat tego radia.
6: Mogę zapytać, czy to nasi słuchacze?
7: Polskiego Radia dzieciom. Jest to radio, które bardzo dużo radości nam daje i dużo mądrych rzeczy potrafi w taki przystępny sposób dla naszych najmłodszych przekazać.
1: Do Nocy Muzeów dołączają tradycyjnie także instytucje państwowe, m.in. Kancelaria Premiera. Na zwiedzających czekał premier Donald Tusk. Ze spotkania z pierwszymi gośćmi kancelarii nagrał krótki film i zamieścił w serwisie X.
8: Na co dzień za tymi drzwiami odbywają się posiedzenia rządu, ale dziś nie ma tam pani i panów ministrów, są tylko zwiedzający. Może okaże się, że niektórzy ze zwiedzających będą przyszłymi ministrami. Zobaczmy.
9: A co tu się dzieje?
10: Cześć.
9: Cześć. Może zrobimy tak, że jak przynajmniej część was usiądzie, to wyjdzie nam bardzo ciekawa rekonstrukcja rządu. Jeśli się nie boicie.
1: W Noc Muzeów w całym kraju tysiące miejsc związanych z kulturą czeka na zwiedzających.
11: To są aktualności jedynki.
1: Robert Lewandowski żegna się z Barceloną. 37-letni napastnik poinformował o odejściu z klubu po zakończeniu sezonu.

0: spędził w nim 4 lata. Zdobył 7 trofeów, w tym 3-krotnie Mistrzostwo Hiszpanii. Co dalej? Prawdopodobnie Robert Lewandowski skorzysta z propozycji zagrania w Lidze Saudyjskiej lub przyjmie ofertę ze Stanów Zjednoczonych. Tak mówił w TVP Info Robert Błoński, dziennikarz TVP Sport.
1: Prawie 2 dekady był na najwyższym poziomie, walczył o trofea, zdobywał je, był królem strzelców, że jednak postawi na ligę mniej wymagającą i sądzę, że wybierze się albo do Arabii Saudyjskiej, albo do Stanów Zjednoczonych.
0: Jutro Robert Lewandowski zagra ostatni mecz na Camp Nou z dumą Katalonii. Polak rozegra jeszcze kolejne, ale już wyjazdowe spotkanie. Na koniec Włochy. Dramatyczne wydarzenia w centrum Modeny. Kierowca auta wjechał w tłum. 8 osób zostało rannych. Dzięki szybkiej akcji przechodniów udało się schwytać sprawcę ataku.
2: Według świadków mężczyzna wjechał w ludzi z prędkością ponad 100 km na godzinę. Jedna z poszkodowanych w wyniku uderzenia auta ma zmiażdżone nogi. Przechodzień, który próbował udzielić jej pomocy, zauważył ucieczkę kierowcy i udał się za nim w pościg. Razem z innymi świadkami wypadku schwytał go. Według wstępnych doniesień samochód prowadził 30-latek pochodzenia północnoafrykańskiego. Urodził się i wychował w okolicach Modeny. W czasie ucieczki ranił nożem jednego mężczyznę i groził innym. Dzięki brawurowej akcji przechodniów policja zatrzymała sprawcę i przesłuchuje go. 30-latek nie był wcześniej notowany. Z materiału wideo miejskiego monitoringu wynika, że był to przemyślany atak. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy najwięcej chmur i opady deszczu w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Na krańcach wschodnich początkowo możliwe burze. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 4 stopni na Pomorzu Zachodnim, około 9 w centrum, do 12 na Podkarpaciu. W chłodniej w Kotlinach Sudeckich około 2 stopni.
3: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Prawie 17% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. Susza hydrologiczna występuje m.in. przy zlewni rzek Inny i Płoni w zachodniopomorskim oraz szkwy i rozogi w województwie warmińsko-mazurskim.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklama. Autopromocja.
5: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
6: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
5: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: Dobry wieczór Państwu. Z okazji Nocy Muzeów przedstawiamy Państwu słuchowisko inne niż wszystkie. Dziś zapraszamy Państwa za kulisy Teatru Polskiego Radia.
6: Słuchowisko w Jedynce.
8: Pokażemy, jak w radiu wygląda praca nad tekstem. Zupełnie na żywo zdradzimy część warsztatu aktora i reżysera.
9: W pigułce zaprezentujemy proces powstawania radiowej powieści od pierwszego spotkania z tekstem przez próby i rozmowy, aż po zabawę kolejnymi ścieżkami dźwiękowymi.
10: Przed Państwem Karolina Gruszka, Sławomir Orzechowski, Mateusz Damięcki i ja, Tadeusz Kabicz, reżyser. No tak, mamy, proszę Państwa, wielką okazję zrobić.

0: coś zupełnie eksperymentalnego. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Czyli się pobawimy w takie słuchowisko na żywo, w reżyserowanie. Pokażemy, jak to wygląda. Zazwyczaj taką pracę zaczynamy od rozmowy o tekście. Co to jest w ogóle za utwór, o czym on dla nas jest, co chcemy powiedzieć przez tę historię, jaką sobie przyjmujemy formę. My wzięliśmy na warsztat dzisiaj tekst Antoniego Ferencego Upadek pierwszych ludzi, czyli przewrotne, pełne humoru odczytanie historii Adama i Ewy, osadzone w realiach powstawania warszawskiego metra. I tutaj w tym słuchowisku dobrze znany mit spotyka się z bardzo współczesnym spojrzeniem na relacje dwojga ludzi. Potem sobie ten tekst czytamy, wymieniamy się pierwszymi wrażeniami, ustalamy kierunek interpretacji i zaczynamy próbować i grać. No to co, zaczynamy?
1: Zaczynamy.
2: Nie mam słuchawek.
3: O,
0: słuchawki dla pana Sławomira.
3: Scena pierwsza. W wagonie człowiek naprawia drzwi, dłubie.
4: Wchodzi kobieta z wiadrem i przyborami do czyszczenia.
3: Spostrzegłszy ją, człowiek nieruchomie, długo jej się przygląda.
4: Cześć.
3: Kobieta rozgląda się.
4: Krótką chwilę, po czym rozstawia wiadro i przybory i zaczyna czyścić podłogę.
3: On śledzi ją wzrokiem, powoli odkłada narzędzia, nie spuszczając jej z oczu. Mogę w czymś pomóc?
4: Kobieta przystaje na moment, patrzy na niego. Nie, dzięki. Wraca do pracy.
3: Znaczy, chodziło mi, czy mogę, znaczy nie. O co w ogóle chodzi?
4: Pauza. Kobieta znowu na niego patrzy. Jak to?
3: Co ty tu robisz?
4: Tu?
3: Tu.
4: Ścieram. Powinnam się zabrać za coś innego?
3: Co?
4: Mogę robić co innego.
3: Co?
4: Wszystko. Mogę zacząć od czegokolwiek innego.
3: Zacząć?
4: Przecież miałam przyjść.
3: Miałaś? Od kiedy?
4: No teraz.
3: I co teraz?
4: Nie rozumiem. Przysłał mnie. Przychodzę pomagać.
3: Pomagać?
4: No, pomóc ci tutaj.
3: O, przepraszam za te kartki.
0: No właśnie, i tutaj pierwszy problem. Kartki, proszę państwa, podczas nagrywania słuchowiska, to jest zmora realizatorów zawsze. Kartki, które latają.
3: Trzeba zrobić. No, pomóc ci tutaj.
0: Nie, nie, lećmy dalej, no.
3: On tak chciał?
4: Tak.
3: Czyli co, mamy pracować razem, tak?
4: Kobieta kiwa głową.
3: Jesteś przygotowana?
4: Jestem, mam wszystko, co trzeba.
3: A umiesz wszystko, co trzeba?
4: Umiem. Czyszczenie i konserwacja, generalnie środek, głównie wentylatory, okna, drzwi, oświetlenie, panele. A na zewnątrz przeguby, podwozie, elektryka, układ hamulcowy, układ napędowy, dam sobie radę.
3: Dobra, no to szoruj dalej. Jak skończysz, to sobie zajrzyj w grafik i zajmij się tym, co tam jest w kolejności. Rozumiesz?
4: Rozumiem.
3: To dobrze. A jak ty się nazywasz?
4: Kobieta.
3: No to bierz się, kobieto, do pracy.
0: No dobrze, to taka pierwsza scena ekspozycyjna. Trzymałem tak, troszeczkę na
3: cały czas tak trzymałem. Bałem, że dotknę. Tak. I jeszcze mi w brzuchu zaburczało, to trzeba będzie wyciąć.
0: Tak, czyli mamy człowieka, kobietę oraz zwierzchnika, który się nam zaraz pojawi. No i tutaj pierwsze pytanie, skoro tak odkrywamy kulisy powstawania słuchowiska, to powiedzcie, od czego zazwyczaj zaczynacie pracę nad tworzeniem postaci w słuchowisku, kiedy jesteście w takich właśnie warunkach radiowych, czyli nie ma czasu na długi proces, jak w teatrze, czy jak na planie, to zawsze wygląda inaczej. Co jest takie najważniejsze, co musicie wiedzieć na wstępie, żeby polecieć dalej?
4: Kto to jest w ogóle? Tutaj akurat w przypadku tego tekstu, to ważne, żeby wiedzieć, że to jest jednak historia nawiązująca do opowieści biblijnej, że człowiek to Adam, kobieta to Ewa, zwierzchnik to Bóg. Więc to na pewno istotne na wstępie. A potem chyba relacje, żeby sobie tak dobrze zrozumieć, co tam między nami się wydarza. Czy my się lubimy, czy się nie lubimy i czego chcemy od siebie nawzajem?
3: Co ty na to, Boże?
1: Ja zaczynam zawsze od przeczytania tekstu i zrozumienia tego, co jest jego istotą, o co o nim tak naprawdę chodzi, jakie są relacje właśnie między ludźmi i ustawienia się jak gdyby w odpowiedniej pozycji, ażeby zakomponować jak gdyby całość, żeby była zrozumiała dla słuchających nas i żeby była ciekawa.
3: A ja tak połączę to wszystko, bo tak też muszę zrozumieć, też muszę przeczytać, ale później najważniejsze jest to, żeby się wyspać bo to szybko później wszystko.

0: Moskwa i trzeba być bardzo responsywnym, trzeba bardzo szybko reagować.
1: Trzeba złapać flow ze
0: sobą. Trzeba złapać. Dobra, bliżej mikrofonu. No właśnie, wychodzi mój profesjonalizm.
2: Tak, no dla mnie to jest zawsze niesamowite, jak szybko to powstaje w radiu i jak bardzo elastycznie są aktorki, aktorzy, z którymi pracuję i rzeczywiście czasem jedno hasło, które potrafi zupełnie zmienić scenę i nawet tutaj z Karoliną pamiętam, jak robiliśmy kiedyś słuchowisko takie nerka, farsę i to w zasadzie polecieliście tam prawie awista w ogóle bez... Tak, najpierw coś zaczęliśmy próbować, a potem mówię, dobra, to nagrywajmy, może wyjdzie, nie? I tam ze dwa razy się coś pomyliście w tekście, to zatrzymywaliśmy. A to poszło prawie, że na żywo. Więc co tutaj myślicie, że tak na dzień dobry powinniśmy ustalić a propos
3: tych
2: postaci?
3: Ale to jest coś takiego jak intuicja. Jak zaczynasz jak gdyby pierwsze zdania, no to widzisz w jakiej intencji, co to jest za postać, w jakiej intencji to mówi, czy jest zła, czy ma dobry dzień, czy nie ma dobrego dnia, o co jej chodzi i tak dalej. Także pierwsze zdania są dosyć takie ukierunkowujące.
0: Ale też ważne, żeby określić stosunek. To znaczy człowieka, postaci do postaci. No. Czy ktoś jest nad kimś, czy ktoś ma prawo komuś...
1: No to wiem, co my wydawać... tutaj mamy?
0: No nie wiem, no. Na razie boli mnie tutaj po lewej stronie, jakbym jednego żebra nie miał, no.
2: Pojawia się jakieś zakłócenie w życiu mężczyzny. No to zobaczmy, gdzie nas to wszystko zaprowadzi. Pójdźmy dalej z naszą historią, ale teraz może już dodajmy kolejną jakąś warstwę, czyli troszkę efektów dźwiękowych. Filipie, poprosimy.
3: Jesteś?
0: Jestem.
3: Słuchaj, mógłbyś sprawdzić bramki na kabatach?
0: Co sprawdzić?
3: Czy możesz sprawdzić bramki na kabatach?
0: Teraz?
3: No bo coś z nim jest nie tak. Nie miałem czasu nad tym przysiąść. No.
0: Tylko, że ja teraz robię oświetlenie.
3: Co?
0: Robię teraz oświetlenie.
2: Dobra, sekundkę, bo... To jest w sumie rozmowa przez krótkofalówki, to może byśmy nałożyli na to jakiś efekt, na ten głos. Filipie, coś masz jakiś filtr?
0: To jest rozmowa przez krótkofalówki?
4: Tak, przez krótkofalówki.
0: Okej, okay, nie doczytałem.
4: Mamy? No, to spróbuj, dobra?
0: Mamy.
4: Dobra, to spróbujmy jeszcze raz.
0: Uwaga.
3: Jesteś? Jestem.
4: Dobra, jakiś inny efekt mamy? Może bardziej taki...
0: Ale jestem czy bez?
4: No, spróbujmy. No, tutaj nie możemy mieć prawdziwych mikrofalówek, bo by nam się zakłócenie robiły. To takie rzeczy się zazwyczaj daje po nagraniu, ale jesteśmy na żywo, więc zobaczmy, co się nam uda w tych warunkach stworzyć. Mamy drugi? Dobra, spróbujcie.
0: Jedziesz.
3: Jesteś?
0: Jestem!
4: Dobra, to lecimy dalej, czyli poruszymy dalej tą atmosferę i lecimy ze sceną.
3: Jesteś?
0: Już pytałeś. Dobra, jeszcze raz.
3: Jestem!
0: Jesteś?
3: Jestem! Słuchaj, mógłbyś sprawdzić bramki na kabatach?
0: Co sprawdzić?
3: Czy możesz sprawdzić bramki na kabatach?
0: Teraz?
3: No coś z nim jest nie tak. Nie miałem czasu, żeby nad tym przysiąść.
0: Tylko, że ja teraz robię oświetlenie.
3: Co?
0: Robię teraz oświetlenie!
3: No wiem, wiem. Słuchaj, ja myślę, że ono może zaczekać. Myślę, że to jest ważniejsze, żeby teraz skończyć te bramki.
0: W porządku, już idę.
3: Co?
0: I już idę na te kabaty.
3: Dobra, świetnie. A jak skończysz, to wpadaj do mnie na słówko.
0: Okej.
3: Okay. Co?
0: Co?
3: Co?
0: Wpadnę!
4: Drzwi?
3: Z cytryną? A cukier?
0: No, jak zwykle.
4: Poczekajcie, mamy drzwi załadowane? Co robimy z wejściem z wierzchnika do sceny?
5: Dobra, Mateusz,
4: tak, proszę. Kofalówki out.
1: Dobra, dobra.
4: Moja ja przygotowałem taki efekt dumna. Drzwi, zobaczymy jak on zabrzmi. Dobra. Uwaga, prosimy. Drzwi.
3: Z cytryną?
0: Z.
3: A cukier?
0: Jak zwykle.
3: No wiesz, no. Mogę zmienić przyzwyczajenia. A cukier jest niezdrowy. Podobno.
0: Tak jak jajka.
3: Mhm.
0: Kiedyś nie był.
3: Że był, to znaczy uważało się, że

0: że nie był. Nie, ale był.
1: No tak. Tak jak jajka.
0: Jajka?
1: Raz są zdrowe, a raz nie. Teraz akurat są zdrowe.
0: No tak.
1: A i kawa.
0: No, kawa też?
1: Powoli robi się zdrowa.
0: No, no to w porządku. A jak zmiany, to na lepsze. Słuchaj, podesłałem ci kogoś do pomocy.
1: No, dało się zauważyć. Ta, dzięki.
0: No, jasne. Co o niej sądzisz?
1: Sam nie wiem.
0: No, a nie uważasz, że to dobry pomysł?
1: Ona jest trochę powolna. Nie wie, za co się zabrać. Muszę jej po kilka razy tłumaczyć różne rzeczy.
0: Słuchaj, no ale to są początki. Ja myślę, że się rozkręci, że za jakiś czas. No.
1: Rozkręci?
0: Tak, no tak to wymyśliłem. Musisz ją trochę pouczyć.
1: A jak się rozkręci, to co?
0: No jak to?
1: No jak ją nauczę i ona się ogarnie, to będę z nią dalej. Znaczy, czy ona będzie dalej ze mną pracować?
0: No tak, to sobie wyobrażałem. No, a nie podoba ci się ten pomysł?
1: Nie, no w porządku. Po prostu chcę znać plany.
0: Tak naprawdę to zaplanowałem to jako coś trwałego.
1: W porządku. Słuchaj, a w ogóle to co ona jest tak jakoś dziwnie zbudowana?
0: Tak dziwnie?
1: No tak, te jakieś takie tutaj ma.
0: No... A pijesz jeszcze?
1: Nie, dzięki.
0: Chciałbym z tobą pomówić o kwestiach bezpieczeństwa. Wiesz, objaśniłeś kobiecie wszystkie procedury?
1: Procedury?
0: No, bezpieczeństwa. Pociąg bywa niebezpieczny.
1: Właściwie to trochę łatwo wpaść nogą w tę dziurę między drzwiami a peronem.
0: Otóż to, tak. No ale nie tylko.
1: Ostatnio też coś nawala instrukcja... instrukcja. Szurp. Jeszcze raz. Ostatnio też coś nawala instalacja elektryczna.
0: No, i trzeba uważać. Do tego ten grzechotrzyb.
1: A, spoko, z tym już sobie radzę.
0: No, otóż właśnie. No, a kobieta?
1: Mówiłem jej.
0: I wytłumaczyłeś, jak się otwiera drzwi z zewnątrz?
1: Tak.
0: Świetnie. Ale to nie wystarczy.
1: Jak to?
0: No, może się na przykład zdarzyć, że zatrzaśnie was oboje razem. No i co wtedy?
1: No...
0: Zapewne chciałeś zapytać, jaki w tym problem w połowie strony.
1: Jaki w tym problem? Zgubiłem się, bo chciałem spojrzeć na ciebie. Wytniemy to? Dobra. A jaki w tym problem? Jak zawsze mam radio, otworzysz nas.
0: A jak dacie mi znać?
1: A dlaczego? A nie, tu masz jeśli dacie mi znać. To już tego
0: a
1: nie
0: ja, mówię. Tak, dobrze. Jeśli dacie mi znać.
1: A dlaczego mielibyśmy nie dać ci znać?
0: No, na przykład, no... moglibyście nie chcieć.
1: Ale dlaczego mielibyśmy nie chcieć?
0: No, na przykład nie wiem, no. Nie chcielibyście, bo byłoby jakoś tak ekstraordynaryjnie.
1: Ekstraordynaryjnie?
0: No na przykład, no ekstraordynaryjnie.
1: Ale w jakim sensie ekstraordynaryjnie?
0: No po prostu. Pamiętajcie, po prostu, żeby szybko dać mi znać, jak coś takiego się zdarzy. Nie ma co, żebyście tam siedzieli zatrzaśnięci. Ten pociąg nie jest jeszcze do końca sprawny. Żeby wam się co nie stało po prostu, a właśnie, no, a jak tam bramki? Udało ci się? Trzeba je było szybko skończyć. Bo chcę, żeby wszystko było gotowe, jak się weźmiemy za propyler.
1: Nie są trochę za niskie?
0: Czemu?
1: Nie boisz się, że ludzie będą przeskakiwać nad nimi bez biletu?
0: Nie, no, wiesz... A czemu mieliby to robić?
1: Tak pomyślałem.
0: Na pewno wszystko będzie dobrze.
1: Jasne. To kiedy ten... propeler?
0: No, już zupełnie niedługo. Ale trzeba wszystko dobrze przygotować. Lada chwila umówimy się na spotkanie.

0: tej sprawie. Wtedy ci objaśnię wszystkie zagadnienia techniczne. To jest naprawdę bardzo pasjonujące.
1: W porządku, to czekam na datę.
2: Okej, super, dobra. To przeskoczmy teraz kilka scen do przodu, jak się już rozwinęła ta ich relacja, się troszkę poznali i zobaczmy, co się tam dalej w tym naszym metrowym raju dzieje. I może dodajmy sobie kolejny element, który się pojawia w słowisku, czyli muzykę.
3: To jest związane z oddechem.
4: Nie z oddechem.
3: Z oddechem?
4: Jak z oddechem?
3: No wspólne oddychanie. Ciekawa sprawa, nie?
4: No tak, ale to nie jest to, o co chodzi głównie.
3: Co? O co chodzi głównie?
4: Co?
3: Jak głównie? Czyli nie da się powiedzieć, że coś jest tutaj głównie.
4: Ale to chodzi bardziej o... delikatność, w sensie o miękkość i gładkość. W ogóle o wrażliwość tutaj.
3: No dobrze. O oddychanie też.
4: Ale nie to jest najważniejsze.
3: A mi się właśnie to najbardziej podobało.
4: No dobra, zaczekaj. Weź tak jak wtedy.
3: Tok.
4: Tak. Mhm. Widzisz, bo ty je trzymasz skurczone.
2: Dobra, okej, dzięki. A spróbujmy teraz tak, bo to było tak, no wiecie, scena miłosna rodzajowo, a teraz tak troszeczkę niestandardowo na konflikcie, tak bardziej może komediowo nam to pójdzie, czyli że się denerwujecie się na siebie nawzajem, że ty, że on nie rozumie, ona, że ty na nią, że ciągle cię poducza. No i podkręćmy mocno tempo, żeby to było takie w ogóle, wiecie, jak
3: dobra.
4: Dobra,
2: to znowu w włoskiej telenoweli.
3: W sensie to jest odwiązane.
4: To jest, tak.
2: No. To jest związane, no.
3: Dobra, ale z tym ambientem, czy bez?
4: Nie, bez. Jest, okay. Bez muzyki?
2: Bez. Muzyka wejdzie w trakcie, jak się tam coś rozwinie. Zaskoczymy was.
3: Go! To jest związane z oddechem.
4: Nie z oddechem.
3: Z oddechem.
4: Jak z oddechem?
3: No wspólne takie oddychanie. Ciekawa sprawa, nie?
4: No tak, ale to nie jest to, o co chodzi głównie.
3: Co o co chodzi głównie?
4: Co?
3: Jak głównie? Nie da się powiedzieć, że coś tutaj jest głównie.
4: Ale to chodzi bardziej o delikatność, w sensie... o miękkość i gładkość, w ogóle o wrażliwość tutaj.
3: No dobrze, ale o oddychanie też.
4: Ale nie to jest najważniejsze.
3: Ale właśnie mi się to właśnie najbardziej podobało.
4: Dobra, zaczekaj. Weź tak jak wtedy.
3: Tok.
4: Tak?
3: Tok.
4: No widzisz, bo ty je trzymasz skurczone.
3: No jak skurczone?
4: No takie zdziupkowane. Nie dziwne, że nic nie czujesz.
3: No ale chyba mam nos, nie? Muszę ci jakoś dosięgnąć, nie?
4: Omiń go.
3: Ale jak omiń?
4: No, ty z tej, ja z tej.
3: No dobra, i co?
4: No i teraz zobacz, no. No rozluźnij, no.
3: Tak?
4: No.
3: No.
4: No.
3: No.
4: No.
3: O, no tak.
4: No nie.
3: No nieźle.
4: No, no tylko nie sap.
3: Nie, oddychaj.
4: Nie oddychaj.
3: No, nie da się.
4: Da się na
3: nie, chwilę. Nie, ale ja chcę oddychać.
4: O Jezu.
3: Co Jezu? Nawet nie spróbowałaś.
4: No ale to wszystko psuje.
3: Nic nie psuje. Nawet nie chcesz spróbować. Dlaczego wszystko musi być po twojemu?
4: Nie skupiasz się na dotyku.
3: Skupiam się, ale chcę też oddychać. To też chodzi o zapach. Pachniesz to, chcę to czuć, nie?
4: Pachnę?
3: No.
4: Ładnie?
3: No. Ładnie.
4: No dobra. To spróbujmy. Ale nie rób dzioba. O Jezu! Jezu!
3: Jezu, co?
4: Ale jak w ogóle ten... W ogóle z tym oddechem...
3: Jezu, miałem taki dreszcz.
4: Co to w ogóle było?
3: No!
4: Co to było w ogóle?
3: No!
4: To nie, w ogóle niesamowicie.
3: No!
4: Miałeś rację.
3: No mówiłem ci.
4: No dobrze, to rozmieniłeś, człowieku.
3: No nie.
4: Ale byłeś bardziej rozluźniony.
3: No rzeczywiście się rozluźniłem.
4: Przez oddech?
3: Przez oddech.

0: Przez ciebie.
1: Przeze mnie?
0: W sensie, dzięki tobie.
1: Drzwi!
0: Może to i lepiej?
1: Lepiej?
0: Lepiej?
1: Co ty robisz?
0: Chcę tu z ciebie. Chcę tu z ciebie
1: po
0: zjąć. Po nie, jakoś tak fajnie.
1: Nie zdejmuj.
0: No czemu?
1: No nie wiem, wstydzę się.
0: Co robisz?
1: Wstydzę.
0: Co to? Wstydzę?
1: Nie wiem, ale mam to.
0: To co ja mam robić?
1: Nie wiem, coś.
0: Ale jak?
1: Nie wiem. Jakoś. Dobra. Ściągaj mi to. Ściągaj, człowieku, robocze łachmany. Już słychać ten cholerny grzechot szyb szklany.
2: Dobra, no gorąco się zrobiło, słuchajcie, no myślałem, że sobie...
0: Naplułem, przewentylowałem się.
2: Tak, dobrze, Adam i Ewa, nasi się tutaj już do siebie zbliżyli, nawet chyba aż za bardzo. Myślałem, że sobie tu możemy porozmawiać o ogólnie o interpretacjach i tak bardziej o pracy aktorskiej już z reżyserem, ale czas nas goni, słuchajcie, nieubłaganie, jak to w radiu, więc idźmy dalej z historią, a najwyżej jak zostanie nam czasu na koniec, to sobie porozmawiamy albo z Martyną po naszym słuchowisku, po uchylimy nieco więcej tych kulis.
0: Okej, już.
2: Scena 12. Poprosimy utwór.
1: Człowiek i kobieta trochę rozchełstani siedzą na podłodze.
0: Trzeba się ogarnąć.
1: Będzie wkurzony?
0: O co?
1: Może tak mieszamy w grafiku.
0: A ja wiem.
1: Robiłeś już kiedyś coś nie po kolei?
0: Cały czas robię coś nie po kolei.
1: Ale czy robiłeś wbrew jego ustaleniom?
0: Nie.
1: A on się często wkurza?
0: On? Się nie wkurza.
1: Nigdy?
0: Nigdy nie widziałem, żeby się wkurzał. Jak coś nie gra, to on się raczej robi smutny.
1: No to może teraz też się zrobi smutny, zamiast nas opieprzyć.
0: Ja nie wiem, czy on w ogóle coś zauważył.
1: Właśnie. Wszystko, żeśmy dzisiaj zrobili inaczej niż zaplanował, ale co tam? Co go to obchodzi?
0: Ładnie, że się nakręciło.
1: No, bo mam wrażenie, że on ma problemy z opanowaniem sytuacji. Na początku myślałam, że to ty jesteś ten nieogarnięty.
0: No, czasem jestem nieogarnięty.
1: Nie o to chodzi. Jak on uważa, że jest za wszystko odpowiedzialny, to on powinien brać za wszystko odpowiedzialność. A jeżeli nie, to niech powie, że nie. I wtedy nie.
0: No dobra, ty... Póki co wszystko się jakoś posuwa naprzód.
1: Tak, ale łatwo można by było to posuwanie przyspieszyć. Trzeba go po prostu...
0: No ciekawe, co chcesz teraz zaproponować. Co ty chciałeś? Dobrze się zastanów, czy naprawdę chcesz to powiedzieć.
1: Głupi ty jesteś.
0: No,
1: nie o to mi chciałaś
0: chodzi. Go... Dobra.
1: Nie o to mi chodzi. Po prostu można by go wyręczać z różnymi drobnymi decyzjami. To by wszystkim ułatwiło życie.
0: Ale decydowanie, kobieto, to jest właśnie ta odpowiedzialność, o której przed chwilą mówiłaś. Chcesz brać odpowiedzialność za decydowanie?
1: A jak ty żeś decydował, to że tu dziś oboje to robimy, to nie brałeś odpowiedzialności?
0: A ty nie brałaś? To nie była tylko moja decyzja.
1: Brałam.
0: No właśnie.
1: I szczęśliwie jeszcze nam się tunel nie zawalił na głowy.
0: No.
1: Nie chodzi mi, żeby brać wszystko na siebie, ale można być odpowiedzialnym za część, nie?
0: Częściowa odpowiedzialność. Wszystkiego dobrego.
1: Odpowiedzialność za część.
0: Tak? A gdzie ta twoja część się będzie kończyć, kobieto?
1: Oj, dobra tam. Przecież ja nie mówię o dużych rzeczach. Weź sobie pomyśl o nim. Przecież on też na pewno potrzebuje trochę pomocy. Skąd w ogóle ten pomysł, że on jest taki doskonały? A
0: właściwie to nie wiem do końca, skąd ten pomysł. Dużo tu nawykminiał. Tak naprawdę to niewiele z nim rozmawiam o kwestiach autorytetu. W ogóle niewiele z nim rozmawiam.
1: Bo ty wolisz myśleć, że on jest taki w każdym calu w dechę zwierzchnik, żeby nie brać odpowiedzialności za robotę. Mi chodzi o drobnostki, człowieku. Dużo drobnostek. To nam znacznie ułatwi grę.
0: Ale ja się boję, że nie ma drobnostek. Z tą odpowiedzialnością to jest tak trochę albo, albo.
1: Powinniśmy z nim pogadać.
0: Zaraz. Nie, wyluzuj.
1: Trzeba wszystko

0: umówić. Jak będzie wszystko jasne, to nie będzie problemów. Mówię ci, że ty go widzisz innym niż jest.
1: Na razie nie ma bata.
0: O, jak się pękasz, to ja sama z nim pogadam.
1: Nie ma bata. Ty, dobra, ogarniamy się. Co ty tak jakoś?
0: Co?
1: Jakoś tak wyglądasz. Zbladłaś czy co? Jesteś jakaś taka jaśniejsza.
0: Weź do niego kolnij, żeby nas otworzył.
1: A, właśnie, podaj mi kurtkę. Cholera! Nie wyłączyłem!
0: Co?
1: Nie wyłączyłem radia! Wszystko mógł usłyszeć, całą tę gadkę i... Wszystko słyszał.
0: Od kiedy było włączone? Czemu nie włączyłeś?
1: Czemu? Nie wiem. Czasem nie wyłączam, jak pracuję.
0: No to przypał.
1: Ja pieprzę.
2: Cholerka, no. Znowu ten grzech odszyb.
1: Tak, no właśnie, dobrze, że przyszedłeś.
2: Słuchaj, no musimy coś z tym zrobić.
1: O, dokładnie.
2: A tutaj nieskończone?
1: Prawie skończone. Musimy jeszcze trochę tu porobić.
2: Mm-hmm. Ja, rzeczywiście, rzeczywiście. No, jak ci się pracuje z tym nic po nim? No, mam nadzieję, że się nie przemęczasz.
0: Nie. Skąd? Świetnie się pracuje.
2: No to świetnie, tak. Ale wyglądasz jakoś tak... blado. Nie. To chyba złe słowo.
1: No właśnie, też jej to mówiłem. Zresztą tak jest nawet... ładniej.
2: Tak, ładniej.
0: Bardzo dziękuję.
2: Słuchajcie, cholerka, to się jeszcze nigdy
3: damy
2: nie...
3: Damy tutaj, dobra, sekundę, spróbujmy. Damy radę wpuścić jednocześnie na tym kolejny track, na drugiej linii? Czy... O, co się dzieje?
2: Cholerka, no, to się jeszcze nigdy nie zdarzało tak często. Słuchajcie, trochę tu głośno. Słuchajcie, może wpadniecie do mnie na herbatę, co? Pogadamy chwilkę, możecie?
0: Teraz?
2: No, świetnie, no, to lecę, czekam.
0: Nie miał krótkofalówki.
3: Drzwi? Uwaga. Mamy drzwi.
2: Dobre?
0: Bardzo.
3: Tak.
2: Soczyste. Kosztele. Są słodkie, mimo że zielonkawe.
0: Bardzo chrupiące.
2: Prawda? No, odrywają się takie całe duże kawałki.
1: O.
2: Słuchajcie, tak wam się przyglądam od pewnego czasu. Wspaniale ze sobą współpracujecie. Dobra atmosfera, wszystko ładnie zrobione, na czas, na tip-top, jak się należy. No, a co o tym sądzicie?
0: My?
2: No wy!
0: No cóż, właściwie myśleliśmy o tym w kontekście grafiku. Oboje mamy wrażenie, że dobrze się dogadujemy w pracy, więc...
2: Otóż to.
0: No właśnie, więc pomyśleliśmy...
1: Tak, dogadujemy się w pracy.
0: Tak, więc tak. Pomyśleliśmy...
2: Ja mam tylko nadzieję, że się dogadujecie ostrożnie.
0: Jak to?
2: No po prostu, że uważacie, żebyś do siebie odpowiednio odnosić.
0: A chodzi o słownictwo.
2: No nie o słownictwo chodzi. Wy, młodzi, wy. Czyhają na was ciemne i powodzie odmęty. Człowiek chceniem owładnięty cały jest przewrotny, przekrętny. Pamiętajcie... Wy się siebie nie lękajcie, a jednak się siebie trochę lękajcie się. Zaraz. Jakby to... Zaprawdę powiadam wam. Wszystko się tyczy ostrożności współpracy. Bo ty jesteś taka, a ty jesteś taki. Jesteś

0: Jesteście tacy.
1: Przepraszam.
2: Nie, nie, ale w tym naprawdę nie ma nic śmiesznego.
0: Człowiek lada moment będzie się musiał wziąć za propyler, a to wymaga skupienia, precyzji.
1: Tak, tak, przepraszam. Proszę się nie martwić, on jest dla mnie jak brat.
0: Jak brat?
1: Tak.
0: Nie, nie, nie, nie, nie, nie. W ten sposób to też nie powinno być.
1: Ale jak to?
0: Oto są wasze jabłka. Patrzcie na nie bacznie. Jak smacznie. Soczyste owoce, dojrzałe w nich moce. A w was? Czyli co? Mówicie, że ciężki dzień był.
3: No, naprawdę ciężki. Chyba powinniśmy się powoli zbierać, trzeba odpocząć przed jutrem.
0: No, no, jasne.
1: Tak, bardzo tak. Dziękujemy za poczęstunek.
0: A smacznego, bardzo proszę, bardzo proszę.
3: Dobranoc.
1: Dobranoc.
0: Dobranoc.
3: Dobranoc.
4: I bez muzy.
1: Con?
3: A daj spokój.
1: Jemu chodziło
3: o... A kto go tam wie, o co mu chodzi?
1: Tak jeszcze nie słyszałam, żeby...
3: On zawsze dziwnie gada, jak sobie nałoży na głowę jakichś wielkich idei.
1: No dobra, ale w tym przypadku...
3: W tym przypadku zawsze ma mnóstwo wspaniałych pomysłów, które są zupełnie oderwane od rzeczywistości. I do wszystkiego sobie ideologię robi. Bóg kaszle?
4: A... Wielkie pytanie.
3: A ciebie nie ma nawet w tym pomieszczeniu.
0: Widzisz, że zdradziłem.
3: To jeszcze raz.
0: Czyli samą zagadkę.
3: A tam w tym przypadku zawsze mam mnóstwo wspaniałych pomysłów, które są zupełnie oderwane od rzeczywistości. I do wszystkiego sobie ideologię dorobi.
1: A co to jest ten propyler? Pierwsze słyszę.
3: Bardzo ważne urządzenie w tranzystorni. Jest tam jakiś skomplikowany problem. Jeszcze nie wiem do końca, o co chodzi.
1: I masz to zrobić sam?
3: Sam?
1: No, tak powiedział. Człowiek się będzie musiał wziąć za propyler.
3: A nie wiem, nie do końca kumam jego plany. Sama widzisz. Dziwnym on jest. O, zła, taka zła jestem, zła. Jaka zła.
1: Nie jestem zła.
3: Dobrze, wiem, co z ciebie zadziącha. Nie martw się, na pewno cię uwzględnił w innych planach.
0: I wówczas zębatka... Przekładni zmienia kąt natarcia skrzydła propylera względem osi ruchu.
3: Momencik, długopis.
0: Masz.
3: Dobrze. Wówczas przekładni zmienia kątem ruchu. Momencik. Dobrze. A turbina?
0: Tutaj jeszcze nieaktywna. W każdym razie oś ruchu.
3: Chwila. Oś ruchu. A jaka jest maksymalna, kąt maksymalny natarcia przy tej prędkości?
0: Maksymalny? A to...
3: 12?
0: Zaraz.
3: No ten poprzedni rysunek.
0: 12?
3: Że 12.
0: Tak, no oczywiście, tak.
3: No to...
0: To świetnie sobie z tym wszystkim radzisz. 12. Jestem z ciebie bardzo dumny. Słuchaj, myślę, że zaczniemy dzisiaj. Tak jest. Obaj jesteśmy...
1: Najmocniej panów przepraszam, ale muszę przeszkodzić. Sama sobie nie poradzę z tymi hamulcami. Jeżeli człowiek mi nie pomoże, to znowu się wszystko obsunie o kolejny dzień.
0: Ale przecież jak to? No, my tutaj pracujemy.
1: Ja rozumiem, ale umawialiśmy się.
3: To może ja na moment zejdę.
0: Żeby... Należałoby najpierw...
1: Bardzo przepraszam za to zamieszanie, ale jeżeli nie będziemy dotrzymywać umów, to wszystko się będzie zawsze opóźniać.
3: Właściwie to...
1: Nie miałam sama robić hamulców.
0: Nie, oczywiście, kobieto, ale obecnie... czy to nie człowiek miał robić hamulce?
1: Człowiek miał robić hamulce, a ja miałam sama wieszać kable w następnym, ale nie mogłam. Bo wczoraj człowiek nie zrobił oświetlenia, bo musiał skończyć bramki na kabatach.
3: Tak, ale to mi
1: kazał... W związku z tym postanowiliśmy, że oboje dzisiaj będziemy pracować przy hamulcach.

0: zrobić opóźnienie. Tak jak wczoraj oboje pracowaliśmy przy świetle.
1: Przepraszam, ale to chyba nie było zaplanowane.
0: To prawda, ale musimy tak zrobić. Ze względu na naprawę bramek, która nie była. No, która też nie była zaplanowana.
2: Nie, bo chodzi o to, że kobieta mnie namówiła. To znaczy, zaproponowała, żebyśmy nadrobili razem te zaległości. Znaczy, nadrobili pracę, pracując. W sensie pracę pracując, powtórzenie. Tak. Postanowiliśmy pracować razem, żeby było wydajniej. Po prostu doszliśmy do wniosku, że kobieta jest już przygotowana do tych bardziej skomplikowanych zadań i chciałem zobaczyć, jak się będzie pracowało. Oczywiście potem miałem złożyć raport.
1: Nie rozumiem.
2: To może ja pójdę pomóc i wieczorem wrócę. To zaczniemy z propylerem.
1: No, ale należałoby skończyć omówienie.
2: Nie chodzi mi po omówieniu. Po. Już nam niewiele zostało, prawda?
1: Tak. No zdaje się, że niewiele.
2: Dobrze, to po omówieniu.
1: Tak, no tak, dobrze.
2: No. Idź zrób, ile możesz. Ja niedługo przyjdę.
0: W porządku. Dziękuję bardzo, przepraszam. Do widzenia.
2: Rozkręciła się.
1: To co myśmy tu?
2: No, kąt natarcia, skrzydła, propylera.
1: Zmieniamy kąt natarcia, skrzydła, propylera względem osi ruchu. Tak.
3: No dobrze, no i doszliśmy do już prawie końca naszej historii. Możemy sobie się teraz uchylić tego rąbka tajemnicy, jak ta praca zazwyczaj przebiega. Przeszliśmy taki dosyć szeroki łuk naszych postaci, od jakiegoś pierwszego zdziwienia, zakłócenia w tym świecie, przez fascynację, po konflikt, po jakąś tutaj dużą awanturę. Jak wy rozumiecie tutaj ten propyler i te sytuacje, w jakiej się znajdujemy?
2: No, propyler to tak.
0: To jest jakiś problem.
2: Problem. Machina jakaś. Ale biorąc pod uwagę, że tylko jesteśmy my we dwoje. Bliżej, jejku, znowu bliżej, ale przecież prywatnie teraz mówię. No to chodzi o to, że to jest jakaś taka pewnie idea, która jest do rozkminienia, bo jest sobie on i my we dwoje i teraz on nam trochę zostawia wolną rękę, tylko trzeba się czymś zaopiekować. Tylko pytanie, czym? Ja nie do końca wiem, co to jest. To coś. Co to może być?
1: No bo on na początku badał ich pojedynczo, prawda? Najpierw ją sprawdzał, czy ona tak pytał jego, czy ona coś umie, potem ją pytał, czy on coś umie, ale nigdy nie sprawdził ich we dwoje. I teraz, jak już ich połączył, powiedział, że będziecie razem.
2: I ja kazał im ostrożnie.
1: Ostrożnie, tak. I ja wam zrobię problem. I zobaczymy, jak go pokonacie razem, bo jak go pokonalibyście pojedynczo, to ja wiem. Tylko chciałem teraz zobaczyć, jak to robicie we dwójkę. Tak to rozumiem.
0: No chyba. I zaraz się okaże.
3: No to jest w ogóle gdzieś bardzo ciekawa też opowieść o zazdrości, to co gdzieś wcześniej rozmawialiśmy, nie? Że najpierw widać, że człowiek jest zazdrosny o kobietę, że nagle się pojawiła
2: jego miejsce, tak?
3: Tak.
0: A teraz ona chce równych praw.
3: Tak, i tutaj zazdrość nas napędza.
1: No i to wszystko po jabłku.
3: Wszystko po jabłku.
1: Dobrego i złego. Dobrego i złego.
3: Tak. No właśnie, to gdzieś chyba wydaje mi się bardzo fajne w tym tekście, że on jest taki pojemny i sobie za ten propyler można podłożyć, za te bramki też można sobie podłożyć różne rzeczy i to stwarzanie się tego świata. I
2: ja to przez chwilę miałem takie wrażenie, że ten propyler, co oni nad nim razem siedzą, to jest ich dziecko.
1: Ale może być. Może to jest bardzo szeroka formuła, tak mi się wydaje.
3: No właśnie, a wy jak, bo to często jest takie, że
1: dziecko zmienia życie w ogóle, jakby ich życie.
2: No i wreszcie będą musieli sami się nim zająć,
1: tak, to jest pewnego rodzaju obowiązek.
2: I zaczną się schody pewnie wtedy.
3: No, a właśnie powiedzcie, bo to w tych zawsze tych kryminalnych na przykład filmach jest, czy spektaklach, że no nie wiadomo, czy zabiła, czy nie zabiła, ale czy wygrając musicie to wiedzieć, czy zabiła, czy nie zabiła.

0: robiła. I tak samo tutaj, czy wy potrzebujecie takich informacji, na które widz nie powinien znać odpowiedzi, bo zostawiamy mu to do jakiejś tam szerszej interpretacji? Czy wy grając potrzebujecie mieć odpowiedź na takie pytanie?
1: No myślę, że sobie trzeba w głowie odpowiedzieć, tak.
2: To ale to zależy. Ja czasami lubię w pracy w radiu czy przy audiobooku czytać avista. To znaczy nie do końca. Nawet miałem takiego jednego reżysera, który mówi, ja mówię, nie mogę tego zrobić, bo się nie zdążę przygotować. On mówi, właśnie masz się nie przygotowywać. Czytałeś? Ja mówię, nie czytałem.

0: I to jest, czasami działa,
1: no,
0: super.
1: Czasami, no, pewnie tak.
2: Tak, ja słyszałem taką anegdotę, ktoś na telewizji szedł na żywo właśnie, bo nie wiedział, kto zabił, i zebrał ten komisarz wszystkich na dole, taka klasyczna scena.
0: Że ktoś, kto zabił,
2: tak,
0: jest w pokoju.
2: Tak. A mordercą jest pan, a tam mu tu pokazują, że to ten obok. No, wydawać by się mogło, prawda? I tak podobno, że 3 razy celował, bo nie czytał. Ale jakby ktoś przeczytał, to wiedziałby, jak te informacje obsłużyć w sensie aktorskim.
0: No czyli, ale też jakoś reżyser tam powinien na pewno przeczytać. No wiesz, reżyser musi poprowadzić.
2: Reżyser, który oczywiście, że powinien przeczytać.
0: Dobra, ale poddaję się, raz mi się to zdarzyło.
2: Nie, ale to ja nie mówię, że
0: na
2: źle.
0: Nieprofesjonalnego aktora.
2: Słuchaj, jeżeli wyszło, a liczy się efekt końcowy, no to
1: jeżeli reżyser cię poprosił, żebyś nie czytał, no to pewnie miał jakiś cel. To
2: możesz napisać po tym mieć tutaj, że reżyser mnie prosił, żebym nie czytał i teraz, jeżeli coś nie wyszło, to proszę do niego.
0: Przepraszam, że nikt nie przypuszczał, że to ja zabiłem. No dobrze, to zobaczmy, co z tego propylera, czymkolwiek on dla nas jest. Każdy sobie pewnie z was też grając miał popodkładane jakieś rzeczy. Zobaczmy, co się, jak z tym konfliktem nasi bohaterowie sobie poradzili i do czego ten bunt kobiety i mężczyzny, człowieka, ich doprowadził.
3: Jesteś walnięta.
1: To nie jest wykluczone. I co masz zamiar z tym zrobić?
3: Co, z tym, że jesteś walnięta?
1: Tak.
3: A co mi do tego? To twoja prywatna sprawa.
1: To nie jest... To nie jest nienormalne, że się dba o własną pracę. Jesteś pipa.
3: Co?
1: A kobieta mnie namówiła.
3: A moja wina, że robisz taki wjazd? Co to był za pomysł w ogóle?
1: A co miałam robić? Zostawiłeś mnie tu samą z tym wszystkim. Nie jest tak
3: ale
1: łatwo.
3: Ale nie o to chodzi.
1: Co nie o to chodzi? Nie możesz mnie tak samej zostawiać.
3: Ale czemu musisz od razu jemu o wszystkim opowiadać? Potem ja za ciebie świecę mordą.
1: Świecisz za mnie mordą, tak?
3: No tak, ja. Ja pieprzę.
1: A co to jest?
3: Ja pieprzę!
1: Co mam robić?
3: Dawaj narzędzia! Dawaj! Łap te rurki!
1: Które?
3: Te! O! Te w torbie!
1: Wiem!
3: Nie ogarniemy tego! Kurde, co ty tu narobiłaś?
1: To nie ja!
3: Nie da rady!
1: Zrobiłam tak, jak było na planach!
3: Mówiłem ci, żebyś zaczęła od rury!
1: To jest bez różnicy, przecież sam wiesz!
3: Co bez różnicy? Jak bez różnicy?
4: Daj mi muzę.
3: Po co się w ogóle za to brałaś?
1: Bo przecież tak... Przestań tak gadać! Od początku,
3: twoja
1: jak przyszłam!
3: Wina.
1: Od początku, jak przyszłam, to mnie gnoisz! Ja ci pomagam, a ty mnie gnoisz! Słyszysz? Ta. Tylko
3: trzymaj
1: ty kanapek żądasz! Ciągle tylko
3: połącz
1: żądasz! To nie moja wina!
3: Czy możesz...
1: Że to ja
3: leci woda, nie
1: pomocy.
3: Widzisz!
1: Słyszysz?
3: Chodź!
4: I wypuśćmy muzę teraz tak...
2: O, tak, to jest dobre didaskalium. Zwierzchnik wyłącza krótkofalówkę, bo to słyszał, po czym powoli ją odkłada cisza.
1: Zwierzchnik
2: siedzi i patrzy przed siebie nieruchomo. Czyli zrobił gdzieś błąd. Tak to czytam.
3: Albo nie, siedzi się uśmiecha, bo to nie jest napisane.
2: Nie, zwierzchnik siedzi, patrzy przed siebie nieruchomo.
3: No ale można
1: medytuje.
3: Powiedzieć, że z uśmiechem na przykład, że tak użyję. Ja to czytam, ja to w ogóle zobaczyłem tak,
2: no
3: że
2: bo
3: to jest śmiech.
2: Ty jesteś pogodny.
3: I nie czytam,
2: on,
3: wiem.
2: On w zadumie siedzi, nie. On czy się zadumał, mówi...
3: Ale widzisz, jak pesymistycznie chcesz. A ja uważam,
2: nie,
3: że on tak zrobił ich, zmeczował i teraz... A teraz radźcie sobie sami, ja idę na inną planetę.
2: Nie, no to nie zostawił ich tak, to przecież nie po to ich stworzył, żeby ich zostawiać. Znaczy, patrzył, co zrobił.
3: No tak, jest.
2: Mówi, no tak, kurczę, to pojedynczo było dobrze, a we dwójkę, no i tak to
1: będzie
2: chyba będzie.
1: Problem.
2: No, tak.
4: Słuchajcie, nie wiem, jak teraz zakończyć ten nasze słuchowisko, bo nam się pięknie te dwa światy, te dwie płaszczyzny nam się splotły. Tam był Harmider, tu rozmowy, niezgody. Tutaj nasze meta poziom też skończył się na jakiejś takiej otwartej dyskusji, ale myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy się z państwem pożegnali. Dobrnęliśmy do końca naszego eksperymentu z okazji Nocy Muzeów. Dla mnie to była wielka, wielka przyjemność, wielka frajda. Bardzo jestem ciekawy, jak to brzmiało i ciekawe, czy się czegoś państwo

0: mogli dowiedzieć o naszej pracy.
1: Ale to żadne żegnanie. Dobry wieczór, dobry
2: o Jezu,
1: wieczór.
2: Jak mnie zaskoczyłaś.
1: O, ja się tak tutaj przysłuchiwałam. Drodzy państwo, słuchają państwo programu Pierwszego Polskiego Radia, a to słowo już padało, Mateusz je wypowiadał. To było ekstraordynaryjne wydarzenie w studiu Jedynki. Słuchowisko na żywo, upadek pierwszych ludzi Antoniego Ferencego, a w naszym studiu Karolina Gruszka, wielkie brawa! Sławomir Orzechowski, Mateusz Damiński, całość reżyserował i znakomicie prowadził Tadeusz Kabicz, ale nie jest koniec, to nie jest koniec, bo za chwilę będziemy opowiadać państwu o tym, co tutaj się wydarzyło. Mam nadzieję, że będą państwo razem z nami po 22:00 specjalne wydanie naszej audycji teatralnej Teatr to lubię. Zapraszamy. Zapraszamy.
3: Zapraszamy.
4: Zapraszamy.
1: Zapraszamy.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. W niedzielę po 18:00. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
13: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
12: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
13: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
12: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
13: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
12: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
13: To działam.
11: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
14: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Ruch w ten sobotni wieczór niewielki, ale utrudnień jest sporo. A pogoda również nie najlepsza. Droga Krajowa nr 77, odcinek Sandomierz-Leżajsk w pobliżu obwodnicy Stalowej Woli i Niska na 12 kilometrze dochowało auto osobowe. Policja kieruje ruchem. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 61 na odcinku Legionowo-Serock w pobliżu Zegrza na 34 kilometrze, gdzie doszło do zderzenia autoosobowego z motocyklem. Droga była zablokowana, w wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć. Wprowadzono objazd przez Jachrankę. Te dobre wiadomości z tego dramatycznego wydarzenia są takie, że odblokowano trasę nr 61 i nie trzeba już korzystać z objazdu przez Jachrankę. Droga krajowa nr 60, odcinek Glinojeck-Ciechanów w pobliżu Huty na 133 kilometrze. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Ruch dla obu kierunków jest możliwy, choć tylko jednym pasem. Nie ma już utrudnień na krajowej 16, zarówno na odcinku Oslu do Olsztyn w pobliżu Giedrzwałdu na 126 kilometrze, jak i na odcinku Mrągowo-Orzysz w pobliżu miejscowości Zołwąga.

0: Łęgi na 24 kilometrze. S8, odcinek węzeł Oleśnica Zachód, węzeł Oleśnica Północ, 54 kilometr. Z auta, które ciągnęło lawetę, spadł przewożony nią samochód osobowy. Wprowadzono ruch lewym pasem w kierunku stolicy.
1: Minęła 22, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Studia, mikrofony, znane głosy i tłumy zwiedzających Polskie Radio otworzyło się w Noc Muzeów. Słuchacze oprowadzani przez przewodników mogą zobaczyć, jak realizowane są programy i spotkać się z prowadzącymi audycje dziennikarzami. Pierwsi zwiedzający ustawili się w kolejce na ponad godzinę przed otwarciem, mówi redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher.
2: Kolejka cały czas nie maleje. My przyspieszamy te wycieczki, żeby jak najwięcej osób mogło zobaczyć radio. Wierzę, że wszyscy ci, którzy będą chcieli wejść do Polskiego Radia i obejrzeć nasze studia, nasze anteny i nasze propozycje, na pewno będą mogli z tego skorzystać dzisiaj.
1: A jakie wrażenia słuchaczy?
3: Program pierwszy na mnie zrobił największe wrażenie, bo znam to ze słyszenia od dziecka, a teraz mogłem wreszcie zobaczyć, jak to się robi i zobaczyć, jak ta kuchnia radiowa wygląda.
4: Fantastyczne studio czwórki. Też atmosfera, to jak zostaliśmy przywitani przez wszystkich, we wszystkich redakcjach.
5: Archiwum, że jest takie olbrzymie, w ogóle nie miałam wyobrażenia, że tu się mieści archiwum i takie piękne pamiątki przypominające dawne czasy.
1: Zapraszamy Państwa do siedziby głównej Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie, a także do radiowej trójki przy ulicy Myśliwieckiej. Codziennie dbają o to, by nasze granice były bezpieczne. Dziś mają swoje święto. Straż Graniczna obchodzi 35-lecie istnienia. Formacja świętowała w Lublinie. Były awanse i odznaczenia, podziękowania i gratulacje. Służyć w Straży Granicznej to duma i honor, mówił komendant główny Straży Granicznej Robert Bagan.
6: Bycie funkcjonariuszem Straży Granicznej to nie tylko zawód, to zaszczyt, powołanie i zobowiązanie wynikające ze słów roty ślubowania. Służyć wiernie narodowi polskiemu, mając zawsze na względzie interes państwa polskiego.
1: W Straży Granicznej służy obecnie prawie 17 tysięcy funkcjonariuszy. Rząd zapewnia, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmniejszy. Opozycja zarzuca zaniedbania w dziedzinie obronności, a w tle decyzja Pentagonu o anulowaniu przeniesienia 4 tysięcy żołnierzy do Polski i amerykańskie plany redukcji sił w Europie. O sprawie dyskutowali politycy w radiowej trójce.
7: Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości oceniła, że zamieszanie wokół sprawy to dowód na to, że polsko-amerykańskie relacje są w ruinie.
8: Jeżeli Karol Nawrocki się nie zaangażuje, to nic z tego absolutnie nie będzie i nawet nie wiem, czy to jest jeszcze do uratowania.
7: Z kolei Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej podkreślał, że przede wszystkim należy wyjaśnić, jakie dokładnie decyzje podjęli Amerykanie.
9: W dużej części opieramy się o wypowiedzi z Dawka. Wyrwane z kontekstu, mówione w dziwnych okolicznościach.
7: Według informacji przekazanych przez amerykańskie media, US Army nagle odwołała planowane rozmieszczenie około 4 tysięcy żołnierzy w Polsce. Jak jednak zapewnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, łączna liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie ulegnie zmniejszeniu. Przemysław Lis, Polskie Radio.
10: To są aktualności jedynki.
1: Nie tylko rodzina i relacje, ale także praca oraz sytuacja finansowa są głównym źródłem stresu kobiet. Takie są wyniki raportu Fundacji Twarze Depresji. Obecnie wyczerpanie psychiczne kobiet nie wynika z porzucenia tradycyjnego modelu matki Polki, ale nagromadzenia ról, jakie teraz pełnią. W tym roku kampania Twarze Depresji jest o zdrowiu psychicznym kobiet.
11: Prawie 3/4 badanych kobiet deklaruje, że pełni w życiu co najmniej 3 role jednocześnie. Partnerki, pracownicy, żony, matki, córki czy przyjaciółki. Kobiety łączą różne role kosztem własnych potrzeb czy odpoczynku, mówi prezes Fundacji Twarze Depresji Anna Morawska-Borowiec.
12: Ważne jest to, abyśmy w pierwszej kolejności zadbały o siebie, o swój relaks po to, żeby mieć siłę pomagać i dzieciom, i partnerowi.
11: W tym roku kampania przypomina każdej kobiecie, że pełni wiele ról, ale ma jedno zdrowie psychiczne, więc powinna o nie zadbać. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Oczy miliony Europejczyków skierowane na Wiedeń, gdzie trwa finał 70. konkursu piosenki Eurowizji. W stolicy Austrii jest Anna Zakrzewska. Dobry wieczór.

0: Wieczór.
1: Dobry wieczór, dzień
0: czy
1: dobry.
0: Czy występ Polki Alicji Szemplińskiej już za nami, czy jeszcze czekamy i jakie emocje?
1: Nie, jeszcze czekamy. Teraz aktualnie występuje Malta. My tutaj w Centrum Prasowym możemy to oglądać i choć nie jesteśmy na widowni, to te emocje są jak najwidowni, dlatego że tutaj różne delegacje, dziennikarze tutaj bawią się, śpiewają. My także, prawda? Bawimy się.
2: Bawimy się absolutnie wspaniale.
1: Katarzyna Kuszczak, Eurowizja.org. Jak do tej pory ci się podoba?
2: Wspaniale, fantastycznie i wybitnie i jest tutaj fantastyczna atmosfera.
1: Najlepszy występ do tej pory?
2: Dla mnie Serbia, ale też Australia, jak najbardziej zasłużone, super razem współgrają ze sobą.
1: To nie przeszkadzam, baw się dalej. Przypomnę, że Alicja Szemplińska wystąpi jako 18 w kolejce zaraz po Finlandii, czyli w piku tak naprawdę godzinowym, jeśli chodzi o oglądalność. Także to podbija, mamy nadzieję, nasze szanse na wygraną. Mamy dalej, obserwujemy, no i oczywiście słyszymy się w Radiowej Jedynce.
0: Z Wiednia Anna Zakrzewska, dziękuję za relację i oczywiście trzymamy kciuki za występ Polki. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy deszczowa w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Na krańcach wschodnich początkowo możliwe także burze, a w nich może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg, a na zachodzie i północy nad ranem uwaga na mgły. Ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 4 stopni na Pomorzu Zachodnim, około 9 w centrum, do 12 na Podkarpaciu. Wiatr słaby, silniej powieje w górach i w czasie burz. Tam porywy wiatru do 60 km na godzinę.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Autopromocja.
5: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
6: Do rozmowy zaprosiłem Małgorzatę Niezabitowską, dziennikarkę, reporterkę, pisarkę, rzeczniczkę rządu Tadeusza Mazowieckiego.
7: Zapytałam bardzo inteligentnie, a dlaczego ja, panie Tadeuszu? Na co pan Tadeusz mi odpowiedział tak, że właściwie nie było dyskusji. Mówi, a dlaczego ja, pani Małgosiu? W tym momencie właściwie trzeba było uznać, że jeżeli człowiek dbał o swój kraj, no to trzeba było brać to ryzyko na siebie.
5: Wywiad Rzeka.
8: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
3: Jedynka. To jest radio.
4: Autopromocja. Słuchają państwo programu Pierwszego Polskiego Radia prawie 8 minut po godzinie 22, a u nas w studio, ach, co się dzieje, muszą być państwo razem z nami.
3: Teatr. To lubię.
4: Dobry wieczór, Martyna Podolska. W Polskim Radiu i w całej Polsce trwa Noc Muzeów, a w naszym studiu emocje nie stygną po tym, co wydarzało się od godziny 21. Upadek pierwszych ludzi Antoniego Ferencego, słuchowisko na żywo w reżyserii Tadeusza Kabicza, który tutaj się przyzwyczaił do mikrofonu, przy którym ja zwykle siedzę. Witaj, tatku.
9: Cześć, dzień dobry wieczór.
4: Ze znakomitymi aktorami Karolina Gruszka, dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
4: Sławomir Orzechowski, dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
4: Mateusz Damięcki, dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
4: Ale są z nami w studiu również dyrektor Teatru Polskiego Radia Adam Wojtyszko.
12: Dobry wieczór.
4: I kierowniczka literacka Julia Mark.
13: Dobry wieczór.
4: No to zaczynamy od tatka. Tatku, przyzwyczaiłeś się już do tego mikrofonu, bo to było słuchowisko na żywo, ale to nie było tylko i wyłącznie granie tekstu napisanego przez Antoniego Ferencego, ale to była próba na żywo, to było granie na żywo, a ty nie tylko reżyserowałeś, ale także i prowadziłeś aktorów.
9: No właśnie jakoś tak wyszło, że się stałem jakimś prowadzącym, na co nie byłem to zupełnie przygotowany, bo trzeba było podążać za czasem antenowym, więc troszkę się tym stresowałem. No założenie było takie, że ma być to słuchowisko na żywo z jakimiś interwencjami reżysera, żeby trochę pokazać, jak to wygląda, zdradzić, trochę pokazać bebechów. Więc taką formę przygotowaliśmy, no ale że to jest na żywo i że mieliśmy oczywiście próby, ale z takim dużą otwartością się przygotowywaliśmy, no to trochę nie wiedzieliśmy,

0: co z tego wyjdzie, więc stąd taka eksperymentalna, trochę warsztatowa forma.
1: Ale i wyszło. Wszystkich przedstawiłam, ale nie przedstawiłam jednej osoby, bez której by się to nie udało. Nasz realizator, który na czas tego słuchowiska stał się reżyserem dźwięku, Filip Wolski. Filipie, czy będziesz dalej, musisz pokiwać nam, czy będziesz dalej reżyserował także i słuchowiska? Kiwa? Mówi, że no oczywiście. Gratulujemy ci serdecznie tej pierwszej próby. Wyszło, Sławku, wyszło.
2: No mi się też tak wydaje. Znaczy, szczerze się przyznam, że zabrakło mi, bo myśmy się ograniczyli tylko do, zdaje się, do kilku scen, a tych scen było o wiele więcej, no ale niestety czas antenowy nie pozwalał na to, żeby rozwinąć skrzydła. Ale szczerze się przyznam, dałem się uwieść wielu momentom w tym, jak myśmy to robili. Trochę bałwochwalczo to zabrzmi, ale naprawdę było bardzo sympatycznie.
1: Rzeczywiście musieliście się trzymać tempa, bo za szybą i wydawczyni, i Julia Mark, i nawet ja dopingowaliśmy,
2: tak,
1: pilnowaliśmy
2: cały czas
1: tego,
2: pokazywali
1: co.
2: To te, żeby to już tak,
1: żeby już kończyć,
2: tak,
1: kończyć, wiecie, ale tak. Co musiał przeżywać Tadek, który to wszystko słyszał na słuchawki, a w ogóle nie jest do tego przyzwyczajony. To niełatwa sprawa.
0: No ja już raz reżyserowałem galę w Sopocie na dwóch teatrach, więc tam to dopiero się działo, komunikaty co do sekundy, jeszcze tam był taki pomysł, że najpierw zaczynamy na TVP Kultura i potem się dołącza Jedynka, więc w wozie realizacyjnym tutaj musiałem być z prowadzącymi cały czas w kontakcie, się nam rzeczywiście udało co do dwóch sekund w zasadzie to połączyć, więc ta presja czasu i to takie kalkulacja, ile każde zdanie może trwać. Trochę już mi nie są obce, ale rzeczywiście no jakoś tu nie byłem jeszcze w sytuacji, żeby pracować jednocześnie z aktorami i się pilnować czasu. Chociaż już słuchowiska na żywo w Teatrze Studio z Teatrem Polskiego Radia też robiliśmy, bo to jest taka fajna, ciągła współpraca. Tutaj patrzę na dyrektora Adama, więc czy to jeszcze będzie miało kontynuację, ale właśnie wydaje mi się, że te słuchowiska na żywo są w ogóle jakąś magiczną formułą i czymś bardzo...
2: No one są niestandardowe, fajne. To jest zupełnie co innego. Jest inna mobilizacja, jest inne podejście.
3: Adrenalina
2: to nie jest to, że się coś nagrywa na taśmę, potem się odtwarza, tylko to się staje tu i teraz. I świadomość tego, że nie ma możliwości pomyłki wręcz. A jeżeli jest pomyłka, to trzeba zrobić z niej walor, żeby to było pozytywne, a nie negatywne. No jest taka budująca, fajna.
0: To też jest taka kwintesencja teatru, no bo teatr jest żywym organizmem.
1: Tu i teraz się dzieje.
0: To, że możemy być tu i teraz, możemy się pomylić, możemy czuć siebie nawzajem i czuć też widza, który tutaj jeszcze na nas patrzył za szyby zwiedzające wycieczki.
4: Przepraszam, że się wciskam, nie pytam.
1: Właśnie, ja chciałam, żebyś się wciskał, nie pytam.
4: To jest i tak niestandardowe studio, jeżeli chodzi o robienie teatru telewizji.
1: Mateusz Damiński, oczywiście.
5: Teatru Polskiego Radia.
4: To jest Teatr Polskiego Radia. Słuchowiska radiowego. Ja bardzo lubię jeszcze, bo to nie wszyscy wiedzą, ja bardzo lubię te, są takie przygotowane specjalne studia do tego, że się chodzi, na przykład jak się wychodzi na zewnątrz, to są jakieś, grawelek jest wysypany, albo jakieś kamyczki, jakiś, jak się otwiera drzwi, to aktor może wziąć tę klamkę w dłoń i otworzy te drzwi, te wszystkie drzwi tam skrzypią wtedy, wszystkie okna rzężą i szeleszczą.
2: To mówisz,
1: ale przecież tu też fajnie było grać.
4: Tu też, ale
2: to nie
4: jest
2: ma
4: też,
2: efektu.
4: Ale zobaczcie, to Filip musiał zrobić wszystko, tak? Bo to ty puszczałeś to wszystko nam.
5: A tam możemy robić to sami. Mamy 10 rodzajów skrzypienia drzwi. Możemy sobie to wybrać.
4: I jakieś sztuczce można rzeczywiście rzucać talerzami.
3: I tam jest taki retro klimat w tych studiach.
4: Retro, totalnie.
1: No dobra. Ale tam nie ma chyba takiej adrenaliny.
4: No adrenaliny nie ma.
6: Ale jeśli mogę jedną rzecz wtrącić, to jest tak, że adrenalina też się pojawia w momencie, kiedy te teksty są inscenizowane i aktor, aktorka może rzeczywiście wstać i na przykład mamy, nieważne czy scenę bójki, czy miłosną, czy szukamy na tym naszym, pieszczotliwie mówię specjalnie, śmietniku, czegoś, co może brzmieć jak szubienica, to też się inny rodzaj kreatywności uruchamia. To znaczy to inscenizowanie też mobilizuje i też podbija sensy.
1: Ale tu dzisiaj chyba najbardziej komfortową sytuację miała Karolina, bo rzeczywiście siedziała tyłem i do realizacji, i do naszych zwiedzających, więc mogłaś rzeczywiście skupić się na tym tekście, no i też na uwagach od Tadka.
3: Tak, tak, ja tylko czasami widziałam, jak Tadek ma w oczach taki lekki niepokój, ale skupiałam się na moich partnerach.
0: Ale nie, najgorsze było patrzeć, jak wy macie ze sobą kontakt, jak rzeczywiście gracie, bo ja się zapatrywałem, nagle patrzę, gdzie my jesteśmy w tekście, jak, co się dalej dzieje, bo rzeczywiście, no wspaniale to robi.

0: robiliście.
1: Rzeczywiście. I przyspieszanie było, i zwalnianie, a wy musieliście być na pstryk. Jak to się robi, Mateusz, ja że się jest na pstryk?
2: Normalnie, normalnie.
1: A co to znaczy? No pstryk i już, tak?
2: No, tak,
1: już,
2: po prostu jest tak pstryk i już.
1: I już jesteś w roli, tak? Już? Tak,
2: tak zawsze.
3: My jesteśmy tak trenowani aktorzy, przecież praca na planie filmowym na przykład na tym polega, że się czeka, czeka, czeka, a potem nagle na pstryk trzeba być gotowym.
4: I to nikogo nie interesuje, czy się chce, czy się nie chce, czy masz dobry dzień, tak. Czy zły, czy cię
5: podjedzie, jesteś, czy przed obiadem, tak, i jeszcze, podjedzie, no, się już nie gra, przecież no, nie, tu się śpi przecież po tym.
4: Także to, no, to, tak, to tak, taka robota po prostu i tyle.
1: Julia, ty reżyserujesz słuchowiska na żywo. Ostatnio zresztą wspólnie słuchaliśmy, byliśmy w Teatrze Studio w Warszawie, gdzie wyreżyserowałaś słuchowisko. Był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł Pawła Demirskiego. Jesteś przyzwyczajona do właśnie takiej pracy, ale to dzisiaj również pomagałaś przygotować wraz z Tatkiem, wraz z Adamem, wraz z całym zespołem też programu Pierwszego Polskiego Radia. To jest jeszcze coś innego.
6: To prawda, wszyscy byliśmy zaskoczeni tą sytuacją, bo to studio stwarza zupełnie nowe warunki. Nie ma naszych reżyserów dźwięku, więc wszyscy byliśmy w takim napięciu, w takiej adrenalinie. Jak to wyjdzie tutaj? Po raz pierwszy tutaj. Myślę, że wyszło wspaniale.
1: To po raz pierwszy i miejmy nadzieję, że nie po raz ostatni, bo myślę, że nie tylko naszym zwiedzającym, ale przede wszystkim naszym słuchaczom, którzy mieli szansę uczestniczyć za pośrednikiem radioodbiorników w tym wydarzeniu, się bardzo podobało. Sławkowi się podobało, Karolinie się podobało, Mateuszowi się podobało. Adam, tak. A ty jako dyrektor zadowolony?
7: Nawet powiedziałbym, że się troszkę rozsmakowałem i zaczynam się zastanawiać, to za sugestią zresztą Sławka, czy by może tego nie zrobić w pełniejszej wersji u nas w teatrze, ze wszystkimi tymi scenami, które jeszcze są do interpretowania, które nie weszły dzisiaj do tego odsłuchu. Tak, podobało mi się, natomiast mam
4: nie
7: takie...
4: żądamy deklaracji w tej chwili.
7: Dziękuję ci stary, bo już naprawdę miałem przez chwilę
4: takie, z
7: muszę
4: to
7: coś sensownego powiedzieć.
1: Ale zaraz, zaraz, ale z drugiej strony trzeba terminy już ustalić z Karoliną, z Mateuszem, ze Sławkiem, wybitni aktorzy.
4: Ja mam pojutrze wolne.
7: To robimy. Nie, no oczywiście, że to fajnie działa i mam nadzieję, że słuchacze mieli tyle samo radości, co my tutaj za szybą i w studiu. Natomiast wszelkie deklaracje są niebezpieczne, dlatego że Teatr Polskiego Radia zależy od wielu rzeczy. I poza tym, że myślimy oczywiście przez pryzmat tekstu, słowa, siły literatury, ale też no, oczywiście doboru cudownych artystów, wykonawców, reżyserów, jakby to jest ciągle dziwnie żeglujący okręt, którego głównym założeniem jest różnorodność. I tak będziemy zawsze myśleć, więc może trzeba będzie powtórzyć to wydarzenie w troszkę innej formie, a może szukać nowych rzeczy na tych wybitnych twórców.
1: No ale chyba statkiem. Na pokładzie. Statkiem, nie tylko statkiem, jako reżyserem.
4: Sprytne, że statek i statkiem. Dobre.
1: Oczywiście Teatr Polskiego Radia, jak powiedział dyrektor Adam Wojtyszko, rządzi się swoimi prawami, ale zależny jest przede wszystkim od talentów i od głosów. Karolino, ty jesteś związana z naszą radiową sceną od lat. Grywasz w słuchowiskach, które są prezentowane na tych najważniejszych festiwalach światowych. Jedno z ostatnich słuchowisk, w którym zagrałaś, było nominowane do Prix Europa chociażby. To jest wielki zaszczyt być w tym gronie największego teatru świata?
3: To jest wielka, wielka przyjemność. Ja bardzo lubię przychodzić na te nagrania słuchowisk, dlatego że po pierwsze to jest szansa na to, żeby się spotkać w jakimś takim... w różnych konstelacjach aktorskich z kolegami, koleżankami, aktorkami, z którymi na co dzień się nie spotykam. Te nasze drogi się nie przecinają. To są czasami bardzo różne światy i to jest cudowne. A druga rzecz to jest taka, że to jest praca bardzo mocno oparta na tekście. Tutaj nie ma tej reżyserskiej wizji, jakiegoś tam zmieniania i nadrabiania różnymi efektami i inscenizacjami. Tutaj jest po prostu tekst, który powinien zostać dobrze zanalizowany i przekazany widzowi tak, żeby widz zrozumiał, poczuł, coś przeżył. Ja to uwielbiam. Jeżeli jest dobry tekst, no to dla mnie też jest szansa, żeby spotkać się z tekstem. Ja dzięki Teatrom Polskiego Radia mogłam sobie zagrać Julię, chociaż już byłam u Szekspira, chociaż już w teatrze byłoby za późno. Mogłam sobie zagrać Lady Macbeth, o której zawsze marzyłam i tak dalej.
1: Chociaż
3: tak dalej.
1: Było za wcześnie, tak?
3: Także no to są cudowne spotkania też z wybitnymi tekstami.
1: No właśnie, i różnorodna literatura, i świat i polska. Mateusz, jako wierny czytelnik, bo wiem, że zachwyca

0: się literaturą, dużo starasz się czytać, to też dla ciebie. Tak, Mateusz się zdziwił.
1: Nie, bo
0: no
1: ja
0: tak,
1: od 8 lat nic nie czytam. Dzieciom czytam tylko. W zasadzie dziecięce. Dorosłego nic nie przeczytałem od 8 lat. Nie, trzy książki przeczytałem. Ale ja też bardzo lubię te konstelacje i te spotkania. Tylko później trzeba sprawdzić, czy się ma własny długopis, bo...
2: No właśnie, tak a propos.
1: Ja ci oddałem.
2: Nieprawda, leży tam.
1: A twój jest, przepraszam, no ale Karolina mi musi oddać mój.
0: Tu jest teraz, drodzy państwo, wymiana długopisów. Dobrze, że nie wymiana jabłek, bo te już prawie, że zjedzone jako rekwizyty Teatru Polskiego Radia w naszym studiu. Sławek też od lat gra u nas. Można by powiedzieć, że jest mistrzem, ale jesteśmy w takim rodzinnym gronie, że powiedzieć, że wyjadacz po prostu. Wyjadacz nie. Teatru Polskiego Radia.
2: Dla mnie, bo to jest, z radiem to jest tak, że mamy ograniczone jak gdyby możliwości wyrażania się. No, w teatrze nas widać, w filmie nas widać, w serialu możemy, jest audio i wideo, a tu jest tylko audio. Ten świat jest jak gdyby, my stwarzamy przy pomocy innych środków. Tutaj inaczej gra pauza, inaczej gra napięcie, inaczej się robi minę w radio chociażby. Też można zagrać, no tylko to trzeba, cały czas trzeba wyjść jak gdyby w świadomość tego, który nas słucha i jakby zrozumieć jego świat i w tym świecie stworzyć mu możliwości wyobrażenia sobie tego, co się może stać. Tak to powiem.
0: Mówiliśmy o tej literaturze, a literaturę wybiera i Julia jako kierowniczka literacka i potem zapraszasz reżyserów do reżyserii danego tekstu, czując co do nich pasuje. Ale często jest też tak, że sami twórcy proponują, co chcieliby zrobić, co chcieliby wyreżyserować u nas w Teatrze Polskiego Radia.
3: Tak, tak się zdarza. I rzeczywiście moim celem jest troszkę odświeżyć te widownie. To znaczy zależy mi na tym, żeby w Teatrze Polskiego Radia pojawiali się dramatopisarze, którzy się liczą w nowoczesnym teatrze. Zależy mi na tym, żeby ten nasz słuchacz oczywiście przy zachowaniu różnorodności dostawał to, co się dzieje we współczesnym teatrze.
0: A chociażby za literaturę już taką trochę zapomnianą sięga w naszym teatrze Tadek. Tadku, twoje słuchowisko, które zrealizowałeś w poprzednim sezonie, właśnie trafiło na dwa teatry, bo została ogłoszona lista słuchowisk, które będą brały udział w konkursie jubileuszowego 25. Festiwalu Dwa Teatry, czyli Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Sięgnąłeś po Gał? Czyńskiego, tak?
4: Nie.
3: To był Tirso de Molina.
0: Tirso de Molina, tak. Gałczyńskiego też sięgnął. Robiłeś
4: Gałczyńskiego.
5: Tak, tak.
4: Tuwima.
5: Tuwima, to mogło się pomylić.
0: Nie, nie, Gałczyńskiego też robiłeś.
1: Tirso de Tuwima?
0: Tuwima. Już. Tak.
4: Hiszpański tekst, bardzo szalony. Znaczy to taka właśnie bardzo klasyczna komedia, nie chciałem powiedzieć farsa, ale taka komedia omyłek, którą no, tutaj na potrzeby radia zaadaptowałem do takiej trochę formy opowiadania historii w historii i tego pomieszania z poplątaniem. Cała tam fabuła polega na tym, że jest ktoś się przebiera za kogoś, ktoś kogoś bierze za kogoś innego i rzeczywiście już tych wątków to jest to doprowadzone do jakiegoś ekstremu. My się tym bawimy. Więc tutaj w myśl tego, co mówiła Julia, rzeczywiście moim zdaniem to bardzo ciekawa propozycja, którą mi zaproponowała i za nią ci dziękuję.
3: Żeby to jeden z moich ulubionych komedii.
4: Żeby taką w zasadzie, no tak, bo to bardzo zapomniany tekst, świetnie przetłumaczony. Można by się wydawać, że trochę ramotka, ale rzeczywiście jak się to tak potraktuje, przeanalizuje i znajdzie się na tą fajną formę, no to była kupa zabawy i też ten pomysł, żeby, bo tam głównym wątek to jest to, że się kobieta przebiera za mężczyznę, więc tutaj Agata Różycka w roli głosowych przebieranek, bo jeszcze się potem przebiera za inną kobietę, więc tutaj ta zabawa głosem w te przebieranki też była wielka.
0: Po raz 25. Festiwale Dwa Teatry. Adamie, od 19 czerwca prezentacje słuchowisk, ale też słuchowiska na żywo. Chyba możemy już coś zdradzić.
6: Coś możemy już zdradzić. Planujemy poza konkursowymi odsłuchami, czyli 16 słuchowisk, które weszły do konkursu, zrealizować też 5 słuchowisk na żywo. Czyli no, goście festiwalowi i wszyscy ci, którzy będą mieli ochotę przyjrzeć się tym produkcjom, będą mieli możliwość podglądania tego warsztatu od kuchni, co bardzo lubimy pokazywać, bo czasem ta właśnie wielowarstwowość świata

0: Teatru Wyobraźni jest i urzekająca, a z drugiej strony też nam daje poczucie, że im bliżej jesteśmy widza, tym więcej wiemy, czego on od nas oczekuje.
1: Adam Wojtyszko zapraszał Państwa na Festiwal 2 Teatry. Oczywiście my też tam będziemy. Już teraz zapraszamy Państwa. Będą audycje specjalne, będą audycje na żywo z udziałem naszych gwiazd. Może Karolina przyjedzie, może Mateusz przyjedzie, Sławek na pewno przyjedzie.
2: No postaram się.
3: A kiedy? Zostanę zaproszony.
1: 19 czerwca start. I 4 dni. Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. I w poniedziałek wielka gala wręczenia nagród. Oczywiście oprócz słuchowisk będą też prezentacje spektakli teatru telewizji, rozmowy z twórcami. Będzie się działo, bo to jubileusz. Specjalne wydarzenia też w związku z tym jubileuszem. Specjalne wydawnictwo ma się pojawić.
0: Tak, powstaje album z okazji 25 festiwalu. W Sopocie trudno powiedzieć, że się będzie działo, bo tam się zawsze dużo dzieje, ale rzeczywiście postaramy się, żeby to ćwierćwiecze jakoś jeszcze bardziej uświetnić. Sopot kipi w tych dniach życiem teatralnym i to właściwie najczęstszy zarzut, jaki się pojawia od ludzi, to taki, że Jezu, tyle się dzieje, nie bardzo wiedziałem, czy pójść na słuchowisko, czy na teatr telewizji, czy na spotkanie z gwiazdami, czy na coś jeszcze. I to jest w sumie, myślę, że fajnie.
1: Karolina, Sławek, to stali bywalcy, mogę tak powiedzieć, Festiwalu 2 Teatry. Liczymy, Mateusz, na ciebie.
3: Bo raz byłem.
1: No właśnie. Raz na 25 lat. To wszystko przed tobą. Kochamy Teatr Polskiego Radia. Życzymy mu jak najlepiej. Stulecie jedynki zobowiązuje nas także do tego, abyśmy tworzyli takie wydarzenia, takie słuchowiska na żywo, jak to dzisiaj. Antoni Ferency, Upadek pierwszych ludzi. Jeszcze chciałabym, żebyśmy wrócili na koniec do tego tekstu i do tego słuchowiska, bo oczywiście w każdej chwili będą Państwo mogli powrócić do niego. Ono będzie dostępne na stronach Polskiego Radia i będą Państwo mogli je odsłuchać. Dlaczego taki tekst? Tadek, to ty ten tekst, czy Julia? Tłumaczcie się.
4: Ja jestem winna tym tekstom.
1: Bo nowoczesny? Bo
4: nie, zależało mi na tym, zdając sobie sprawę, że to będzie innego rodzaju studio, żeby to było też proste w realizacji, mało obsadowe, ale chciałam też, żeby ten tekst dawał takie możliwości różnej interpretacji poszczególnych scen, ale zarazem, żeby nie było na tyle dynamiczne, żebyśmy mogli je tutaj zrealizować. Po prostu to był praktyczny wybór.
1: I się udało. Podglądamy to, co dzieje się w Wiedniu, bo czekamy na występ Alicji Szemplińskiej, Polki. W tej chwili Francja występuje, za chwilę Mołdawia, Finlandia, no i wreszcie Polska. Czy wy kibicujecie, śledzicie to, co się dzieje na Eurowizji, czy to w ogóle nie jest bliskie waszemu sercu? Kto jest na tyle odważny, żeby odpowiedzieć na to pytanie? Mateusz unika wzroku.
3: Jak możemy śledzić, jak jesteśmy tutaj na żywo?
1: No, ale w ogóle, nie tylko dzisiaj. Eurowizja.
3: Tak, absolutnie.
1: Absolutnie.
5: Ja bardzo pamiętam ten taki moment, jak Azerbejdżan wygrał.
3: I Kirgistan był niezły.
5: Tak się Eurowizji. Wtedy sobie zdałem sprawę z tego, że to się rozrasta.
3: Tak. Nawet to Madagaskar coś też.
1: Wielka sztuka u nas na antenie jedynki i też komercyjna, popularna sztuka w Wiedniu, bo trwa finał Eurowizji. Wkrótce wystąpi Alicja Szemplińska. Trzymamy mocno kciuki za naszą wokalistkę. Francja, Mołdawia, Finlandia i wreszcie Polska, a w naszym studiu wszystkie mikrofony prawie zajęte, bo to wyjątkowe wydarzenie. Jeszcze raz, ekstraordynaryjne. Takie piękne słowo Mateusz Damiński dzisiaj wypowiadał w słuchowisku. Słuchowisko Antoniego Ferencego, Upadek pierwszych ludzi na żywo z okazji Nocy Muzeów w programie Pierwszym Polskiego Radia, a w naszym studiu w audycji teatralnej Teatr to lubię. Adam Wojtyszko, dyrektor Teatru Polskiego Radia. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki wielkie.
1: Julia Mark, kierowniczka literacka.
4: Dziękuję bardzo.
1: Karolina Gruszka.
6: Dziękuję.
1: Sławomir Orzechowski.
7: Bardzo dziękuję.
1: Mateusz Damiński.
5: Dobry wieczór, dziękuję.
1: No już naprawdę można, takie emocje są, że można się pomylić. No i Tadeusz Kabicz, który zepchnięty został przeze mnie na inne siedzenie. Tu lepiej czy tam lepiej?
8: Wiesz co, no teraz rozumiem, dlaczego ja nie zauważyłem, że ty weszłeś, bo tutaj się tak człowiek siedzi z boczku schowany, że łatwo go przeoczyć rzeczywiście, ale fajnie, wygodnie też tutaj.
1: Ale tu też kiedyś będziesz chciał usiąść z powrotem?
8: Jak jeszcze dostaniemy zaproszenie, to z przyjemnością.
1: Ach, z pewnością dostaniecie. To było

Wyjątkowe wydarzenie. Upadek pierwszych ludzi w programie pierwszym Polskiego Radia i nasza audycja teatralna Teatr to lubię. Martyna Podolska, miałam wielką przyjemność spotkać się z wami na falach eteru i tu w naszym studiu. I machamy naszym kolegom i wycieczkowiczom, którzy zwiedzają Polskie Radio i jeszcze będą dzisiaj zwiedzać. No a teraz na zakończenie tej audycji niech zabrzmi Alicja Szemplińska, bo przecież wkrótce wystąpi w Wiedniu. Trzymamy kciuki.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Program pierwszy Polskiego Radia za 27 minut 23, a Państwo wiedzą, co to znaczy.
2: Woli strzelaj, prędzej strzela! Jest!
3: Kronika sportowa.
1: Andrzej Grabowski, dobry wieczór. Kłaniam się nisko i zapraszamy na kronikę sportową. Kronikę troszeczkę inną niż zazwyczaj, bo choć powiemy o tym, co dzieje się w sporcie, dzieje się naprawdę mnóstwo, to będziemy też w studiu radiowej Jedynki przeżywać pewne dość nietypowe doznania związane z nocą muzeum. Być może słyszą Państwo w tle teraz taki dość duży harmider i to nie jest przypadek, bo jest z nami człowiek, który na rowerze zrobił niejedno, między innymi z warszawskiej Agrykoli uczynił Mount Everest. Dwukrotny olimpijczyk Krzysztof Maxel. Dobry wieczór, Krzysiu.
4: Dobry wieczór.
1: Co ty tutaj dla nas przygotowałeś?
4: No dzisiaj w związku z tym, że jest noc muzeów, a my chcemy tutaj zainspirować wszystkich do tego, żeby uprawiać sport, jeździć na rowerze, no to postanowiliśmy wziąć udział w wyzwaniu. Na wyzwanie polegać będzie na pobiciu rekordu prędkości na rolce w studiu radiowym.
1: Także do tego wrócimy niebawem. Będziemy też mieli dla Państwa pewną niespodziankę. Możemy malutki spoiler zrobić, ale nie nachalny.
4: Nie no, absolutnie. Najpierw trening, a po treningu szybkie, dobre jedzenie.
1: Wszystko jest dla ludzi absolutnie, a teraz przenosimy się na drugą stronę stołu. Ja mam nadzieję nie zaplątać się tutaj w kable, bo to nie jest prosta rzecz.

0: Dzisiaj w naszym studiu Kamil Gęśla z nami. Człowiek, który doskonale zna się na karlingu. Media Karling Club to firma, to klub, w którym pan na co dzień funkcjonuje. Jest pan przewodniczącym, prezesem tego klubu. Dobry wieczór, panie Kamilu. No i przede wszystkim, żeby tutaj nie zadeptać tego pięknego miejsca, co tutaj można zrobić, jeśli chodzi o karling, na tak niewielkiej przestrzeni?
1: Dobry wieczór. Mamy taki floor karling tak zwany, czyli możemy zagrać sobie kamienie, no takie pokazowe do koła, celu, w którym zdobywamy punkty. Normalnie gramy na lodowisku, no tutaj jesteśmy w pomieszczeniu, więc nie mamy takich warunków jak na lodowisku, ale jesteśmy w stanie sobie zagrać taki przykładowy mecz karlingowy.
0: I o tym oczywiście też będziemy w programie Pierwszym Polskiego Radia opowiadać o tym za chwilę, ale teraz to, co przed nami związane z bieżącymi wydarzeniami, bo piłkarze Lecha Poznań już po raz 10 są mistrzami Polski. Dziś w Radomiu wygrali z Radomiakiem 3-1, a w Radiu Poznań tak tę wyjątkową chwilę relacjonował Dawid Cytrowski.
2: Jeżeli ruszyliby atakiem prawą stroną boiska poznaniacy, to powiem państwu szczerze, nie miałbym pojęcia, ale to nie ma znaczenia, bo sędzia gwiżdże po raz ostatni i możemy ogłosić Urbi et Orbi, że Lech Poznań jest mistrzem po raz 10. Decima kolejorza. Lech mistrzem 10. raz, rok po roku. Wielka feta rozpoczęta na środku boiska.
0: To Dawid Cytrowski, a teraz relacja z tego meczu, którą przygotował Filip Jastrzębski.
3: Świętowanie w Poznaniu, czas zacząć. Kolejorz wkroczył do grona 5 najlepszych drużyn w historii polskiego futbolu, które przynajmniej 10-krotnie zdobywały tytuły, czyli do Legii Warszawa, Ruchu Chorzów, Górnika Zabrze i krakowskiej Wisły. Na dyskusję o tym, czy Lech zdobył to mistrzostwo słabością innych, pewnie przyjdzie jeszcze pora. Na razie oddajmy cesarzowi co cesarskie. Szczególnie, że podopieczni Nilsa Frederiksena musieli dziś wygrać tam, gdzie w Ekstraklasie nie wygrali jeszcze nigdy, czyli w Radomiu. A gospodarzom bardzo zależało na zwycięstwie. Chociażby dlatego, by uczcić 50. rocznicę czerwca 76. roku i brutalnie stłumionych strajków w Radomiu oraz by podziękować żegnającej się z kibicami legendzie klubu. Brazylijczyk Leandro, który grał w Radomiaku przez ostatnie 14 lat, przeszedł z drużyną drogę od trzeciej ligi do ekstraklasy. Zszedł z boiska w 9. minucie ze łzami w oczach tuż po golu, bo Radomiak zaczął od mocnego uderzenia. Akcję wykończył Jan Grzesik, a po błędzie Bartosza Mrozka piłka wpadła do siatki. Goście jednak szybko zabrali się za odrabianie strat. Już w 16 minucie Mikael Iszak trafił do bramki strzałem głową. Po kilku minutach Luis Palma wykończył zespołową akcję Lecha, a po przerwie poprawił w podobny sposób Patryk Wolemark. Jeszcze mała bijatyka w doliczonym czasie gry i koniec. 3-1 dla Lecha. Zasłużone zwycięstwo kolejorza i kwestia tytułu rozstrzygnięta. Lech stał się trzecią drużyną, która obroniła mistrzostwo w XXI wieku. Do tej pory potrafiły dokonać tego wyłącznie Wisła Kraków i warszawska Legia. Sobotni mecz z Płocką Wisłą nie będzie już miał większego znaczenia. Poznańska Lokomotywa dotarła do stacji końcowej. Gratulacje.
0: W programie Pierwszym Polskiego Radia niezmiennie kronika sportowa. Teraz na chwilkę tutaj nieco ciszej w naszym studiu, ale jest tu naprawdę bardzo głośno, bo przypominamy, Krzysztof Maxel próbuje pobić imponujący rekord prędkości na rolce rowerowej, właśnie na rowerze związanym z kolarstwem torowym. Rzecz to niełatwa, ale prędkości można uzyskiwać imponujące. Teraz dobre wieści mamy dla państwa związane z Ligą Mistrzów Siatkarzy. Oto bowiem siatkarze Warty Zawiercie zagrają w wielkim finale. Oni zagrają o złoto, siatkarze projektu Warszawa o brąz. O tym wszystkim opowie państwu Cezary Gurjew. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, witam państwa. Rzeczywiście duże emocje w Turynie. No ta hala znana przed laty jako Pala Alpi Tour, gdzie polscy siatkarze zdobywali złoty medal Mistrzostw Świata. 3 lata temu Zaksa Kędzierzyn-Koźle zdobyła złoto. Drugie miejsce dla Jastrzębskiego Węgla. A tutaj cieszymy się sukcesu Warty Zawiercie, która pokonała zespół z Iratu Ankara 3-1 i zagra w tym wielkim finale. 25-19, 24-26, choć była piłka setowa. Potem wygrany trzeci 25-19 i teraz ten ostatni także 25-19 w zespole Mistrzów Polski na skrzydłach. Rasel, Kwolek, zwłaszcza Bartosz Kwolek, niedoceniany siatkarz, zresztą mistrz świata z Torynu z 2018 roku, teraz go nie ma w kadrze. Dzisiaj świetnie się spisywał. Jeszcze Bieniek i Jensing dorzucili po 10 punktów w zespole z Iratu Ankara. Niemir 27, Fornal 13, ale to było za mało, bo świetnie broni drużyna mistrzów Polski. W ubiegłym roku przegrali z Perugią. W wielkim finale to było w Atlas na arenie, a teraz będzie szansa na rewanż. A Perugia, naszpikowana gwiazdami, dziś pokonała Projekt Warszawa 3-0. 25

0: 5 do 19, 25 do 20 i w trzecim secie, kiedy projekt, a więc brązowi medaliści Mistrzostw Polski zerwali się, ale od stanu 10 do 16. Później świetnie walczyli, ale tego trzeciego seta przegrali 24 do 26. Szczęśliwe miejsce w Turynie, ale też wielka sprawa, że polskie zespoły tak dobrze spisują się w ostatnich latach w walce o to najważniejsze trofeum w Europie. Warta Zawiercie, świetnie budowany zespół, który przecież w ubiegłym roku miał sporo kontuzji, sporo było słabości. Zabrakło sił w tym wielkim finale w Łodzi z Perugią, a Perugia dzisiaj swobodnie. Jeszcze widać rezerwy w drużynie Mistrzów Polski, gdzie występuje Kamil Semeniuk. Ale jutro przypominamy, mecz o złoty medal. Perugia, obrońcy tytułu, z Wartą Zawiercie. Powtórzenie finału sprzed roku, brązowy medal zagrają Projekt Warszawa i Zirat Ankara.
1: To jeszcze powiedzmy, jak na tę porażkę Projektu Warszawa zareagował Jan Firlej. Słuchamy.
2: Perugia ma takich zawodników, którzy grali multum takich spotkań i myślę, że troszeczkę też wiedzą, czym one się rządzą i ta chłodna głowa jest bardzo potrzebna. My myślę, że zaczęliśmy ją trochę łapać w tym trzecim secie właśnie. Wracaliśmy do tego swojego stylu, także ja patrzę z optymizmem na jutrzejszy dzień.
1: W studiu radiowej Jedynki wciąż obserwujemy, jak Krzysztof Maxel rozkręca te imponujące prędkości. Na razie, jak na Krzysia, w tym momencie to nie są jakieś wielkie wartości, około 53 km na godzinę, ale tutaj naprawdę można jechać dużo, dużo szybciej. Wracając do piłkarskiej ekstraklasy, już wiemy, Lech Poznań mistrzem Polski, ale wróćmy jeszcze na inne stadiony naszej ekstraklasy, do medalu. W Płocku zbliżył się Górnik Zabrze, ten mecz w Płocku uważnie śledził Michał Kupik.
3: Wisła Płock była dzisiaj o jedną bramkę gorsza od Górnika Zabrze. Przegrała na własnym stadionie 0-1. W pierwszej połowie niewiele się działo. Kibice widzieli tylko jeden celny strzał ze strony Górnika Zabrze i te 41 5 minut zakończyło się z bramkowym remisem. W 72 minucie najgroźniejszą sytuację mieli Wiślacy pod bramką Górników. Strzał Pomorskiego po rykoszecie odbił się od poprzeczki. Później był rzut rożny i po rzucie rożnym strzelał narcios przewrotką i piłka ponownie uderzyła w poprzeczkę. Decydujący moment, który wpłynął na wynik tego spotkania, to była 75. minuta. Kontra Górnika przed szesnastką piłkę odbiera Chłań, schodzi na prawą swoją nogę i strzela po długim słupku. Piłka jeszcze odbija się od słupka i wpada do bramki Wiślaków. 1-0 dla Górnika Zabrze. Do końca spotkania Wisła starała się jeszcze odwrócić losy tego spotkania, ale robiła to bezskutecznie.
1: Górnik wygrywa 1-0 i ulga obrońcy Rafała Janickiego.
4: Jak z nami się ktoś cofnie nisko, to mamy problem. Dzisiaj to też się potwierdziło, więc kamień z serca, że udało nam się gdzieś tam tą jedną bramkę strzelić więcej niż Wisła.
1: Rozżalony za to obrońca Wisły Marcin Kamiński.
5: Mimo, że się broniliśmy, chwilę przed bramką mieliśmy dwie poprzeczki. Można było ten otworzyć wynik na naszą stronę i myślę, że też byśmy my dowieźli to zwycięstwo do końca.
1: A wszystko zaczęło się dziś meczem drużyn z podobnym celem. Motor Lublin zremisował z Krakowią 3-3 i Motor w Ekstraklasie pozostanie, opowiada Patryk Jakubczak.
6: To był mecz dwóch drużyn walczących o utrzymanie, więc emocji należało się spodziewać już od samego początku. W 9 minucie to Krakowia wyszła na prowadzenie, a efektownym strzałem zza pola karnego popisał się kapitan Pasów Mateusz Klich. Motor rozpędzał się jednak z każdą kolejną minutą, a swoje szanse na wyrównanie mieli choćby Jacques Ndiaye oraz Paweł Stolarski. Ostatecznie w 37 minucie głową Sebastiana Madejskiego pokonał Karol Czubak. Po przerwie Motor szukał swoich szans, lecz kolejne minuty nie przynosiły zmiany rezultatu. Aż do 64 minuty. Wówczas efektownie dośrodkował skrzydłowy Krakowi Dijon Kameri. Następnie Gabriel Charpentier głową zgrał do Amira Al-Amariego, a ten wpakował piłkę do pustej siatki. W 82 minucie było już 3-1, kiedy to Charpentier przejął źle zagrywaną piłkę przez Erwę Matysa. Wówczas kibice zaczęli opuszczać stadion w Lublinie, spodziewając się rychłej porażki swojej drużyny. Nadzieję na dobry rezultat dał jednak Karol Czubak, który wykończył strzałem głową dośrodkowanie Filipa Wójcika. Było to 19 trafienie Czubaka w obecnym sezonie. Wówczas Krakowia rozpoczęła rozpaczliwą próbę obrony zwycięstwa. Motor nakręcał się z każdym kolejnym podaniem. I wówczas Bartosz Wolski posłał piłkę w pole karne, a niepilnowany Kacper Karasek dał Motorowi punkt, dzięki któremu żółto-biało-niebiescy zapewnili sobie utrzymanie w Ekstraklasie. Krakowia tego utrzymania poszuka za tydzień w meczu z Koroną Kielce.
1: To jeszcze dwa zdania od trenerów. Na początek Mateusz Stolarski z Motoru.
7: Cieszę się z tego comebacku mojego zespołu, bo po prostu trzeba oddać szacunek, że w tym trudnym momencie wróciliśmy do gry.
1: A to Bartosz Grzelak z Krakowi.
8: Zagraliśmy dobry mecz, to co jest pozytywne.

0: to jest to, że drużyna cały czas się rozwija. Uważam, że za każdy mecz gramy trochę lepiej.
1: W tabeli Ekstraklasy przypominam na czele mistrz Polski Poznański Lech, na drugim miejscu Górnik Zabrze, na trzecim Jagiellonia Białystok. A w Kronice Sportowej niezmiennie słyszą Państwo ten gwar. To Krzysztof Maksel przygotowujący się do bicia imponującego rekordu związanego z szybkością jazdy na rolce kolarskiej tutaj w radiowym studiu. W tym momencie 57 km na godzinę, ale to nie jest ostatnie słowo Krzysia. Możemy odliczyć 3, 2, 1, rozpędzamy.

0: 80 km i 80 na liczniku, jak
1: Obawiam
0: ty się...
1: Obawiam się, że to jednak jest błąd pomiaru, bo jak jadę cały czas 50 km na godzinę, to ta czujka, która jest na moim przednim kole, to chyba nie jest w stanie się odnaleźć w miejscu, w którym jesteśmy. Musimy to spróbować zrobić jeszcze raz.
0: To uwaga, 80 i 80 było ostatnio, mierzymy raz jeszcze.

0: szczytowym momencie tym razem było troszkę więcej, 81,8 km na godzinę. I jak oceniasz ten przejazd?
1: Nie powiem, że jestem z siebie zadowolony. Jest piekielnie gorąco. No ale chyba nie zgodzisz się ze mną, że to jest oficjalny rekord Polski. Więc no jest też przestrzeń do pobicia tego rekordu.
0: No to będziemy kadrowiczów zachęcali, by może spróbowali zmierzyć się z oficjalnym rekordem Polski w jeździe na rolce w tak niełatwych warunkach, warunkach studyjnych. Krzysztofowi damy chwileczkę odpocząć, potem sprawdzimy, czy można przygotować.
1: Zrobimy coś jeszcze.
0: Ładnie.
1: Magnes na tylne koło.
0: Ale to za sekundkę damy Krzysztofowi się przygotować i potem jeszcze zjemy coś smacznego. A teraz wybieramy się do pana Kamila Gęśli, Media Curling Club. Panie Krzysztofie, troszeczkę spokojniej będzie, troszeczkę ciszej. Przybijemy się tutaj jeszcze do pana ładnie z kablami. No i właśnie, o co chodzi właściwie w curlingu i jak możemy tutaj z naszym wydawcą Krzysztofem Kuzakiem zmierzyć się w takich niełatwych warunkach?
2: W curlingu chodzi o to, żeby kamienie naszego koloru zagrać jak najbliżej środka koła, które mamy na końcu toru. Normalnie to jest 40 metrów, tutaj mamy jakieś 4, tak? Ale damy radę. Gramy naprzemiennie i kamień, który na końcu jest bliżej, albo kamienie, jeżeli jest ich więcej, niż pierwszy kamień przeciwnika, zdobywają kolejne punkty.
0: Krzysiu, jesteś gotowy? Zapraszamy. Krzysztof ma w tym momencie w dłoni niebieski kamień.
2: Normalnie jak zagrywamy, jeszcze szczotkujemy lód przed kamieniem, tak żeby kamień pojechał dalej, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli nie, no to nie szczotkujemy, kamień po prostu sobie jedzie sam. I druga osoba, nie wiem.
0: Dobrze, to ja się chyba ruszę. Ruszę się chyba w takim wypadku, nie mam wyboru. Krzysiu, gdybyśmy się zamienili, w tym momencie przekazuję ci mikrofon.
2: Zagrał kamień niebieski, jest na tak zwanej pozycji strażnika, czyli blokuje dostęp.
1: Mam nadzieję, że się w tym momencie nie skompromituje.
3: No, o, za mocno. Pamiętajmy, że to jest przecież olimpijska dyscyplina.
0: To co, może druga rundka, Krzysiu? Zapraszamy.
2: Kolejne kamienie, jak kamienie się
0: składa. Mamy jeszcze po jednym, to zobaczymy, kto tutaj bliżej będzie tego zwycięstwa w tym pierwszym radiowym pojedynku w curlingu.
2: O, super zagranie, jest.
0: Będzie ciężko.
3: Twoja kolej, Andrzej. A goście radiowej jedynki wszystko obserwują przez naszą szybę.
0: Chyba jednak przez przypadek wygrałem. Niechcący. Krzysiu, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję za piękny pojedynek. Do pana Kamila jeszcze tutaj będziemy wracać, a w tym momencie zaglądamy jeszcze do Krzysztofa Maxela. Patrzymy, co u Krzysztofa, bo Krzysztof jeszcze ma ambicje przymierzyć się raz jeszcze do tego rekordu w warunkach studyjnych.
1: Andrzeju, żeby nie było, że kłamie, zobacz, na co przyczepiliśmy tylny magnes. Na oś, która jest za wąska, żeby dobrze zabezpieczyć ten magnes, czy między oś a magnes wepchaliśmy kawałek gofra.
0: To uwaga.
1: Gofer na miarę z rekordu Polski. Uwaga.

0: łamać klątwy słabszych występów w decydujących meczach. W Barcelonie mógł robić, co lubi najbardziej – doprowadzać bramkarzy do łez, mówił w książce Lewandowski prawdziwy inny świetny napastnik Barsy, Patrick Kluivert. Pierwszego gola w La Lidze Lewandowski strzelił w pierwszej minucie swojego drugiego występu. Można mieć przeczucie graniczące z pewnością, że po dzisiejszej decyzji jutro pożegna się z Camp Nou golem, a kto wie, czy nie trafi też za tydzień na zakończenie sezonu w Walencji. A potem wakacje i decyzja, czy w roli gwiazdy będzie dalej występował w Arabii Saudyjskiej, Stanach Zjednoczonych, czy może w lidze włoskiej.
1: Jedynka. To jest radio.
2: W radiowej jedynce wciąż kronika sportowa i sporo się dzieje. Tutaj pan Kamil Gęśla wciąż gotowy z tym domem karelingowym, a Krzysztof Maxel z kolei rozjeżdża, mówiąc kolokwialnie tym kolarskim językiem, nogę po trudach tego rekordu torowego bitego w warunkach radiowych. 127,7 km na godzinę na rowerze w studiu programu Pierwszego Polskiego Radia. Co poza tym piłkarskiej ekstraklasie, to już wiemy. W pierwszej lidze Wieczysta Kraków pojechała do Rzeszowa, wygrała 5-1 ze Stalą i umocniła się na trzecim miejscu. Blisko barażów o ekstraklasy też Chrobry Głogów, który 3-2 pokonał Pewny Spadku z Znicz Pruszków. I jeszcze Górnik Łęczna, który spada do drugiej ligi, bo przegrał 0-2 z Odrą Opole. Na chwilę jeszcze do Tychów. Tam po Puchar Polski sięgnęły piłkarki GKS-u Katowice. W finale do 87 minuty przegrywały z Czarnymi Sosnowiec, ale wyrównały, doprowadziły do dogrywki i wygrały 5-2. Z kraju na Wembley, gdzie Puchar Anglii zdobył Manchester City. W finale po meczu wyrównanym i po efektownym golu Semenio wygrał 1-0 z Chelsea. W Szkocji Hearts do mistrzostwa wystarczał remis. Skończyło się porażką 1-3 z Celticiem. Celticiem, który po tytuł sięgnął po raz 56. W Niemczech już wcześniej wiedzieliśmy, że mistrzem jest Bayern, wicemistrzem Borussia Dortmund, a brąz dla Lipska. Ostatnie wolne miejsce w Lidze Mistrzów wywalczył dziś Stuttgart. Z ligi spadają Heidenheim i St. Pauli. Z Niemiec do Włoch na tenisowy turniej w Rzymie, gdzie blisko 3-godzinny finał i tytuł dla Ukrainki Świtoliny, która pokonała Amerykankę Goff. Iga Świątek, przypominamy, przegrała ze Świtoliną w półfinale. Dziś też dokończono półfinał mężczyzn. W nim wygrał Włoch Sinner z Rosjaninem Miedwiediewem i o tytuł Włoch zagra jutro z Norwegiem Rudem. W kolarskim Giro d'Italia 8 etap. Etap górzysty. Wygrał Ekwadorczyk Jonathan Narváez, który oderwał się od licznej ucieczki. W czołówce bez zmian na czele Portugalczyk Eulalio. Z Włoch na zachód, bo Dominika Włodarczyk dziś z sukcesem. Po finiszu z peletonu nielicznego wygrała drugi etap wyścigu dookoła kraju Basków. W koszykarskiej ekstraklasie bliżej półfinału Legia Warszawa, dość blisko. Też koszykarze Trefla Sopot, a w Lidze Mistrzów Tenisistów Stołowych bez powodzenia w półfinale Orlen Bogoria Grodzisk Mazowiecki. 2 minuty do zakończenia naszej audycji, więc przenosimy się znowu do pana Kamila Gęśli, do człowieka, który o karlingu wie absolutnie wszystko. Gdyby mógł nam pan przy okazji tego, że możemy tutaj zobaczyć, czym jest karling w takich warunkach domowych, opowiedzieć trochę o urokach karlingu. Co pana urzekło w karlingu w życiu?
3: Karling jest takim sportem bardzo towarzyskim, koleżeńskim. Jest tak zwany duch karlingu, gdzie szanujemy siebie nawzajem. Dla karlera przywilejem jest wygrać, ale honorem jest też nie poddawać się, tak, w trakcie meczu. Więc to jest... Duży przywilej jest też grać z zawodnikami, którzy znają się od wielu lat, od kilkunastu lat, kilkudziesięciu nawet. Sport bardzo towarzyski.
2: Panie Kamilu, pięknie panu dziękujemy. Kamil Gęśla był z nami, Media Karling Club Warszawa. A na koniec pędzimy do Krzysztofa Maxela. Maciek Serzysko nam tutaj pomaga co sił, gdyż będziemy mieli na koniec bardzo szybki, niestety, bo czas nas jak to w radiu goni. Krzysiu, eksperyment. Krzysztof Maxel będzie tutaj.
4: Gofry, ale bez cukru.
2: Wciąż na rowerze.
4: Andrzej, no musisz zjeść pierwszego. Ja je piekłem specjalnie dla ciebie, więc wezmę sobie tylko pod pachę. Bitą śmietanę, sos wiśniowy, bez cukru, więc bez stresu.
2: Będę fit. Dobrze, mam nadzieję, że się nie rozpadnie.
4: Drugi dla mnie.
2: Przepyszny. Krzysiu, musimy kończyć, bo Filip Wolski, nasz realizator, krzyczy, że koniec, Andrzej.
4: To drodzy państwo, pozdrawiam was w takim razie wszystkich. Jeździcie na rowerze, zakładajcie kaski, bawcie się, no i miłego wieczoru.
2: Pierwszy raz kończę kronikę sportową z gofrem w ustach. Pięknie państwu dziękuję. Dobrej nocy, do usłyszenia. Po 23 Marcin Wojciechowski na państwa czeka.
5: Kronika sportowa.
1: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
6: Barytonem i tenorem.
5: Zapraszamy Państwa.

0: rytmie rocka albo hip-hopu.
1: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
0: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
1: Paweł Sztompkę
0: i Marcin Kuse.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Radio Kierowców.
9: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S8, odcinek węzeł Oleśnica Zachód, węzeł Oleśnica Północ. W pobliżu 54 kilometra z auta ciągnącego lawetę spadł przewożony przez nią samochód osobowy. Wprowadzono ruch tylko lewym pasem na jezdni w kierunku Warszawy. Droga krajowa nr 60, odcinek Glinojeck-Ciechanów. W pobliżu miejscowości Huta na 133 kilometrze zderzyły się ciężarówka i auto osobowe. Ruch dla obu kierunków jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 61 na odcinku Legionowo-Serock w pobliżu Zegrza na 34 kilometrze. Tam, przypomnę, doszło do zdarzenia auto osobowego i motocykla. Motocyklista w tym wypadku poniósł śmierć. Droga krajowa nr 77. Koniec kłopotów na odcinku Sandomierz-Leżajsk w pobliżu obwodnicy Stalowej Woli i Niska na 12 kilometrze, gdzie dachował samochód osobowy i przez dość długi czas policja kierowała ruchem. Teraz nasza drogowa mapa pogody. W nocy na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże i całkowite.
10: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdena. Na początek Wiedeń i finał 70. konkursu piosenki Eurowizji. Za nami już występ Polki Alicji Szemplińskiej z utworem Prej. Na miejscu jest Anna Zakrzewska, z którą się łączymy ponownie. Aniu, powiedz, jakie wrażenia po występie Polki?
11: No właśnie, to pytanie chyba powinnam skierować do osób, które tutaj to przede wszystkim oglądały, czyli Sebastian z Eurowizja.org. Na gorąco, jak ci się podobało?
12: Sam występ był bardzo dobry, Alicja wypadła świetnie, świetna prezentacja pod względem wizualnym, wokalnym i Polska w tym roku zdecydowanie nie ma się czego wstydzić, bez względu na wynik.
11: To polska opinia, ale zapytamy też obcokrajowców. Ze mną jest Lavadom. Hello, hi.
13: Hello, how are you?
11: Lavadom, fine, thank you. Lavadom jest z Hiszpanii. How do you rate Alicia's performance? Jak oceniasz ten występ Alicji?
13: If I need to rate 1 to 10, it's 100. She did everything amazing. She was stunning. On the stage, I was shocked, you know, she's the best and I hope she's gonna win.
11: Lavadom mówi, że w skali od 1 do 10 ocenia na 100 ten występ, że była niezwykła, niesamowita, dała czadu na scenie i my się z tym absolutnie zgadzamy. No to co, będzie wygrana?
12: Możliwe, czemu nie? Zobaczymy. Zobaczymy, może być różnie, ale trzeba być dobrych myśli.
11: Bardzo wam dziękuję. Thank you, Lavadom.
13: Thank you so much.
11: Gracias, muchas gracias. A my co, czekamy na wyniki. Wyniki powinniśmy poznać za

0: kilkadziesiąt minut. Z tego co widzę, teraz występuje Italia, czyli Włochy. Zresztą muszę dodać, że przed chwilą odwiedził nas tutaj też ten artysta. No a my czekamy na wyniki i trzymamy kciuki za Alicję.
1: Z Wiednia Anna Zakrzewska, bardzo dziękuję za relację. Polskie Radio otworzyło drzwi dla zwiedzających w noc muzeów. Słuchacze oprowadzani przez przewodników mogą zobaczyć, jak realizowane są programy i spotkać się z prowadzącymi audycje dziennikarzami. Mogą też posłuchać koncertów w studiu imienia Władysława Szpilmana, potańczyć przy muzyce DJ-ów i sprawdzić się przed mikrofonem. Co najbardziej się podoba?
2: Chyba rozmach tego, że ten budynek jest tak potężny i tak wiele rzeczy się tutaj znajduje. Po prostu
3: radio sprawiło na mnie naprawdę olbrzymie wrażenie. Praca, a raczej współpraca wszystkich osób odpowiedzialnych za realizację programu, speakera, realizatora i asystenta. To genialne po prostu współgranie wszystkich.
1: Otworzyliśmy dla Państwa główną siedzibę Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie. Można zwiedzać także budynek radiowej Trójki przy ulicy Myśliwieckiej. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Taki wpis zamieściła w serwisie X Barcelona po tym, jak Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z klubu po zakończeniu sezonu. Spędził w nim 4 lata, zdobył 7 trofeów, w tym 3-krotnie Mistrzostwo Hiszpanii. Tadeusz Musioł z Polskiego Radia Katowice mówił w TVP Info, że Robert Lewandowski zapisał się na stałe w historii Barcelony.
4: Statystyki mówią same za siebie. To był człowiek, na którego można było stawiać. Kiedy pojawił się na boisku, to piłka go szukała. Kiedy miał okazje strzeleckie, to wykorzystywał te szanse. No i to sprawiało oczywiście, że bilans bramkowy rósł. Przebił niejedną gwiazdę La Liga, niejedną gwiazdę Barcelony. Zapisał się na stałe w historii tego klubu i wydaje mi się, że jeżeli zostanie z czegoś zapamiętany, to nie z tych ostatnich tygodni, kiedy mówiło się o jego odejściu, a o tych fantastycznych wyczynach, które robił i o tych rekordach.
1: Robert Lewandowski poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by ruszyć dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. Barca znów jest tam, gdzie jej miejsce. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia. Tak napisał Polak. Większość ptaków wędrownych dotarła już na lęgi do Polski. Najwcześniej wróciły skowronki, żurawie i czajki. Jak mówi ornitolog Jacek Karczewski, najpiękniej obecnie, zwłaszcza w parkach i ogrodach, śpiewają kapturki i gajówki.
5: Są już słowiki, są już te wszystkie mokradłowe ptaki, które może nie śpiewają tak pięknie, ale też dają moc, więc te ptaki śpiewające już mamy.
1: A w drodze na polskie letniska są m.in. wilgi, muchołówki, dudki, gąsiorki i strumieniówki. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: W nocy sporo chmur i opady deszczu w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Na krańcach wschodnich początkowo możliwe burze, a w nich może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg, a na zachodzie i północy nad ranem utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 4 stopni na Pomorzu Zachodnim, około 9 w centrum, do 12 na Podkarpaciu. Chłodniej w Kotlinach Sudeckich, około 2 stopni. Wiatr słaby, silniej powieje w górach i w czasie burz. W pan porywy do 60 km na godzinę.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Reklama. Autopromocja.
10: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
11: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
10: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
11: Jedynka. To jest radio.
6: autopromocji.

0: Oj, to był duet. To był duet, który do tej pory brzmi. Trudno tak razem być nam ze sobą, czyli Edyta Bartosiewicz i Krzysztof Krawczyk w programie Pierwszym Polskiego Radia. 11 minut po 23. Marcin Wojciechowski, kłaniam się państwu nisko. Dzisiaj słowo daję tyle lat w pracy, a ja jestem lekko onieśmielony może trochę, może zawstydzony, dlatego że w radiu to jest tak, że siadamy w studiu i tak naprawdę mówimy i to liczy się najbardziej, a dzisiaj jesteśmy przez kilka godzin oglądani przez naszych słuchaczy, którzy w ramach Nocy Muzeów odwiedzili nas w programie Pierwszym Polskiego Radia i zgodnie z zapowiedzią odwiedzili nas również w studiu, a to jest audycja.
1: Tu jest muzyka.
0: I do pierwszej specjalne wydanie muzycznej audycji z gośćmi, którymi są nasi słuchacze. Aneta i Marta. Nie pomyliłem się, dobry wieczór.
2: Magda, dobry wieczór.
0: A jednak, i to na początek. Magdo, to skoro się pomyliłem, to od ciebie zacznę. Daleko nie miałaś?
2: Nie, przyszłam z Mokotowa piechotą z synem.
0: Mijając ten budynek, często nasz budynek Polskiego Radia dość

0: charakterystyczny, zastanawiałaś się nad tym, co tu jest i jak to wygląda?
1: Muszę przyznać, że już mi się zdarzyło być w środku, między innymi w studiu Szpilmana. Byliśmy między innymi na podsumowaniu konkursu chopinowskiego. No ale dzisiaj wiedziałam, że jest okazja, żeby zajrzeć w również takie zakamarki, których jeszcze nie widziałam i jesteśmy pod wrażeniem między innymi archiwum. Jest wspaniałe.
0: Co widziałaś w archiwum?
1: Nawet powiem, że bardziej na mnie wrażenie zrobiło nie to, co widziałam, tylko co słyszałam. To znaczy rzeczywiście osoby pracujące w archiwum opowiadają z taką pasją, że mieliśmy takie duże poczucie niedosytu, mogliśmy tam zostać dłużej.
0: Jest z tobą Miron.
1: Tak.
0: Cześć Miron.
2: Hej.
0: Lubisz radio?
2: Tak.
0: Słuchasz radia?
2: Tak.
0: O, to miłe, bo mówi się, że młodzi ludzie odchodzą od radia, ale rozumiem, że to nie potwierdzasz tego.
2: Nie da się.
0: Nie da się odejść od radia. Jedynka ci towarzyszy często?
2: Nie, dwójka.
0: No to piętro wyżej, jest okej. Okay. Czasami jak gramy głośno, to im przeszkadzamy na górze, bo gramy głośniej niż oni zwykle. Byliście w dwójce, rozumiem też. Czy ktoś czeka na wasze pozdrowienia?
1: Krzysztof, tata Mirona. Jedzie dzisiaj z Czech, więc nie można słuchać, ale opowiemy mu, że mieliśmy okazję pozdrowić go.
0: Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy za wizytę. Jeszcze przejdę do Anet, które są z nami. Dwie Anety, po prawej i po lewej. To zacznę od prawej Anety. Dobry wieczór. Skąd
3: dobry
0: jesteś?
3: Wieczór. Przyjechałam z Ursynowa.
0: O, czy też tak naprawdę Warszawa niedaleko.
3: Tak.
0: Przeraziły cię nasze korytarze? Zaciekawiły? Jakie zrobiły wrażenie?
3: Zaciekawiły. Fonoteka też była ciekawym miejscem.
0: Okej. Okay. A ktoś czeka na pozdrowienia?
3: Pozdrawiam siostrę, Julitę i rodziców.
0: Aneto, a ty?
4: Ja przyjechałam z Włoch. Warszawskich.
0: Z tych Włoch, w Warszawie tak. Tutaj. Aneta w tym momencie mówi, jeszcze nagrywa film. Dzisiaj spotkanie z naszymi słuchaczami. Czy tak sobie wyobrażałaś nasze studio?
4: Nie spodziewałam się, że właśnie trafię do studia, do audycji na żywo. Natomiast jestem zachwycona tak, jak zostaliśmy tutaj przyjęci przez państwa.
0: No, a coś, wiesz co, bo cały czas siedzę na górze i nie do końca wiem, co się dzieje na dole. Powiedz, co cię tam spotkało, co jeszcze widziałaś poza studiem jedynki?
4: Na pewno są tłumy oczekujący, wszyscy w bardzo dobrych humorach czekają, w bardzo dobrych humorach wychodzą. Też czeka na nas koncert na dole, transmisje, informacji różnych, które dotyczyły wielu przełomowych wydarzeń z historii Polski. I właśnie to jest ta magia radia, że państwo pozwalacie nam wspomnieć te wydarzenia, te informacje, te emocje, które towarzyszyły.
0: Bardzo wam dziękuję za tę wizytę w naszym studiu. No i wszystkiego dobrego. Pięknej nocy muzeów, bo rozumiem, że jakiś ciąg dalszy będzie jeszcze dzisiaj. Czy to już było ostatnia pozycja?
1: My już wracamy do domu.
0: Spokojnej nocy. Zatem i dla was mam specjalną, piękną piosenkę z zupełnie nowego filmu. Nie wiem, czy któryś, czy oglądałyście już Diabeł ubiera się u Prady 2?
3: Tak, wczoraj.
0: O, dobry film? Dobry?
4: Przede mną jeszcze.
0: A, przed tobą. Okej, to zagrajmy z piosenkę z tego właśnie filmu. Bardzo wam dziękuję.
3: Dziękujemy.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To nowe męskie granie nareszcie w programie Pierwszym Polskiego Radia w specjalnym wydaniu audycji muzycznej, w której gośćmi są nasi słuchacze i z nami pani Paulina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ale tak naprawdę to pani Paulina z Ferajną, powiedziałbym. Uwaga, od lewej. Zosia. Dzień dobry. Julka.
3: Dzień dobry.
1: Piotrek.
4: Dzień dobry.
1: Ola.
5: Dzień dobry.
1: Ignacy.
6: Dzień dobry.
1: Proszę państwa, jak to jest możliwe, że dzieci nie śpią o 23.20, pani Paulino? Dzieciaki, to jest jakiś fantastyczny, jakiś wyjątek, jest święto dzisiaj.
2: Jest noc muzeów.
1: Gdzie byliście już dzisiaj? Byliście w radiu? Jak wam się w radiu podobało? Powiedzcie, Piotr.
5: Fajnie było.
4: No, fajnie.
1: Fajnie, a co widzieliście? Taśmy widzieliście?
5: Tak, tak.
1: A długie korytarze?
5: Tak.
1: Czerwone lampki w studiu? Na co macie przed,

0: sobą, jak spojrzycie, zobaczcie, co macie przed mikrofonem, co to jest, jakim kolorze jest ta lampka?
1: Czerwona.
0: A wiecie, co to znaczy, jak jest czerwona lampka? Znaczy, że wtedy wszyscy nas słyszą w całej Polsce. Wszyscy. Babcia w Przemyślu, wujek w Rzeszowie, wszyscy teraz.
2: A można kogoś teraz pozdrowić?
0: To jest najlepszy moment, właśnie najlepszy trafiłaś, nie mogło być lepiej. Dawaj, dajesz.
2: To ja pozdrawiam moich dziadków, moją szkołę, to ja Ola.
0: Tak, to ona Ola. Kto pozdrawia następny? Proszę bardzo, Zosia.
3: Ja pozdrawiam drugą C ze spartańskim SP205, Helenkę, moją młodszą siostrę, babcię, dziadka i całą rodzinę.
0: Ktoś jeszcze? Proszę bardzo.
4: Ja pozdrawiam całą klasę drugą C ze szkoły 205 i całą moją rodzinę.
0: Czy jeszcze ktoś? Jeszcze Piotr, proszę bardzo.
5: Ja pozdrawiam całą rodzinę i wszystkich słuchaczy.
0: A chcielibyście pracować w radiu? Myślicie o tym, że to byłoby fajne, jak cały czas codziennie siedzieć przed mikrofonem i coś mówić do państwa?
5: Może.
6: No, może.
0: Tak? Jest to możliwe? Bierzecie to pod uwagę?
5: Tak.
0: To my zapraszamy specjalnie. Fajne dzieciaki, pani Paulino.
7: No, najlepsze.
0: I co, koniec na dzisiaj, czy jeszcze gdzieś?
7: A zobaczymy jeszcze, gdzie nas podwiezie autobus muzealny.
0: A, to całą macie wycieczkę tutaj. No tak. Dobrze, no to muszę powiedzieć, że zazdroszczę, bo jakbym miał 8 lat i by mnie zabrali w nocy w miasto, oj, to się pamięta całe życie. Dziękuję wam, dzieciaki, powodzenia, bądźcie szczęśliwi w życiu i niech wam gra radio, bo radio
2: jest
0: fajne.
2: Dziękujemy, do widzenia.
0: Wszystkiego dobrego.
6: Dziękuję. Do widzenia.
0: My jesteśmy dalej do pierwszej specjalnej wydania audycji w Jedynce. Zapraszamy tu do nas na Aleje Niepodległości w Warszawie jeszcze przez ponad pół godziny.

0: Dobry, taki nocny, miejski klimat, napad mrozu w programie Pierwszym Polskiego Radia. Przed północą, dokładnie 29 minut i będzie północ. Pani Agnieszka i pani Magdalena, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Pani odwiedziły nas w ramach Nocy Muzeów. No, wszystkich dzisiaj o to pytam, czy wrażenie z wyobrażenia się sprawdziło, czy nie? Jak pani wyobrażały sobie radio i jak wygląda rzeczywiście?
1: Znaczy, wyobrażać nie jest teraz sobie trudno.
0: No bo wszystko widać w mediach społecznościowych.
1: Dokładnie
0: no
1: tak.
0: Właśnie, zapomniałem o tym kompletnie.
1: Także część audycji jest dostępna również w formie wizualnej.

0: A czy uroda radiowa to rzeczywiście jest uroda radiowa? Nie mówię, ale cały dzień dzisiaj zwróciły pani uwagę, że czy coś takiego jak uroda radiowa w ogóle istnieje?
1: Wszyscy są przepiękni. No.
0: Okej. Okay. A program Pierwszy Polskiego Radia był panią, był obecny w pani życiu? Lato z radiem może? Coś?
1: Oj tak, to było radio mojego dzieciństwa, także każde wakacje zaczynały się dla mnie właśnie Polką Dziadek. I ja jeździłam w góry, także do 12 słuchaliśmy Polskiego Radia, a potem gdzieś wychodziliśmy na wycieczki.
0: Mogę zaprosić na tegoroczne Lato z Radiem. W
1: bardzo
0: czerwcu
1: chętnie.
0: Również Polka Dziadek zabrzmi. A pani?
2: Ja podobnie. Mnie Radio Jedynka budziła rano, odprowadzała do szkoły, następnie każda sobota, niedziela, wszystkie prace, zajęcia domowe były przy obecności Radia Jedynki i co jest zauważalne, Jedynka się rozwijała w bardzo dobrym kierunku. Muzyka dla każdego odbiorcy, ciekawe reportaże. I nie zamieniłabym na żadną nowoczesną, nową rozgłośnię radiową.
0: No my jesteśmy nowocześni przecież już też, tak?
2: Tak, niewątpliwie.
1: Jeszcze taka ciekawostka. Bardzo lubiłam audycje wielojęzykowe, w sensie jak były te na końcu i było po polsku, niemiecku, rosyjsku.
0: Wiadomości, wiadomości w wielu językach. Tak. To nadal jest dostępne tylko w sieci dzisiaj. Proszę tego posłuchać, więc to się to cały czas powstaje. No dobrze, bardzo, bardzo miło nam gościć naszych słuchaczy. Jakieś pozdrowienia, bo taka tutaj może być zasada, że może ktoś czeka. No, miłe słowa.
1: Tak, to ja pozdrawię tatę, który chciał zwiedzić ze mną radio, ale był zbyt zmęczony, by z starszą osobą, więc chcę go pozdrowić z tego
0: Słucha.
1: Miejsca.
0: Prawdopodobnie.
1: Nadzieję.
0: Pozdrawiamy tatę bardzo mocno, a pani?
2: A ja również pozdrawiam wszystkich słuchaczy programu pierwszego, jak i również moją teściową, kochaną Jadwigę.
0: Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy i dziękujemy za wizytę w Jedynce.
1: Pozdrowienia dla wszystkich.
0: Proszę z nami zostać jak najdłużej. A co mamy teraz? O, Caro Emerald. Dziewczyna z Holandii, Night Like This. Piosenka o dzisiejszej nocy. Tak piękna noc jak dzisiaj nie zdarza się często. Posłuchajmy.

Znają państwo, że piosenki Sade to nawet o północy, przed północą w sobotę relaksują. Your Love is King w programie pierwszym Polskiego Radia. Tutaj bardzo spokojnie, Sade, delikatnie. A wiemy, że dzisiaj dużo się dzieje, bo w całej Polsce noc muzeów, a w Wiedniu finał konkursu Eurowizji. Bardzo ważny moment. Alicja Szemplińska wystąpiła, a na miejscu jest nasza reporterka Ania Zakrzewska. Aniu, dobry wieczór. Słyszę ten hałas, dużo się dzieje. Wiem, że jest głośno, wiem, że dużo ludzi wokół ciebie. Powiedz, gdzie jesteś i z kim?

0: kim?
1: W samym sercu centrum prasowego, aha, w Wiener Stadthalle. Mówisz, że jest głośno, że jest dużo emocji. Tak, choć muszę przyznać, że troszeczkę one opadły w ostatnich minutach, bo istne szaleństwo się tutaj działo podczas występu. Teraz oglądamy tak zwany recap, czyli powtórki, skróty tych wszystkich piosenek. Alicja Szrempińska jako 18 wystąpiła. No i istny szał był tutaj wśród dziennikarzy z Polski. Posłuchajmy, jak to brzmiało.
2: Alicja, Alicja, in my errand of a error, something
3: away. Mamy to!
1: Mamy to, tak, można było to usłyszeć, nawet takie podśpiewywanie, niektórzy próbowali dorównać tutaj wokalowi naszej artystki. Natomiast ze mną jest Jakub z Eurowizja.org, cześć.
4: Dobry wieczór, cześć.
1: Słuchaj, powiedz mi, czy zmienili ci się faworyci po obejrzeniu tych 25 występów? Myślałeś o kimś wcześniej z większą sympatią, a teraz może się to zmieniło? Jak to wygląda?
4: No w zasadzie próby zawsze weryfikują i zawsze się to zmienia mniej lub bardziej. Jeśli o mnie chodzi, to bardzo zyskały prezentacje z Bułgarii, Rumunii, Australii. Finlandia jest niezmiennie u mnie na pierwszym miejscu. Myślę, że też bardzo zyskała Alicja, nie tylko w moich oczach, ale też generalnie tutaj wśród dziennikarzy. I myślę, że jak najbardziej ma szansę na pierwszą dziesiątkę dzisiaj. Trzymamy kciuki.
1: Pierwszą dziesiątkę, a wygra?
4: Myślę, że Finlandia.
1: To się okaże już za kilkadziesiąt minut, ale wciąż jeszcze przez najbliższe kilka minut można głosować i do zachęcania głosowania konkretnie Polonie zachęcał dziś tata Alicji, pan Radosław, z którym udało mi się jeszcze przed startem finału chwileczkę porozmawiać.
5: Głosujcie, jeżeli Polonia będzie nas oglądała jeszcze przed momentem głosowania, numer 18, Alicja, za każdy głos dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie.
1: Tak jak mówiłam, na głosowanie pozostało już tylko kilka minut. Około północy powinniśmy poznać punktację jury, które oceniało wczoraj występy, natomiast punkty przyznawane przez telewidzów mamy poznać około północy 40.
0: Bardzo się cieszę, to znaczy, że jeszcze będziemy razem, bo do pierwszej trwa ta specjalna audycja, więc już teraz proszę cię, Aniu, żebyśmy się jeszcze raz połączyli przed godziną pierwszą, kiedy już ogłosimy te wyniki, jeżeli oczywiście do tego dojdzie wcześniej. Ponieważ graliśmy Alicję godzinę temu, to umówmy się, że za godzinę zagramy znowu Prey, ten utwór, który nas prezentuje. No i czekamy. Dziękuję bardzo. Ania Zakrzewska w Wiedniu.
1: Do usłyszenia.
0: Na finale konkursu Eurowizji, jak państwo słyszą, dużo dzisiaj emocji, dużo dzisiaj przyjemnych wydarzeń. No i oczywiście trzymamy wszyscy kciuki za Alicję i korzystając z okazji, że słuchają nas państwo w bardzo różnych miejscach Europy, świata, to apeluję, żeby właśnie na Alicję głosować, póki jeszcze można.

Dobrze jest posłuchać pani Ewy Bem, stwierdzającej fakt, że nadeszła moda na niemiłość, choć z niedowierzaniem powiem państwu, że tę piosenkę pani Ewa Bem i tę modę na niemiłość dostrzegła już 22 lata temu na pięknej płycie Ewa.Ewa. Za 7 minut będzie północ w programie Pierwszym Polskiego Radia, cały czas Noc Muzeów, cały czas są nasi słuchacze, cały czas po drugiej stronie szyby obserwują, jak wygląda praca, jak wygląda studio, jak wygląda to, co dzieje się tutaj. Bardzo to, choć może dla radiowca nietypowe, to jednak przyjemne doświadczenie. Po północy druga część audycji, tu jest Muzyka w Jedynce. Połączymy się z Wiedniem, no już dowiemy się w końcu, które miejsce zajmie Alicja Szemplińska. Proszę zostać z Jedynką. Teraz Duran Duran do północy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. W niedzielę po 18:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama.

Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na pierwszy dziś aktualności jedynki, a zaczynamy od Wiednia i występu Alicji Szemplińskiej w wielkim finale konkursu piosenki Eurowizji. Reprezentantka Polski pojawiła się na scenie jako 18 z utworem Pray.

0: Za nami występy całej finałowej 25, na którym miejscu uplasowała się Alicja Szemplińska. O tym powiemy w aktualnościach za godzinę. Polskie Radio otwiera drzwi dla swoich słuchaczy. W ramach Nocy Muzeów można zajrzeć w niedostępne na co dzień miejsca, na przykład do studia, z którego właśnie mnie Państwo słuchacie, a także m.in. poznaj swoich ulubionych dziennikarzy. Posłuchajmy zatem wrażeń zwiedzających.
1: Zaciekawiło mnie to, że można zobaczyć, jak działa radio od wewnątrz, jak to wszystko wygląda, bo słyszymy efekt końcowy jako słuchacze, ale nie widzimy, jak to wszystko działa i postanowiłem zobaczyć. Szczególnie, że stulecie jest w tym roku, więc to taka wyjątkowa okazja.
2: Pamiętam dziadkowie, jak słuchali rodzice, no i ja w tej chwili też słucham. To już tradycja.
0: I mamy nadzieję, że będzie podtrzymywana. W ramach Nocy Muzeów oprócz głównej siedziby Polskiego Radia na Alei Niepodległości w Warszawie można było też zajrzeć do redakcji Trójki przy ulicy Myśliwieckiej. Do poniedziałku taniej na stacjach paliw. Maksymalna cena litra benzyny to 95 to 6,37 zł, a oleju napędowego 6,82 zł. Sytuacja na światowym rynku ropy wciąż jest bardzo trudna, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
3: Do momentu, kiedy pakiet CPN obowiązuje, rzeczywiście korzyści mają zwłaszcza konsumenci indywidualni i to zarówno bezpośrednio w postaci zakupów poprzez tańsze zakupy paliwa na stacjach,

0: ale też pośrednio, ponieważ te niższe ceny nie powodują takiego gwałtownego wzrostu cen usług.
1: Program CPN ceny paliwa niżej obowiązuje do końca maja. Decyzje w sprawie jego ewentualnego przedłużenia będą podejmowane co 2 tygodnie.
2: To są aktualności jedynki.
1: Sejm po raz trzeci przyjął rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Posłowie odrzucili kilkanaście prezydenckich poprawek do projektu, z wyjątkiem jednej, która sprawi, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie musiała co roku sporządzać i publikować raport o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. Wcześniej prezydent dwukrotnie zawetował rządowe projekty dotyczące uregulowania rynku kryptoaktywów. Andrzej Szejna z Lewicy mówił w radiowej Trójce, że brak regulacji na rynku kryptowalut będzie skutkował brakiem faktycznego nadzoru nad tym sektorem.
3: Kto korzysta na tej sytuacji? Oczywiście nie korzysta ani obywatel, nie korzysta wprost żadne ugrupowanie polityczne, ale na tym, że nie będzie regulacji, skorzysta kto?
4: No, bandyci.
3: No dokładnie, polscy obywatele będą mogli inwestować na tym rynku, tylko oczywiście nie bezpośrednio w Polsce, na rynkach innych światowych. Nagle się okaże, że polscy obywatele w Unii Europejskiej nie są chronieni.
1: Krzysztof Żońca z Konfederacji powiedział, że prezydent powinien zawetować uchwaloną ustawę.
5: Mieliśmy w rozporządzeniu MiCA zrobić tylko 3 rzeczy. Wysokość opłat, wysokość kar i wybrać regulatora. To jest jedyne, co powinniśmy zrobić. W związku z tym nadregulowaliście rozporządzenie MiCA, które i tak jest bardzo restrykcyjne. Jest dużo bardziej restrykcyjne niż to, co funkcjonuje w Azji czy Stanach Zjednoczonych. W związku z tym ta ustawa jest absolutnie skandaliczna.
1: Teraz rządową ustawą zajmie się Senat. Nawet kilkadziesiąt projektów może zostać przedstawionych podczas czerwcowej Międzynarodowej Konferencji o Odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Przewodniczący do spraw współpracy z Ukrainą Paweł Kowal spodziewa się podpisania dużej liczby porozumień.
6: Liczymy na to, że, ale to już nie zależy tylko od nas, że nasza inicjatywa, która pochodzi z Polski, czyli ten Europejski Fundusz Flagowy, nowy instrument Ukrainian Facility, który byłby dla polskiego biznesu bardzo dobry, że tam pójdziemy krok dalej i przybliżymy się do tego, żeby ten fundusz już zaczął normalnie funkcjonować i inwestować.
1: Ukraine Facility to unijny mechanizm mający na celu wsparcie odbudowy i integracji Ukrainy z Unią Europejską. Paweł Kowal nie wyklucza, że podczas konferencji zostanie podpisana umowa o rozbudowę autostrady A4. Jej odcinek miałby zostać wybudowany od granicy w Korczowej do Lwowa. To około 80 km. Polska według założeń mogłaby też prowadzić pobór opłat na tej trasie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W naszym studiu bardzo gorąco, ale w nocy pochmurno i deszczowo, szczególnie w centrum, na wschodzie i na południu Polski. Temperatura minimalna od 4 do 12 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: 9 minut po północy na zegarach, dziś niedziela, 17 maja i 137 dzień roku. Słońce w znaku byka wzejdzie o 4:37, a zajdzie o 20:26. Dzień potrwa 15 godzin i 49 minut. Czas na krótką kartkę z kalendarza. W 1417 roku Bełżyce otrzymały prawa miejskie. W 1557 otrzymał je Augustów. W 1831 w ramach powstania listopadowego miało miejsce zwycięstwo powstańców pod dowództwem generała Tomasza Łubieńskiego w bitwie pod Nurem. W 1863 w ramach powstania styczniowego rozpoczęła się bitwa pod Chorkami, porażka powstańców w bitwie pod Miropolem. W 1903 zakończono budowę linii wąskotorowej Gliwice-Racibórz. W 1920 w ramach wojny polsko-bolszewickiej wódz naczelny Józef Piłsudski wydał dyrektywę o utworzeniu Frontu Północnego. W 1923 roku podpisano porozumienie o powołaniu centrowo-prawicowej koalicji parlamentarnej, tzw. Hieno-Piast. W 1939 roku Wincenty Witos został wybrany ponownie na prezesa Stronnictwa Ludowego. W 1968 w katastrofie polskiego samolotu szkolno-treningowego TS-8 Biesy w Dziwiszowie koło Jeleniej Góry zginął pilot, a drugi został ranny. W 2005 roku przyjęciem deklaracji warszawskiej zakończył się dwudniowy szczyt Rady Europy. W 2011 roku zakończyła pracę Sejmowa Komisja Śledcza do zbadania okoliczności porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Imieniny obchodzą dziś Antonia, Bruno, Brunon, Chwalimir, Falimir, Hieraklusz, Montan, Paschalis, Sławo i Sławomir.

0: Mir Weronika, Wiktor Wilhelm i Wrocława. Wszystkiego najlepszego od Radiowej Jedynki.
1: Autopromocja.
2: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
3: Do rozmowy zaprosiłem Małgorzatę Niezabitowską, dziennikarkę, reporterkę, pisarkę, rzeczniczkę rządu Tadeusza Mazowieckiego.
4: Zapytałam bardzo inteligentnie, a dlaczego ja, panie Tadeuszu? Na co pan Tadeusz mi odpowiedział tak, że właściwie nie było dyskusji. Mówi, a dlaczego ja, pani Małgosiu? W tym momencie właściwie trzeba było uznać, że jeżeli człowiek dbał o swój kraj, no to trzeba było brać to ryzyko na siebie.
2: Wywiad Rzeka.
5: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: minut po północy.
1: Tu jest muzyka.
0: Dokładnie specjalne wydanie audycji Tu jest muzyka w programie pierwszym. Przed mikrofonem Marcin Wojciechowski. Dobry wieczór. Cieszę się, bo radio to też to nie tylko goście w studiu, nie tylko studio pełne różnych osobowości, ale czasami to bardzo intymna relacja między jednym prezenterem a słuchaczami po drugiej stronie. I takie nocne radio dzisiaj Państwu pokazujemy, a dokładnie otwieramy nasze studia, żeby Państwo mogli to zobaczyć. I muszę powiedzieć, że Państwo nie zawiedli. A z nami kolejni goście, Grzegorz i Maciej. Dobry wieczór, panowie.
2: Dobry wieczór.
3: Witam, dobry wieczór.
0: Grzegorz, jak wrażenia?
3: No wspaniale, wspaniale. Już tu miałem wcześniej prywatnie okazję powiedzieć, że miałem taką przyjemność prowadzenia audycji w rozgłośni harcerskiej, ale to oczywiście było 30 lat temu. Także
0: ale to zostaje, bo radio zostaje. Raz radio, zawsze radio.
3: To prawda, to prawda.
0: Coś w tym jest.
3: U nas w domu dużo się słucha radia. Jeżeli słuchamy w domu, to jedynki. Jeżeli jedziemy samochodem, to radio kierowców jest bardzo pomocne. Także faktycznie to radio jest i magia radia też cały czas działa.
0: Przytulne mamy studio?
3: No jest naprawdę niezłe, może przytulne, tak bym go nie określił, ale naprawdę robi wrażenie.
0: To wszystko zależy, co zrobimy ze światłem, bo potrafi być bardzo jasne, bo też jest studiem telewizyjnym, które rejestruje również obraz, ale można sobie tutaj, wiesz, wyłączyć się duże światło i wtedy robi się wyjątkowo nastrojowo. Maciej, a ty?
2: No, ja tutaj też muszę się przyłączyć do mojego przedmówcy, jeżeli chodzi o doświadczenie radiowe, ponieważ na studiach miałem okazję prowadzić audycje w akademickim radio i to były akurat audycje muzyczne, głównie z muzyką rockową i elektroniczną.
0: A czego słuchasz? Czego słuchasz najchętniej? Kto jest twoim ulubieńcem?
2: O, aktualnie to... Nastrajam się na koncert Metaliki wtorkowy.
0: Właściwie myślałem, że może coś zagram takiego teraz, wiesz, że wyciągnę jakiś utwór szybko, żeby ci coś zaprezentować, ale Metalikę o 0.18 to może podarujemy dzisiaj słuchaczom.
2: No jest późna pora, więc idealna na takie właśnie cięższe klimaty,
0: idealna
2: ciężką muzykę.
0: Pora, tak? Ja sobie teraz wyobraziłem słuchaczy, którzy na przykład leżą gdzieś w domu przy radiu, wiesz, gdzieś przy łóżku
2: I próbują zasnąć.
0: I nagle Metalika i Unforgiven wjedzie albo coś.
2: No, można ich ukołysać jakimś na Finkels Matters.
0: W ogóle możecie wziąć teraz udział w bardzo ważnym wydarzeniu, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale właśnie trwa głosowanie. Od Belgii dostaliśmy 12 punktów, dosłownie w tym momencie. I to sprawiło, oczywiście mowa o konkursie Eurowizji, że Polska awansowała, jest no, oczywiście na razie, jest to raz, dwa, trzy, cztery, piąte, szóste miejsce, 46 punktów. Prowadzi Bułgaria 75, ale to oczywiście jest pierwsza część głosowania krajów. To się wszystko jeszcze może zmienić, więc teraz jest ten najgorętszy moment w głosowaniu eurowizyjnym. Panowie, czego wam życzę? I czego życzylibyście radiu?
3: No ja oczywiście życzyłbym radiu 100 kolejnych lat, wspaniałych wywiadów, wspaniałych materiałów, wspaniałych dziennikarzy. No i to oczywiście są życzenia skierowane również do nas, do słuchaczy, bo jak będzie właśnie wspaniałe radio, wspaniali dziennikarze, to i nam będzie żyło się lepiej i milej.
2: No jak największego grona słuchaczy, żeby się jak po prostu powiększało i rosło z roku na rok. Żeby tych słuchaczy przybywało, nie odlatywało do innych mediów, czy to cyfrowych, czy to jeszcze jakichś tam innych analogowych.
0: Mimo że już wielokrotnie przewidywano koniec radia, radzi sobie świetnie, ciągle wiele milionów ludzi, kilkanaście milionów dziennie włącza radio, więc...
3: No to już 40 lat temu słyszeliśmy w jednej popularnej piosence The Video Killed the Radio Star.
0: Dokładnie. Panowie, bardzo dziękuję, Grzegorz, Maciej, miłej nocy muzeów nadal jeszcze i do zobaczenia. I do usłyszenia w radiu.
3: Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję bardzo.

dwa słońca, czyli Natalia Grosiak, Bela i Katia, to nowość w jedynce. Tak, dzisiaj w audycji, w specjalnym wydaniu audycji Tu jest muzyka na antenie programu pierwszego prezentuje Państwu również piosenki, które być może staną się przebojami tego lata. Lata z radiem również, mam nadzieję, że Państwo będą. 28 minut po północy dokładnie. Teraz taki bardzo emocjonujący moment, bo cały czas czekamy na kolejne przedstawienia wyników eurowizyjnych i cóż takiego wydarzy się, które miejsce zajmie Alicja, jak to finalnie będzie wyglądać. No, nasza korespondentka Ania Zakrzewska, która jest na miejscu w Wiedniu, mówiła, że około 0,40 ma do tego dojść, ale nie wykluczam, tak obserwując w telewizji te relacje, że może być może trochę później to będzie ogłoszone. Jedno jest pewne, na pewno w jedynce Państwu o tym powiemy. To teraz proponuję coś bardzo klasycznego, ale w takiej odświeżonej wersji Stand By Me, czyli Benny King kiedyś, a ja znalazłem Państwu wersję Sila. Proszę z nami zostać z jedynką.

0: Stand by me. A ja obserwuję na monitorze, co takiego dzieje się w eurowizyjnym głosowaniu. Bułgaria na razie na prowadzeniu 143 punkty. No, Alicja, na razie poczekamy. Cały czas to głosowanie trwa i w międzyczasie ruch w naszym studiu. Duży ruch do tego stopnia, że wchodzą kolejni słuchacze. Ja nawet nie mam czasu zapytać, jak mają na imię. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Kto do nas przyszedł?
2: Marta z Krakowa.
0: Z Krakowa przyjeżdża się do Warszawy na Noc Muzeum.
2: Tak, między innymi tak, jak najbardziej.
0: No i nie byle gdzie, do radia.
2: No nie byle gdzie.
0: Och, no tak. A ty?
1: Ja przyjechałem z Wilczyna. Nigdy to nazwa miejscowości nigdzie nie padła, nie słyszałem, także...
0: Tak mała, schowana?
1: Tak.
0: To może trzymaj ją tam w ukryciu, żeby nie mów o tym.
1: Dobrze by było.
0: Dzisiaj takie miejsca są w cenie.
1: Nie wiem, czy
0: wiesz. No i jak ta Noc Muzeów w Warszawie, drodzy państwo? Jak radio?
2: Oj, wspaniale.
0: Nie zabłądziliście na korytarzach naszych?
2: No nie, no mamy tutaj wspaniałego przewodnika, który nie pozwala nam się zgubić.
0: Co już widzieliście.
2: Bardzo ciekawym miejscem są zdecydowanie archiwa waszego radia. Niesamowita historia i tyle lat, po prostu wow.
0: No. Czy to jest takie miejsce, gdzie nie słuchając dźwięku czuć tę wagę, prawda?
2: Naprawdę,
0: tego,
2: tak.
0: Co na tych taśmach jest nagrane, naszej polskiej historii.
2: Dokładnie.
0: Niezwykłych dźwięków i archiwów, których nikt w Polsce takich nie ma jak my. Kolejne osoby doszły, proszę, przedstawcie się.
3: No to tak, Ola z Tarnowskich Gór, ze Śląska.
0: A, to co? No to pięknie, bo do tej pory Warszawa, Mokotów, tutaj ja, tutaj Tarnowskie Góry, Śląska, wy dziewczyny.
3: I ja jestem Hanna i jestem z Lublina.
0: Okej, okay, też pięknie, a ty?
4: Ja jestem Basia, jestem z Warszawy.
0: Jako jedyna tutaj z Warszawy. Fajna noc chyba, taka wyjątkowa noc, kiedy dużo się dzieje.
3: Tak.
0: No, a wam co pozostanie po tej wizycie w radiu? Poza tym, że byłyście na antenie. Co wam się podobało?
3: Wszystko. Jest po prostu wspaniale, wszystko. Naprawdę. Super, jest taka super atmosfera.
0: Jest tak zwany klimat?
3: Tak.
0: Kto czeka na pozdrowienia dziewczyny?
3: To ja pozdrawiam mamę i brata mojego, i tatę, babcię, dziadka, no wszystkich.
1: Ja, jeśli bym mógł, to no dla mojej mamy Krystyny, dla której nie ma dnia bez Polskiego Radia Jedynki.
0: Naprawdę?
1: Polka, dziadek, prześladuje mnie tam już od zawsze, także
0: myślisz, że mama gorąco słucha teraz radio?
1: Nie, na pewno nie, ale nie wygrywa jakieś nagrody z Polskiego Radia i w ogóle, i ona byłaby przeszczęśliwa, gdyby to słyszała.
0: To zaraz, szkoda, że mamy tutaj nie ma dzisiaj. Trzeba
1: tak
0: było
1: wyszło.
0: Zabrać, może za rok. Może za rok się uda.
1: Postaram
0: już
1: się.
0: Przetarłeś szlak, już wiesz,
1: dokładnie,
0: że jest miło. A ty?
2: Ja oczywiście pozdrawiam swojego tatę, który zawsze was słucha w trasie, bo jest kierowcą ciężarowym, więc zawsze radio towarzyszy mu w trasie, także...
0: I jeszcze pan się tutaj pojawił też.
5: Ja jestem, ale...
0: No, coś panu mikrofon nie bardzo zadziałał w tym momencie, ale ja panu przesunę drugi, proszę. U nas jest tak, że mikrofonów akurat w radiu to na szczęście nie brakuje, więc...
6: Generalnie jestem z Ukrainy.
0: Dzień dobry.
6: Ale ja pamiętam radio tyle lat, ile sam mam. Dlatego, że mój tata jest inżynierem, magistrem radiofonii. I kiedy byłem mały, to on, żeby ja w domu się nie bał zostawać sam, on po prostu łączył mi radio. I dlatego ja tak żartuję, że z radią jestem wychowany. Dzisiaj tata ma 87 lat i nadal lubi radio. Oczywiście nie słucha w języku polskim, ale... Znaczy słucha teraz w języku polskim, ale generalnie lubi radio też w języku ukraińskim. Dla mnie to studia jest bardzo wyjątkowym pod tym względem, że ja trafiłem do Polski na doktorat z fizyki. I ja robiłem doktorat w absolutnie ciemnym laboratorium, w którym nie widać nic. I jedynym moim przyjacielem

0: Było radio. Ja znam wszystko, co się działo w polskim radiu.
1: W jedynce.
0: A robiłem pomiary prawie całodobowo, prawie 24 godziny na dobę, więc ja znam wszystko absolutnie, co się działo w tym studiu.
1: Od jak dawno jesteś w Polsce?
0: Jestem od 20 parę lat.
1: No to już kawał czasu. Tak. Cieszę się, że jesteś. Dziękuję, że przyszedłeś tutaj.
0: Dziękuję
1: do nas.
0: Polskiemu Radiu.
1: Bardzo, bardzo nam miło. Dziękuję Państwu wszystkim. Liczna grupa. Idźcie dalej, bo to jeszcze nie wszystko, zdaje się. Tutaj jeszcze są korytarze do zwiedzania, pomieszczenia wyjątkowe. Dziękuję i zagrajmy teraz Anię Dąbrowską. Bawię się świetnie. Ania Dąbrowska współprowadzi audycję w Radiowej Jedynce. W soboty po 17:00 zapraszamy Państwa jak zawsze.
2: Dziękuję. Za wcześnie przyszedł.

0: Unchain My Heart, Joe Cocker w programie Pierwszym Polskiego Radia. Tu Warszawa, po drugiej stronie Wiedeń i Ania Zakrzewska.
1: A tu Wiedeń, halo Wisła, czy słychać mnie?
0: Ania, tutaj ciśnienie mi skacze, słuchaj co chwilę, co tam się dzieje, powiedz.
1: Co tu się dzieje?
0: Domyślam się.
1: Marcin.
0: Co się dzieje?
1: No jest gorąco, no, drodzy Państwo, tak dobrze nie było od lat 90. Aktualnie Polska jest na 7. miejscu, wciąż jeszcze jesteśmy w trakcie głosowania. Sebastian, no nie do pomyślenia, co tu się dzieje.
2: Prawda jest to u jury, jest to nasz najlepszy wynik od czasów Edyty Górniak w 94 roku.
1: Emocji jest bardzo dużo. Widzę, łzy się tu u ciebie pojawiły nawet.
3: Tak, pojawiły się, bo ostatnio miałam 2 latka, kiedy było słyszane 12 points go to Poland, więc...
1: A dzisiaj to padło już
3: 4 razy.
1: Więc... 4, to ja nawet już nie nadążam. 4 razy. Ogromne szczęście, co?
4: Tak, ogromne szczęście, tym bardziej, że dostajemy punkty od krajów, od których my tradycyjnie punktów nie dostajemy. 12 od Mołdawii, to jest coś po prostu wspaniałego. Jestem tak podekscytowany, że...
1: To zbieraj siły w takim razie, bo o właśnie, za chwilkę się dowiemy, ile kolejnych 12 punktów. No, tym razem nie dla Polski. I jeszcze tu was zapytam, słuchajcie, bo wy najgłośniej tutaj krzyczycie cześć.
0: Naprawdę?
5: Cześć.
0: Jesteśmy tak. Trochę dumni z tego w takim razie.
1: Trochę?
0: Bardzo
5: jesteśmy
0: dumni.
5: Bardzo dumni, nie spodziewaliśmy się tak dobrego
0: jesteśmy
5: wyniku
0: Jesteśmy bardzo
5: Polski.
0: Dumni z Alicji. Na razie naprawdę wygląda to dobrze. Ściskamy kciuki o wynik głosowania widzów, które może wszystko wywrócić.
1: No właśnie, bo my tutaj liczyliśmy, że może 1. 10 się uda, a tutaj wychodzi na to, że nawet i 1. 5 może i się uda w 1. 5 znaleźć.
5: Miejmy nadzieję, czekamy na głosy widzów, ale naprawdę to jest w naszym zasięgu w tym momencie.
0: No. Tylko ścisłe kciuki, tylko i wyłącznie.
1: No właśnie, emocji jest wiele. My cały czas tutaj siedzimy dosłownie pod telebimem przy samym ekranie i obserwujemy, co się tutaj dzieje. Myślę, że jeszcze kilka minut dobrych to potrwa, ale wiem, że oczywiście tutaj, Marcinie, twój program się kończy, ale ja zostaję z Państwem.

0: i w serwisie się słyszymy i później w kolejnym programie, także będziemy relacjonować, co tu w Wiedniu się dzieje.
1: Powiedz jeszcze, bo teraz głosują państwa jurorzy, tak? A za chwilę poznamy głosowanie...
0: Tak, a za chwilę poznamy... Telewidzów, zgadza się, więc no wtedy też się okaże, jak silna jest Polonia.
1: Czy to zwykle jest tak, z tego co kojarzę, co pamiętam, że to głosowanie widzów często wywraca do góry nogami cały ten układ, więc tak naprawdę, proszę państwa, wszystko jeszcze może się zdarzyć. 133 punkty w tej chwili Polska, a na prowadzeniu powiedzmy Bułgaria cały czas.
0: Bangaranga. Szczerze mówiąc, to akurat jest mój typ, więc bardzo się cieszę, że ta Bułgaria jest na pierwszym miejscu, bo naprawdę jest to świetna piosenka, ale jest to pewne też zaskoczenie, no bo jednak ta Finlandia miała być dość wysoko, a no z tego co widzę, raz, dwa, trzy, cztery, na czwartym, na piątym miejscu.
1: No dobra, dziękuję ci bardzo. Ania Zakrzewska jest na miejscu w Wiedniu, oczywiście co godzina aktualności radiowej jedynki po pierwszej też przyjdzie tutaj Kamil Wicik i będzie państwu grać muzykę. My posłuchajmy teraz Alicji Szemplińskiej i tego słynnego, głośnego Pray.

0: Pray, Alicja Szemplińska. To właśnie teraz dzieje się głosowanie i właśnie teraz rozpoczęło się głosowanie, znaczy, przepraszam, prezentacja wyników głosowania widzów, czyli Mołdawia nagle trafiła na pierwsze miejsce, na drugie Ukraina, a ze mną Kamil Wicik.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Kamilu, cieszę się, że nie zostawiasz naszych słuchaczy samych, tylko przejmujesz antenę od pierwszej.
1: Do trzeciej.
0: Jakbyś tak powiedział słuchaczom, kto wygrał w międzyczasie, bo nie wiem, czy jesteś eurowizyjny, czy nie.
1: Mniej, ale oczywiście poinformuję i nawet z przyjemnością zaprezentuję piosenkę Alicji. Myślę, że to jest nasza taka duma, bo okazało się, że bardzo dobrze wypadła, czego się spodziewaliśmy. Natomiast cieszymy się, że inne kraje doceniły nam artystkę.
0: Wreszcie, tak. Wreszcie. I to głosowały te, które oj, żałowały nam kiedyś głosów, żałowały. A co u ciebie jeszcze po pierwszej?
1: Dużo nowości, nowe piosenki Leona Krześniaka, Mroza,

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Barytonem
2: i tenorem.
1: Zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy.
1: W rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy je od wielkiego finału 70. konkursu piosenki Eurowizji. Czy wszystko jest już jasne, kto wygrał i jak poszło reprezentantce Polski Alicji Szemplińskiej? O tym prosto z Wiednia Anna Zakrzewska. Aniu, oddaję Ci głos. Wygląda na to, że mamy jakiś problem z połączeniem, ale do Ani powrócimy, a także oczywiście do konkursu piosenki Eurowizji już za chwilę w audycji Muzyka Nocą, na którą zapraszamy. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania. Uczestnicy Nocy Muzeów tłumnie odwiedzili siedzibę Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie. Można było zobaczyć miejsca, z których do Państwa mówimy i te, w których wszystko przygotowujemy. Zainteresowanych nie brakowało też na Podlasiu. Uczestnicy Nocy Muzeów tłumnie odwiedzali wystawę Radia Białystok. W Pałacu Branickich można było obejrzeć ekspozycję starych radioodbiorników, podarowanych niegdyś przez słuchaczy. Opowiadał o nich emerytowany technik Polskiego Radia Białystok Anatol Kraśko.
4: Słyszeliśmy, że będą tego typu atrakcje, że czekamy na wypiek chleba, który będzie tutaj obok, to postanowiliśmy wstąpić. Ja kojarzę, że u mnie było w domu tego typu radio marki Kacper, jak dobrze kojarzę.
5: Jeśli chodzi o radio, no to naprawdę bardzo ciekawe eksponaty.
6: Które radio się podoba?
7: Mi się podobają dwa. O te, no i te czerwone.
6: Drewniane. To jest bardzo stare radio. 1947 rok produkcji.
8: To są szczeliny.
9: Kiedyś byliśmy na podobnej wystawie i chcieliśmy zobaczyć, czy to będzie podobny zestaw, czy inny, ale już ja nie pamiętam.

0: A teraz z powrotem do Wiednia. Jest już tam Anna Zakrzewska. Aniu, czy słyszymy się?
1: Tak, mam nadzieję, że się słyszymy, bo to, co się tutaj dzieje, to jest istne szaleństwo. Ze mną jest Piotr Dyja z Eurowizja, Misja Eurowizja. Zabrakło mi słów przez to, co właśnie się tutaj dzieje.
2: Ogromne emocje w Cedur Brazowym, nie ma żadnego problemu, jest to całkowicie zrozumiałe. Bułgaria po raz pierwszy w historii wygrywa konkurs piosenki Eurowizji. Coś niesamowitego, nikt tego nie przewidział przed rozpoczęciem półfinałów.
1: Było bardzo gorąco, bo były takie szanse, że i Polska będzie bardzo, bardzo wysoko. Nie jest oczywiście źle, bo jesteśmy dokładnie...
2: Na 12 miejscu.
1: Ale dostaliśmy aż 4 dwunastki od jurorów. To się nie zdarzyło od 1994 roku, od występu Edyty Górniak.
2: Dokładnie tak. Za mojego życia po raz pierwszy usłyszałem 12 points go to Poland. Jestem przeszczęśliwy. Brawo, Alicja, jesteśmy dumni z ciebie.
1: Alicja, jesteśmy bardzo z ciebie dumni. No i co? I teraz chyba zatańczymy w rytmie bangaranga tutaj.
2: Pójdźmy wszyscy w wielką bangarangę. Bułgaria wygrywa w Wiedniu.
1: No to tutaj szykuje się w takim razie ogromna feta, ale my słyszymy się jeszcze w trakcie programu. Będziemy zbierać te komentarze na gorąco od Polaków i obcokrajowców, co sądzą o wygranej.
0: Oczywiście serdecznie zapraszamy. A odchodząc od tej fety odrobinę, Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z Barceloną. 37-letni napastnik oficjalnie poinformował o swojej decyzji, wciąż jednak nie wiemy, gdzie zagra. Zdaniem dziennikarza TVP Info Roberta Błońskiego kolejnym krokiem Polaka może być Liga Saudyjska albo Stany Zjednoczone.
3: Prawie 2 dekady był na najwyższym poziomie, walczył o trofea, zdobywał je, był królem strzelców, że jednak postawi na ligę mniej wymagającą i sądzę, że wybierze się albo do Arabii Saudyjskiej, albo do Stanów Zjednoczonych.
0: Robert Lewandowski rozegra dziś ostatni mecz w barwach FC Barcelony. W ciągu 4 lat zdobył w jej barwach 7 trofeów, w tym 3 mistrzostwa Hiszpanii.
4: To są aktualności jedynki.
0: Awanse, odznaczenia i podziękowania. Straż Graniczna wczoraj świętowała 35-lecie istnienia. W oficjalnych uroczystościach w Lublinie wzięli udział prezydent Karol Nawrocki oraz wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
5: Młodszy chorąży Katarzyna Maciejewska służy w nadburzańskim oddziale Straży Granicznej. Czuje się spełniona i potrzebna, tym bardziej, że zadania, jakie stoją przed nią i jej czworonożnym partnerem, do łatwych nie należą.
6: Jestem przewodnikiem psa służbowego AKO. Zajmujemy się od wykrywania materiałów wybuchowych i broni. Na co dzień nasza służba składa się z wprowadzania autokarów, pociągów i bagaży. AKO jest bardzo spokojnym psem, jest owczarkiem niemieckim.
5: O znaczeniu formacji mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
7: Straż Graniczna zawsze była ważnym elementem systemu bezpieczeństwa, ale od kilku lat Straż Graniczna wzięła na siebie jeden z głównych ciężarów przeciwstawiania się agresji przeciwko naszemu państwu.
5: W Straży Granicznej służy blisko 17 tysięcy funkcjonariuszy. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Noc pochmurna i deszczowa, zwłaszcza w centrum, na wschodzie i południu Polski. W ciągu dnia opady deszczu we wschodniej połowie kraju, ale przelotnie może też popadać na zachodzie. Na termometrach zobaczymy w ciągu dnia od 10 stopni na Śląsku, od 15 do 18 w większości regionów i do 23 na krańcach wschodnich. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż 997 hektopaskali znad Norwegii przemieszcza się na północ. Niż 998 hektopaskali znad Finlandii również przemieszcza się na północ. Klin wyżowy znad Niemiec i zachodniej Polski rozbudowuje się na północny wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni 3 do 5, przechodzący w zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Temperatura powietrza około 9 stopni, widzialność dobra, okresami umiarkowana do słabej, miejscami zamglenie, możliwe przelotne opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 2 do 4, na północy 4 do 5 w skali Beauforta, stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 8 stopni, widzialność dobra, okresami umiarkowana do słabej, miejscami zamglenie. Zatoka Pomorska, wiatr południowo-zachodni 2 do 4, przechodzący w zmienny 1 do 3 w skali Beauforta, stan morza 2 do 1. Widzialność dobra, okresami umiarkowana, możliwe zamglenie. Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska, wiatr zmienny 1 do 3 w skali Beauforta, stan morza 1 do 2, widzialność dobra, okresami umiarkowana.

0: umiarkowana, zamglenie. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zmienny 2 do 4, przechodzący na kierunki wschodnie 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zmienny 1 do 3 na północy, południowo-zachodni 3 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
1: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
2: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Najnowszy singiel Łukasza Drapały i zespołu Perfect, noszący tytuł Parodia końca świata. Słowa napisał Radek Łukasiewicz, którego znamy i pamiętamy i mam nadzieję, że lubimy. Ja na pewno lubię za zespół Pustki, ale to przed lat. Muzyka nocą. Kłaniamy się, Michał Daniluk, Kamil Wicik, do trzeciej z Państwem na antenie jedynki. Dzisiaj dużo emocji związanych z Eurowizją i także jeszcze do Wiednia dzisiaj wrócimy.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Za moment ponownie.

Ponownie w jedynce połączymy się z Anną Zakrzewską, która relacjonuje dla Państwa konkurs Eurowizji. Właściwie to relacjonowała, bo konkurs się zakończył. Bułgaria na miejscu pierwszym, nasza Alicja Szemplińska na miejscu 12, ale trzeba przyznać, że to jest też sukces, bo głosowanie odbywało się w sposób bardzo, powiedziałbym, taki istotny, dlatego że przecież to wiele państw głosowało na naszą reprezentantkę. No, publiczność z poszczególnych krajów może nieco słabiej, bo to tylko 17 punktów, ale myślę, że miejsce 12 należy uznać za sukces. Za chwilę o podsumowanie, dosłownie za kilka chwil poproszę Annę Zakrzewską, która jest na miejscu. Tymczasem 13 minut prawie po godzinie pierwszej na antenie jedynki Leon Krześniak.

0: Słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia, 14,5 minuty po pierwszej, muzyka nocą na antenie, piosenka X, Leon Krześniak, a my przenosimy się ponownie dziś do Wiednia. Na miejscu jest Anna Zakrzewska i jej gość.
1: Zgadza się. Dobry wieczór, a ze mną jest osoba z Bułgarii, dziennikarz bułgarski, Janis. Hello.
2: Hello.
1: Ah, what do you feel? It's first time Bulgaria win the Eurovision in history.
2: We're very thrilled and excited that Bulgaria at last managed to win the Eurovision Song Contest. Next year we were ready to welcome all of you in Sofia. The contest returns back to the Balkan, and it was really a need for the south of Europe to host again the Eurovision Song Contest. Bangaranga was a great song, won the televoting and the jury, so we're very pleased that at last we won.
1: Thank you very much. I know that you have to go, so thank you. Congratulations. A ja teraz może przetłumaczę, bo pan Janis się śpieszy. No nic dziwnego, jest tu jedynym bułgarskim, tak dla ciekawostki powiem, dziennikarzem, więc jest rozchwytywany. No powiedział, że bardzo się cieszy, że to Bułgaria wygrywa, że w przyszłym roku spotkamy się właśnie w Sofii i że powróci na Bałkany Eurowizja. Czy jest to wielkie zaskoczenie? No troszeczkę tak, bo bukmacherzy w ostatnich godzinach obstawiali jednak Finlandię bądź Australię. Bułgaria nie pojawiała się aż tak wysoko, ale muszę przyznać, że największy show robiła właśnie Bułgaria tu w centrum prasowym wśród dziennikarzy. Kiedy były próby i oglądaliśmy to, to wszyscy tańczyli, bardzo się cieszyli, więc czy jest to na przykład z naszej perspektywy wielkie zaskoczenie tu na miejscu dla dziennikarzy? No nie bardzo. Myślę, że zasłużone, natomiast jeśli chodzi o Polskę, no bo dla niej tutaj przede wszystkim też przyjechaliśmy, to też jest ogromny sukces. 12 miejsce, co prawda nie ta pierwsza dziesiątka, ale po raz pierwszy od ponad 20 lat otrzymaliśmy aż 4 dwunastki od jurorów. Ostatni raz te dwunastki padały, kiedy to Edyta Górniak w 1994 roku występowała, no więc jest to ogromny sukces. Mnóstwo było tu radości przy przyznawaniu tych punktów wśród polskich dziennikarzy i polskich fanów, także jest to ogromny sukces dla Alicji Szempińskiej. No i co? Teraz szykuje się tutaj wielka feta.

0: część Wiednia idzie spać, ale na pewno nie ta, która interesuje się Eurowizją. My czekamy na konferencję prasową i na Darę z Bułgarii.
1: Aniu, jeszcze jedno pytanie. Czy uważasz, że ten sukces Alicji zaprocentuje w przypadku jej na przykład koncertów poza Polską?
0: Myślę, że na pewno Eurowizja to jest w ogóle taka platforma do wybicia się dla wielu artystów, też tych spoza sceny, no bo wiadomo, że biorą tutaj udział w przygotowaniach i reżyserzy, i choreografowie, no oni też dostają różne propozycje z innych krajów, jeśli się coś spodoba, także myślę, że zarówno i dla Alicji jest to szansa na dużą karierę w Polsce, czego oczywiście jej życzymy, bo ten głos jest niezwykły, jest porównywana do Beyoncé, do Jessie DJ, więc myślę, że światowej kariery możemy jej życzyć i liczyć, że faktycznie to zaprocentuje, tak jak mówisz, w przyszłości.
1: I za to kciuki będziemy trzymać. Anna Zakrzewska ze stolicy Austrii. Aniu, bardzo ci dziękuję.
0: Do usłyszenia.
1: Słuchają państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. To przypomnę, że 12 miejsce Alicji Szemplińskiej. 4 dwunastki otrzymała nasza reprezentantka od poszczególnych krajów. Jeśli chodzi o głosowanie publiczności z poszczególnych krajów, to punktów 17. Natomiast możemy być, tak jak Ania wspomniała, dumni. 12 miejsce to jest duży sukces. Alicja Szemplińska zdobyła w sumie 150 punktów. Bardzo gratulujemy, no i nie możemy się doczekać w niedalekiej przyszłości kolejnej rozmowy z Alicją na antenie jedynki. No to przypomnimy państwu piosenkę, którą artystka wykonywała podczas konkursu Eurowizji. To Pray.

Eurowizji. Miejsce 12 Alicji Szemplińskiej, 150 punktów. Miejsce pierwsze zajęła Bułgaria. 22 minuty po pierwszej, do trzeciej w naszej audycji bardzo dużo nowości.

Ponownie dziś na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia Alicja Szemplińska. Pray to jest ta kompozycja, którą artystka wykonywała w Wiedniu na konkursie

26,5 minuty po pierwszej to Rubens z najnowszą piosenką noszącą tytuł Pod palmą. Taki wakacyjny właściwie, czy prewakacyjny przebój się szykuje, choć jednak dużo zadumy w tym tekście, jak i w muzyce. Rubens od jakiegoś czasu prezentuje nam swoje nowe piosenki. Trochę gra koncertów, ale nie jest ich zbyt wiele, mam takie poczucie. Ale to też jest ciekawe, że każda z tych kompozycji, którą nam proponuje także na antenie,

0: Nie. Myślę, że godna Państwa uwagi i mam nadzieję, że te piosenki przypadły już Państwu do gustu, tak jak ten najnowszy utwór.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Jeśli chodzi o nowości, to muszę Państwu wyznać, że jestem absolutnie zaskoczony, zaskoczony tą piosenką. To jest najnowszy singiel Mroza.

To kolejna nowa piosenka Mroza, która znajdzie się na jego kolejnej płycie. Ważne, proszę Państwa, jest to, że ten nowy krążek powstaje we współpracy z prezentowanym już dzisiaj w Muzyce Nocą Leonem Krześniakiem, tak? Mrozu, Leon Krześniak stanowią od niedawna taki tandem muzyczny. Nawet wybrali się za granicę, hen daleko, do ciepłych krajów po to, żeby wspólnie te piosenki komponować. Mrozu jak zwykle tak, że wspólnie pisze teksty z Arkadiuszem Sitarzem, którego pamiętamy z choćby albumu Złote Bloki, no i niezwykle trafnych słów do piosenek. Ja trochę pół żartem, pół serio mówiłem, ale potwierdzam, bo my jesteśmy z Mrozem i z Arkiem to same pokolenie, że to właśnie taka płyta pokoleniowa wyszła, że to jest opowieść o nas, o tych, którzy swój czas wolny i nie tylko wolny w latach 90. spędzali na podwórku, jeżdżąc na rowerach, grając w piłkę. No, po prostu czasy przepiękne. Jaki będzie ten nowy album Mroza, to już tekstowo powoli jesteśmy w stanie to dostrzec, ale myślę, że jak dostaniemy ten nowy album już w całości, to wówczas pole do dyskusji będzie jeszcze szersze. Nowości ciąg dalszy w jedynce Natalia Mujanga.

Ile snów nam zostało. Najnowsza piosenka od Natalii Mujangi, artystki, która dysponuje absolutnie wyjątkową barwą głosu. Do tego pisze teksty, pisze muzykę. No i jest niezwykle popularna ostatnio. Te jej kompozycje, które zwiastują płytę, naprawdę dobrze się przyjmują. Poza tym artystka bardzo dużo koncertuje, nie tylko w klubach, ale także w rozmaitych programach telewizyjnych. No i była niedawno w Jedynce, opowiadała Państwu o tej najnowszej kompozycji. Mam nadzieję, że płyty posłuchamy jeszcze w tym roku. 25 minut do drugiej, muzyka nocą, a my dosłownie za kilka chwil wracamy do Wiednia. Na miejscu jest Anna Zakrzewska, a przed nami jeszcze jedno, ostatnie już podsumowanie konkursu Eurowizji. Proszę z nami zostać. U nas BRK w nowym utworze.

0: BRK to Bartosz Kochanek. Jego najnowsza piosenka nosi tytuł Obłok, a poprzednia płyta, której fragment jeszcze dziś Państwo usłyszą, Berry Black, to jest jedno z najważniejszych, moim zdaniem, wydawnictw polskich ostatnich lat. Absolutnie wyjątkowe piosenki, świetne tekstowo. No i ta pulsacja, która jest swoistą wizytówką Bartosza Kochanka, czyli BRK. 22 minuty pozostały do drugiej. Polskie Radio, program pierwszy. My wracamy do Wiednia. Anna Zakrzewska, niezmiennie. Aniu, to jeszcze jedno podsumowanie konkursu Eurowizji, bo tak, byłaś po raz pierwszy na konkursie Eurowizji, po raz pierwszy jesteś w pięknym Wiedniu. Zatem co zapamiętasz najbardziej, najmocniej z tego wyjazdu?
1: Dużo pracy. Najbardziej dyplomatycznie tak powinnam odpowiedzieć. No, ale oczywiście, no jak to zazwyczaj bywa przy takich wydarzeniach, bardzo dużo było takiej pozytywnej emocji. Dlatego, że tego typu właśnie konkursy to są takie miejsca, gdzie spotykają się właśnie dziennikarze z różnych krajów. To są takie przyjemne rzeczy, no bo jednak muzyka łączy ludzi, więc myślę, że przede wszystkim ta atmosfera, ta otwartość. Sam Wiedeń też oczywiście jest piękny, choć muszę przyznać, że za bardzo stąd się nie ruszałam, więc jedynie tylko spacerem z hotelu mogłam gdzieś podziwiać tutaj widoki. Natomiast jeśli chodzi o sam konkurs, to jest 70. jubileuszowy konkurs Eurowizji i muszę przyznać, jeśli pytasz mnie tak szczerze o odczucia, że troszeczkę mam wrażenie, że zabrakło tej takiej pompy, jeśli chodzi o 70. jubileusz, no bo oczywiście, co prawda podczas samego finału usłyszeliśmy na scenie i zobaczyliśmy zwycięzców poprzednich edycji. Był i Aleksander Rybak, który w 2009 zwyciężył, także Werkę Serduczkę czy zespół Lordi. Były też wspominane największe hity z historii Eurowizji, czyli Waterloo, Nel Blu di Pinto di Plu, Euforia i tak dalej, i tak dalej. No, ale to na samym finale w telewizji mogliśmy to oglądać. Natomiast tutaj gdzieś, jeśli chodzi o te towarzyszące wydarzenia, tej pompy takiej nie było widać, szczerze mówiąc, no ale tak czy tak na pewno my Polacy zapamiętamy tę Eurowizję, dlatego że to jest po raz pierwszy w historii, przepraszam, po raz pierwszy od ponad 20 lat dostaliśmy aż 4 razy punkty, po 12 punktów od jurorów. Ostatni raz, jak już mówiłam, to się zdarzyło w roku 1994, kiedy to Edyta Górniak nas reprezentowała, więc bardzo dużo emocji tu i podejrzewam, że przed telewizorami również u wielu Polaków i także u Polonii na całym świecie usłyszeć to, że te 12 points goes to Poland, to jest coś wyjątkowego, więc na pewno mamy się z czego cieszyć. 12 miejsce Alicja Szemplińska zajęła. Mam nadzieję, że uda jeszcze nam się dzisiaj porozmawiać i że jutro w radiowej jedynce będą Państwo mogli usłyszeć na gorąco komentarz samej artystki. Natomiast no tutaj impreza się nie kończy. Wiele z Państwa na pewno idzie już spać, kiedy te emocje tutaj opadną po oglądaniu.

0: przed telewizorem. Tutaj można powiedzieć, że dopiero się to rozkręca, dlatego że z tego, co widzę na ściance, pojawiają się kolejne gwiazdy, kolejne reprezentacje, z którymi są tutaj przeprowadzane wywiady, także noc jeszcze długa i myślę, że Wiedeń dzisiaj szybko nie zaśnie. I będzie świętował to historyczne wydarzenie, no bo Bułgaria też, trzeba o tym wspomnieć, po raz pierwszy w Eurowizji wygrywa. Nie była tutaj faworytem, jeśli chodzi o bukmacherów, więc tym bardziej myślę, że w lekkim szoku mogą być też Bułgarzy, ale myślę, że zasłużone.
1: Tak, Bułgaria miejsce pierwsze, tak jak wspomniałaś, Alicja, nasza Alicja, 12 miejsce, 150 punktów. A jeśli chodzi o te piosenki, czy one z tobą, dziennikarką Polskiego Radia, zostaną, czy będziesz wracać, czy będziesz słuchać tych kompozycji, które poznałaś dzięki Eurowizji?
0: To może ja jeszcze tak, bo podejrzewam, że nie mamy dużo czasu, ale tak dla ciekawostki powiem, że kiedy w środę się dowiedziałam, że przylatuję na Eurowizję, to szybko ściągnęłam sobie na Spotify wszystkie piosenki finałowe i w samolocie lecąc tutaj słuchałam. I pierwszą piosenką, proszę mi wierzyć, była właśnie bułgarska Bangaranga. I wtedy od razu sobie pomyślałam, wow, to mogłoby wygrać. No ale później oczywiście słuchałam kolejne, bo już wiedziałam, że bukmacherzy na te Bułgarię nie stawiają. Bardzo włoska mi się piosenka też podobała, więc myślę, że Polska także, więc Alicja, myślę, że Włochy i ta Bułgaria. Chyba to są takie trzy, które ze mną tutaj zostaną najbardziej.
1: To jeszcze króciutko.
0: Może jeszcze Mołdawia.
1: No tu Mołdawii dziękujemy, bo Mołdawia nas wyróżniła, to znaczy nas.
0: No
1: Alicję,
0: właśnie,
1: 12 punktów,
0: bardziej.
1: Tak. Aniu, czy ten konkurs, który relacjonowałaś na antenie jedynki, sprawił, że będziesz chciała wrócić na Eurowizję w przyszłości?
0: Myślę, że na pewno. Oczywiście najbardziej chciałabym do Warszawy. Na razie wiemy, że to będzie w Sofii. Ja w Bułgarii nigdy nie byłam, więc jeśli się uda, to bardzo chętnie do Sofii bym się wybrała po to, żeby relacjonować Państwu ten konkurs. 71. Jak to brzmi w ogóle? 71. konkurs.
1: Oby tak się stało. Aniu, spokojnego świętowania, spokojnej nocy. Wracaj do nas jak najszybciej. No i co? Dziękujemy Ci pięknie za te spotkania w jedynce.
0: Również bardzo dziękuję. Myślę, że temat Eurowizji to jeszcze nie jest zamknięty, bo w poniedziałek już wiem, że w kilku magazynach w ciągu dnia w radiowej jedynce się pojawię na żywo, ale już w studiu w Warszawie i będziemy już na chłodno. Teraz na gorąco, a w poniedziałek będziemy na chłodno rozmawiać o tym, co tu się działo.
1: To w imieniu naszych słuchaczy powiem, że już się cieszę. Anna Zakrzewska, prosto z Wiednia. Dziękuję Ci, Aniu, bardzo, bardzo serdecznie i pozdrawiam.
0: Do usłyszenia.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Emocje eurowizyjne już za nami. Bułgaria na miejscu pierwszym. Polska reprezentowana przez Alicję Szemplińską. Miejsce 12, 150 punktów. Tak, proszę Państwa, podtrzymujemy to, o czym była mowa. To jest sukces naszej reprezentantki i mam nadzieję, że początek jej, no odważnie może powiem, ale co najmniej europejskiej kariery. Za 15 minut druga w Muzyce Nocą ponownie BRK z płyty, o której już mówiłem, czyli Barry Black.

Nie przesadzę, jeżeli powiem, że ja w tej płycie autentycznie się zakochałem. To jest krążek, który znam na wylot i uważam, że te piosenki są po prostu świetne. Jedna w drugą. Każda z tych kompozycji zasługiwałaby na singiel. Doris Day, BRK przed momentem w Muzyce Nocą. A u nas, proszę Państwa, jeszcze jedna dziś nowość.